Będziemy o odpuszczaniu, o higienie cyfrowej i o terminach, które warto znać. JOMO, ROMO, POMO, one brzmią trochę śmiesznie, no i oznaczają też radość, ulgę, bycie dumnym z przegapiania. To akronimy, które opisują nowe ważne zjawisko. Reakcje na zmęczenie nadmiarem. Na początek, nie bez powodu właśnie ta piosenka Anny Marii Jopek.

0: Ja wysiadam, Anna Maria Jopek napisała tę piosenkę 25 lat temu. W tym czasie świat przyspieszył do prędkości pendolino i zasypał nas atrakcjami. Efekt nadmiaru? Nie umiemy się ograniczać. Bywa, że zamiast doceniać to, co nam się udało zrobić, zobaczyć, przeżyć, dramatyzujemy. Ile wrażeń jednocześnie nas omija. To niemiłe uczucie ma swoją nazwę, z angielskiego Fear of Missing Out, FOMO, i było z nami jeszcze w czasach przedinternetowych. Współcześnie jednak chyba trochę nas przerosło, skoro w badaniach dr Anny Jupowicz-Ginalskiej z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wychodzi, że sfomowanych może być nawet 4 miliony Polaków. A z drugiej strony coraz częściej słychać jednak i takie głosy. Nie wiedziałam o tej aferze, nie znam tego serialu, nie mam TikToka. Pozazdrościć? Nie wiem, czy państwo wiedzą, że irlandzki aktor Cillian Murphy niedawno przyznał w wywiadzie, że odczuwa romo, czyli ulgę z powodu tego, że ominęła go rola w Odysei. Paradoks? Niekoniecznie. Takie deklaracje to nie wyznania cyfrowych outsiderów. Dziś stają się oznaką troski o siebie. O tym, jak pokonać FOMO i zamienić je na POMO, porozmawiam dziś z moimi gościniami. Są ze mną Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, oraz Marta Cieśla, psycholożka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: Zacznę od tych nowych emocji XXI wieku, czyli akronimów JOMO, ROMO, POMO. Magdo, ty wymyśliłaś termin POMO. Proud, be proud of missing out, bycie dumnym z przegapiania, z tego, że coś nas omija. Czy pamiętasz moment, kiedy ta myśl ci się pojawiła?
1: Nie umiejscowię pewnie tego w czasie, ale pamiętam ten moment, to znaczy zajmowałam się wtedy już tym, co teraz, i też ja od początku nie ukrywałam też w wielu wywiadach, o tym mówiłam, czy pisałam w swoich książkach, że sama też to wszystko przeszłam. To znaczy nie mówię o tym ex cathedra, nigdy nie używając mediów społecznościowych, tylko doświadczałam tego i w którymś momencie zobaczyłam taką reklamę właśnie JOMO, Joy of Missing Out, i tam wspaniali, szczęśliwi ludzie biegną sobie przez łąkę. A ja sobie pomyślałam, jaka radość, przecież to jest nieprawda, nie można tak ludziom mówić, bo oni będą rozczarowani, że miało być fajnie na tym detoksie, jestem wkurzony, sfrustrowany, brakuje mi tego telefonu.
0: Szukam tego telefonu.
1: Szukam, tak. I wtedy sobie pomyślałam, co właściwie ja czuję, kiedy zaczynam ograniczać. Czy co jest takim uczuciem, którego mogę się uchwycić i ono mi da siłę. I sobie wtedy pomyślałam, że ani to nie jest radość, ani to nie jest też złość i takie, nie wiem, ja to nazywam takim technofatalizmem, że jest źle, będzie gorzej, wszyscy umrzemy na internet i nie będę tego używać. Tylko właśnie ta duma, że duma z samego siebie, dla samego siebie po prostu, że ja potrafię siebie pochwalić i powiedzieć super, że ci się udało dzisiaj wieczorem poczytać zamiast bez sensu scrollować. Albo super, że ci się udał ten spacer z psem bez załatwiania spraw na telefonie. I stąd mi się wzięło to POMO. Nie wiem, może nawet ktoś był wcześniej pierwszy, ale ono się bardzo spodobało ludziom. Pisałam o nim w książce, ale też nagrałam chyba w 2024 roku taką świąteczną wersję podcastu właśnie, gdzie zachęcam do tego, żeby uwolnić święta od smartfonów i właśnie poczuć tę dumę.
0: I to POMO jest formą buntu przeciwko big techom. Tak piszesz w swojej książce, Twój telefon, twoje zasady. Dlaczego?
1: Wiesz co, to w ogóle bycie dzisiaj offline jest jakąś formą oporu przeciwko temu, w którą stronę, no właśnie, pędzi świat, jak śpiewa Anna Maria Jopek. No ta sytuacja jest zniuansowana i ja staram się zawsze tak dobierać słowa, żeby też nas nie wpędzać w poczucie winy, że my się tak zaskrolowaliśmy, bo nas wszystkich zachwycił ten postęp, który przyniosły nowe technologie, i o ile jeszcze 5 lat temu czy wcześniej mogłabym powiedzieć, że no tak ludzie scrollują, bo siedzą w mediach społecznościowych, ale dzisiaj w telefonie jest tyle rzeczy do załatwienia, że ja zawsze przestrzegam przed takim mówieniem, o ta matka idzie z wózkiem i skroluje, a może ona właśnie łapie wizytę u lekarza, wiecie. Zawsze jest coś do zrobienia. Zapłacić rachunek, sprawdzić dziennik elektroniczny, zamówić, ja też muszę zamówić worki na psie kupy, nigdy nie ma kiedy tego załatwić. I nasze życie się skondensowało, to znaczy dawniej powiedzmy w jakimś okresie czasu, typu godzina, mogliśmy zrobić jakąś jedną rzecz. Nie mogliśmy płacić rachunków w trakcie gotowania albo właśnie kupować wakacji na spacerze z psem. Dzisiaj dzisiaj to jest możliwe i czasami robimy to, bo chcemy, czasami dlatego, że ta rzeczywistość nas dogania. To też przysparza nam więcej pracy, bo ciężko nam z tej pracy wyjść głową. Więc to, no ja na to tak patrzę, że my trochę jesteśmy w takiej pułapce. I widzę, że coraz więcej ludzi szuka tych sposobów wyjścia. Odpowiedź nie jest łatwa, bo to nie jest tylko tak, że wystarczy, że my poczytamy sobie, nie wiem, o higienie cyfrowej, zrobimy test higieny cyfrowej, chociaż zachęcam na higienacyfrowa.pl, darmowo, anonimowo można się przetestować, bo my dzisiaj mamy sytuację, w której mamy do dyspozycji produkty cyfrowe, czyli platformy algorytmiczne, takie jak Facebook, TikTok, YouTube i inne.
0: Tak, ty nie nazywasz tego mediami społecznościowymi, tylko mediami algorytmicznymi.
1: Bo one dawno już przestały być społecznościowe. W jednym z procesów, w którym Facebook udostępniał dane w Stanach Zjednoczonych, okazało się, że na tej platformie tylko 7% treści, które widzimy, to są treści od naszych znajomych. Reszta to jest taka papka algorytmiczna, która ma doprowadzić do utraty kontroli nad naszą uwagą.
0: No my się łudzimy, że sięgamy tam po informacje, tam jest wiedza.
1: Wiecie co, to nie miałam taką refleksję, że wiemy już tak dużo, jak media algorytmiczne są tworzone. Jest świetna książka Marka Fischera W trybach chaosu i on tam opisuje, cytuje po prostu wypowiedzi twórców Facebooka czy innych serwisów algorytmicznych i naprawdę w 2026 roku łudzenie się, że algorytm mediów społecznościowych bierze pod uwagę dobro naszej kariery albo rozwój edukacyjny naszych dzieci jest naiwne. Po prostu dowodzi tego, że wciąż nie wiemy jako społeczeństwo, z czego składa się ten produkt, z którego używamy. I to jest taki postulat, który my mocno, chciałam użyć słowa, pchamy w instytucie, ale chyba tak, no, promujemy, że powinniśmy mieć europejską klasyfikację produktów cyfrowych, tak jak mamy klasyfikację żywności, kosmetyków, w branży motoryzacyjnej, w branży energetycznej, w branży czystego powietrza. A tymczasem rządy doprowadziły do tego, że przez ostatnie 20 lat upowszechniły się produkty, co do których ludzie nie wiedzą, jak na nich wpływają, co na nich mogą znaleźć. Gdyby TikTok czy Instagram musiał wypełnić taką klasyfikację, to musiałby zaznaczyć, mimo najszczerszych chęci, bo oni tak mówią, i dokładania wszelkich starań, koniec cytatu, możesz u nas natknąć się na pornografię. Możesz natknąć się na treści, które mogą cię traumatyzować. To dzisiaj nie jest wiedza powszechna i powiem szczerze, dzisiaj miał premierę raport Internet Dzieci i ja rozsypałam trochę napalmu na spotkaniu, bo...
0: W Sejmie?
1: Tak, bo powiedziałam, że gdyby któryś obywatel, zwłaszcza młody, wytoczył proces Skarbowi Państwa za to, że nie zapewniono mu zgodnie z Konstytucją i z Kartą Praw Dziecka bezpiecznego środowiska życia, a dzisiaj przestrzeń cyfrowa jest elementem środowiska życia, to uważam, że miałby dużą szansę wygrać. Tak jak wygrywano już w Polsce sprawy o prawo do czystego powietrza. I nagle na sali podnosi rękę przedstawiciel Czystego Startu. Młody student mówi, ja bardzo chętnie pozwę Skarb Państwa. Więc słuchajcie, czekają nas ciekawe czasy.
0: No dobrze, ale powiedzcie mi proszę, skąd w ogóle wzięło się FOMO i to, że to zjawisko takiego, że to poczucie, które, no wiemy, że istniało też w czasach przedinternetowych, takiego dyskomfortu, że coś nas omija. Tylko kiedyś to dotyczyło pewnie bycia taką osobą ukulturalnioną, czyli wypadało wiedzieć, co warto zobaczyć w kinie, w teatrze, pewne książki należało przeczytać, żeby być uznawanym za osobę kulturalną. I to się nałożyło, na to się nałożyły media społecznościowe, internet i to, że jest tyle informacji dostępnych i my chcemy wiedzieć te wszystkie rzeczy. Tak nam się przynajmniej wydaje. Marta Cieśla, powiedz, FOMO, co leży u podłoża FOMO, że aż statystyki pokazują, że być może 4 miliony Polaków ma ten problem, że czuje dyskomfort, kiedy telefon jest daleko, kiedy nie mamy go w pobliżu, bo to też do tego się sprowadza.
2: Myślę, że bardzo ważna myśl jest to, że nasze umysły nie są stworzone do tego, żeby być i żyć w komforcie. Czyli nasze umysły są skonstruowane do tego, żeby przeżyć. A żeby przeżyć, musimy mieć bardzo sprawny lęk. No bo lęk nas chroni. No i ten lęk, że coś mnie omija, że coś przegapiam, że coś ważnego się wydarzy, myślę, że jest znacznie dalszy, jakbyśmy się zastanowili, niż chociażby to, że ominie mnie. Żyłam w małej, powiedzmy, społeczności i było jakieś spotkanie przy darciu pierza i tam tam omawiano sprawę Kryśki i Gosi i ja już nie wiem i mam to z drugiej ręki i ja już muszę się spinać, żeby pójść na następne spotkanie, żeby nie być wykluczonym z tego obiegu, z tych informacji, z tego społeczeństwa. Więc myślę, że to jest bardzo taki nasz ludzki mechanizm, żeby być w społeczności. Żeby być w tym, co jest ważne. I myślę sobie, że jeśli będziemy o tym myśleć w ten sposób, to przestaniemy widzieć, że to są te złe media, tak? Te złe telefony, te złe internety, tylko będziemy myśleć o tym, aha, to jest jakiś lęk, który chce nas chronić. Tylko czy on to robi sprawnie, czy niesprawnie, no to lęk nie jest od tego, żeby to ocenić. Lęk jest od tego, żeby był, żeby swoimi zasobami robić, a my po to mamy umysły. I dlatego też na przykład dzieci tak chronimy, prawda? Bo to wszyscy mają w zasadzie jasność, tak trzeba ich chronić, no bo ich te mechanizmy nie są na tyle sprawne. Więc myślę sobie, że to jest bardzo ludzkie. I jak zaczniemy od tego, że to jest bardzo ludzkie, no to przestaje być to taką fanaberią XXI wieku.
0: No ale taka informacja z pierwszej ręki to to, co opowiadałaś mi poza tutaj anteną, że miałaś taki moment refleksji niedawno, kiedy odbywała się bardzo słynna licytacja na cel charytatywny, a ty postanowiłaś troszkę zmniejszyć swoją aktywność w internecie i posłuchać sobie chłopów. Dobrze pamiętam?
2: Chłopów. Teraz jestem na nadniemnym.
0: Brawo ty. I popielić ogródek i co? I w poniedziałek włączasz Instagram, a tam, co tam się wydarzyło? I
1: o
0: co
1: nie,
0: poczułaś?
1: Czekaj, ominął cię łatwo gang? Mhm. O, siostro, naprawdę, mnie też. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, jak wróciłam do pracy po weekendzie.
0: No proszę, to mam dwie osoby już, które łączy.
2: Piątka.
0: Pomo? Czy już Jomo? Jomo. I co poczułaś? Czy ty poczułaś taki... No bo ty lubisz być poinformowana, to ja wiem, prawda? I to był taki cel, o którym no, wszyscy wiedzieli, ale no, potrafiłaś opanować ten dyskomfort. Masz te narzędzia.
2: Wiesz co? Przede wszystkim poczułam zaskoczenie. Tam nie było najpierw proud, nie? Tam nie było dumy, tam nie było radości, tam było, co tu się wydarzyło? I drugie... Jak to jest, że mi wiecznie wszystko mija? Bo to oczywiście się uogólniło i przypomniało mi się wszystkie sytuacje na imprezach, których ktoś mówi, a widziałeś? Nie widziałam. A słyszałeś? Nie słyszałam. A oglądałeś? Nie oglądałam, więc to się uogólnia. Ale myślę sobie, że to jest, no właśnie było niezwykle ciekawe doświadczenie też przyjrzeć się temu, że ominęło mnie coś, co było uznane, czy potem jak już wiedziałam, że mnie ominęło, za jakieś takie wydarzenie, prawda? Że jakąś taką znowu społeczność, że wszyscy, znowu magiczni wszyscy, brali w tym udział, oglądali, a ja tych chłopów i ten ogródek i tak... Ale to też było dla mnie z drugiej strony potem bardzo fajnym przeżyciem, no bo dobra, ominęło mnie. Nie wiedziałam, no ale tak realnie, co to zmieniło w moim życiu, nie? Tak patrząc dzisiaj z perspektywy tego czasu, który minął, no to co to zmieniło?
0: No ludzie boją się, że ominą ich różne sprawy, na przykład ten magiczny telefon z propozycją pracy.
1: No ale wiesz, to pytanie, co my chcemy zrobić, no bo jeśli my chcemy w ogóle wyrzucić telefon i kupić sobie tak zwanego dumbfona, no to rzeczywiście
0: mnóstwo... A to już się też dzieje.
1: No tak, tylko wiesz, ostatnio sobie myślałam, jak miałabym zautoryzować jakąś transakcję albo pokazać bilet miesięczny. No, bardzo dużo rzeczy mamy na smartfonie i ja też nie jestem jakoś zwolenniczką odrzucania technologii w ogóle. Natomiast uważam, że media algorytmiczne są bardzo niezdrowe dla nas po prostu i to jest pewne złudzenie. My sobie opowiadamy, racjonalizujemy sobie swoje zachowanie i mówimy, no ja tam śledzę mnóstwo rzeczy, ale...
0: No myli nam się chyba trochę takie bycie poinformowanym, dobrze
1: tak,
0: poinformowanym.
1: Tak, od dostępu do informacji. Tak. I to są dwie różne rzeczy. Bycie dobrze poinformowanym versus dostęp do informacji. Ja przygotowując się do nieużywania mediów społecznościowych, bardzo długo to robiłam. Prawie 2 lata mi to zajęło. To znaczy najpierw sobie zaczęłam budować takie przyczółki, gdzie mogę prezentować swoje treści, żeby nie robić tego w mediach społecznościowych. Potem zaczęłam wchodzić tam coraz coraz rzadziej, potem odinstalowałam aplikację z telefonu, ale pamiętam taki moment bardzo nieprzyjemny, kiedy pierwszy raz zrobiłam sobie taką przerwę od mediów społecznościowych dłuższą, to było z półtora roku temu i pomyślałam sobie, chwila, to skąd ja właściwie czerpałam informacje? No ja czekałam, aż te najciekawsze artykuły z Guardiana czy z ulubionych magazynów podsunie mi Instagram, prawda? Bo ja go sobie tak wypielęgnowałam i mi się tak wydawało, że on jest taki sophisticated i może inni to oglądają, jakieś tam po prostu slop AI, ale ja to nie. Ale to nie może tak być, że ja będę zdana na łaskę i niełaskę algorytmu i ja po prostu zamieniłam to na newslettery autorów, których znam. Dzisiaj wielu autorów wspieram na Patronite, wielu newsletterów subskrybuję. Również zaczęłam prenumerować prasę i uznałam, że wolę przeczytać dobry miesięcznik niż scrollować. No X-a nigdy nie używałam, ale na przykład właśnie Facebooka czy LinkedIna. Bardzo rzadko już tam dzisiaj zaglądam w zasadzie po to, żeby odebrać wiadomości, jeśli jeszcze ktoś tam pisze, nie wiem, raz w miesiącu wchodzę na Instagrama.
0: No i co cię omija?
1: Wiesz co, właśnie nic mnie nie omija. I teraz zupełnie szczerze wam powiem, nie bójcie się tego, bo ja się bałam, że jak przestanę używać, to wydarzy się coś, nie wiem.
0: Przestaniesz być zapraszana.
1: Tak. Nie, wiesz co, tego to nawet nie, ale ktoś kiedyś nawet tak powiedział, no wiesz, to jest przywilej nie używać. Nieprawda, przecież jestem autorką książek. Przecież ja piszę felietony co miesiąc do pisma. Ja bym mogła wyprzedawać siebie każdego dnia, zabawiać publiczność. Ja naprawdę wiem, jak to zrobić. Piekę chleby, na chlebach się takie zasięgi wykręca, nie? Tu książeczka, tu chlebek i jedziemy z tymi lajkami. Ale zrezygnowałam z tego świadomie i chciałam powiedzieć, że ja uważam, że to po prostu absolutnie oddało mi moje życie. I to jest to, co zawsze powtarzam. Higiena cyfrowa ci niczego nie zabiera, ona ci wszystko oddaje. Bo muszę się przyznać, że ja uważam, że na przykład pierwsze lata mojego pierwszego dziecka przeskrolowałam totalnie. Wtedy się tym nie zajmowałam.
0: Relaksując się w ten sposób.
1: No
0: tak?
1: I przeróżne rzeczy, tak, no dyskusje na forach dla matek, bo trzeba się kogoś poradzić i tak dalej. Potem to się zamieniło właśnie w wyprzedawanie siebie, co dzisiaj obserwuję u wielu autorów. Ale zaczęłam praktykować coś, co nazwałam metodą radykalnej szczerości. Będę to w kolejnej książce będę to opisywać, czyli takiego naprawdę szczerego rozprawienia się ze sobą. Po co właśnie robię zdjęcie, jak te chleby rosną? Znaczy, co stoi na końcu tej potrzeby? No, próżność moja. Mhm. Chcę lajki, chcę, żeby ludzie zobaczyli, że umiem robić fajne chleby, ale czym ja za to płacę? No czasem w domu, czasem dla moich dzieci, tym, że jestem nieuważna, że to jest tylko chwila zrobię to zdjęcie, ale ja już jestem w napięciu, żeby to dobrze zrobić, tu położyć ściereczkę, tutaj, wiesz, rozsypać rozmaryn, wszyscy to znamy. To wszystko kosztuje czas i powiedzmy to sobie szczerze, te wszystkie zdjęcia z naszego życia, że tam pijemy sobie kawkę i czytamy książkę, tego się nie robi w 15 sekund. To ci zajmuje czasami pół godziny, dobierasz zdjęcie, hashtagi, potem ci ludzie piszą komentarze, wiadomości prywatne i bach, 5 godzin w mediach społecznościowych. Mi było na początku trudno, nosiłam wszędzie ze sobą taki mały czytnik, który mi się mieścił w torebce i jak tylko mnie kusiło, żeby scrollować, to czytałam. I czytałam w ogóle Tristana Kuncewiczowej, który jest piękną książką, ale taką, tam jest trochę romansu, historii, czyli coś łatwego, co szybko cię wciąga i to sprawiło, że po powrocie z urlopu świątecznego powiedziałam, nie, spadam z tych mediów społecznościowych szybciej niż mi się wydawało. I naprawdę pierwszy miesiąc to miałam totalne jomo. To znaczy byłam w takiej euforii, że mogę mieć totalnie w poważaniu, co myślą sobie ludzie w mediach społecznościowych, bo my tam nie mamy dostępu do bieżących informacji, tylko do tego, co liderzy opinii piszą. I uważam, że jeśli czymś się interesujesz, ekonomią, psychologią, nie wiem, sytuacją polityczną, to tym bardziej nie powinieneś śledzić tego w mediach społecznościowych, bo tam nie widzisz wyważonej prawdy. Tam widzisz to, co jest najbardziej zasięgowe. No i taka jest moja historia. Niedługo zawieszę już zupełnie konta i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Mam dzisiaj naprawdę bardzo dobre życie. Też sobie trochę tam scrolluję, zaczęłam więcej gadać na komunikatorach ze znajomymi, ale zdecydowanie zmiana jest na plus.
0: Czyli odzyskałaś czas i uwagę i porozmawiajmy trochę o tej tak zwanej ekonomii uwagi, no bo dziś o tę uwagę wszystko walczy. Prawda, Marta?
2: Jechałam tutaj do was i zastanawiałam się, ile informacji ja widzę jadąc autostradą. I to jest niesamowite, kiedy zaczniemy sobie myśleć o tym, ile procesów zauważenia, analizy ignorowania, czyli spychania, że jednak się tym nie zajmuje. No ale przecież w zasadzie jeżdżenie autostradą, no to zaczyna być nudne. No to co wjeżdża bardzo często, tak? Wjeżdża telefon, bo tam się coś dzieje, mimo tego, że tak dużo jest informacji w ogóle dookoła nas. Więc ta uwaga, która jest w nieustannej czujności, w takim, prawda?
0: W takiej hiperczujności, nawet tak to się już nazywa, że my po prostu przetwarzamy już wszystko i wszystko nam się wydaje równie ważne i nie potrafimy, powoli już tracimy umiejętność selekcjonowania informacji.
2: I to jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie to jest taka specyfika na przykład ADHD-owych umysłów, prawda? Że tam jest kłopot z priorytetyzacją, prawda? Wszystkie bodźce są równoważne. No a tutaj zaczynamy nam wchodzić, prawda? Zaczynamy widzieć, że osoby, które nie mają takiego neurotypu, zaczynają również mieć kłopot z tym, czy ja zareaguję teraz na to, że mi pika, czy na to, że mi płacze dziecko. I te bodźce zaczynają być równoważne. I to jest coś, co powinno nas wszystkich przerazić i myślę sobie, że niekto tego nie doświadczył pierwszy rzuci kamieniem, bo mi się też nie raz wydarzyło, że dziecko mi tam u nogi wisi, mama, mama, ja mówię, już tylko dokończę tutaj, odpiszę. No i co? A co tam w zasadzie jest takiego ważnego, nie? Dlaczego to nie może poczekać?
0: No właśnie, to jest pytanie, dlaczego to nie może poczekać? No, coś chyba działa jednak na nasz mózg, tak, że my trochę jesteśmy w tym lęku, o którym ty, Marta, mówiłaś, ale ty używasz takiej ciekawej metafory, chciałabym, żebyś teraz przytoczyła stół i krzesła. Jak to wygląda w tej naszej głowie z tą naszą uwagą?
2: Myślę sobie, że musimy pomyśleć o tym, że nasza uwaga ma pewien ograniczony zasób. Czyli to nie jest tak, że ona będzie nam się rozciągać jak kosmos w każdą stronę i tam, prawda, do nieskończoności, ale ona ma jakąś swoją zasobność. No i przy tym stole możemy albo posadzić tych, których chcemy nakarmić, prawda? Czyli to, czemu chcemy poświęcić uwagę. Naszemu dzieciom, tym, co chce zrobić, obiadowi, rozmowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo będziemy rozdzielać tą naszą uwagę, czyli to, co mamy na tym stole, na wszystkie bodźce, w tym chociażby na te bodźce, które cały czas nas atakują. No i wtedy nikt przy naszym stole się nie naje. Prawda? Żadna z tych rzeczy nie będzie wystarczająco najedzona.
0: A my jako gospodarze też będziemy sfrustrowani.
2: I zmęczeni. Prawda? Bo jak to ogarnąć? Jak my chcemy to zrobić wszystko? Tyle rzeczy. Przecież to uczucie, które towarzyszy, prawda? Że nieustannie jest coś do zrobienia. Jestem na takim stand-by'u, bo ja nie mogę żadnej zrobić rzeczy od początku do końca, tylko ciągle coś. No to właśnie to jest to. To jest to podzielenie naszego stołu, naszego posiłku między bardzo wiele osób, których my w zasadzie wcale nie chcieliśmy zaprosić.
1: I ja też obserwuję coś takiego, co opisuję teraz w felietonie w czerwcowym numerze pisma, co część osób na pewno bardzo zdenerwowało. Zaczynam tam od anegdoty, że byłam na jednej z dużych konferencji. Prelegent zaczął przemawiać, ewidentnie był taki spięty, nie umiał się odnaleźć troszkę na scenie. Normalna sprawa, prawda? Wielka scena, publiczność. No i dosłownie, nie wiem, w pierwszych minutach padło z jego ust, że no przepraszam bardzo, ale wiedzą państwo, ja mam ADHD, tylko tam nieleczone. I z widowni ludzie zaczęli mówić, piątka, ja też. A ja sobie pomyślałam, nieleczone czy diagnozowane na TikToku? Bo teraz to, o czym właśnie tutaj przed chwilą słyszeliśmy, że nadmiarowe, niewłaściwe używanie, scrollowanie krótkich treści niezwiązanych ze sobą kontekstowo, a to nam serwują media algorytmiczne, zwłaszcza TikTok, X, Shorts na YouTubie, powoduje, że my przerzucamy uwagę czasami nawet po 4 sekundy. Tyle wynosi ten tak zwany attention span, czyli ta umiejętność skoncentracji w takich miejscach na treści. No i ja tak sobie wyobrażam, wiecie, chodzisz po domu, tu masz TikToka o tym, że jak wygląda ADHD, no tak, nic nie kończę, wszędzie mam bałagan, to wszystko się zgadza. No masz bałagan, bo po prostu całe popołudnie w domu scrollujesz, zaczynasz rzeczy, nie kończysz, bo właśnie zaczynasz komuś odpisywać, tak? Jesteś przemęczony, masz wrażenie, że wszystkie informacje są tak samo ważne. Ja nie kwestionuję tego, że nasze pokolenie jest niedodiagnozowane, ale spotkałam masę osób, które nie diagnozowały się profesjonalnie, tylko tylko oglądają sobie jakichś po prostu domorosłych ekspertów od ADHD czy od spektrum autyzmu również, którzy nie mają żadnego wykształcenia. Jedno z badań pokazywało, że takich kont, które mówią na temat zdrowia psychicznego bez żadnych podstaw przygotowań jest ponad 90% na samym TikToku na przykład, więc bardzo często stamtąd jest czerpana wiedza. I teraz do czego to prowadzi? To prowadzi na przykład do tego, że spotykamy takie artykuły w stylu sławni autystycy, a tam wiecie, w ogóle jakiś Steve Jobs, ktoś tam, albo na przykład
2: Einstein.
1: Tak, wybitni z ADHD i nagle media społecznościowe, czy w ogóle kapitał ocen, jak ja to mówię, o współczesnych czasach, przemielił zaburzenie na coś popkulturowego, coś co, oczywiście ja wiem, co to nam daje. To nam daje poczucie wspólnoty, przyzwolenie na bycie niedoskonałym. My bardzo potrzebujemy, żeby ktoś powiedział, dobra, zobacz, ja ci tu jestem TikTokerem, mówić, masz spektrum i pewnie czujemy ulgę, tak? Możemy sobie pogadać z ludźmi w komentarzach. Tylko, że jak na to się nałoży to, że poszerzane są kryteria diagnostyczne, że dzisiaj dużo łatwiej wskoczyć w te ramy spektrum, to mam wrażenie, że zaczynają być niewidoczni ci naprawdę cierpiący. Bo mamie dziecka w silnym spektrum ADHD, myślę, że nie jest wesoło, jak sobie czyta, że tam, nie wiem, Elon Musk ma ADHD, nie? I że w ogóle ludzie z ADHD to są ludzie sukcesu, bo być może ona w ogóle bardzo trudno znaleźć dla niego szkołę. Więc mam wrażenie, że dużo niedobrego się dzieje przez to, że my nie zauważamy, że to może być przeciążenie informacyjne.
3: Skutek może być taki, że nie robimy nic, by tę higienę cyfrową wprowadzić, bo możemy sobie powiedzieć, okej, to ja tak mam. Ale tak, tu musi wejść komentarz Marty Cieśli, która jest psycholożką specjalizującą się w diagnozie, między innymi w diagnozie dzieci z autyzmem w spektrum i z ADHD. I powiedz proszę...
2: I dorosłych również.
3: I dorosłych również, tak, dodajmy. Więc powiedz proszę, jak to się miesza? Faktycznie w takiej opinii publicznej no, jest takie przekonanie, że jest naddiagnozowane teraz ADHD, dlatego, że mamy problemy z koncentracją, czujemy się przebodźcowani, to jest takie słowo klucz. Ale czy to jest to samo?
2: I tutaj w ogóle zmieszało nam się bardzo dużo wątków, bo tutaj, nie, chociażby Magda, w twojej wypowiedzi mamy bardzo wiele wątków, bo musimy sobie pomyśleć o tym, że faktycznie mamy badania, które wskazują na to, że ta informacja, czym jest ADHD, czy czym jest spektrum autyzmu, które znajdujemy w sieci, w bardzo dużym stopniu są nieprawdziwe, tak? Potykasz się, więc masz ADHD. Śpisz z ręką tak ugiętą, to jesteś w spektrum autyzmu, prawda? I tak dalej, i tak dalej.
3: Scrollujesz 3 godziny, masz swój hiperfokus.
2: I tak dalej, nie? A my musimy pamiętać, że oprócz tego, że to jest zaburzenie rozumiane, no to my dzisiaj przede wszystkim myślimy o tym, że to jest alternatywna ścieżka rozwojowa. Czyli myślimy o tym, że umysły, mózgi, układy nerwowe ukształtowały się w trochę inny sposób, przez co przetwarzają informacje, bodźce inaczej.
3: Ale nie wiadomo nic o tym, żeby można było nabyć ADHD za sprawą właśnie takiego trybu życia, w jakim tkwimy.
2: Absolutnie tak, dlatego że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli jest człowiekiem prawdopodobnie od wczesnego dzieciństwa, od narodzenia, a mówimy prawdopodobnie, no bo nikt tego niemowlaka, prawda, nie bierze i nie bada. W taki sposób nie mamy takich markerów. Do prawdopodobnie śmierci, prawda? Czyli mamy pewien wzorzec rozwojowy. No i teraz...
3: No właśnie,
2: a
3: to, co właśnie, to, co dorośli obserwują u siebie...
2: To jest coś, co się pojawia, prawda? I to się pojawia w diagnozach, że zjawiają się osoby i mówią o tym właśnie przytłoczeniu, o tym trudnościach, tylko to, co jest bardzo ważne, że my musimy mieć ten wzorzec, który jest od wczesnego dzieciństwa. I oczywiście kryteria mówią, ale on może być nie w pełni widoczny. Wtedy, gdy twoje środowisko nie zaczęło przerastać twoich możliwości, prawda? Nie? I dlatego na przykład później dziewczynki diagnozujemy. Ale my cały czas musimy myśleć o tym, że ona jest ze mną od wczesnego dzieciństwa. Z drugiej strony, my wiemy, że ten związek w którą stronę nie jest taki prosty, bo my wiemy znowu, że osoby, dzieciaki autystyczne chociażby, mają większą skłonność do oglądania tych treści, do zawieszania się na nich, do powtarzania, prawda? I też częściej mają więcej zachowań trudnych, na przykład już jako maluchy przy tam zakończeniu. No i jest gdzie przyczyna, gdzie skutek. Sprawa nie jest taka prosta, prawda? I my musimy pamiętać o tym, że to, co my obserwujemy, to jest najczęściej czubek góry lodowej. I to, jak my dzisiaj musimy myśleć o w ogóle o tej naszej takiej kulturze medialnej, to my jesteśmy małe ziarenka w tym, to cały czas, Magda, co ty podkreślasz, prawda? Że one są cały czas tak zrobione, aby naszą uwagę pozyskiwać i jeszcze tak ładnie opakowane, żeby nam mówić, że ona jest niezwykle istotna. I tutaj...
3: No i jak z tym wygrać, słuchajcie? No to opowiedzmy teraz trochę o tym, czy lepszy jest ten tak zwany z angielskiego digital detox, czy lepszy jest digital wellness, czyli takie trwanie w dobrostanie, czyli limitowanie sobie tych atrakcji, tak żeby po prostu nie oszaleć z nadmiaru.
2: Jaka jest odpowiedź? To zależy.
3: Oczywiście, tak. Liczyłam tylko i wyłącznie na taką odpowiedź.
1: Ale to trzeba powtarzać, bo ja często tego zresztą doświadczam, odkąd się pierwsza książka ukazała w 2023. Udzielam wywiadu, godziny, a na koniec i tak pada pytanie, pani Magdo, a jakby tak na koniec pani tak jednym zdaniem coś poradziła? Ja wtedy mówię, jakby się tak dało, to bym napisała tweeta, a nie książkę i wszyscy bylibyśmy uzdrowieni. To zależy i też na przykład ta moja historia, którą opowiedziałam, opowiadam ją po to, żeby dać odwagę tym, którzy o tym myślą. Ale ja jestem w bardzo specyficznej sytuacji, czyli jestem osobą publiczną, od czasu do czasu mam spięcie z politykami, zajmuję się tematem wrażliwym, więc wystawienie na widok publiczny w mediach społecznościowych było dla mnie szczególnie obciążające. Dla mnie, osoby o mojej konstrukcji. Natomiast to nie oznacza, że dla wszystkich tak będzie. Więc ja zawsze polecam zrobić sobie po pierwsze właśnie test higieny cyfrowej i zobaczyć, gdzie rzeczywiście nie panuję nad tym. Może zasypiam z telefonem i okazuje się, że przez to śpię za krótko. Może właśnie, nie wiem, używam telefonu prowadząc samochód. To nam pomoże po prostu zdiagnozować te nasze najsłabsze momenty i taka właśnie radykalna szczerość wobec siebie. Czy ten czas ekranowy nie zabiera mi czasu na inne ważne czynności. Jeśli nie zabiera, no to super. To można korzystać z mediów społecznościowych również. Natomiast, lub z gier. Natomiast Cole Newport w jednej ze swoich książek, chyba w Pracy głębokiej, podaje taką metodę rzemieślniczego kryterium przydatności. Daje przykład człowieka, który kupił sobie krowy. I pierwszy odruch, zwłaszcza nas, którzy pamiętamy naszych dziadków na wsi, no co się robi, jak się ma krowy, trzeba mieć łąkę. Na tej łące rośnie trawa, ją się kosi, mamy siano w stodole. Ale ten człowiek sobie policzył, że kurde, trzeba kupić łąkę, trzeba kupić maszyny do koszenia siana. Taniej będzie, jak sobie po prostu kupię gotowe siano. No i okazało się, że to było tańsze. I Newport mówi, żeby właśnie przyjrzeć się temu, co my robimy w mediach społecznościowych i które z nich rzeczywiście nam są potrzebne, a na których tylko tracimy czas. I ja to opisuję z kolei swoją taką metodę w tej drugiej książce, gdzie przywołuję historię, jak zadzwonili do mnie z pisma z propozycją, żebym pisała felietony. To było moje wielkie marzenie. Byłam fanką pisma od pierwszego numeru. Pierwsza moja myśl była taka, nie mam już na to czasu. A potem za chwilę sobie myślę, stara, to na co ty masz czas? Otworzyłam sobie zeszyt, jechaliśmy wtedy na ferie zimowe i podzieliłam sobie na 4 części i właśnie tam sobie wypisałam w pierwszej części, co jest moim marzeniem, w drugiej części, co powinnam robić, żeby spełniać to marzenie, w trzeciej części, na co dzisiaj poświęcam czas. No i w czwartej części wychodzi ci rachunek, co masz usunąć. I ja sobie zdałam sprawę, że ja, jak coś mnie poruszy, to piszę posta w mediach społecznościowych, żeby go fact-checkingować, znaleźć źródła, potem jakaś ilustracja, tam się liczba znaków jeszcze nieraz za duża, trzeba wyedytować. Czasami zabierało mi to nawet 3 godziny. Dzisiaj, jak coś mnie poruszy, to otwieram sobie zeszyt, wpisuję to sobie jako temat na tekst, albo planuję kolejne książki, kolekcjonuję te tematy i to się okazało lepsze, bo to po pierwsze uwolniło mnie od takiego szybkiego reagowania i dużo ludzi tak działa w internecie, nie? Nawet przy tym Łatwogangu prawdopodobnie tak było, że mnóstwo ludzi było w wielkich emocjach i jak mnie to ominęło wtedy, to ja sobie pomyślałam, poczułam się, jakbym siebie ochroniła, że nie targały mną te wielkie emocje, no i co? Czy coś się stało? Nic się nie stało. Więc myślę, że taką metodę warto przyjąć, żeby sobie usiąść, podzielić kartkę nawet na 2 części, co bym chciała i czy to mnie do tego doprowadza.
2: Myślę, że to, co mówisz, jest bardzo ważne, ale też bardzo trudne, bo to zakłada, że mamy duże zdolności zarządzania sobą.
3: Samoograniczenia,
2: samokontroli, priorytetyzowania swoich, prawda, dalekosiężnych planów. No i jeszcze mamy taką możliwość radzenia sobie z dyskomfortem. Bo myślę sobie, że to, co jest takie kluczowe, to jest to, żeby wytrzymać ten moment, kiedy jest mi niewygodnie. I tak naprawdę, kiedy ja zaczynam wytrzymywać, ja często myślę o tym, że to jest taki mięsień, prawda? Mięsień cierpliwości, który nam się ćwiczy, który rośnie, tak jak ćwiczymy na siłowni. Bo jeśli ja jadę samochodem i się nudzę, i sięgam po telefon, to oczywiście mogę sobie powiedzieć, nie sięgaj, Marta, po telefon, ale ja, jeśli nie mam umiejętności wytrzymania tego dyskomfortu albo zarządzania i włączenia sobie e-booka, czy prawda, muzyki, czy radia, no to będę doświadczać i bardzo często na dziś nie wytrzymam. Więc będziemy sobie myśleć o takich bardzo aktywnościach, które wytrzymają. I to myślę, Magda, co jest bardzo fajne w twoim terminie, w POMO, bo to się odnosi do naszych wartości. Czyli trochę do tego, jaki ja bym chciał być. Jakie rzeczy, nie? Że to jestem proud. To jest to, co pozwala często wytrwać ludziom. I ja też mówię o tym, zachowuj się, jakbyś był taką osobą. Przez chwilę. Zachowuj się, jakbyś tak wytrzymał. Tak to jakby fajne. To było. I to nagle, to nie jestem ja, że muszę tutaj daleko trzymać, pilnować, bo to jestem nowa ja i nowy ten. Akurat grupy, z którymi ja pracuję najczęściej, czyli neuroatypowie, oni co chwilę są nowe ja i nowe. Więc się nie zatrzymujemy na tym, że taki ważny to spalane. Ale jestem w tym proud. I myślę sobie, że to jest taki zasób, że jak ja wytrzymam ten dyskomfort, że jak robię się z tego dumne i zaczynam, to mogę, ale brawo, Marta, wytrzymałaś. Brawo, to jest coś.
1: To jest trudne, bo my jesteśmy dzisiaj w zasadzie przez to, co nas otacza, tacy upupiani, trenowani do przyjemności. Wszystko ma nam ułatwić życie.
3: Wygody,
1: i to tak. Ustanie dyskomfortu jest strasznie trudne. Teraz rozpoczynamy taki projekt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Będziemy szukać rozwiązania, co zrobić z telefonami na uczelniach, bo wszyscy nawzajem na siebie są ślina. Wykładowcy, że studenci scrollują, studenci, że wykładowcy też to robią. Ale kiedy pytamy młodych ludzi dlaczego, to oni mówią, no bo wykład jest nudny. I ja sobie pomyślałam, że mamy ogromny problem dzisiaj z akceptowaniem tego, że niektóre rzeczy w życiu są po prostu nudne. I to nie znaczy, że trzeba je zlikwidować, tylko że po prostu trzeba to ustać. Ja tak sobie jeszcze myślę, że w tej drodze warto sobie powiedzieć, po co ja to chcę w ogóle zrobić. Bo taka motywacja, że no dobra, wiem, że tam te algorytmy i tak dalej, to myślę, że to jest niewystarczające. Tylko, że to myślenie dlaczego, co ja zyskam dzięki temu. Czy ja na przykład właśnie chcę poprawić sobie sen i zlikwiduję tylko kwestię telefonu przy łóżku. Chcę zadbać o to, żeby dobrze spać. Albo na przykład chcę z powrotem się zająć jakimś starym hobby, bo używanie tych wszystkich przyjemnych rzeczy, a mi też ogromną przyjemność sprawiało scrollowanie Instagrama. Ogromną. Ale aż kupowanie tych wszystkich pięknych rzeczy, które mi tam podpowiedział, to już w ogóle. Ale to często prowadzi do jakiegoś rodzaju, oczywiście to słowo trochę w innym, trochę upotocznie, takiej anhedonii, czyli tego, że już nic nie jest tak fajne jak scrollowanie. Ja kiedyś pamiętam, że stanęłam tak na środku pokoju i pomyślałam, bigaj, a co ciebie właściwie, co ty jeszcze właściwie lubisz robić?
3: Co ciebie interesuje?
1: Gotować lubisz, kiedyś robiłam na drutach, nie wiem, może lubisz jeździć na rowerze, bo dawniej lubiłam. No nie, najfajniej to by było jednak sobie tam poskrolować i memy na Make Life Harder sobie pooglądać, nie?
3: A ja bym chciała jeszcze troszkę podpytać o to poczucie, że coś nas omija. To takie uniwersalne poczucie, które niektóre osoby mówią o tym dość wyraziście, że to jest takie poczucie, że trochę to się łączy z takimi emocjami negatywnymi, jak zazdrość, że ktoś jest gdzieś, a mnie tam nie ma, chciałbym być, ale nie wiem, nie mam siły, albo nie mogę, albo nie mam środków. To takie uczucie bardzo uniwersalne i kojarzy mi się to z okiełznanie tego rodzaju FOMO, kojarzy mi się trochę trochę z takim ludzkim też problemem z przeżywaniem straty. No bo coś musimy, gdzieś nas nie ma, bo jesteśmy gdzieś, tak? I to na takim poziomie filozoficznym wręcz można rozpatrywać jako no, taką utratę i dyskomfort, który trzeba po prostu wytrzymać.
2: I to jest coś bardzo blisko tego, co ty, Magda, powiedziałaś, że my nie umiemy przeżywać ani nuty, ani straty i powiedzieć sobie tak, nie będzie mnie, tak, coś mnie ominie, tak prawdopodobnie nie będę mogła o czymś porozmawiać, bo nie będę miała pojęcia, prawda? I to jest coś, co jest niezwykle takie, no, egzystencjalne, że ja mogę stracić i mogę tego doświadczyć i może być mi smutno, albo mogę być zły, bo tracę bardzo wiele rzeczy, które no nie są zbyt cenne, ale czasem stracę coś, co będzie naprawdę fajnego i mnie ominie. Myślę sobie, że do takiego najostrzejszego, jak ja spotykam w gabinecie, no to bardzo duży lęk związany jest z tym, że na przykład się nie dowiem, że jest wojna. Albo że wybuchnie, coś będzie bardzo takiego ostrego i takie proste, naprawdę do bólu. Na ile jest prawdopodobne, że żadnym sposobem pan, pani nie będzie o tym wiedział, że nikt z rodziny nie zadzwoni, że nie będzie syren, że prawda, nikt nie zobaczy pan, pani za oknem, że coś tam się dzieje, takiego, co będzie wzbudzające, czyli takie naturalne stany naszej czujności, prawda, czyli ten sposób, kiedy my się tak naprawdę informujemy, no i dochodzimy do takiego momentu, no mało prawdopodobne, a jednak to poczucie, że ja muszę, bo tam jest informacja, i to podawane bardzo szybko i jeszcze przez pewne filtry, o których my zapominamy, że to jest często opinia, a nie informacja, no nas bardzo wzbudza.
1: A jeszcze w miejscu, w którym rozmawiamy, warto powiedzieć, że moim zdaniem na ten akurat lęk, że tam wojna czy jakieś ważne wydarzenie, świetnym lekiem jest radio i serwisy informacyjne.
3: Co godzinę.
1: Tak, dokładnie. I tam, o ile w telewizji możemy się spotkać z różnymi takimi okraszeniami tych serwisów informacyjnych, tutaj coś o wojnie, a tutaj dzisiaj porozmawiamy o tym, że urodziła się różowa owca. I to jest jakaś tam strata czasu czasami. To jednak w radiu tam każda sekunda jest ważna i ja się nauczyłam po prostu słuchać serwisów informacyjnych. A druga rzecz, jak już powiecie ludziom, że mniej zaglądacie na media społecznościowe, słuchajcie, jeszcze w życiu nie dostawałam tylu screenów. Mnie nic nie omija, bo znajomi, jak jest coś ważnego, to i tak mi wyślą na komunikatorze, zobacz, zobacz, tu jest afera, albo tu ktoś coś napisał. Więc
3: Pytanie, czy my chcemy wiedzieć o tych wszystkich tak zwanych inbach i aferach, bo to jest znowu, mi się narzuca ta myśl, że my to mylimy z jakimś poczuciem bycia poinformowanym, doinformowanym, z poczuciem bycia pobudzonym stale, no bo to jest stałe pobudzenie.
2: Ale to jest jak plotka, to jest jak coś, co nas łączy. Możemy o tym pogadać, nie? Wymienić, tak, a widziałeś. Tak. Musimy pamiętać, że to też ma taką społeczną formułę i ja w ogóle mam dużo takiej ostrożności, ale tutaj obiecałam mojemu przyjacielowi Żukowi. Żuku, pozdrawiam cię serdecznie, który jak rozmawialiśmy o tym właśnie pomo, fomo, jomo, on mówi, to ja byłem modne, zanim to było modne, bo my się śmiejemy, że on jeszcze niedawno to gołębie pocztowe wysyłał, bo właśnie taka higiena cyfrowa i znowu, która jest pewną osobą z pewnymi typami osobowości, układów nerwowych, pobudliwości jest dużo prostsza, bo nie wiem, korzystam na przykład z takich mediów tylko w pracy albo z takich mediów tylko na komputerze, nie? I czyli znowu takie bardzo zewnętrzne ograniczenia,
3: które... Niektórym pomagają bardziej niż wewnętrzna motywacja, tak?
2: Nie damy rady z wewnętrzną motywacją, tylko to
3: za silny przeciwnik jest po drugiej stronie.
2: My, jeśli bardzo ważne to jest, kiedy rozmawiamy przede wszystkim z takimi osobami, które, prawda, no, nie są w naszych bańkach, z seniorami, z nastolatkami, z dziećmi, które mówimy o tym, to nie jest tak, że to ty jesteś słaby i nie dajesz rady.
1: Tak.
2: Tam jest cała technologia i wielkie umysły, które myślą o tym, jak sprawić, żebyś ty był w nieustannym wzbudzeniu i pobudzeniu.
3: I żebyś chciał poszerzać te informacje. A co z taką strategią, którą też niektórzy czasem stosują? Czyli całkowite odcięcie się, żeby ograniczyć ten tak zwany doom scrolling, czyli ten dopływ tych informacji, które wywołują lęk. Czy to nie jest taka ucieczka troszkę od rzeczywistości? Czy w ogóle da się nie żyć w otoczeniu informacji? Czy to jest zdrowe.
2: No i teraz zastanówmy się, czy doom scrolling to jest odcięcie od informacji. Wracam do tego, co ty powiedziałaś, Magda, prawda? Jak to nam się już robi w tej głowie od razu?
3: Ja nie chcę nic wiedzieć o tych sprawach międzynarodowych. Nie będę w ogóle zaglądać do... ani włączać radia, ani telewizji, ani internetu.
2: I jasne, może to być strategia unikania, prawda? Czyli ja, żeby nie doświadczyć lęku, w ogóle unikam, a wiadomo, że lęk się karmi unikaniem, więc im bardziej unikam, tym bardziej, prawda? Mam lęk, no to chociaż było z tym trigger warming, tak? Że to bardziej było wzbudzające niż sama treść, która tam...
3: Bo ludzie oczekiwali, że będzie coś, co wywoła w nich
2: bardzo silne reakcje. A tutaj musimy sobie pomyśleć o tym, że z drugiej strony to może być część mojej higieny. Nie? Może być to, że jeśli ja jestem osobą X i nie mam wpływu na pewne rzeczy, to to, czy ja będę wiedział, czy nie wiedział, nie zrobi większego znaczenia. To, że są wybory i mogę zdecydować, albo jest jakaś sprawa, mogę kupić albo nie kupić jakichś produktów, prawda? No to to jest mój zakres wpływu. Ale ja nie mam tak naprawdę żadnej władzy nad tym, co zrobią władcy tego świata. I to, czy ja będę bardzo dobrze poinformowana w tych sprawach.
3: Czy w ogóle.
2: Czy będę miała opinię, bo trochę my z perspektywy Warszawy, Żoliborza tutaj musimy mieć opinię, ale naprawdę nie zawsze.
1: Ale wiecie, ludzie też nie scrollują tylko wieści z Ameryki, tylko na przykład oglądają, jak żyje Małgorzata Rozenek, relacje z porodu Lil Masti i takie różne rzeczy, więc to właśnie ja zawsze staram się, pieski, kotki, staram się tak jakoś patrzeć poza bańką. Zgadzam się absolutnie z tym, że nam właśnie mówienie, że tam się zmotywuj i to wystarczy, nie wystarcza i ja często polecam obstawienie się po prostu, tak? Na przykład ja w domu zaczęłam praktykować rozkładanie w różnych miejscach czasopism i to nie takich wymagających skupienia, tylko na przykład jakieś tam czasopismo wnętrzarskie, czasopismo takie, wiecie, z ciekawostkami ze świata nauki i to jest takie trochę scrollowanie na papierze, czyli jak mnie chwyta, że mam ochotę na trochę rozrywki, która nie jest zbyt skomplikowana, to tam sobie oglądam mebelki, albo biorę jakieś tam albumy ze zdjęciami, tu bym pojechała, tam bym pojechała. No, każdy musi znaleźć te swoje sposoby na to. Ja w książce dla młodych piszę o tak zwanych fiszkach higieny cyfrowej, czyli żeby sobie tak otwarcie powiedzieć, co mogę zrobić, jak mi się nudzi. I nawet sobie to napisać, żeby pamiętać,
3: żeby
1: przypomnieć sobie,
3: właśnie,
1: że ja to lubię robić. Albo właśnie, żeby się nie bać eksperymentować, pójść sobie na ceramikę, albo właśnie nie wiem, z internetu nauczyć się szydełkowania i robienia zabawek z włóczki, czy właśnie poheblować sobie deski, to o czym marzy co drugi mężczyzna w biurowcu. Więc to po prostu trzeba się obstawić różnymi takimi właśnie rzeczami, spacery sobie wprowadzić, z sąsiadką się umawiać, że będziemy sobie chodzić, czyli po prostu trochę się potraktować jak dziecko, które musi być zajęte czymś innym, żeby odwrócić uwagę od tego, co tak nam sprawiało przyjemność.
2: Tylko tutaj musimy mieć taką pułapkę, że jeśli my będziemy jechać ciągle do końca, tak jak to robimy, czyli ciśniemy nasze życie, pracę, dzieci, gotowanie, sprzątanie, cokolwiek do końca, to hamowanie, czyli prawda, zejście z tych obrotów wymaga
3: wysiłku,
2: bo jest trudne. No a jeśli
3: człowiek
2: my
3: zmęczony,
2: nie ma siły wymyślać i wydaje mu się, że wyjście na ten spacer wokół bloku, który wiemy, że 15 minut nawet wokół bloku zredukuje nam poziom stresu, no to jest taki wysiłek. Ja już tak nie mam siły. I to jest też ta kwestia, że my znowu, jeśli jesteśmy w takim ciągłym nakręceniu, to my nie możemy zobaczyć, że są inne opcje. Bo my nie mamy po prostu na nie siły. Bo kiedy zaczynamy, to fantastyczna metoda, prawda? Tutaj sobie możemy coś rozłożyć, tu rozłożyć. Ja mam gdzieś tam krzyżówki, miałam sudoku w telefonie, kupiłam sobie sudoku, nie? Porozkładanie. Tu rozłożone puzzle trochę i każdy z rodziny, kto przechodzi, te 2 minuty sobie zajrzy i tak dalej, bo my trochę tworzymy środowisko. I jeśli sobie pomyślimy, prawda, o tych naszych popołudniach, wieczorach, wolnych przebiegach, to ja się nawet ostatnio zastanawiam, co robił człowiek w kolejce w supermarkecie, jak nie siedział z telefonem w ręku.
3: A w tych kolejkach z PRL-u co robił człowiek? Rozmawiał?
1: Tak, ale wiecie co, to otoczenie jest niezwykle ważne, Marta, ty o tym wspomniałaś, bo ja miałam też taką refleksję, że mi było znacznie łatwiej zminimalizować używanie mediów algorytmicznych, bo u nas w zespole dziewczyny nie używają, fundacja jest totalnie sfeminizowana, 14 kobiet. Dziewczyny nie używają po prostu intensywnie, więc jak przychodzę do pracy, to nie ma czegoś takiego, a widziałaś, jaka inba była gdzieś tam, a w ogóle to ktoś pokazał coś tam, w ogóle jakby to nie jest temat rozmów.
3: Czyli nie ma tego uczucia,
1: tak.
3: Że tego, coś
1: pokusy,
3: nie ominęło.
1: Tak, a jednocześnie pokusy, jak tak. pracowałam w mediach, w portalu internetowym, to stale to było. Więc
3: no
1: sama z siebie chętnie wchodziłam weryfikować, o czym ludzie mówią. Więc myślę, że to takie, to jakie jest nasze otoczenie, jakich mamy partnerów, to na pewno też wpływa na wiele rzeczy. Mój mąż wykonuje zawód techniczny i ostatnio go poprosiłam, żeby założył sobie Messengera, bo wyjeżdżałam, a tam jest grupa z koszykówki. Ja się tam zalogował po jakichś 6 latach i odkrył właśnie, że tam ludzie do niego, cztery lata temu ktoś do mnie coś pisał. Więc no są tacy szczęśliwcy, którzy mogą tak żyć, ale nie wszyscy. Nie wszyscy tak mogą.
2: Ale też pomyślmy sobie, że takie środowisko to tworzymy też my, prawda? Bo jak sobie chociażby rozmawialiśmy z naszymi znajomymi, gdzie właśnie Żuku poczuł się, że on był pierwszy, bo gołębie pocztowe i to był pierwszy, to kiedy były urodziny mojego syna i chcieli zagrać w jakąś tam grę na Nintendo i potrzebne były telefony, żeby wiele osób mogło grać, to te dzieciaki co zrobiły? Wzięły telefon i dzwoniły do rodziców: mamo, dasz mi 15 minut na telefon? I to były absolutnie normatywne dla tych dzieciaków doświadczenie. I to mi pokazało też, o ile jest łatwiej, kiedy ludzie dookoła nas mają podobnie i my się nie musimy co chwilę zderzać ścianą i każdemu na nowo tłumaczyć, że nie korzystam, że sprawdzam o takich godzinach, że odpiszę ci, ale za jakiś czas, że nie widziałem, ale możesz mi opowiedzieć, prawda? No bo kiedy my czujemy się takim odszczepieńcem, a jeszcze nie mamy, bo niektórzy mają taką, prawda, konstrukcję, że oni chcą przeciwko technologii, przeciwko mainstreamowi. Ale kiedy chcemy być w tej wspólnocie, to my nie chcemy być odszczepieńcami. Jednak chcemy mieć najczęściej podobnie jak inni. A jak inni mają podobnie, no to jest nam lepiej.
3: Ale to co, to sugeruje, że dobrze byłoby sobie znaleźć paru znajomych, którzy lubią ten analogowy świat, bo to też jest teraz trend.
2: Nie wiem, czy koniecznie znaleźć, bo być może wśród naszych znajomych, jak zaczniemy sobie o tym gadać i zaczniemy rozmawiać, że się
3: no
2: z tym
3: właśnie,
2: mierzymy.
3: Bo ta potrzeba wydaje się być naprawdę
2: tak,
3: coraz bardziej powszechna,
2: no
3: skoro
2: bardzo.
3: Tyle jest teraz, no gdzie indziej, w internecie właśnie, mowy o POMO.
1: Ale bardzo to ludziom gra w sercu i ja prowadząc różne wykłady w różnych miejscach zbieram też ciekawe obserwacje i w teraz tak

0: dostaną państwo, wybrana osoba przez Magdalenę Bigaj dostanie bluzę od Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa z napisem zamień FOMO na POMO.
1: Ma po prostu napis POMO, Proud of Missing Out.
0: Dziękuję. Moimi gościniami były Magdalena Bigaj, Marta Cieśla, audycję realizowała Julka Nowaczyńska. Dobrej nocy.

0: gdzieś prawdziwy świat, nie zapośredniczony przez TV. Czy jeszcze jakiś inny jest możliwy? Mam nadzieję, choć kwituje ją śmiech z puszki. Gdyby nie TV, to bym spał w obłokach, choć nie miałbym snów o katastrofach. Nic nie wiedziałbym o spadających samolotach. Statystycznie żaden nie spadnie na moich oczach nigdy. Nie podejrzewałbym, że nocą w parku można zginąć z ręki psychopaty. Odtąd sam już spaceruję raczej rzadko po północy i gotuję się na wszystko, kiedy echo dwoi moje kroki. Więc zanim przebodźcują mi percepcję informacyjnym szumem, siadam pod starą wierzbą. Ptak obraca się na żyłce pod gałęzią. Kto mu zrobił to? Odcinam go i odlatuję lekko. Kiedy ciągną za sznurki, ja próbuję być offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Kiedy ciągną za sznurki, ja próbuję być offline. Wiem, że nie da się już ukryć. Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko siebie, nie bojąc się o nagłe przełączenie. Mieliśmy jakąś wspólną rzeczywistość, znajome głosy się ścierały iskrząc, a teraz siedzimy przed szybką milcząc, gdy ona opowiada za nas wszystko. Więc zanim przebodźcują ci percepcję informacyjnym szumem, usiądź pod starą wierzbą. Ptak obraca się na żyłce pod gałęzią. Kto mu zrobił to? Odetnij go i odlecicie lekko. Kiedy ciągną za sznurki, spróbujmy być offline. Wiem, że nie da się już ukryć, ale próbować można. Kiedy ciągną za sznurki, spróbujmy być offline. Wiem, że nie da się już ukryć.
1: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: 15 czerwca, poniedziałek. Tomasz Matlingiewicz, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. To wyjątkowy mundial. Wiem, że często tak mówimy, choć coś, co nie jest wyjątkowe, ale określenie zwraca uwagę, podkreśla wagę, choć to coś na to nie zasługuje. W tym przypadku jednak przekonują liczby. Gra aż 48 drużyn. Nigdy w historii tak wielu reprezentacji nie było. A mundial jest wyjątkowo długi, bo potrwa 39 dni. Rozegrane zostaną aż 104 mecze. Po raz pierwszy mamy aż trzech gospodarzy imprezy. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk. A spotkania oglądać będziemy na 16 stadionach. Turniej obejmuje cztery strefy czasowe, odmienne warunki klimatyczne, ogromne różnice w wysokości nad poziomem morza, no i gigantyczne odległości. Między najbardziej oddalonymi miastami, które goszczą piłkarzy, mamy aż 4000 kilometrów. Dla nas, oglądających w Europie, godziny spotkań też są nietypowe. Niektóre spotkania rozpoczynają się o 18, inne o 3 nad ranem, ba. Są takie, jak wiemy, które rozpoczną się o 6 czasu polskiego. No, to wszystko wymaga od kibica dużego poświęcenia oraz, jak sądzę, wyrozumiałości rodziny. Mam nadzieję, że na czas mundialu kibice zwolnieni są z obowiązków domowych, muszą się

0: bowiem wyspać, odpocząć, nabrać sił. Czy mimo braku naszych oglądam mundial? Pan Bartek czeka na Państwa komentarze w telefonach. 510-357-357. 510-357-357. A w aplikacji oczywiście Sonda. Czy mimo braku naszych oglądam mundial. Niebawem 2 minuty po południu. Redaktor Tomasz Gorazdowski z nami. Nadredaktor sportowy Radio 357. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, jestem na posterunku.
0: Można, Tomku, wszystko, tylko po co? 48 drużyn chodziło o przyciągnięcie uwagi, jeszcze większej liczby kibiców, wywołanie jeszcze większego zainteresowania świata?
1: No i oczywiście jeszcze większych pieniędzy, bo przecież do tego się to sprowadza. Jak pokazują nam ostatnie wydarzenia już na boiskach Stanów, Kanady i Meksyku, wszystko sprowadza się do pieniędzy. Nawet te przerwy wymyślone na uzupełnianie płynów, to w tym czasie transmisja telewizyjna za oceanem, pokazywane są reklamy. Naprawdę wszystko w tym przypadku przekłada się na pieniądze. Oczywiście gdzieś w tle była popularyzacja
0: dyscypliny, tak.
1: No ale doświadczenia dotychczasowe pokazywały, że mundial w formie, w której znamy go do tej pory, sprawdzał się. Postanowiono pokombinować coś, czy dobrze, czy źle, chyba za wcześnie na ten temat mówić.
0: 104 mecze zostaną rozegrane, rekordowa liczba. Ciekaw jestem, czy będzie choć jeden kibic, który obejrzy wszystkie, choć przyznam, że znam przypadki, kiedy to kibice biorą urlopy na czas mundialu.
1: Będzie na pewno nie jeden, bo jednak mundial jest wyjątkowy. Bo mundial to nie sama piłka, to jest coś, co się dzieje dookoła mundialu. Zresztą a propos tego mundialu, no to mamy dobitne przykłady już na samym początku, bo to nie tylko piłka, jak wspominam. To na przykład sytuacja geopolityczna. Jeżeli ktoś ciekawy jest świata, to obserwuje, że piłkarze na przykład Iranu, którzy wylądowali w Los Angeles w momencie, kiedy ich kraje, czyli Stany Zjednoczone i Iran, były w stosunku wojny, to kiedy wychodzili na boisko na stadionie w Los Angeles, już te kraje w stanie wojny między sobą nie były. Dzieje się tak dużo i to wszystko można tak pięknie połączyć, że to jest po prostu fascynujące zjawisko, nie tylko sportowe. Bo z drugiej strony jeszcze mnóstwo jest takich kibiców, którzy już tej piłki takiej, którą my znamy w Europie, mają serdecznie dosyć. Piłki na dobrym poziomie, ale niesłychanie nudnej, gdy wymieniane jest 700-800 podań i niewiele z tego wynika. Tymczasem tutaj, czego spodziewać się, kiedy na boisko wychodzi reprezentacja Curaçao albo Katar, który mierzy się ze Szwajcarią? Spodziewamy się czegoś odmiennego i najczęściej coś takiego odmiennego dostajemy. Dlatego mundial ma w sobie coś takiego, co powoduje, że mecz Niemcy-Curaçao ja oglądam, a w normalnych warunkach oni by mnie nie zaciągnęli przed ekran.
0: Trudno na tym etapie wskazywać faworytów. Oczywiście kibice bukmacherzy mają stałe typy. Wiadomo, te drużyny powtarzają się. No Niemcy, Francja, Brazylia jak zwykle w grupie faworytów. A ja pamiętam w Katarze, jak z ekscytacją, zdumieniem wszyscy podziwiali drużynę Maroka. Pewnie też pamiętasz, w Katarze byli półfinalistami. Wczoraj mecz Maroka zakończył się wynikiem 1-1. Tak, może być tak, że ktoś nieoczywisty sięgnie po tytuł Mistrza Świata, czy raczej niespodzianek nie będzie?
1: Już te niespodzianki najczęściej zdarzają się jednak w fazie, tej fazie mundialu, w której jeszcze ostateczne wyniki nie są decydujące. Stąd wiele osób zakładało, że ten dziwny mundial rozgrywany w dziwnych godzinach będzie oglądać dopiero od momentu, kiedy rozpocznie się faza, w której przegrywający odpada, bo tam dopiero będzie się działo coś ciekawego. Okazuje się, że jednak dzieje się dużo ciekawego wcześniej i dziać się zapewne będzie, jak na przykład Wyspy Zielonego Przylądka wyjdą na boisko. Także ja sugeruję, żeby śledzić. A wracając do twojego pytania, czy jakiś czarny koń może te mistrzostwa wygrać? Nie. Sądzę, że jednak po tytuł albo przynajmniej w finale spotkają się zespoły, które spodziewamy się, że w tym finale zagrają, bo one potrafią się przygotować i mają odpowiednie zasoby sportowe, żeby to osiągnąć. Natomiast będzie się dużo działo ciekawego. Wspomniałeś o reprezentacji Maroka. No, to był chyba jeden z lepszych spotkań. To było jedno z lepszych spotkań do tej pory na mundialu i przez pierwszą połowę Maroko było zdecydowanie lepsze niż Brazylia. I to raczej świadczy o tym, że Maroko było takie dobre, niż że Brazylia taka słaba, chociaż w tym przypadku akurat chyba to spotkało się jedno z drugim. A skończyło się wynikiem 1-1.
0: A może Japonia wczoraj doprowadziła do remisu z Holandią, by 2-2 po niezwykłym meczu. 2 razy by wyrównywali. No, przyznam, że z podziwem. Podziwiałem, jak nieprawdopodobnie szybko ruszają się, jak biegają, mimo przecież wysokiej temperatury, jak pracują im tak zwane wahadła, czyli skrzydła. No bardzo, bardzo groźna drużyna.
1: Bardzo groźna drużyna i jakbyś popatrzył na ich ostatnie wyniki, to byłbyś zdziwiony, bo oni na rozkładzie mają naprawdę większość bardzo dobrych zespołów i wygrywali mecze, w których nie uznawano ich za faworytów. Ja Japończykom bardzo kibicuję z racji tego, że jestem trochę z Japonią związany uczuciowo i bardzo lubię ten kraj. Natomiast niestety, nie wiem czy wiesz, ale w reprezentacji Japonii nie ma 3 podstawowych zawodników. To tak jakby u nas grali bez Lewandowskiego, Zielińskiego. Znaczy nam niewiele by to zmieniło, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Japonii, to zmienia. No nie mają 3 podstawowych zawodników, a mimo to tak pięknie wczoraj zagrali. Więc ja trzymam całym sercem kciuki za Japonię, ale myślę, że tych kluczowych zawodników w pewnym momencie im zabraknie. Obym się mylił. Oby zaszli jak najdalej.
0: To może jednak Francja. Jutro spotkanie, w którym zacznie rozgrywki, no być może przyszły mistrz świata, czyli Francja, zmierzy się z Senegalem. To może być niezwykłe spotkanie z Senegalem, który przecież nie musi przegrać. Przecież to jedna z najsilniejszych chyba drużyn z Afryki, prawda?
1: Tak, to prawda, chociaż za najsilniejszą drużynę uznawana jest Maroko, ale nie wiem, czy pamiętasz, wydaje mi się, że kiedy Francja i Senegal na Mistrzostwach Świata grały przeciwko sobie ostatnio, to Francja przegrała mecz z Senegalem na otwarcie mundialu. W związku z tym wydarzyć się może dużo. Tych najlepszych rzeczywiście jeszcze w akcji nie widzieliśmy, bo nie widzieliśmy Francuzów, nie widzieliśmy Hiszpanów, nie widzieliśmy Argentyńczyków, zobaczyliśmy Niemców i Brazylijczyków. Nie widzieliśmy też Anglików, którzy mają swoje ambicje, ale oni mają swoje ambicje od 60 lat, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Tak, to spotkanie Francja-Senegal, oprócz spotkania Brazylia-Maroko, zapowiada się bardzo ciekawie, jak nie najciekawiej w tej pierwszej fazie turnieju, chociaż tych spotkań jest tak dużo, że trzeba byłoby mieć przed sobą wykaz meczów, żeby zobaczyć za 3 dni, kto w pierwszej fazie, w jakiej grupie, w jakiej strefie czasowej ze sobą zagra i czy to zapowiada się ekscytujące, czy też raczej trochę mniej.
0: Kibice narzekają na ceny biletów. Ja pamiętam wypowiedzi Hiszpanów, miłośników, kibiców Barcelony, którzy by twierdzili, że dochodzi już do absurdu, komentując ceny na mecze El Clasico, czyli no, słynne, legendarne starcie z Realem Madryt. Tutaj też te ceny są bardzo, bardzo wysokie, ale z drugiej strony, jak patrzę, stadiony pełne.
1: No wiesz co, tu rządzą prawa rynku. Jeżeli możesz sprzedać bilet za $1000, a nie za 100, to z punktu widzenia sprzedającego to jest lepiej, bo zostaje $900 w kieszeni. To oczywiście zawęża grono osób, które mogłyby zobaczyć to spotkanie, ale jak wspomniałeś, trybuny są pełne. Amerykanie wspominali o cenach dynamicznych, czyli takich cenach, które mogą się zmieniać w zależności od zainteresowania. Ja przypominam sobie wydarzenia klubowe z zeszłego roku ze Stanów Zjednoczonych, gdzie bilety były na początku bardzo drogie, a potem okazało się, że zainteresowanie nie było wystarczająco duże i bilety można było kupić za $11, a to już jest cena dość przystępna. Natomiast w przypadku mundialu trudno zakładać, że kibic odkładający od dłuższego czasu finanse, na przykład kibic z Uzbekistanu, żeby przyjechać na mecz, będzie czekał do ostatniej chwili, że być może ceny biletów spadną. No cóż, taka jest polityka, no i dopóki się te bilety sprzedają w tak horrendalnie dziwnych i wysokich cenach, to myślę, że tak będzie, no bo nikt nie chce tracić zysków, chociaż zyski FIFA są tak gigantyczne, że naprawdę korona z głowy by im nie spadła, gdyby te bilety były dla normalnych ludzi. Jeżeli chodziło o spotkanie otwierające mundial w Meksyku, to zostało to wyliczone, że by kupić ten taki najtańszy bilet z oficjalnej dystrybucji, średnio zarabiający Meksykanin musiałby pracować 155 dni, nie jedząc, nie wydając pieniędzy na nic. W związku z tym, no to już jest lekka przesada.
0: Tomasz Gorazdowski, redakcja sportowa naszego radia, Radia 357. Wrócimy na antenę przed 13. Kłaniam się, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: 12 minut po południu, czy mimo braku naszych oglądam Mundial. 510-357-357, pan Bartek, ja, a inni słuchacze czekają na państwa wypowiedzi, komentarze, telefony. 510-357-357, aplikacja tam nasza sonda. Pan Marcin Nidzica zdaje się na antenie. Panie Marcinie, witamy, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubota.
0: Dzień dobry.
2: Dzisiaj znowu wygrałem, pozdrawiam pana Bartka. Następnym razem rozliczymy się.
0: Ale zaraz się okaże, że nieznacznie. Bardzo proszę, tak.
2: Panie Kubo, czy oglądam? Śledzę wyniki, tak? Tego się nie da nie śledzić. Czy oglądam z jakimś wielkim przejęciem? Nie, absolutnie. I to jestem sam sobie zdziwiony, bo od zawsze piłkę nożną kochałem, kocham i będę kochał, ale tu jakoś mnie ta cała otoczka po prostu obrzydza, tak? Ta trumpowska megalomania, ten taki, to wszystko, to jest dla mnie za dużo, tak? Nie ma w tym jakiegoś, nie czuję tego romantyzmu, tak? Nawet w tych transmisjach, tak? Kiedy grało teraz to nasze, przez wszystkich chyba traktowane z sympatią Curaçao, tak? Jeżeli dobrze wymawiam. To też komentatorzy, tak? Że to Kopciuszek, że to tak. No właśnie. To najpierw się rozszerza Mundial do 48 drużyn, a później się wzdycha, że Kopciuszek. No i będą takie wyniki. Dobrze, żeby te mistrzostwa były rozszerzane, jak najbardziej, tylko że z drugiej strony właśnie będzie masa meczów takich o przysłowiową pietruszkę, które nikogo nie zainteresują, gdzie będą pustki na trybunach, więc prawdziwa gra się zapewne zacznie za chwilę, a później będzie znowu przeżywanie w sezonie piłkarskim, będzie przeżywanie, że oni są przemęczeni, że oni są zajechani do granic możliwości. Ale mówię, przede wszystkim dla mnie brak jest tego romantyzmu. Ja już nie jestem w stanie na tę piłkę patrzeć z takim właśnie przejęciem, jakie miałem jeszcze jakiś czas temu.
0: Może to kwestia, panie Marcinie, wieku, bo ja pamiętam mistrzostwa z 74. No, legendarne, nieprawdopodobny udział naszych. I rzeczywiście jako mały chłopiec to inaczej przeżywałem.
2: Tak, oczywiście, że tak. Ja pamiętam jak w 2002 roku na mistrzostwa Korea-Japonia na pierwszy mecz pani od polskiego nam powiedziała w szkole, że absolutnie nie będziemy na żaden mecz szli oglądać, więc my z chłopakami, z dwoma kumplami postanowiliśmy z ostatniego polskiego uciec. A później koniec końców okazało się, że na tym polskim i tak poszli na świetlicę i oglądali ten mecz, więc było warto. Ale właśnie.
0: Znaczy nie było warto, bo nie opłacało się uciekać.
2: No nie opłacało się uciekać, zgadza się. Ale mówię, nie czuję tego romantyzmu, ta komercja. Ja patrzę na tych piłkarzy, na większość tych piłkarzy i sobie myślę, że ten człowiek w momencie, kiedy on tam tę piłkę kopie, to on zarabia tyle, ile większość z nas nie będzie w stanie zarobić przez całe życie, a i oni są do tego cały czas wiecznie są pokrzywdzeni, wiecznie im jest mało i po prostu, no nie, ta komercjalizacja mnie po prostu
0: wniosek z tego taki, panie Marcinie, że obydwaj powinniśmy rozpocząć karierę piłkarską, mam wrażenie, że jeszcze zdążymy. Pozdrawiam pana. Pan
2: dobrego.
0: Bartek, wyjątkowo drugi. Panie Bartku, witam, kłaniam się panu.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No ja powiem tak, tegoroczne mistrzostwo to jest dokładnie 20 lat, od kiedy zacząłem kojarzyć te mundiale, bo ja właśnie pierwszy mundial, który tak świadomie oglądałem, to w 2006 roku, ten słynny, gdzie myśmy i było to dla mnie mocne zderzenie się z rzeczywistością, że tak powiem, twarde wtedy, bo pamięta pan, wtedy myśmy tylko chyba z Kostaryką wygrali, z tego co nie dobrze pamiętam, ale tak jak z innych może trochę powodów, nie wiem czemu jakoś ten turniej bardziej śledzę, niektóre mecze oglądam, ten z otwarcia bardzo mnie, bo to zawsze jest ta otoczka otwarcia, to jest zawsze
0: Meksyk
3: ciekawe.
0: RPA.
3: Tak, Meksyk, zwłaszcza, że tam był ten, nie wiem, czy pan zauważył, to mówili komentatorzy, taka ciekawostka, powiedzmy, że ten mecz odbył się dokładnie 16 lat po meczu RPA-Meksyk na Mistrzostwach Świata w RPA, tego samego dnia. Chociaż muszę przyznać, że ja takiego meczu to już dawno nie widziałem, żeby aż 3 czerwone kartki poleciały w meczu. To była, można powiedzieć, pewnego niecodzienność. Wczoraj widziałem ten mecz Japonia-Holandia, który powiedzmy się tak rozkręcał trochę, bo to początkowo rzeczywiście nudy, ale później rzeczywiście się zrobiło trochę ciekawiej. No będę oglądać. Zawsze mam w zwyczaju, jak tak się składało od tego 2006 roku, że zawsze byłem w Warszawie na ten finał, ale w tym roku chyba wyjątkowo, przez to, że to jest dłużej, będę akurat musiał z zagranicy, z wakacji oglądać. Jest to ciekawe, dobrze, że są nowe drużyny, dobrze, że jest jakaś świeża krew, szkoda, że nas nie ma, ale z drugiej strony, wie pan, jakby się skończyło tak, że my byśmy przegrali z tym Curaçao, czy może tym razem z Haiti, to nie wiem, czy by później nie było komentarzy, że może, wstyd, że może szkoda, żeśmy nie pojechali.
0: Przed Stefanem. Panie Bartku, słyszę, że pana turniej wciągnął. Pozdrawiam. 510-357-357. Panie Marku, dzień dobry. Halo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
4: Na starość pogarsza mi się wzrok i słuch chyba.
0: A myśli pan, że to już?
4: Myślę, że tak pomału. Mhm. Żartuję, ale mundial przypomina mi taką grę komputerową. Do tego zmierzam, bo wczoraj nawet oglądając, chyba Japonia grała, to...
0: Tak.
4: To barwy, kolory, brak ostrości jakiejś przy normalnej grze, a przy powtórkach to już w ogóle nie jestem żadnym fanem gier komputerowych, wręcz przeciwnie, ale wygląda to po prostu strasznie. Nie wiem, czy to jest kwestia ustawienia kamer, czy to jakiś naprawdę starość już. Bez przerwy po ekranie mi biega jakaś mucha, czyli dron jakiś, światło pada, dron jakiś przebiega.
0: Świat i tak. Chyba między innymi o tym pan mówi, panie Marku. Świat ogląda te mistrzostwa, ten mundial w technologii 4K. Niestety w Polsce nie mamy takiej możliwości.
4: Aha, czyli sugeruje pan, że telewizor mam wymienić.
0: No nie, bo to nic panu by nie dało. Po prostu nie ma takiego sygnału, takiej rozdzielczości. Także nawet jakby pan miał 8K, to nie pomoże.
4: Aha, rozumiem. Tylko tyle takie uwagi i nawet cieszę się, że nie ma Polaków z tym, nie ma nerwów po prostu. Tak można spokojnie sobie iść na spacer.
0: Pozdrawiam pana, panie Marku, a dziś, proszę państwa, o tym braku, o tej technologii 4K, również w audycji popołudniowej, popołudniówka 357, jak zwykle po godzinie 16:00. Polecam, zapraszam, 19 minut po południu, pan Adam. Panie Adamie, halo?
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
5: No jeśli chodzi o sam mundial, to bardziej można byłoby powiedzieć, że no bardziej jestem przerażony zamiast brakiem naszych, moimi truskawkami, które niestety przemarzły w tym roku i za mało
0: jest. A co to się stało? A, przemarzły, tak? Ale wszystkie?
5: No niemalże tak połowicznie, no bo tak bardzo byłem podekscytowany tego, że wreszcie jakoś urosną gdzieś na początku czerwca i będzie można z nich koktajl zrobić i przynajmniej jakoś trochę parę schować i zamrozić.
0: Dużo ma pan tych truskawek? Hektar, dwa?
5: Dwa rządki co najmniej.
0: A dwa rządki, aha, no też dwa.
5: A propos też samego znaczenia tejże pięknej imprezy piłkarskiej, jaką jest sam mundial, no to jednak w pewnym sensie mnie to zaskoczyło, że Niemcy potrafili dobić Curaçao 4-1. No to jest też stawianie naprzeciw takiego dosyć...
0: 4-1, czy tam było 7-1, bo już nie pamiętam tego wyniku?
5: No ja oglądałem gdzieś tak chyba w 50 minucie było 4-1. Aha. Być może wynik się na pewno zmienił, ale wydaje mi się, że jak się stawia taką typową wyspiarską drużynę pomiędzy takimi wielkoludami, że tak to prozaicznie nazwę, no to trudno się dziwić, że są takie tego typu efekty.
0: Z drugiej strony kibice i sama drużyna cieszyła się, że oto padł w ich wykonaniu historyczny gol, historyczna bramka. Pozdrawiam pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana, panie Kubo.
0: Tak.
6: Ja chciałem tak podzielić się taką refleksją. Ja pamiętam pierwszy mundial w 82 roku. I może
0: Hiszpania.
6: Dlatego tak jest. Może dlatego później co 4 lata było to jakieś takie święto. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem futbolu. Natomiast co 4 lata człowiek jakoś się zainteresował, pooglądał. I w tym roku takie odczucia pierwsze, tak jak pierwszy telefon pana z Niedzicy chyba był jakoś tak nie mam serca do tego. Nie wiem, czy to wpływają na to właśnie te pieniądze, te zachowanie FIFA.
0: Nie wciągnęło pana, nie czuję pana atmosfery.
6: No właśnie, pierwszy raz coś takiego. Coś musi jednak być w tegorocznym mundialu, że wiele osób właśnie tak bez serca podchodzi. To już wśród moich znajomych również. Może też przez to, że sprawy polityczne takie trochę, wiadomo, kto rządzi w USA, może to też człowieka trochę zraża, chociaż mimo, że jest jeszcze w Kanadzie i Meksyku. Ale jako, taka moja refleksja, że właśnie pierwszy raz od 82 roku bez zaangażowania.
0: Bez większych emocji. 22 minuty po południu. Pozdrawiam, czy mimo braku naszych oglądam mundial. 510-357-357. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witamy.
7: Witam serdecznie.
0: Witam pana.
7: Ja się chciałem podzielić taką refleksją. 6 lat temu bodajże Mistrzostwa Europy mogliśmy oglądać je w wysokiej jakości 4K. Mhm. Od tej pory 4K w Polsce zniknęło. Jakość jest nawet nie Full HD, a HD, którą możemy oglądać. Mm-hmm. I nawet na żadnej z platform nie mamy udostępnionego tej najwyższej jakości obrazu. Tutaj mówimy o komercji zbyt dużej, a tutaj Polska nas niestety wizualnie kastruje. No nie jesteśmy w stanie pewnego standardu europejskiego osiągnąć.
0: Ma pan, podejrzewam, porównanie i jednak różnica jest, prawda, w obrazie?
7: Jest porażająca różnica. No, wystarczy przyjrzeć się murawie w trakcie gry. To jest jakiś taki jeden placek. Z odległości, jak patrzymy na piłkę, czy na graczy. Przykro się to na to patrzy. 2026 rok, 6 lat temu dało się jakoś, a teraz nie wiem, dlaczego tak jest.
0: Wyjaśniać będziemy tę sprawę, jak powiedziałem, w popołudniowej audycji po godzinie 16. Pan Wojciech, panie Wojciechu.
8: Witam serdecznie.
0: Witam pana, witam.
8: Panie redaktorze, no futbol futbolem, rzeczywiście zgadzam się z przedmówcami, że przekaz jest dosyć kiepski, ale nie o tym chciałem panu powiedzieć, bo rzeczywiście zerkam tam od czasu do czasu, co się w piłce nożnej dzieje obecnie na Mistrzostwach Świata, ale wysłałem do państwa 3 maile i nagrałem głosówkę, że mam do oddania za darmo 4 bilety podwójne na Bad Homburg w tym roku. I żadnego odzewu. Państwo, nie wiem, nie chcecie, żebym któremuś z naszych słuchaczy czy patronów przekazał te bilety.
0: Nie, myślę, że to nie. Jakieś przeoczenie, panie Wojciechu.
8: Bo ja nie pojadę, bo jestem po operacji kości pięty.
0: A kiedy?
8: Nie mam jak pojechać.
0: Kiedy?
8: A to jest 24, chyba 26, tam cała informacja jest przekazana. Zależałoby mi na tym, żeby te bilety się nie zmarnowały.
0: Panie Bartku, po audycji zwrócimy uwagę, spróbujemy odnaleźć maila pana Wojciecha. Pan Mateusz, panie Mateuszu, witam, halo.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu, witam.
9: Słowem wyjaśnienia odnośnie tej jakości, to tylko wynika z tego, że TVP, przepraszam za reklamę, zrezygnowało z tej najwyższej jakości, bojąc się kosztów względem zainteresowania. To chyba z punktu widzenia ekonomicznego zrozumiałe, chociaż rzeczywiście te kolory czasami uderzają. Natomiast co do samego mundialu, serce człowiekowi wyrwano, jakoś to było chyba w marcu, więc tak człowiek ogląda, ale trochę boli to oglądanie.
0: Mówi pan o tym momencie, kiedy by Szwedzi nam to serce wyrwali, tak?
9: Nieszczęśnie, tak jest, dokładnie. Więc trochę boli, wiadomo, że świadomość tego, gdzie gramy mundial, mówię o przewodniczącym kraju głównym, można powiedzieć, no bo jednak Meksyk, Kanada raczej są bardziej obok, głównym krajem raczej będą Stany Zjednoczone.
0: Zdecydowana większość spotkań spośród tych 104, bodajże chyba 78 aż rozgrywanych będzie w Stanach Zjednoczonych.
9: Więc to też ma wpływ na pewno. Wpływ ma to na przykład to, że musieli sobie wprowadzić przerwę na picie wody oficjalnie. No wiadomo, że chodzi o reklamy i nic więcej. A co do, nazwijmy tak brzydko w cudzysłowie, wynalazków na mundialu typu Curacao, Haiti i tym podobne. Genialna sprawa widzieć ludzi, którzy oni jeszcze mieli fajnie, bo na 1-1 strzelili, a nie przy 7-0 na 7-1. Ale widzieć ludzi, którzy
0: rozpalili
9: się cieszą w ten sposób.
0: Nadzieję, prawda?
9: Dokładnie tak. Strzelając gola w ten sposób, ciesząc się w ten sposób. Ja też pamiętam, jak Panama chyba w 2018 roku w Rosji na mundialu strzeliła tam jedną, jedyną bramkę i cieszyli się, jakby wygrali Mistrzostwo Świata. Po to jest ten mundial.
0: Bardzo ładna refleksja, bardzo panu dziękuję. 27 minut po południu. Jeszcze pan Tomasz z nami. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo.
10: A, dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
10: Ja w sprawie tej jakości, bo ja się urodziłem w 80 roku i pierwsze moje mistrzostwa, które pamiętam, w 1990 roku.
0: Czyli jakość
10: w Italii,
0: jeszcze wówczas w polegała na tym, żeby jakoś coś było widać, prawda?
10: Tak, i mieliśmy taki telewizor Rubin, nie wiem, czy pan pamięta.
0: No
10: taki
0: pewnie, kolorowy. No,
10: on
0: wie
10: taki
0: pan.
10: Wielki w ogóle.
0: Na biednych nie trafiło, to był poważny telewizor.
10: Spalił nam się chyba ze 3 razy, pamiętam, się palił żywym płomieniem, bo on tak lubił czasami się zapalić, ale pamiętam, że teraz nawet gdy nie ma jakiegoś tam HD, ja ogólnie się cieszę, ogólnie, że w ogóle mamy kolory i ogólnie widać i oglądam mistrzostwa.
0: To bardzo ładna, konkluzja i refleksja. Cieszę się, że mamy kolory na świecie, prawda?
10: No, tak jest, bo trzeba patrzeć na to życie w kolorowych barwach i uważam, że te kolory w TVP nie są aż takie złe. I da się na pewno oglądać i na pewno da się cieszyć mistrzostwami. Także wszystkim polecam oglądanie, bo naprawdę jest dużo emocji.
0: Pozdrawiam. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Pan Robert, panie Robercie, halo.
11: Dzień dobry, witam panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
11: Ja a propos obecnych mistrzostw, przeoglądam tak, sprawdzam sobie tam też wyniki, bo mamy z kumplami, obstawiamy sobie różne mecze. Czy by była reprezentacja Polski, której teraz nie ma, byłoby tak samo, bo jakoś nie jestem po tych ostatnich aferach fanem naszej reprezentacji. Tam akurat dużo złego się dzieje obecnie przez obecne władze największego sportowego związku u nas w Polsce. A jeśli chodzi o te mistrzostwa, no to niestety nie ma już tego, co było kiedyś. Nie czeka się na oglądanie tych meczów. To też może wynikać z tego, że po prostu ilość meczów obecnie w ciągu całego roku, jeżeli ktoś tam ma jakiś klub, nie wiem, z Polski do tego jakiś inny z zagranicy, ilość meczów jest po prostu tak ogromna, że człowiek już nie czeka tak jak kiedyś. Była przerwa pomiędzy końcem ligi a mistrzostwami i po prostu może to z tego wynika, że dużo ludzi już po prostu nie czuje tego oglądania Mistrzostw Świata, nie ma takiego napięcia po prostu.
0: Nie ma oczekiwania, ale to nie tylko w tej dyscyplinie. Proszę spojrzeć, panie Robercie, jaki jest kalendarz napięty, na przykład liczba spotkań tenisowych, prawda?
11: Oczywiście,
0: turniej goni turniej.
11: Turniej, tak. To nie tylko w tym sporcie oczywiście.
0: Zawodnicy ledwo nadążają z przelotami, nie mówiąc o zmęczeniu. Może tego po prostu mamy za dużo. Za dużo atrakcji.
11: Po prostu jest masowość po prostu na niespotykanym poziomie i nie ma po prostu tego wyczekiwania takiej imprezy, prawda? No już nie mówiąc o tym, że ilość meczów ponad 100 na Mistrzostwach Świata, no to już jest jakiś kosmos do oglądania, prawda? 6 meczów w ciągu dnia, bo się tak zdarza czasami. No nieprawdopodobne po prostu.
0: Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję za komentarz, czy mimo braku naszych oglądam mundial. 510 357 357.

0: 29 minut pozostało do 13. Radio 357 i nasz gość, pan Dariusz Dziekanowski, reprezentant Polski, trener. Niegdyś zawodnik związany m.in. z Widzewem Legią Warszawa, Celticiem FC Köln. A witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Nieobecność polskiej drużyny powoduje, że z mniejszą ekscytacją, ciekawością ogląda pan mecze, czy też to nie ma wpływu na zainteresowanie mundialem?
1: Oczywiście, że ma wpływ i na pewno trochę rozczarowani, no nie trochę, tylko jesteśmy rozczarowani, że nie jesteśmy na tych mistrzostwach, zwłaszcza po w nocy odbył się mecz, Szwecja wygrała z Tunezją i teraz myślimy o tym, no tak, nie przegraliśmy, tak powiem kolokwialnie, z ogórkami, tylko z drużyną, która wygrała 5-1, to jest naprawdę robi wrażenie taki wynik 5-1, drugi wynik wysoki po Niemcach, którzy wygrali właśnie z Curaçao.
0: No tak, ale ten wynik niemiecki był raczej do przewidzenia, a tu jednak troszkę zaskoczenie, prawda?
1: Tak, to wtedy no, czujemy się troszeczkę lepiej, ale z drugiej strony myślimy, no ale może my byśmy wygrali 3-1.
0: No, tak, ale gdyby, jeśli ja dobrze pamiętam, gdyby Polacy grali na mundialu, to trafiliby do grupy między innymi z Holandią i Japonią, tak?
1: Okej.
0: Daleko mi do pana wiedzy, umiejętności, analizy meczu, ale wczoraj oglądałem to starcie i pomyślałem, no, że to po prostu nie jest poziom naszej kadry, a dużo wyższy.
1: No ja bym nie przesadzał, dlatego że w meczu barażowym, tym, który przegraliśmy, to niestety to może niezbyt poważnie wygląda, że uważam, że lepszy zespół przegrał akurat w tym meczu, bo my dominowaliśmy, pomimo tego, że graliśmy na wyjeździe i to my stwarzaliśmy sytuację, także nie mówię, że jest bardzo dobrze, że te dwa mecze towarzyskie no nie wzbudziły u nas jakieś takie optymistyczne zachowanie pomeczowe, tak, że idziemy w dobrym kierunku.
0: No dobrze, ale kibice w Polsce porównują naszą drużynę, czy też organizację, tradycje do innych państw i zastanawiają się, dlaczego tak jest, że nie jedziemy na mundial. Pewnie pana również kibice często to pytają. Ciekaw jestem, co pan im odpowiada. No jest na przykład takie państwo, taka reprezentacja Maroka. Będę im kibicował i będę się bardzo cieszył.
1: Tak, jeżeli... zagrali.
0: Tak, no fantastyczny ten pierwszy mecz. No już nie mówiąc o tym, że w Katarze doszli do półfinału. Zacząłem się zastanawiać, zacząłem czytać, o co chodzi i skąd to Maroko nagle wyrosło obok, nie wiem, Senegalu na potęgę piłkarskiej Afryki. Czego my nie mamy, co mają oni? Albo co oni takiego robią, czego my nie robimy?
1: Ja myślę, że tutaj jest sprawa takie brzydkie słowo jest, produkujemy polskich zawodników, jakich angażujemy, zatrudniamy młodych zawodników, przygotowujemy do roli zawodowca w piłce nożnej. Ściągamy zawodników z drugiej, z trzeciej ligi portugalskiej albo hiszpańskiej i oni wyróżniają się w naszej lidze. To źle chyba świadczy o nas. Mhm. A potem chcemy walczyć z Hiszpanią czy z Portugalią, z tymi najlepszymi zawodnikami, którzy grają w tych najlepszych klubach. Ja myślę, że tutaj jesteśmy troszeczkę ofiarami ludzi, którzy wzięli się za biznes piłkarski i oni liczą, prawda? Tu kupimy za 50, tu za darmo, a sprzedamy za 150, prawda? Tu chodzi o to,
0: że ci młodzi zdolni są natychmiast wychwytywani i sprzedawani w świat, tak?
1: Też. Klub nie potrafi ich zatrzymać do 23 roku życia, żeby osiągnąć jak najlepszą cenę, żeby ten zawodnik osiągnął jak najlepsze umiejętności piłkarskie. Poza tym z naszym szkoleniem też powinno być trochę lepiej, dlatego że no, nie widać też wśród tych młodych zawodników. Tutaj bym włączył Pietuszewskiego na przykład.
0: No, no jest, tak, pan Oskar, tak.
1: Jest może dwóch, trzech zawodników, ale my nie mamy zawodników, którzy są, nazwijmy to, może nie będą za duże pieniądze sprzedawani, ale nie mamy zawodników, którzy byłyby, można powiedzieć, tak, solidny, bardzo dobry. Mhm. No, świetnie gra w defensywie, prawda? No potrzebujemy takiego, który będzie kreatywny i dwóch, trzech zawodników, którzy właśnie wygrywają te mecze, a nie mamy tych zawodników, którzy są solidnymi, twardymi, nazwijmy to, nie wiem, glikami albo zawodnikami, którzy,
0: albo którzy gorgoniami,
1: potrafią poruszać się po boisku i rozumieją, co trzeba zrobić, żeby nie tracić bramki.
0: Na Mundialu mamy rekordową liczbę drużyn, 48. Dobrze to w pana ocenie, czy źle? Do fazy grupowej awansują dwie drużyny z każdej grupy, 8 najlepszych ekip z trzecich miejsc. No, czyli na tym turnieju łatwo wyjść z grupy, bo pozostaną w grze potem w tej fazie pucharowej aż 32 reprezentacje.
1: No tak, kwalifikacje i jedziemy na Mistrzostwa Świata i znów kwalifikacje są, prawda?
0: Tak.
1: To, co powinno być w tych kwalifikacjach, że oczywiście te słabsze drużyny odpadają, ale mają możliwość w tych kwalifikacjach zagrać z drużynami, które wystąpią na Mistrzostwach Świata. Ja jestem zdania tego, że powinno być, nie wiem, 24 drużyn, 20 drużyn, bo ja myślę, że wszyscy czekamy na to, że będą grali najlepsi tacy zawodnicy, że to nie będą tak, jakbyśmy oglądali film, że cały czas oglądamy drugoplanowych aktorów albo statystów. Od czasu do czasu jest jakiś film, w jakimś filmie pojawia się jakiś, który rolę główną gra, jakaś postać, którą mówimy o tym, jak zagrał poszczególne role w sytuacjach, jak pokazał swoją postać. Tylko mamy po prostu no, takie mecze z Finlandia, Mołdawia, Uzbekistan, prawda, Kurukao, prawda, Jordania. Ja myślę, że nie po to są nazwane Mistrzostwami Świata, że powinni grać najlepsi. Oczywiście promować można te mniejsze kraje, gdzie ten futbol może jeszcze nie jest tak jak w Anglii, we Francji czy gdzie indziej, ale to te państwa mogą zapraszać, organizować turnieje, zapraszać reprezentacje, które przyciągną wielu kibiców, które będą popularyzować tą dyscyplinę sportu.
0: Mamy trochę zmian w przepisach, a między innymi przerwę na nawodnienie, która jest coraz częściej, jak zauważyłem, komentowana na całym świecie. Przerwę tę na uzupełnienie wody. Jurgen Klopp uważa, że nie o zdrowie zawodników chodzi, a o po prostu czas antenowy dla reklamodawców. Niektórzy zauważają, że dochodzi do absurdu, żeby na stadionach klimatyzowanych również oczywiście zgodnie z przepisami jest przerwa na nawodnienie i że to jest cyrk. Z punktu widzenia kibica i zawodników, ta przerwa jest po prostu niepotrzebna?
1: Ale ta przerwa jest też, była w Lidze Mistrzów, w meczach Ligi Europy. To jest powszechnie, że jeżeli jest temperatura wyższa, chyba, tylko mogę się tutaj pomylić, 28 czy 30 stopni, ma obowiązek sędzia przerwę, znaczy ma obowiązek w ogóle zrobić przerwę w pierwszej połowie i w drugiej połowie. Także to nie jest
0: prawda, to prawda, ale mamy nowość o tyle taką, że na Mistrzostwach Świata w tym roku jest to po prostu obowiązek sędziego.
1: No tak, no może ze względu, tak jak mówię, no temperaturę jednak.
0: Panu w każdym razie przerwa ta nie przeszkadza specjalnie.
1: Nie, nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Przeszkadza mi czasami, gdy sędzia powinien szybciej reagować na i mieć wyczucie, prawda, czy zawodnik udaje, czy jest kontuzjowany, to tutaj większą śmiałość bym radził,
0: zalecał.
1: Tak, zalecał sędziom, aby takich zawodników nie eliminowali, ale po prostu nagradzali tym swoim oszustwem rzutu gardła.
0: A wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Jeszcze raz przed godziną 13:00 pan Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski, jest państwa gościem. 19 minut do 13:00, czy mimo braku naszych oglądam Mundial. 510-357-357. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
2: Andrzej Patron z tej strony, kłaniam się.
0: Kłaniam się panu.
2: Tak, i odpowiadając na pytanie, oczywiście oglądam Mundial, chociaż no już faktycznie nie z takim zainteresowaniem, gdyby na tym Mundialu grała nasza reprezentacja. Mm-hmm. Żałuję bardzo, że się nie udało, bo generalnie jestem sympatykiem trenera Jana Urbana i wydaje mi się, że no on tutaj potrafiłby poukładać ten zespół. Także można byłoby z dużym zainteresowaniem oglądać te mecze z udziałem Polaków. No natomiast no, wyszło jak wyszło. No niestety z tą Szwecją nawet bym powiedział, że nie wyszło. Ale mimo wszystko tak, oglądam Mundial, natomiast powiem szczerze, bo z wiekiem faktycznie, bo ktoś o tym wspominał, z wiekiem to zainteresowanie jest trochę mniejsze. Mm-hmm. Najbardziej pamiętliwy dla mnie Mundial to był w 98 roku we Francji, gdzie z zapartym tchem oglądałem większość meczów, natomiast no, co kolejna edycja, co kolejne mistrzostwa, no to może to zainteresowanie jest trochę mniejsze.
0: Co na to pan Marek? Panie Marku, a jak u pana to wygląda? Halo, dzień dobry. Panie Marku, dobry, panie. Śmiało, witam. Witam
3: dzień
0: pana.
3: Dzień dobry, panie Kubo. No standardowo musiałem się przełączyć z zestawu. Panie Kubo, ja tak. Powiem krótko, cytując klasyka. Kiedyś to było, teraz to nie ma. I wydaje mi się, że kiedyś po prostu ta piłka nie była tak zmonetyzowana. Mhm. I tym wszystkim najbardziej nas boli to, bo różne tutaj głosy słuchacze mówią, ale wydaje mi się, że właśnie ta monetyzacja, te pieniądze, które tam są, to najbardziej kole w oczy. No druga kwestia, powiem wprost, że mnie jeszcze bardziej zniechęciła pokojowa nagroda Nobla dla jednego pana. Znaczy, przepraszam, pokojowa nagroda FIFA dla jednego pana.
0: Aha.
3: I to kompletnie...
0: Ale to tak bardzo się pan nie pomylił, bo z tego co pamiętam, to miała być taka rekompensata, prawda?
3: No właśnie. I to jest takie dla mnie sztuczne strasznie. Aczkolwiek na sam koniec tylko powiem, że teraz mam pierwsze zmiany, więc budzę się około pierwszej do pracy. No więc tam do kawy włączam sobie ten mecz, ale to tak piąte przez dziesiąte oglądam, więc bez zainteresowania większego.
0: 510, pozdrawiam pana. 357-357 w aplikacji Sonda. Pani Bogumiła, pani Bogusiu, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani.
4: Chyba jako pierwsza kobieta dzwonię do radia.
0: Owszem. Dziś, tak.
4: Tak, postanowiłam, że zabiorę głos, ponieważ ja mam w domu trzech facetów, którzy kibicują bardzo mocno i to jest taka w sumie zabawa nasza rodzinna. Mhm. Syn napisał taką aplikację, znaczy taką stronę, na której możemy sobie tam typować mecze. I wciągnął nas po prostu do zabawy. I okazuje się, że no...
0: Kto najlepiej typuje?
4: Najlepiej typuje najstarszy syn, ale moja skuteczność wynosi 50%, więc nie jest źle. I obstawiamy też króla strzelców, króla asyst, oczywiście mhm. kto wygra mecz, kto będzie czarnym koniem. No i mamy też taką jakby kategorię, z kim sympatyzuję, tak? No i właśnie też z Japonią tutaj, syn mnie pochwalił, że dla Japończyków mam taki tutaj wzgląd.
0: Mundial jest pretekstem do zabawy całej rodziny.
4: Tak, mhm. do dyskusji, do zabawy. Nie oglądam wszystkich meczów, oczywiście, że nie, bo są mi obowiązki. Ale no jest to też taka celebracja, że siadamy razem, coś tam sobie chrupiemy, dyskutujemy. Ja oczywiście wyciągam takie aspekty, że ten przystojny, a ten to fajnie zbudowany. A jak są zbliżenia na trybuny, no to też są też rodziny pokazywane całe. I fantastyczne są komentarze też naszych komentatorów. Mhm. Wczoraj też a propos małego dziecka, które na rękach, na kolanach u mamy zasnęło, nie bacząc na te wszystkie okrzyki i skandowanie, także też fajne są takie chwile z rodziną i później też można podyskutować sobie gdzieś.
0: Mundial, tak. Mundial, jak słyszymy, by wciągnął by panią i by całą rodzinę. Kłaniamy się do usłyszenia. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Halo.
5: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panu. Witam.
5: W kwestii mundialu, no to tak, oczywiście oglądam mundial, bo uważam to za
0: patriotyczny obowiązek.
5: Futbolu.
0: No,
5: nie patriotyczny obowiązek. Lubię futbol po prostu jako dyscyplinę sportu. Bardzo lubię oglądać mecze. No i ten mundial to taki co 4 lata, takie święto. I tak do tego podchodzę. I tak też widzę, że podchodzą do tego niektóre, czy większość zespołów, które no, biorą udział w tym mundialu. Bez względu na to, na jakim są poziomie, bez względu na to, co potrafią, ale widzę, że chłopaki po prostu dają z siebie wszystko. Nawet jeśli grają z dużo lepszym przeciwnikiem. I to mi się podoba.
0: Może często właśnie dlatego, prawda?
5: Że tak, tak.
0: Ten poważniejszy przeciwnik po prostu mobilizuje, podciąga poziom.
5: Tak, natomiast dwa słowa na temat naszych. W ogóle mnie jakby nie przyjmuje się tym, że nasi chłopcy nie grają w mundialu. A nawet dobrze, że nie grają w tym mundialu, bo nie zasłużyli po prostu na to swoją grą, albo po prostu grają brzydki futbol i tego się nie da oglądać, mówiąc wprost, więc nie zasługują na bycie wśród tych zespołów, które potrafią świętować. To nie chodzi o to, że mają wygrywać wszystkie mecze. Mhm. Można przegrać mecz, bo wiadomo, w futbolu wygrywa zawsze lepszy, kiedyś zawsze Niemcy, tak?
0: No, ale różnie bywa, ale tak. Czasem decyduje też przypadek, po prostu.
5: Ale trzeba grać do końca, trzeba walczyć, trzeba z siebie dawać wszystko, a niestety, no, żałuję, ale nasi chłopcy tego nie robią. Ja także zasłużenie nie grają na tym mundialu.
0: Pozdrawiam pana, 12 minut do 13. Pani Beato, dzień dobry, halo.
6: A, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Witam pana, panie Kubo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie jestem fanką futbolu, ale przewrotnie powiem, że nie żyję w mundial. Ponieważ ostatnio jakoś źle sypiam w nocy.
0: Aha.
6: I tłukę się jak Marek po piekle. Włączam sobie mecze i muszę panu powiedzieć, że śpię jak dziecko. Nie wiem, kto z kim gra.
0: I o co chodzi, tak?
6: I o co chodzi,
0: i jaki jest wynik?
6: Absolutnie.
0: Ale środek usypiający znakomity, tak?
6: Tak, po 5 minutach.
0: A właśnie chciałem zapytać, w której minucie przychodzi sen?
6: Po 5 minutach.
0: Aha. No to świetnie.
6: Którzy nie mogą spać.
0: Czyli mundial może pełnić i taką rolę. Pani Beato, ukłony, bardzo dziękuję. 510-357-357. 12-11 już minut do 13. Za chwilę ponownie nasi goście Tomasz Gorazdowski, Dariusz Dziekanowski. Radio 357.
7: Damian.
0: Panie Damianie, jest pan? Halo?
7: Dobry, ja tylko chciałem powiedzieć w sprawie piłkarzy, że my tu jesteśmy, proszę pana, do noszenia fortepianu, a nie na nim grania. Dziękuję, do widzenia.
0: Aha. Radio 357, audycja, co państwo na to?
8: Już.
0: 11 minut do 13.

0: Ponownie z nami Tomasz Gorazdowski, redakcja sportowa Radia 357, Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski, trener, komentator. Witam panowie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słyszymy się. Sonda, czy mimo braku naszych oglądam mundial? 41% to znaczny odsetek, jak sądzę. Naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 59% odpowiada, że nie. To jest Tomasz Gorazdowski. To jest mundial, jak wiadomo, wspomnieliśmy o tym z nowymi przepisami. Gra ma być płynniejsza, szybsza. A zawodnicy mają określony krótki bardzo czas, na przykład na wyrzut piłki z autu, bądź opuszczenie boiska podczas zmian. Zawodnik zgłaszający kontuzję musi spędzić poza boiskiem aż minutę, także symulowanie chyba się nie opłaca. Trudno o grę na czas. Zmiany sprawdzają się? To się lepiej twoim zdaniem ogląda?
2: Powiem szczerze, że do tej pory nie mieliśmy chyba aż tak bardzo często okazji, żeby to oglądać, ale te zmiany przynajmniej w teorii są jak najbardziej na tak, bo momentami futbol, ten taki, który znamy, ten europejski, robił się strasznie nudny. To wszystko trwało, ciągnęło się jak flaki z olejem, także bardzo oporna na zmiany przepisów futbolu FIFA. Jeżeli tym razem na coś się zdecydowała, to bardzo dobrze, ale być może nie wywołasz tematu, na który jeszcze chciałem zabrać zdanie, bo słyszałem, jak Darek Dziekanowski mówił, że jego zdaniem na mistrzostwach powinno być 20 zespołów albo 24. Ja się tutaj pozwolę z Darkiem nie zgodzić. Właśnie bardzo dobrze, że są te 104 mecze, że jest tych drużyn tak dużo, bo powiedzmy sobie szczerze, te słabsze drużyny też musiały w eliminacjach z kimś wygrać. To nie wina Uzbekistanu, że ma słabszą teoretycznie grupę tych, z którymi rywalizuje. A z drugiej strony trzeba powiedzieć sobie jeszcze to, że jeżeli komuś nie podoba się, że tych meczów jest tak dużo i nie interesuje go spotkanie Curaçao czy Algierii, to przecież może tych meczów nie oglądać. Znam takich, którzy mówią, że włączą się dopiero od momentu, kiedy będzie faza pucharowa. I wtedy już będą teoretycznie te zespoły lepsze. No ale to jest jednak szansa, że w czasie tej pierwszej fazy jakiś zespół, choćby ten wywołany wcześniej Uzbekistan, pokona teoretycznie lepszych od siebie i to on będzie grał. Zatem jestem jak najbardziej na tak, a jeżeli komuś się nie podoba oglądanie meczów słabszych, to ich po prostu niech nie ogląda. Problem tylko mogą mieć na przykład organizatorzy, że tych meczów mają mieć tak dużo, bo Vancouver, nie wiem czy wiesz, który organizuje 7 spotkań na tego rocznym mundialu, musi zapłacić za organizowanie tych spotkań ponad $700 milionów. Za organizowanie tylko. I już w Vancouver boją się, że w przyszłym roku budżet miasta nie podoła na przykład oczyszczaniu czy wywozowi śmieci.
0: Panie Dariuszu, ale to jest chyba przyszłość. Większa liczba spotkań, większa liczba drużyn, większa liczba państw gospodarzy, bo na przykład przypomnijmy, że Mundial 2030 odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, a dodatkowo jeszcze z okazji setnej rocznicy turnieju pierwsze mecze zostaną rozegrane w Ameryce Południowej, w Urugwaju, Argentynie, Paragwaju. To może tak będzie wyglądać przyszłość Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dwóch, trzech gospodarzy, no i budowanie jeszcze większego zasięgu imprezy.
1: Nie, jestem przeciwny jednak, dlatego że trudno oczekiwać od tych najlepszych piłkarzy, żeby po ciężkim sezonie, jakie są i w lidze swojej, i w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów, dalej mieli taką energię i taki zapał, żeby grać na przykład z Uzbekistanem. Oczywiście mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z Uzbekistanu. Czy z Jordanią, czy z innymi zespołami. Ja sobie nie wyobrażam, jak jadę na wycieczkę, o której sobie marzyłem przez cały rok, żebym miał zwiedzać, jeżeli jadę do Paryża, wszystkie dzielnice, prawda? Mam plan, zwiedzam sobie dwa, trzy, cztery miejsca, które mnie bardzo interesują, które są bardzo znane, które no, nie sposób w ogóle nie obejrzeć, ale nie zwiedzam wszystkich dzielnic, prawda, gdzie tam nic nie ma ciekawego. I tak podchodzę też do Mistrzostw Świata. Tam grają najlepsi. To nie może być tasiemiec, który trwa ponad miesiąc. To też nie jestem za tym, aby aby te mistrzostwa były nie w 3-4 państwa, dlatego że myślę, że no tak jak Hiszpania, Portugalia, to jest blisko, prawda? I warto, i te odległości nie są spore. Ale ja myślę, że są państwa, gdzie mają wystarczającą ilość.

0: marzą o stadionach, w krajach zagrać, w których tą piłkę po prostu się czuje na każdym kroku.
1: Oj, Maroko, myślę, że w 2030 współgospodarz imprezy obok Hiszpanii, Portugalii zaskoczy, bo oni już dawno do tej imprezy się przygotowują. Tomasz Gorazdowski, Dariusz Dziekanowski, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dobrego dnia. Dwie minuty do 13. Radio 357. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Cztery remisy. No kto to mógł się spodziewać, przewidzieć, postawić takie wyniki? Cztery remisy były. No ludzie. A co tam dalej będzie? To zobaczymy.

0: Cztery remisy. Kto to mógł przewidzieć? Czy okazuje, że Misiek Olszański częściowo jednak przewidział sprawę. Bo my tu mamy takie małe zawody. Kto tam lepiej przewidzi? No i się okazuje, że Misiek bardzo. Ale nie o tym. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. I tak mi wygląda, że to jest taki ostatni dzień narzekania na to, że zimno i pada. Potem będziemy na coś innego narzekali,
1: Radio
0: ale...
1: 357.
0: Panie Darku. Ale dzisiaj jeszcze możemy na to.

Aha, widzi pan, panie Marcinie z Torunia, patronie jedyny. To ja nie wiedziałem, trochę się wysypałem. Bardzo przepraszam, bo mail jest taki, że prośba z samego rana. Do 6 nie było jeszcze na YouTubie, na kanale TVP Sport, skrótu ostatniego meczu z trzeciej, ale przynajmniej już wiem, że był remis. Nie, żebym chciał jakoś obejrzeć czy coś, że za godzinę na przykład jakby był. Dobrze, ja wiem, tak, to było niechcące, ma pan całkowitą rację. To już więcej nic nie powiem. No tak się akurat zdarzyło, że troszkę się wysypało. Dzień dobry jeszcze raz. 10, prawie może nawet 11 minut po 6 i to jest taki moment, w którym oficjalnie mówimy... Dzień dobry! Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ewa Koch, Kasia Pasierbik. Kasia czeka przy głosówce na państwa albo przy telefonie 510 357 357. Tomek Madlingiewicz, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie do słuchania poranka do 9. Po 9 też.

0: ławek. A nie, spięty. 14 po 6, zaczynajmy.
1: Ranek 357.
0: A co w nim tym ranku? Zapytają Państwa. Ja odpowiem chętnie i zaproszę serdecznie do słuchania poranka do 9, bo atrakcji trochę się zapowiada, ale i ważnych spraw. Ważne sprawy do omówienia, m.in. o 8.15. Ewa Koch zaprasza Państwa serdecznie na rozmowę. Będzie o telefonie zaufanie dla nauczycieli. Mamy koniec roku szkolnego, ale generalnie jak to jest i dlaczego o tym mówimy, to proszę posłuchać. Rozmowa będzie z Anną Morawską-Borawiec. Fundacja Twarze Depresji. To 8.15. Zapraszam Państwa serdecznie na tę rozmowę. Będzie także o miejscu obok, w samolocie. Miejsce w samolocie obok. Nie, znaczy miejsce obok w samolocie. Nie w samolocie obok, bo to zupełnie inna historia. Wiem, już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, żeby dziecko siedziało obok opiekuna, rodzica. No, ale do tej pory trzeba było dopłacać.
2: Nie dopłacamy, losowo.
3: Czyli młody siedzi osobno?
2: Tak, dla nas jest to szkoda kasy, uważam, że nie jest to potrzebne, natomiast wiadomo, zawsze jest mile, jak dziecko siedzi obok.
3: Tak jest?
4: No i to obojętnie, wie pani.
3: Nie sprawia ci to problemu?
4: Nie, nie sprawia w ogóle mi to problemu.
2: Uważam, że to tak po prostu chyba powinno być, to nie jest takie. Dla mnie uważam, że powinno być koło, jako mamie, czasem coś trzeba podać, się nie sprzedzaka, zawsze po prostu jest to wygodniej, praktyczniej.
3: Fajniej by było, jakby siedział, tak?
2: Absolutnie.
3: A ile trzeba było dopłacić?
2: Nie wiem.
0: No, ale trzeba było dopłacić, no to już nie będzie trzeba było dopłacić, ponieważ wczoraj zapadły decyzje w Parlamencie Europejskim i za Woźniak Państwu o tym wszystkim opowie o 7.50. Zapraszamy serdecznie. Jak nie siedzi ktoś bliski obok, to kogo zapytać, czy daleko jeszcze? No właśnie, weź tu dopłać. To proszę posłuchać. Też jeszcze za kilka minut wprowadzające 2-3 słowa padną. Doktor Tomasz Rożek, 7.15. Oczywiście będą pytania z Księżyca. Będzie pytanie o pszczołę. Pszczoły? Być może nawet. To zapraszam. Będzie tatowanie po 7.35. No i będzie pytanie bardzo ważne. Co czujesz, tato?
5: Jeżeli ten ojciec potrafi w sposób jakikolwiek, czasami żartobliwy, czasami poważny, czasem na smutno pokazać całym sobą, co czuje i powiedzieć, że to jest normalne i że ono też może czuć tak samo i ma prawo, no to nic w zasadzie więcej nie możemy sobie zażyczyć. To jest wspaniałe.
0: Warto to robić. 7.35, drodzy tatowie, proszę posłuchać. Po 7.35 będzie o książce, taka książka Picture Book o relacji tata-syn. Co czujesz, tato? Będą książki do rozdania, to proszę być czujnym, jak ważka oczywiście, po 7.35 w tatowaniu. Potem, godzinkę później, Cyber Magda, czyli Magda Gacyk, opowie Państwu właśnie. Cyber Magda i koniec prywatnego Olimpu Ilona Muska. No, jest nazwisko, które zwykle wzbudza emocje, a ciekawe też opowieści w związku z tym. Magda Gacyk Państwa zaprasza po 8.35, potem muzyczny goniec, Kasia Pasierbika, przed 9 latka lecą i Łukasz Błąd, taki komplecik. Tak to będzie wyglądało. Zapraszamy serdecznie i do korespondencji, i do telefonów, i do głosówek. Ranek Małparady 357.pl. 17 minut po 6 się zrobiło.

0: reflection. We need a really good memory. Feel free to call me.
1: No i tylko wypada powiedzieć matka i że siedzi obok, to wiadomo, jakie się odezwą głosy. Bardzo serdecznie za nie dziękuję. Tak, w Parlamencie Europejskim zapadła decyzja, będą przepisy. Nie chodzi o to, żeby matka siedziała z tyłu. Zupełnie nie o to chodzi.

0: to był niebywale atrakcyjny klawisz. 25 minut po 6:00, teraz będzie o miejscach w samolocie, ale zaczniemy trochę inaczej.
1: Poranek 357.
0: No bo czy zastanawiali się Państwo, które to miejsca w samolocie są najlepsze? To ma znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsca w liniach low-costowych, mówi Grzegorz Szlemański z portalu Fly for Free.
2: Kwestia idealnego miejsca to jest, mam wrażenie, temat na doktorat wręcz, bo co człowiek, to inna opinia. Najłatwiej pewnie wskazać te najgorsze, to znaczy lecąc Wizzerem czy Ryanairem. Najgorsze są oczywiście te miejsca środkowe, no bo ani nie mamy większej przestrzeni na nogi gdzieś tam od korytarza, ani nie mamy z widoku z okna. Toczymy tę walkę o podłokietniki, więc tu można od razu stwierdzić, że te środkowe są ewidentnie z najgorsze. Jeżeli chodzi o najlepsze, no to tutaj mówię, trwają dyskusje. Jedni wolą właśnie mieć ten widok z okna i to jest dla nich ogromny plus. Inni z kolei wolą mieć tę swobodę bycia od korytarza, bo właśnie można te nogi gdzieś tam dać na korytarz. W każdej chwili można wstać, można gdzieś tam się przejść, więc no jest to bardziej komfortowe z perspektywy niektórych. No na pewno dużym plusem przy wyborze miejsca będą te z większą przestrzenią na nogi, bo wtedy ten komfort lotu też jest większy, no ale na przykład w liniach tanich często jest tak i chyba w ogóle jest tak, że te miejsca są tylko przy wyjściach ewakuacyjnych, co z kolei oznacza, że na przykład nie możemy mieć żadnej torby, plecaka ze sobą przy siedzeniu. To też nie są miejsca dla osób, które mają podróżować z dziećmi, dla niepełnosprawnych, więc jakby też część osób jest wykluczona i one też mają swoje negatywne strony. Często brakuje na przykład stolika z racji tego, że nie mamy tego siedzenia bezpośrednio przed sobą, no to wtedy ten stolik jest wyciągany z podłokietnika, co też dla niektórych bywa upierdliwe, bo ten stolik się trzęsie, jest taki mało stabilny, więc tutaj co człowiek to opinia, to już jest bardzo indywidualne, zależne od naszych preferencji.
0: No ale zawsze coś, miejsce w samolocie to bardzo ważna rzecz, ale nie aż tak ważna, żeby za nią dopłacać. I nawet jeśli leci grupa znajomych albo rodzina, która chciałaby siedzieć obok siebie. No i do tego wrócimy w poranku o 7:50, gdyż wczoraj w Parlamencie Europejskim podpisano porozumienie zmieniające przepisy i będzie tak, że osoba dorosła podróżująca z dzieckiem poniżej 14 roku życia będzie mogła siedzieć obok niego bez dodatkowej opłaty. I to ważne, naprawdę, bo trzeba było dopłacać. Opowie o tym Państwu Iza Woźniak. Zapraszam na 7:50.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: O, właśnie, jeszcze też zagłosować można. Można, można. Trzeba nawet, trzeba.

0: VMAs. Proszę tego szukać w zestawie, bo ładne, takie bardzo pogodne i poranne. I może być, że się spodobało. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w północno-wschodniej połowie kraju okresami dużej tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Słychać jak ćwierkolą? Słychać. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, temperatura maksymalna od 15 na wybrzeżu, 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. No i przestały. A jeszcze złapiemy je.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29, 7.

0: James. 24 minuty i będzie siódma i sobie oglądamy teraz prasę sportowo-kolorową. Ewa Koch,
1: dzień dobry.
0: I tak, jeśli chodzi o sprawy sportowe, nowy przylądek strachu.
1: Gdzie?
0: Na mundialu.
1: Gdzie nie iść?
0: Wczoraj się wydarzyło. No, Hiszpanom jakoś nie poszło. Rzeczywiście nikt chyba nie spodziewał się, że może być remis w takim meczu z tym. A tu proszę. 0-0 było. No ja postawiłem 4-0 i nie udało.
1: Dużo postawiłeś.
0: Nie udało. Nie, to takie tam na przekonanie takie sobie gramy tutaj w redakcji. Ale co poza tym? Co poza tym? Nie wiem, od czego zacząć właściwie powinniśmy.
1: Może zacznijmy od tego, tylko musimy uprzedzić wszystkie osoby, które lękają się wysokości, bo...
0: Tak!
1: Bo ja, proszę ja, nie ja słuchać się, teraz.
0: Ja się lękam wysokości.
1: No to nie patrz. Ale Justyna Steczkowska nie boi się wysokości i założyła koturny o wysokości 29 centymetrów. Tak to było. I tu komentarz, kto to widział, żeby w takich butach chodzić?
0: Ja nie wiem, czy nie trzeba mieć uprawnień i w kasku być, bo to jest ciągle praca na wysokości, tak mam wrażenie.
1: Być to... może się stara.
0: No nie wiem. Ale rzeczywiście widać na zdjęciu, że to są jednak spore sprawy, bo to szpilki właściwie są, tak?
1: To nie są szpilki, nie? Bo to są koturny z bardzo wysokim obcasem i to są bardzo praktyczne buty. Mogą służyć do wielu czynności, do samoobrony, do... Znaczy uciekać w tym się nie da, to nie. Na pewno, ale...
0: Ale na przykład jak jest słoik wysoko na półce w kuchni, to się da...
1: Tak, ściągnąć.
0: Sięgnąć.
1: Tak.
0: No jest kawałek obcasa. Dobrze. Co poza tym? Jest pan Robert?
1: Jest pan Robert. Lewy ma wiele do przemyślenia. Rozważa propozycje ze Stanów Zjednoczonych plus unikatowe zdjęcia, jak lewy niesie coś czarne pudełko.
0: To jest torbelka taka chyba.
1: Chyba tak, a co w niej?
0: Kontrakt może.
1: Może?
0: Kontrakt.
1: To duży ten kontrakt.
0: No, duży.
1: Solidny.
0: Duże pieniądze pewnie, to i kontrakt.
1: No i marzenia się spełniają. Daniel Olbryski, podniecony nową rolą w Ranchu, marzyłem o tej ławeczce. Wywiad z aktorem, powyżej zdjęcie ławeczki oraz, no właśnie... Marzenia się spełniają.
0: No i właśnie tak to wygląda, bo państwo wiedzą, że będzie kolejna seria Rancha i że na ławeczce zabraknie pana Franciszek Pieczka. No zastąpi pan Daniel Olbrychski. Muszę się przyznać, uderzyć w piersi. Kiedyś nie doceniałem tej ławeczki, ale tam jest życie, tam jest cała prawda o świecie na tej ławeczce. Tak mam wrażenie teraz.
1: Dlatego Daniel Olbryski się cieszy, że do tej ławeczki dołączy. No i jeszcze złapał Trumpa przy ringu Karol Nawrocki w Białym Domu. Temat również kontynuuje Super Express, do którego płynnie przejdę, jeśli pozwolisz. Który tutaj zauważa, że trwało to dokładnie 80 sekund, czyli tyle trwała rozmowa Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim przy klatce.
0: No właśnie to widać takie, bo zdjęcia były robione zza i ta siatka taka, to się oktagon nazywa, zdaje się, no tak przez ten oktagon jest to zdjęcie.
1: Tak,
0: wygląda.
1: A co można w 80 sekund pewnie, nie wiem, dzień dobry.
0: Jestem, no tak, dobrze.
1: Może to wystarczy, dobrze. No tak, greckie wakacje wieniawe, zrobiło się ciepło, zrobiło się gorąco, powiedziałabym nawet. Zdjęcia piosenkarki rozgrzały internet. Nie dziwię się, że tak się stało. Julia Wieniawa na pierwszej stronie. I jeszcze powrót do Rancha. Reżyser nie zgodził się na śmierć Kusego.
0: No to też jest jeszcze jedna rzecz do rozwiązania, rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o scenariusz, ale zakładam, że jakoś to już zostało wyjaśnione, jak to zrobić. No to tak to wygląda, jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, kolorowych na razie. Czy coś tu jeszcze ominęliśmy? No chyba nie, na razie wszystko państwu opowiedzieliśmy.
1: Jak zrobić tanie zakupy spożywcze?
0: To jest pytanie, to tak od razu nie odpowiemy. No dobrze.
1: Dziękuję bardzo.
0: To za chwilę, to wchodzimy po piosence. To co tam w ogóle w gazetach, to państwu Ewa opowie za chwilę.

0: Lola Young. Mamy 15 minut do siódmej. Ewa Koch w studiu, no i poranna prasa.
1: I Gazeta Wyborcza na początek. Porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo sprzed ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Cieśnina Ormus zostaje otwarta, a trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu zostały odłożone na później. W nocy z niedzieli na poniedziałek Donald Trump i wysocy rangą urzędnicy irańscy poinformowali, że po prawie 4 miesiącach walk Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie pokojowe. W oświadczeniu opublikowanym na Truth Social prezydent USA ogłosił otwarcie cieśniny Ormus oraz zniesienie blokady morskiej USA. Okręty całego świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, napisał. Później wyjaśnił, że otwarcie cieśniny będzie uzależnione od podpisania umowy w piątek 19 czerwca w celu usunięcia min, co według pakistańskiego mediatora miałoby nastąpić w Genewie. Irański wiceminister spraw zagranicznych potwierdził zawarcie porozumienia w telewizyjnym wystąpieniu w godzinach porannych w poniedziałek, mówiąc, że kładzie ono natychmiastowy kres wojnie pomiędzy tymi dwoma krajami i że obejmuje ono Liban. Eksperci jednak sceptycznie podchodzą do możliwości pomyślnego zakończenia skomplikowanych negocjacji w tak krótkim czasie, czytamy w Gazecie Wyborczej. A w Gazecie Polskiej o planie podatkowym Przemysława Czarnka. Nawet 24 tysiące złotych rocznie w budżecie rodziny. Tyle może zostać w kieszeniach Polaków po pomyśle programowym PiS dotyczącym podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 180 tysięcy złotych. Zaletą propozycji jest to, że środki, które pozostaną w portfelach milionów podatników, zostaną przeznaczone na konsumpcję i inwestycje, co przełoży się na pobudzenie gospodarcze, mówi Gazecie Polskiej ekonomista profesor Zbigniew Krysiak. Prawo i Sprawiedliwość tą obietnicą realizuje dwa cele, pokazuje niesprawność rządu i wysyła sygnał do części elektoratu Konfederacji, zauważa z kolei politolog dr Andrzej Anusz. A w dzienniku Gazecie Prawnej o problemach z budową wielkiej armii. 500 000 wojska na zakręcie, czytamy. Ambitne plany budowy armii liczącej 300 tysięcy wojsk operacyjnych i 200 tysięcy rezerwy już są wdrażane w życie, a w ostatnich latach liczba żołnierzy znacząco wzrosła. Specjaliści jednak ostrzegają, że niedługo odbijemy się nie tylko od ściany demograficznej, ale też zdrowotnej. Przedstawiając posłom plany rozwojowe Wojska Polskiego na najbliższe 13 lat, wiceminister obrony Stanisław Wziątek zgodził się z częścią wyrażanych obaw, że demografia może okazać się przeszkodą. W jego ocenie na razie nie ma z tym jednak wielkiego problemu, ponieważ w niektórych regionach występuje proces nadpodaży ochotników, cytuje wiceministra Gazeta Prawna. Na całej ścianie wschodniej jest bardzo duże zainteresowanie wstępowaniem do wojska, a dużo niższe jest na obszarze Polski Zachodniej, bo inaczej kształtuje się rynek pracy, mówi Stanisław Wziątek. Te optymistycznie brzmiące oceny kłócą się z wizją, jaką przedstawił na łamach portalu Zero.pl generał Grzegorz Gierelak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Zwrócił on uwagę, że nie tylko na bezlitosną demografię, ale też na stan zdrowia młodych ludzi, którzy co roku stawiają się na kwalifikację wojskową. Choć zbiorczych danych MON nie przedstawia, to analizując szczątkowe doniesienia z poszczególnych powiatów, widać, że z roku na rok jest coraz gorzej, zaznaczył Grzegorz Gierelak. I Rzeczpospolita jeszcze na koniec, a w niej wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich o tym, że do jego biura w sprawach dotyczących konfliktów na tle najmu i eksmisji trafiają skargi, w których właściciele mieszkań wskazują, że nieuczciwi najemcy wykorzystują przepisy o ochronie praw lokatorów, a to prowadzi do paradoksalnych skutków, powiedział w gazecie Marcin Wiącek. Dochodzi do sytuacji, kiedy właściciel, który skutecznie wypowiedział umowę najmu, nie może latami doprowadzić do eksmisji lokatora, a równocześnie nie otrzymuje pieniędzy z czynszu i musi pokrywać koszty utrzymania mieszkania, dodał Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdarza się też, że mieszkanie jest obciążone kredytem, który miał być spłacany z czynszu, co stawia właściciela w trudnej sytuacji. Są też przypadki osób, które z różnych powodów muszą opuścić zajmowane mieszkanie, a nie mogą wrócić do swojego, bo najemca nie chce ani płacić, ani go opuścić.
0: Tak to wygląda, jeśli chodzi o poranną prasę. Opowiadała Państwu o tym Ewa Koch. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy 8.15. Spotkamy się ponownie. Teraz mamy 10,5 minuty do 7.00.

0: Wyśpiewane zostało, to jeszcze proszę dobębnić. No można, można.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: Gramy, a gramy między innymi mundialowo. Pamiętają państwo taki hit? To jest hit? No dobrze, to za chwilę zaczną, a ja przypomnę wspieram.radio357.pl. Proszę tam zaglądać, śmiało korzystać i proszę pamiętać, patroni mogą więcej.

0: zdaje się, że pan zamawiał, panie Andrzeju.
1: Tak, tak, tak. Fleetwood Mac, proszę.
0: Nie, pytałem o Mundialeiro.
1: A Mundialeiro też, ale Fleetwood Mac najbardziej.
0: To dobrze, to nie będę panu przeszkadzał, bo pan chciał posłuchać w spokoju.
1: Tak było.
0: To dobrze, to po sobie posłuchamy do serwisu Benz.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 16 czerwca. Minęła właśnie siódma, pora na serwis informacyjny Radio 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Bombowiec B-52 rozbił się w bazie Edwards w południowej Kalifornii. Do wypadku doszło tuż po starcie maszyny. Zginęła cała ośmioosobowa załoga. Przyczyny katastrofy bada teraz Wojskowa Komisja Śledcza. B-52 to jeden z najstarszych samolotów amerykańskich sił powietrznych, który po raz pierwszy wszedł do służby w 1955 roku. To ciężki bombowiec dalekiego zasięgu, zdolny do przenoszenia ładunków jądrowych. Katastrofa i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tak izraelscy politycy, zarówno ci rządowi, jak i ci opozycyjni, mają oceniać porozumienie pokojowe z Iranem, które jeszcze wczoraj wieczorem wstępnie podpisał amerykański prezydent, wiceprezydent i przewodniczący irańskiego parlamentu. Według ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela porozumienie Trumpa nie jest wiążące, a Izrael jest niepodległym i suwerennym państwem. Ceremonia podpisania porozumienia pokojowego ma odbyć się w piątek, ale jak zapewniał w telewizji Fox News amerykański wiceprezydent J.D. Vance, szczegóły możemy poznać wcześniej. W umowie jest napisane, że nie dostaną ani centa amerykańskich pieniędzy. W umowie jest napisane, że jeśli Irańczycy będą się dobrze zachowywać, jeśli nastąpi zniesienie sankcji, jeśli Irańczycy zostaną zintegrowani ze światową gospodarką, to może zaprosimy inne kraje, nie nas, ale inne kraje, do inwestowania w ich kraju. Na razie porozumienie pozwala na dalsze rozmowy o właściwym porozumieniu. Otwiera bowiem 60 dni negocjacji w sprawie umowy końcowej dotyczącej irańskiego programu nuklearnego. Wstępne porozumienie ma też z założenia zakończyć toczącą się w Libanie wojnę między Izraelem a Hezbollahem. Zapisy umowy są jednak dość niekonkretne i niejasne pozostaje, czy Izrael będzie zobowiązany do wycofania swoich sił z Libanu. Izrael już zapowiedział, że wojsk z Libanu wycofywać nie zamierza. Zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej 44-letni obywatel Rosji to artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, znany z ostrej krytyki Władimira Putina. Do mężczyzny w biały dzień oddano kilka strzałów, a sprawcy jak dotąd nie udało się ująć, mimo policyjnej obławy, blokady dróg i przeczesywania terenu. Według relacji świadków zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny. Mieszkańcy Białej Podlaskiej zostali poproszeni przez policję o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
1: Mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek. Sprawą zajmuje się prokuratura. To będzie mała rewolucja. Już za kilkanaście dni wszystkie jednostki sektora publicznego będą zobowiązane do ogólnodostępnych publikacji dotyczących zawieranych przez nie umów. Szczegóły zna nasz reporter.
3: Szpitale, gminy, szkoły, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji i cała masa innych placówek swoje umowy będzie od 1 lipca publikować w Centralnym Rejestrze Umów. Ten będzie w całości jawny i dostępny dla każdego w sieci. By tam zajrzeć, nie potrzeba będzie żadnych haseł czy logowań. Jawne będą niemal wszystkie zawierane umowy. Wyjątek stanowią umowy o pracę z personelem poszczególnych instytucji. Nowe unormowanie nie określa żadnej minimalnej granicznej kwoty poszczególnych umów, która wymuszałaby publikację w rejestrze. Potencjalnie umowa opiewająca choćby na jeden grosz też musi się w nim znaleźć. Publikacja musi stać się faktem bez zbędnej zwłoki, maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
1: A zmianie przepisów przyjrzał się Rafał Frydrych. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie.

0: małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim, a o decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
1: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
0: Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. I w tym serwisie to wszystko. Kolejne za niespełna godzinę.
2: Sport, Mateusz Łusiarz.
3: Krótko o mundialu, bo więcej po ósmej. Trzeba chyba powiedzieć, że faworyci w poniedziałek nie dowieźli. Punkty straciła Wielka Hiszpania, bezbramkowo remisując z uwaga Republiką Zielonego Przylądka. Belgia, która po jeden zremisowała z Egiptem, a do tego jeszcze Urugwaj, który również musiał zadowolić się tylko punkcikiem, remisując po jeden z Arabią Saudyjską. Dorzućmy do tego wszystkiego jeszcze remis Iranu z Nową Zelandią po dwa i mamy dzień remisów na Mistrzostwa Świata. No nieźle. Takich słów mógłby również użyć fan koszykówki w naszym kraju. Trwa wielki finał Orlen Basket Ligi. Jesteśmy już po czwartym meczu. No i mówiłem, że był to poniedziałkowy remis, czy też remisowy poniedziałek. Zastal Zielona Góra 85-73 pokonał Legię Warszawa i doprowadził do wyrównania w serii.
4: Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, szczególnie no, gramy u siebie, to chcieliśmy wygrać te dwa mecze, ale nie udało się i wiedzieliśmy, że dzisiaj jest, nie chcę powiedzieć mecz o wszystko, ale taki bardzo ważny mecz, istotny mecz, żeby przedłużyć serię i to zrobiliśmy. Myślę, że każdy był skoncentrowany, każdy miał dobrą energię, każdy był zmotywowany. Naprawdę powtarzam to dużo razy, że nasz zespół ma charakter. Niestety nie wyszło nam w sobotę i fajnie, że dzisiaj to wyszło, a Legia jest bardzo dobra drużyna, ale myślę, że z energią musieliśmy dzisiaj lepiej wyjść niż w sobotę.
3: Mówił Andy Mazurczak z Zastalu. Game 5, jak mówią za oceanem, już jutro w hali Bemowoj. Coś podpowiada, że będzie to mocna historia. Mocną historią może się pochwalić także Kamil Majchrzak. Nasz tenisista ma za sobą fantastyczne dni, ale podkreślamy, że droga do sukcesu, do zwycięstwa w Hertogen Bosch nie była usłana różami. Kamil przecież przez długie miesiące musiał kilka lat temu niesłusznie pauzować z powodu błędnych wyników antydopingowych, a następnie mozolnie odbudowywać swój ranking. Teraz na szczęście wydaje się Polak jest w formie życia. Jest tuż po wygraniu swojego pierwszego turnieju rangi ATP. W Holandii ograł kilku kozaków, naprawdę. No i teraz może pochwalić się najwyższym w karierze rankingiem. Od wczoraj jest 47. Hubert Hurkacz natomiast po raz pierwszy od 2018 roku jest poza najlepszą setką. Spadł z 96 na 103 miejsce. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner. A u pań Magdalinet po awansie do półfinału turnieju w Hertogen Bosch przesunęła się z 60 na 48 pozycję. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią, a wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowane są jeszcze Maja Chwalińska, która zachowała 21 pozycję, a także Magdalena Frenk, która zanotowała nieznaczny spadek z 43 na 45 miejsce. Czyli mamy cztery tenisistki w top 50.
5: Impressive. Very nice.
3: A liderką wciąż jest Aryna Sabalenka. Jesteśmy już w 95. tygodniu panowania Białorusinki, co daje jej 11 miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Aby dogonić 10. Amerykankę Lindsay Davenport, potrzebuje jeszcze tylko 3 tygodni prowadzenia.
2: Będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północnej, o wschodniej połowie kraju okresami dłużej tam przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura od 15 stopni, 15 to Koszalin, Olsztyn, Suwałki 16, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Zakopane 17 stopni, Gdańsk, Warszawa 18, Szczecin, Łódź, Radom, Kielce i Lublin 19, w Gorzowie, Poznaniu 20, Zielona Góra, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów 22, a we Wrocławiu 23.
6: Radio 357.
2: Tu skieruję pytanie do Mateusza. Zmokliście troszkę?
3: Minimalnie.
2: Odrobinkę.
7: Ach, co to był za koncert. Fenomenalne, zjawiskowe, niepowtarzalne, rockowe widowisko. 3 godziny koncertu Foo Fighters. Byliśmy z mężem wczoraj.
2: 3 godziny?
3: Byliśmy z Michałem wczoraj.
2: Tak? 3 godziny?
3: Naprawdę.
2: Podobało?
3: Tak.

3 godziny i cały czas tak? No może 13 minut po 7 Foo Fighters wczoraj na Stadionie Narodowym. A teraz, zanim spotkamy się z doktorem Tomaszem, to jeszcze posłuchamy sobie dzisiejszej piosenki dnia. Będzie duet Olivia Rodrigo i Robert Smith.

0: Tam tytuł padł na koniec. Olivia Rodrigo i tak, ten Robert Smith. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. Prawie 17 po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Pszczoły nas dzisiaj będą zajmowały. Pszczoły za sprawą pytania od Józka. Józek ma bardzo precyzyjne jest dobre słowo przy okazji tego pytania. Pytanie, ponieważ skąd pszczoły wiedzą, jak zrobić idealnie sześciokątne plastry? No to wie pan takie...
2: Tak, tak, wiem. To w ogóle jest pytanie szersze. Skąd zwierzęta różne rzeczy wiedzą? No, skąd one wiedzą, że na przykład psy, jak mają machać ogonem? Albo skąd ptaki wiedzą, jak mają budować niektóre gatunki naprawdę bardzo precyzyjne i bardzo wyszukane budowle swoich gniazd?
0: Albo na przykład
2: albo swoich kryjówek.
0: Skąd bóbr wie, że ma tam z tymi drzewami, nie?
2: Na przykład. Więc pszczoły nie wiedzą tak jak my, nie uczą się tego, nie wiem, w szkole, nie rysują planów, nie robią obliczeń. Robią to instynktownie. A to, co podpowiada najwygodniejsze i najlepsze rozwiązania, to bardzo często prawa natury, prawa fizyki, prawa matematyki. Tak można sobie wyobrażać trochę, że być może przez miliony lat pszczoły, które budowały jakieś... nieprecyzyjne czy nieoptymalne kształty, nie wiem, na przykład okrągłe czy kwadratowe, w pewien sposób eksperymentowały. Zużywały więcej wosku, miały mniej miejsca na miód, na larwy, a tylko te, które budowały sześciokąty, zużywały, no właśnie, najmniej wosku przy największej ilości miejsca. I przeżywały lepiej. Zostawiały, nie wiem, więcej potomstwa. No i tak przez miliony lat, bo to stare przecież są bardzo gatunki, czy stare grupy zwierząt, przez miliony lat zostały tylko te, które budowały sześciokąty. Natomiast to jest mocno, mocno uproszczony obraz, bo w rzeczywistości być może to tak wcale nie wyglądało. Pszczoły produkują wosk w takich specjalnych gruczołach, takie, no, w takich małych płatkach, jak gdyby rozgrzewają go swoim ciałem do dość wysokiej temperatury, ale one pracują w grupie. Setki pszczół jednocześnie budują ścianki tego, powiedzmy, plastra. Gdy ten miękki wosk, bo to jest tutaj ważne, gdy ten miękki wosk jest pomiędzy trzema sąsiednimi komórkami, zaczynają działać siły napięcia powierzchniowego. I one same trochę ściągają ścianki tak, żeby kąty były pod 120 stopni. I to właśnie tworzy idealny sześciokąt. Tak jak trochę bańki, bąbelki mydlane, jeżeli są obok siebie, no to można się też tam dopatrzyć w tym takich mniej więcej kształtów. To, co jest jakąś ciekawostką, a może po prostu nie ciekawostką, tylko właśnie prawem natury, prawem matematyki. Sześciokąt to jest najlepszy kompromis w przyrodzie, wtedy, kiedy chcemy ciasno upakować wiele różnych komórek obok siebie. Bo tak, okrągły kształt jest najoszczędniejszy, ale okrągłych takich owali czy takich okręgów nie da się ściśle upakować obok siebie.
0: No tam zostają takie wolne miejsca. No tak, takie zostaje coś.
2: No właśnie, jeżeli ktoś chce spróbować, to można poćwiczyć z monetami, no, które są okrągłe, które można ułożyć obok siebie, tylko że tam pomiędzy nimi zostają wolne kawałki. I to jest właśnie ta strata. Nie zostają wolne kawałki wtedy, kiedy układamy kwadraty albo trójkąty obok siebie, ale wtedy zużywamy więcej wosku. Mhm. Czyli sześciokąt wygrywa. To jest maksimum miejsca plus minimum materiału. I zresztą jest takie twierdzenie o plastrze miodu, dowiedzione je matematycznie dopiero kilkadziesiąt lat temu. Pszczoły wiedziały o tym od milionów lat. Więc młode pszczoły, jakby nawet te, które nigdy nie widziały plastra, też budują sześciokąty. Mają to z jednej strony zakodowane w genach, z drugiej strony w pewnym sensie ufają prawom przyrody, prawom natury, które na którymś tam etapie ich konstrukcji, wtedy kiedy ten wosk jest jeszcze taki plastyczny, miękki, one po prostu w tym sensie mają zaufanie do tego, że nie poprawiają na siłę. Pomogłyby, gdyby się uparły, no to już z twardniejącego wosku mogłyby jakoś spróbować ten kształt ułożyć inaczej. No ale nie robią tego. Więc to z jednej strony jest no, taki rodzaj zaufania, tak, okej, zostawiamy tak jak jest, z drugiej strony nawet to mówiąc zaczynam wkładać im w pszczele głowy jakiś zamiar, tak, jakiś zamysł, a może one tego w ogóle nie mają, po prostu budują coś instynktownie, to coś zgodnie z prawami jakiejś geometrii układa się jakoś, tam one to po prostu zostawiają. Natomiast to, co jest ciekawe, ja myślę, że tu można zrobić w ogóle ciekawy eksperyment z dziećmi. Wziąć właśnie kilka monet albo nakrętek i spróbować ułożyć je na stole jak najciaśniej. I w pewnym momencie zauważymy, jeżeli bardzo chcemy ciasno je ułożyć, że one same tworzą sześciokątne wzory w takim ujęciu trochę bardziej makro, nie pojedynczych, nie chodzi o to, żeby ściskać te nakrętki plastikowe do sześciokątów, tylko starać się ułożyć tak, żeby jak najwięcej weszło ich na jakąś powierzchnię, na przykład stołu, albo nie wiem, taboretu, albo kartki A4. I nagle okazuje się, że przy różnych kompromisach i próbach wychodzą sześciokątne wzory.
0: Natura, po panie mądra
2: natura
0: jest.
2: Natura lubi oszczędzać energię i zasoby. I dlatego, i stąd te kształty są, a nie dlatego, że pszczoły się czegoś uczą, albo że pszczoły jakby,
0: no, wiem,
2: no właśnie, że jakoś tak same się wymieniają tymi doświadczeniami, ej weź tam z ustka,
0: nie, no musisz
2: ustka
0: tutaj
2: posłuchaj, nie rób tutaj jakichś żartów, weź sześciokąty. 120, weź to wymierz kąta. No, no. Tutaj od lewej, od prawej, tutaj masz suwmiarkę, wymierz i będzie dobrze.
0: No, tak. Panie doktorze, bardzo dziękuję. To wszystko bardzo, bardzo, tak. Mądre te pszczoły są, bardzo.
2: Pewnie chyba mądre, mądre.
0: Jutro wrócimy jeszcze do pszczół, będziemy o czymś innym państwu opowiadali, ale to na razie bardzo serdecznie panu dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Macham panu i czekam na jutrzejsze spotkanie.
2: A ja myślałem, że pan w ogóle od tej czułały zacznie, od czułały, od tej myśmy wczoraj skończyli.
0: Nie. Nie, nie, nie.
2: Dobrze. Nie. Dobrze, okej. Okay. Zapraszam się.
0: 24 po 7 do jutra.

Pan doktor opowiadał o tych monetach, ale to trzeba mieć, żeby poukładać i sprawdzić, czy to się da. No to z monetami nie jest tak łatwo, albo na nakrętki też nie jest łatwo, bo są przytwierdzone do butelek. No też ciężko poukładać. Biszkopty! Ha! Pani Katarzyna podpowiada, że z biszkoptem jest podobnie, znaczy z biszkoptami, bo w serniku na zimno ostatnio sprawdzała. Układałam biszkopty i też były luki, pszczoły to by inaczej rozegrały. Oczywiście, że tak. Właśnie, producenci biszkoptów do ciasta takiego na dół. Róbcie takie, jak pszczoły robią. To się lepiej będzie układało. Dziękuję za wypowiedź. 28 minut po 7.

0: się wysypały maile od fachowców. Pani Kamila, pierścień heksagonalny. Powtórzę, może dla słabszych też, dla siebie. Pierścień heksagonalny z kątem 120 stopni jest obecny w budowie milionów związków organicznych, między innymi nas, ludzi, ze względu na stabilność energetyczną, której życzy Państwu pani Kamila. No więc będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz 20 mm. Temperatura maksymalna, uwaga, 15 na wybrzeżu, 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. Generalnie to tak niespecjalnie w drobnym druczku jest, to nie będę Państwu głowy zawracał, żeby się nie denerwować. Mam wrażenie, że to jest taki ostatni dzień, żeby ponarzekać, że zimno i pada, bo zaraz będziemy narzekali, że gorąco, ale na razie porywisty wiatr u osób wrażliwych na bodźce pogodowe może skutkować uczuciem niepokoju. Występować może pogorszenie ogólnego samopoczucia, zwłaszcza początkowo, w odczuwalnie zimnym, wilgotnym i wietrznym środowisku atmosferycznym.
1: 3, 5, 7.
0: Ale przypomnę, że życzymy generalnie stabilności energetycznej. Za 28, 8.

0: Za 24 minuty będzie 8, drodzy tatowie.
1: Tatowanie.
0: Słuchamy. Krystian Hanke, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja liczę do Dnia Ojca tydzień tylko. Przede mną leżą trzy przepiękne książki. O jednej z nich, pierwszej z tej serii, opowiadałem razem z autorką Katarzyną Biegańską w tamtym roku. Druga ukazała się kilka miesięcy temu, trzecia właśnie teraz i ma jeszcze nalepkę Tata też czyta, kampanii, której mam ogromną przyjemność być ambasadorem. Teraz z autorką o tej książce porozmawiamy. Dzień dobry, Katarzyno.
3: Dzień dobry.
2: Co czujesz, tato? To jest tytuł trzeciej części. Trzy przepiękne picture booki, w których to picture bookach chłopiec właściwie poznaje swojego tatę, opowiada o nim, opisuje, chwali się nim. I ta trzecia część, ona jest dla mnie najbardziej wzruszająca, bo opowiada o emocjach, ale wcale nie tylko o emocjach samego taty, jakby wskazywał tytuł, bo jest tutaj dużo takich emocji współdzielonych.
3: Tak naprawdę to ten tytuł można byłoby też, zmieniając jedno słowo, odnieść do mamy, bo to rodzice obydwoje są odpowiedzialni za emocjonalne funkcjonowanie ich dzieci, ale jest ważny powód, dla którego to jest akurat tata, bo w kontekście emocji dużo częściej się mówi o mamach. To kobieta jest tą figurą bardziej miękką, emocjonalną, czułą.
2: Przytula.
3: Tak. Natomiast figura ojca dopiero teraz się zmienia. Ten ojciec był raczej niedostępny i nie mówiło się o nim w kontekście bliskości i wsparcia, tylko w kontekście bardziej żywiciela rodziny, ochrony, kogoś, kto jest autorytetem, kto
2: grozi palcem,
3: potrafi pochwalić, nakazuje, bo bardzo długo ta władza ojcowska była absolutnie niepodzielna. Ta rola ojca po prostu się zmienia i to on jest również odpowiedzialny za to, żeby pewne rzeczy objaśnić i pokazać temu dziecku również świat emocji. Trochę go tak odbrązawiamy.
2: Ta książka pokazuje przestrzeń, którą może stworzyć tata dziecku, żeby porozmawiać o emocjach. Bardzo chyba trafne określenie, czym jest ten picture book, właśnie ten, co czujesz, tato. Jak może tę przestrzeń stworzyć?
3: To ma być bezpieczna przestrzeń. Dziecko ma się czuć w tej przestrzeni komfortowo i bezpiecznie. To nie ma być wykład o uczuciach, tylko całym sobą może pokazać, czym są pewne obszary emocjonalne, których dziecko nie zna, nie rozpoznaje ich jeszcze. Pewnie się styka z nimi, ale nie rozumie samo własnych uczuć, nie wie, co się z nim dzieje. I jeżeli ten ojciec potrafi w sposób jakikolwiek, czasami żartobliwy, czasami poważny, czasem na smutno, pokazać całym sobą, co czuje i powiedzieć, że to jest normalne i że ono też może czuć tak samo i ma prawo. Czasami potrafi pokazać, jak nad nimi zapanować, jak je okiełznać. No to nic w zasadzie więcej nie możemy sobie zażyczyć. To jest wspaniałe.
2: Okiełznać emocje, a czasami po prostu z nimi popłynąć jak łzy, które lecą, łzy wzruszenia podczas oglądania filmu. To jest taki też piękny fragment.
3: Tak, żeby się nie wstydzić emocji. Mówiąc okiełznać, miałam na myśli przede wszystkim emocje, które uważa się za negatywne, ale one są niezbędne, jak złość, gniew. One też są potrzebne i są elementem naszej codzienności. Tata też potrafi pokazać, jak sprawić, żeby one nim nie rządziły.
2: Przemawia przez tego chłopca duma, że to jest taki tata mój, taki bliski, a nie jakiś niedostępny.
3: Tak, zresztą nigdzie tutaj nic takiego nie pada, że mój tata jest lepszy niż czyjś inny tata. Tu nie chodzi o porównywanie. Tu jest duma, bo ten tata jest mi bliski i ja mogę na niego liczyć w każdej chwili. Jest dostępny dla mnie emocjonalnie. A kwestię dumy też w trzeciej części wyjaśniamy.
2: Pojawia się mama.
3: Tak, jak pojawia się mama, jak tata jest dumny z osiągnięć mamy, a dziecko nie rozumie, dlaczego tata jest dumny. Przecież to mama powinna być dumna z własnych osiągnięć. Tata tłumaczy, że my jako bliscy tej osoby też mamy prawo odczuwać dumę z tego powodu, że komuś się coś udało.
2: Tata też, to jest takie brzydkie i wyświechtane powiedzenie, świeci przykładem, ale w tym wypadku ta historia z pomocą sąsiadowi, to jest piękna historia. Zresztą sąsiad wraca też kilka stron później jako człowiek roztargniony, który przysparza czego? Bezsilności. To jest kolejna cecha związana z emocjami, którą tata wykazuje, ale też nie wpada w złość. Coś musi zrobić. I to, co mi się w tej książce bardzo podoba, że ona jest pełna pomysłów, podpowiedzi, jak w takich sytuacjach się zachować, a przy okazji jak zobrazować na przykład, albo jak tę bezsilność w sobie jakoś zmóc albo sobie z nią poradzić.
3: Przepracować. Gdybyśmy taką sytuację wzięli z filmu, prawdopodobnie byłaby jakaś dzika awantura sąsiedzka.
2: Jak to na moim miejscu
3: moje miejsce parkingowe. A przecież niekoniecznie trzeba tak zareagować. Zresztą ja myślę, że my w tych naszych reakcjach dojrzewamy, dlatego że przypuszczam, że 20-latek inaczej zareaguje, a 40 czy 50-latek też inaczej. A tu mamy taki gotowy przykład. Tata chcąc też pokazać swojemu synowi, że można zachować się fajnie, choć targają nami niefajne emocje. Tylko tutaj na ten pomysł z kwiatkami to w ogóle wpada syn, ale to się nie wzięło znikąd.
2: Oczywiście, ten mały chłopak czerpie z tych doświadczeń taty. Jaki będzie w przyszłości, tego nie wiemy, ale ma dobry początek. I to wszystko w picture booku, czyli w książce, która tak naprawdę tej opowieści nie ma dużo. I to połączenie tych krótkich, ale jakże pięknych zdań bohatera książki z tymi ilustracjami dociera w jakiś taki inny sposób, trochę imersyjnie.
3: Tak, i prawdę mówiąc, jak pisałam pierwszą część, to ja od razu miałam w głowie ilustrację Doroty Prończuk, dlatego że już wcześniej pracowałam z tą ilustratorką przy innych książkach i wiedziałam, że jeśli ktoś ma oddać to, co ja mam w głowie, to tylko Dorota i jestem jej niesamowicie wdzięczna, dlatego że w tej grupie wiekowej, do której jest ta książka adresowana, rządzą ilustracje. Można sobie najpiękniejszy tekst napisać, ale tak naprawdę dzieci wybierają książki oczami i Doroty ilustracje są wspaniałe, dowcipne, bo ten tata jest taki swojski. Także mam nadzieję, że tutaj jest takie fajne połączenie i współgra jedno z drugim.
2: Na jednym rysunku tata ma koszulkę z napisem Zen i tak się ciągle zastanawiam, skąd on czerpie tę siłę spokoju. Może ty wiesz, co to wymyśliłaś go.
3: Nie wiem, akurat koszulka z napisem Zen to jest pomysł Doroty. Równie dobrze mógłby mieć koszulkę z napisem Metallica. To nie ma znaczenia, byłoby wspaniale. Natomiast po prostu ten tata jest takim tatą, do którego chciałoby się przytulić, będąc dzieckiem.
2: I myślę, że jest takim tatą, wzorcem, do którego chciałoby się dążyć, czerpać wartość z tej książki. I myślę, że taki prezent dla taty na Dzień Taty to jest taki prezent wspólny, bo przecież tata może czytać tę książkę dziecku, razem mogą oglądać, przeżywać wspólnie potem.
3: Przy pierwszej książce już spotkałam się z tym, że ta książka wywoływała jakieś tam łzy wzruszenia właśnie u młodych ojców.
2: Czy będzie jeszcze jakaś część?
3: Nie. Wszystko, co miałam do powiedzenia na ten temat, to tutaj po prostu jest w tych książkach już. Dalej chyba nie. Niech tworzą tatusiowie książki.
2: Super, pomysł.
3: O relacjach. Zresztą no, takie książki są, tylko jest ich stosunkowo niewiele. W ogóle dużo więcej niż było, natomiast wciąż jeszcze jest miejsce na to, żeby powstawały kolejne.
2: To, czym kończy się ta trzecia część, to jest właśnie to piękne sformułowanie. Kocham cię, tato. W pierwszej części bohater obiecuje, że będzie to mówił częściej. Słowa dotrzymuje wszystkie trzy wydane przez wydawnictwo Kropka. Katarzyna Biegańska, autorka tego tryptyku, była dziś gościnią tatowania. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Wielkie dzięki. Co czujesz, tato? To trzecia część i trzy egzemplarze mamy dla państwa. 510 357 357. Proszę telefonować. Kasia czeka z tymi egzemplarzami. 510 357 357. Co czujesz, tato? Trzy książki do rozdania. A to jest utwór, który znajdą państwo w zestawie do głosowania na listę.

0: Szukamy tego w zestawie lista.radio357.pl Suede. 14 do 8.
1: Stonowanie na leżaku brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo, to wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
0: Koniecznie spotkajmy się tam. Takich spotkań będzie więcej. Ale przypominam, 28 czerwca będzie się można spotkać z Olą w ramach stonowania. Warto się wybrać. A jeśli chodzi o wybieranie się w dalekie podróże tym razem, to o tym porozmawiamy za chwilę z Izą. To za chwileczkę. Na razie Misia.

0: Cytuję Misia Furtek. Za 10 minut będzie 8. Teraz uwaga. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski po 13 latach negocjacji podpisały wczoraj porozumienie wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Dobrze państwo słyszeli. Po 13 latach. I teraz uwaga. Osoba dorosła podróżująca z dzieckiem poniżej 14 roku życia będzie mogła siedzieć obok niego bez dodatkowej opłaty. Dotyczy to rodzica oraz dorosłego opiekuna. No i właśnie o tym opowie państwu Iza Woźniak, ale zacznijmy od tego, jak to wygląda teraz.
1: Teraz miejsce obok rodziców bez dopłat mają zagwarantowane dzieci do 11 roku życia, wyjaśnia Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka Ryanaira.
2: Jeżeli osoba dorosła, na przykład rodzic, podróżuje z grupą dzieci, to w momencie, kiedy wykupi sobie jedno zarezerwowane miejsce, bezpłatnie wybiera do 4 miejsc dla swoich dzieci.
1: Ale jeden rodzic?
2: Jeden, wystarczy, że jeden i ten rodzic może do 4 dzieci dodać bezpłatnie, żeby wszyscy siedzieli w wybranym przez siebie przykładowo rzędzie. W wieku od 2 do 11 lat. Powyżej 11 roku życia, to wtedy albo płacimy po prostu za wybór miejsca, albo decydujemy się na tak zwany losowy przydział miejsca.
1: Co w sytuacji, w której na przykład dziecko ma inne nazwisko niż rodzic?
2: Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to po prostu ona siłą rzeczy jest przypisana do osoby dorosłej na tej rezerwacji.
1: Podobna granica wieku jest w innych liniach, tych tradycyjnych. Ta dopłata do miejsca to kilkadziesiąt złotych w zależności od linii, miejsca w samolocie i kierunku lotu, dodaje Grzegorz Lemański z Fly for Free.
3: No niestety linie tradycyjne podpatrzyły te praktyki od tanich przewoźników. No i prawda jest taka, że one również aktualnie pobierają już opłaty za to, żeby wybrać sobie konkretne miejsce. Jeszcze nie wszystkie, natomiast totalna większość, nawet już tacy duzi tradycyjni przewoźnicy jak Lufthansa na przykład, czy Swiss, które dotąd słynęły z tego, że właśnie można było w czasie odprawy wybrać sobie miejsce w samolocie. Nie ma, mam wrażenie, takiego stałego cennika. Miejsce, które na locie, nie wiem, z Krakowa do Grecji będzie kosztować 50 zł, na locie do Hiszpanii może kosztować 70, a ta różnica może być nawet na dokładnie tym samym kierunku, tylko że po prostu na przykład tydzień czy 2 tygodnie później.
1: Im starsze dziecko, tym luźniejsze podejście rodziców do wspólnego siedzenia.
4: Nie dopłacamy losowo.
5: Czyli młody siedzi osobno.
4: Tak, dla nas jest to szkoda kasy, uważam, że nie jest to potrzebne, natomiast wiadomo, zawsze jest mile, jak dziecko siedzi obok.
5: Tak jest?
6: No i to obojętnie, wie pani.
5: Nie sprawia ci to problemu?
6: Nie, nie sprawia w ogóle mi to problemu.
4: Ja uważam, że to tak po prostu chyba powinno być, to nie jest takie. Dla mnie uważam, że powinno być koło, jako mamie, czy coś trzeba podać, się nie sprzedzaka, zawsze po prostu jest to wygodnie, praktyczniej.
5: Fajniej by było, jakby siedział, tak?
4: Absolutnie.
5: A ile trzeba było dopłacić?
4: Nie wiem, nawet szczerze powiedziawszy, tanimi liniami latamy, więc wszelkie koszty staramy się ciąć.
5: Panu to przeszkadza?
6: Kompletnie nie. 15 lat już na tyle jest dorosły i ogarnięty, że daje sobie radę.
1: Zmiany, które wprowadzają nowe przepisy, to unifikacja tych przepisów, ale też przyczynek do szerszej dyskusji, jak w liniach lotniczych są traktowani nieletni pasażerowie, mówi Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw lotnictwa.
7: Bo na przykład 12-latek może sam polecieć bez żadnej opieki w locie, ale widzę, że nie może. Musi być pod opieką kogoś, kto jest starszy, dopiero od 14 roku życia może latać sam. I te różnice trochę tych, którzy podróżują często różnymi liniami, dziwią. No bo tutaj była sytuacja taka, że ojciec z 11-latkiem, wiedząc, że 11-latek sam nie może kupić biletu dla siebie, kupił bilet, odprawił się, poszedł na lotnisko, po czym przez bramkę przeszedł tylko dzieciak, wsiadł do samolotu, a ojciec, wiedząc, że dziecko sobie samo poradzi, do samolotu nie wsiadł, bo wiedział, że ktoś go tam na lotnisku docelowym odbierze. Jak ojciec nie wsiadł do tego samolotu i okazało się, że 11-latek czy 12-latek nawet podróżuje samodzielnie Wizzerem, to został on wyproszony z samolotu, no i ojciec go musiał odebrać.
0: Taka sytuacja. No ale podobnie z tymi dopłatami za konkretne miejsca w samolocie jest w przypadku osób dorosłych. No widać to doskonale w samolocie, tam jeszcze przed startem, to ja bym się przesiadł tutaj.
1: Czy pani może się przesiąść? Czy możemy się zamienić?
0: Zamienimy się? No tak to wygląda.
1: No tak, bo jeśli są to krótkie trasy, to wiele osób nie chce dopłacać te kilkaset złotych. W przypadku kilkuosobowej rodziny to już spory dodatek do podstawowej kwoty biletu.
8: Jak latamy do Hamburga z Gdańska z żoną, no to bierzemy losowe, bo to jest krótka trasa, więc tak naprawdę, czy siedzimy obok, czy nie siedzimy obok, to już nam nie zależy, bo lecimy tylko godzinę, tak?
1: Okay.
8: Ale tak jak lecimy gdzieś dalej na wakacje, to byśmy chcieli siedzieć obok siebie i staramy się siedzieć obok siebie.
4: My raz w roku latamy, więc no...
9: Może dwa,
4: no
9: maks trzy.
5: Po prostu lecieć razem.
1: Razem, tak. O zmianę miejsca powinno zapytać się obsługę samolotu, no ale wiadomo, że wielu tego nie robi. Jeśli przesiadki nie stanowią problemu dla stabilności, równowagi i obciążenia podczas lotu, personel nie ma nic przeciwko. Można wtedy usiąść obok towarzysza podróży albo towarzyszki podróży. I teraz zdradzimy Państwu, które miejsce w samolocie ponoć jest najgorsze.
3: Na pewno unikałbym miejsca 11A, bo to jest miejsce niby przy oknie, ale bardziej od okna, bo akurat w jego przypadku nie ma okna, jest po prostu ściana kokpitu, więc to miejsce, którego też warto unikać, bo płacimy jak za fotel przy oknie, a niestety widoku z okna nie ma. Inne na przykład są złe z tego powodu, że cały czas obok nich ktoś stoi, no bo czeka w kolejce do łazienki, więc tutaj trzeba naprawdę wziąć bardzo dużo czynników takich dodatkowych pod uwagę.
1: Zwłaszcza jak się dopłaca za to miejsce, mówił Grzegorz Lemański z Fly for Free. Proszę pamiętać, 11A, ale dotyczy to jednej z linii low-costowych. Ja nie powiem, której. 11A. Z oknem jakoby, ale bez okna.
0: Niby okna, ale
1: niby okna, ale nie ma.
0: Dobrze. Napisała do nas słuchaczka, nie podam imienia, bo napisała tak. Wiele lat pracowałam w pewnym biurze podróży, które wymagało od swoich sprzedawców dodawania takiej właśnie usługi do każdej rezerwacji. To ta usługa, o której rozmawiamy. Czyli dopłata. Każda rezerwacja bez dodanych usług to stracona rezerwacja, więc z powodu presji z góry moi byli już współpracownicy dosprzedawali. Techniki były różne, ale opierały się głównie na zastraszaniu rodziców. No, to jest dłuższy list i dłuższa historia też o płaczu klientów w trakcie sprzedawania i różnych innych sytuacjach. Rzeczywiście branża turystyczna nie może być przecież zła, prawda? Urlopy, wspomnienia, miło spędzone chwile, ale procesy sprzedażowe to jest zupełnie inna historia. Ciekawe to rzeczy. Od słuchaczki bardzo dziękuję. ranek@radio357.pl. Tak można się z nami kontaktować. 510-357-357. No i oczywiście głosówkowo też zapraszamy serdecznie. 3 minuty nam zostały do 8. Wykorzystamy
1: je. Tak, do 8.

0: 8 minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutka.
1: Prezydent Donald Trump podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
2: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja. Dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi pod decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU i przekazać mu szczegóły swojej rozmowy z Trumpem. Dzisiaj podczas specjalnego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa mają być omawiane finansowe i logistyczne gwarancje mające pozwolić na zwiększenie liczebności amerykańskich wojsk w Polsce. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczeniu programu CPN, potwierdziło wcześniejsze spekulacje Ministerstwo Finansów. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa już dziś. Zgodnie z szacunkami ministerstwa, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT 900 milionów złotych. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, wszedł w życie pod koniec marca i miał związek z wahaniami na rynkach ropy spowodowanymi izraelsko-amerykańskim uderzeniem na Iran oraz późniejszą blokadą cieśniny Ormus przez Teheran. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania, a po wczorajszym Walnym Zgromadzeniu mówił tak.
3: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i pomimo ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku lekarz zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR w warszawskim Szpitalu Południowym. Kacprzyk tylko w zeszłym roku miał przepracować w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii, występami w mediach. Po ujawnieniu sprawy Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajęła się też Naczelna Izba Lekarska, która zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
4: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
1: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W Szpitalu Południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. Cyberobronność i bezpieczeństwo, AI, medycyna, samorząd, organy państwa w wirtualnym świecie. W Katowicach trwa CyberSec Expo Forum, największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu.
5: Problem cyberbezpieczeństwa stał się powszechny, bo nie ma dziedziny życia, która nie byłaby związana z branżą IT i komputerami, podkreśla Aleksander Kostuch, informatyk z firmy StormShield.
6: Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z warunków stabilnego funkcjonowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa.
5: Ale cyberbezpieczeństwo to nie tylko wielkie inwestycje, strategiczne decyzje, to często nasze najprostsze zachowania w internecie.
6: Należy korzystać z uwierzytelniania wieloskładnikowego, stosować różne hasła dla różnych usług, ważne, żeby były silne, regularnie aktualizować urządzenia i oprogramowanie, nie otwierać podejrzanych załączników.
5: Każde forum to następnie lista sugerowanych działań dla bezpieczeństwa osób, firm, instytucji i decydentów. Katowice, Łukasz Kwaśniak, Radio 357.
1: Partnerami Expo są m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, NASK, Politechnika,

0: Kępka Śląska AGH oraz Katowicki Samorząd. A w tym serwisie to już wszystko. Kolejny o 9:00.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
2: Mateusz Fusiarz, dzień dobry.
3: Jeśli ktoś myślał sobie, że Hiszpanie przejadą się po Republice Zielonego Przylądka jak Niemcy po...
2: Curaçao.
3: Bardzo dziękuję. No to grubo się mylił. Aktualni mistrzowie Europy wprost przepotężnie walili głową w mur, ale nic to nie dało. 26 strzałów i nic. Debiutanci na mundialu dowieźli bezbramkowy remis do końca i cały kraj mógł świętować, tym bardziej, że tamtejszy rząd ogłosił poniedziałek dniem wolnym od pracy. Szkoda, że nie wtorek, tak myślę. Bohaterem tego spotkania był bramkarz Capo Verdeńczyków, czyli Josimar José Evosa Díaz, znany jako Bozinha, na co dzień występujący w drugiej lidze portugalskiej. Po remisie z Hiszpanią płakał na boisku, o co zapytali go dziennikarze. Płakałem po meczu, ponieważ jako dziecko wychowywałem się u dziadków i niestety nie mogli oni być tutaj ze mną, zmarli kilka lat temu. Zrobili dla mnie absolutnie wszystko i zawdzięczam im całe swoje życie. Ponadto moja mama również nie mogła przyjechać z powodu problemów z wizą. Nie udało nam się na czas zdobyć pieniędzy potrzebnych na opłacenie procedury wizowej. Bardzo chciałbym, żeby tu dziś była ze mną, ale mimo to jestem bardzo szczęśliwy. Jestem też niezwykle dumny z powodu całego narodu Republiki Zielonego Przylądka. Piłka nożna to zawsze więcej niż tylko mecz. A więcej niż jeden mecz to cztery mecze i jeszcze trzy mamy do omówienia. W tym potencjalnie najciekawszym w poniedziałek Belgia mierzyła się z Egiptem i padł remis 1-1, choć Belgowie długo szukali tego wyrównania. Musiał się na murawie pojawić po prostu ten gość, bohater.
4: To jest moment, kiedy Romelu Lukaku wkracza na scenę kolejnych swoich finałów Mistrzostw Świata. Po meczu z Chorwacją, tym kiedy w Katarze Belgia odpadła, Lukaku przyznał: 4 lata temu zmarnowałem w tym meczu kilka sytuacji i na wakacjach przez tydzień płakałem każdego dnia. Wtedy wsparli go synowie Jordan, Romeo, ale także Thierry Henry, który był asystentem wcześniej w reprezentacji Belgii. I oto Romelu Lukaku! Po sekundach, kiedy pojawił się na boisku, staje się rekordzistą, jeśli chodzi o gole Belgii na mundialach. 6. trafienie, super rezerwowy, gol numer 91 w reprezentacyjnej karierze. Co to jest za historia?
3: A komentował Maciej Iwański z TVP Sport. No mówiłem, piłka nożna to zawsze więcej niż tylko mecz. Tyle o spotkaniach, które można było zobaczyć wczoraj o ludzkich porach. Następnie rywalizowali już w nocy. Arabia Saudyjska drugi mundial z rzędu stawia się faworytom. 4 lata temu w Katarze pokonali późniejszych mistrzów, czyli Argentyńczyków. Teraz po jeden zremisowali z Urugwajczykami. Czyżby Urusi szli po tytuł? Na razie to są rozczarowani, bo jak przyznał trener Marcelo Bielsa, to był mecz, który można było wygrać, ale którego nie wygraliśmy. W pierwszej połowie zespół grał ospale. Brakowało nam dynamiki, presji, umiejętności tworzenia okazji i głębi składu. Dodał, że poprawa w drugiej połowie była czymś, do czego Urugwaj był zdolny od samego początku. A my od początku omówiliśmy już 3 spotkania. Czwartym i chronologicznie ostatnim było starcie Iranu z Nową Zelandią. Wynik 2-2, także czwarty remis w poniedziałek, ale nie o wyniku mówi się jednak najwięcej. Proszę posłuchać. Przed rozpoczęciem spotkania, a także po jego zakończeniu pod stadionem odbył się protest z udziałem kilkuset osób, głównie irańskich mieszkańców Los Angeles. Jego uczestnicy nie ukrywali, że są rozdarci pomiędzy ekscytacją wielką imprezą sportową, złością na rząd Iranu za krwawe tłumienie styczniowych manifestacji i niechęcią do amerykańskich władz. Prezentowano antyrządowe transparenty. Niektórzy kibice zapowiedzieli, że nie pójdą na trybuny, bo to ich zdaniem byłby wyraz wsparcia dla irańskich władz. Inni apelowali o oddzielenie polityki od sportu i wspólne wspieranie drużyny narodowej. Ponadto, gdy wybrzmiewały hymny, temu irańskiemu na stadionie towarzyszyły głośne gwizdy. I to tyle w studiu mundialowym. Za godzinkę więcej o nadchodzących meczach, na czele z tym o 21:00, czyli o ludzkiej porze, Francja zagra z Senegalem.
2: Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane jedynie w północno-wschodniej połowie kraju, okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Będzie padało w czasie burz tak z 20 mm napada. Koszalin 15 stopni, Olsztyn, Suwałki 16, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Zakopane 17, Gdańsk, Warszawa 18, Szczecin, Łódź, Radom, Kielce, Lublin 19, Gorzów i Poznań to 20, Zielona Góra, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów 22, Wrocław dziś najcieplejszy 20. 3 stopnie.
5: Radio 357.
2: Mamy 10 minut po 8, czyli taka ludzka pora.
3: No nie wiem, to zależy dla kogo.
2: Ludzka.

0: samolotach było? Było o miejscach? Było.
1: Z tym miejscem 11A to nie tak do końca, bo każda linia, nawet low-costowa, lata innym modelem samolotu. Więc najpierw warto sprawdzić, jakim modelem samolotu linia obsługuje daną trasę, a potem w internecie znaleźć sobie rozkład miejsc i zobaczyć, które miejsce ma taką sytuację, bo to nie zawsze będzie 11A.
0: Dobrze, dobrze, będziemy pamiętali. Bardzo dziękujemy. Adres mailowy ranek@radio357.pl. Zapraszamy serdecznie. Jeśli chodzi o miejsce, to chcemy Państwa zabrać do fajnego miejsca. Naprawdę bardzo fajne miejsce, bardzo fajne spotkanie. Generalnie na razie proszę się udać na stronę konkursy.radio357.pl, bo będzie wiadomo, o czym opowiadam. A opowiadam o tym, że możemy się spotkać na 200 singlach z Żoliborza. Zapraszamy serdecznie. 200 wydanie singli z Żoliborza i to z udziałem patronów. Odbędzie się 29 czerwca Art Box Experience w Fabryce Norblina w Warszawie. Niezwykłe miejsce. Będą niespodzianki. No i taki udział można sobie zaklepać, dać znak sygnał, że się Państwo chcą wybrać. No właśnie na tej stronie. konkursy.radio357.pl. Proszę tam zajrzeć, proszę dawać znaki, sygnały, że tak. No i będzie bardzo, bardzo nieźle. Jeszcze wrócimy pewnie za godzinę do sprawy, ale na razie tylko proszę tam zerknąć. konkursy.radio357.pl. 200 single z Żoliborza. A jeśli chodzi o single z Żoliborza, to jeden z całkiem niedawnych ostatnich odcinków traktował o pewnej artystce. Lubimy ją o poranku.

0: Annie Lennox, to był odcinek 199. 200 świętujemy tak troszkę dłużej z takim poślizgiem, ale generalnie warto. konkursy.radio357.pl.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ewa Koch.
2: Uczniowie i nauczyciele, rodzice chyba także odliczają dni do zakończenia roku szkolnego. Tymczasem, jak podał wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego, połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. O wynikach tego badania oraz o telefonie zaufania dla nauczycieli właśnie, który uruchomiła jakiś czas temu Fundacja Twarze Depresji, porozmawiam z jej prezeską, psycholożką Anną Morawską-Borowiec. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
2: O czym mówią nauczyciele korzystający z telefonu zaufania?
3: Najczęściej zgłaszają się do nas z wyzwaniami związanymi z wypaleniem zawodowym, z depresją, z lękiem. Mówią również o trudnościach w relacjach z rodzicami, o takiej presji na nich, o tym, że mają być dostępni nierzadko obecnie również w weekendy poprzez social media tworzą się, czy takie komunikatory jak WhatsApp, tworzą się grupy, które zmuszają, wciągają nauczycieli w komunikację z rodzicami nawet w weekendy czy późnym wieczorem w niedzielę, co nie daje im szansy na odpoczynek. Plus tak naprawdę problem jest wieloelementowy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne nauczycieli. Można powiedzieć, że największe tutaj trudności zaczęły się już od czasu pandemii, kiedy zaczęła się zdalna szkoła, lęk przed zachorowaniem na koronawirusa, izolacja uczniów, co spowodowało istotne problemy psychiczne dzieci i młodzieży, z którymi pracują na co dzień. Chwilę później rozpoczęła się wojna w Ukrainie, wiążąca się choćby z takimi konsekwencjami, że w klasach u nauczycieli pojawiły się dzieci z doświadczeniem uchodźczym, z traumą wojenną, do czego nauczyciele też nie byli przygotowani. Do dzieci, które się zmagają właśnie z depresją, z myślami samobójczymi, z samookaleczaniem, czy właśnie w tej chwili jeszcze z zespołem stresu pourazowego w kontekście dzieci z Ukrainy. Oprócz tego wyzwania związane z systemowymi obciążeniami, z relacjami z dyrekcją, mówią w telefonie zaufania nawet o mobbingu. Zdarzają się nam nierzadko takie telefony z takimi komunikatami. I po prostu nauczyciele, już ostatni element, po prostu są też ludźmi, mają swoje trudności rodzinne, relacyjne, małżeńskie, czy jako rodzice. I ten całokształt wpływa na ich trudny stan psychiczny, nie ukrywajmy tutaj. Plus ogromne stereotypy związane z tym, że nauczyciel ma być filarem, ma być takim filarem, na którym bazują uczniowie i nie ma prawa do słabości, nie ma prawa do depresji, bo jeśli się pojawi, to co z naszymi dziećmi, nie zasługuje na zaufanie. I w takim ogromnym lęku ci nauczyciele funkcjonują. Telefon zaufania dla nauczycieli pełni rolę, w mojej ocenie, kampanii społecznej, takiej destygmatyzacji tematu zdrowia psychicznego w tym szczególnie ważnym środowisku, jakim są nauczyciele i w sposób szczególny narażonym na zachorowanie na depresję. Takie zawody jak właśnie nauczyciele, czy psycholodzy, czy lekarze są w grupie wysokiego ryzyka z uwagi na pełnioną misyjną, wysoko angażującą emocjonalnie pracę.
2: A jednocześnie to są też przedstawiciele takich zawodów, którzy bardzo rzadko mówią o tych swoich problemów. Proszę powiedzieć, jaka jest skala, jeśli chodzi o osoby, które się do państwa zgłaszają, korzystają z tego telefonu zaufania?
3: Można powiedzieć, że nasz telefon dzwoni naprawdę cały czas, kiedy tylko jest dostępny, a działamy w poniedziałki i wtorki pod numerem 510-338-182 od 13 do 17, dwa dni w tygodniu, przez 4 godziny dyżuruje nasz psycholog. Od 4 do 12 osób na takim dyżurze obsługuje, odkąd działamy od listopada, udzieliliśmy interwencji i wsparcia ponad 200 nauczycielom. Moim celem, nie ukrywam, jako prezeski Fundacji Twarze Depresji, jest znalezienie partnera kolejnego do tego telefonu zaufania, który umożliwi nam jego działanie 5 dni w tygodniu, bo taka jest realna potrzeba. Potrzeba jest systemowej działań. Telefon działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji. Dziękujemy za ten patronat honorowy. Jednakże to się też musi przekładać na realność działań. Ta realność działań na razie jest na barkach naszej fundacji i jest to jedyny telefon zaufania dla nauczycieli w tej chwili, który bez kolejki natychmiast nauczyciele w tym terminie mogą porozmawiać z psychologiem. I początkowo to też pokazuje system działania jakby właśnie szkolnego, że początkowo do tego telefonu nauczyciele dzwonili tylko z pytaniami o swoich uczniów, czyli mając uczniów po próbie samobójczej, samookaleczających się, w ogóle nie dawali sobie przyzwolenia, że to oni mogą potrzebować pomocy i że to oni mają prawo też zadzwonić do psychologa i porozmawiać, ale na szczęście dzięki ogromnemu też zaangażowaniu mediów w to, aby nagłośnić ten telefon zaufania, dziś nauczyciele wiedzą, że to jest ich wentyl bezpieczeństwa, że to jest dla nich przestrzeń na to, żeby zadzwonić anonimowo z każdego miejsca w Polsce, porozmawiać i zrobić ten pierwszy krok, jego najtrudniej zrobić, a on jest kluczowy.
2: Związek Nauczycielstwa Polskiego wczoraj podał wyniki badania, które zostało przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, badania nauczycieli. Wynik jest taki, że połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu, 60% cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle, wyczerpanie. Tylko 18% badanych deklaruje niski poziom obciążenia, a tylko 28% jest pewnych, że zostanie w zawodzie. Czy według pani te wyniki pokazują skalę problemu?
3: Nasze obserwacje są takie, bo też realizujemy od lat już program Twarze Depresji dla Szkół, są takie, że naprawdę jest bardzo wysoki poziom wypalenia zawodowego wśród nauczycieli, co się też przekłada na ich braki kadrowe, na to, że dzieci mają za mało często tych nauczycieli w szkołach, bo jest to zawód niedofinansowany, o czym my wiemy doskonale i o czym w gabinecie też nauczyciele nam mówią, że to też jest taki czynnik, który powoduje, że mają lęk przed wykonywaniem tej pracy i ich sytuacja finansowa w sposób istotny przekłada się też na ich kondycję psychiczną.
2: W tym badaniu nauczyciele też wskazują na czynniki, które sprawiają, że czują się tak, a nie inaczej. To między innymi niskie wynagrodzenie, to brak zasobów i wsparcia przy wdrażaniu zmian, brak spójnej wizji polityki oświatowej. To też są takie czynniki, które wpływają na to obciążenie.
3: Zdecydowanie. No i teraz właśnie co zrobić, kiedy nauczyciel z tych, te wszystkie czynniki od pandemii przez wojnę w Ukrainie, wyzwania z uczniami, wyzwania z rodzicami, z systemem, z dyrekcją, co mają zrobić, kiedy pojawia się wypalenie zawodowe? Kiedy mamy mieć wiedzę, że to już jest czas, żeby sięgnąć po pomoc profesjonalisty? Według Krystyny Maślak, takiej znanej specjalistki właśnie z zakresu wypalenia zawodowego, mamy trzy fazy tego wypalenia. I pierwsza to jest związana z wypaleniem emocjonalnym, kiedy naprawdę czujemy się, jakby nam ktoś wyjął baterię, że nie mamy siły. Przez większą część dnia czujemy się zmęczeni, tak jak nauczyciel ostatnio nam powiedział, że czuje się zmęczony już przed samym pójściem do tej pracy, tak, do tej szkoły, więc to jest poczucie ogromnego zmęczenia i ono dotyczy sfery zawodowej. Później się zaczyna taki etap depersonalizacji, kiedy stajemy się cyniczni, ironiczni, czasami agresywni słownie, a nauczyciel może pokrzykiwać na uczniów, kłócić się, być zdenerwowany i wchodzić w kłótnie na przykład również z kolegami w gabinecie, w pokoju nauczycielskim. To jest ten etap drugi, takiej irytacji, rozdrażnienia i depersonalizacji, która się pojawia jako taki mechanizm obronny, tak? Nie mam energii, moje zasoby emocjonalne są po prostu praktycznie wyczerpane i dlatego chcę się bronić od tych ludzi, żeby nic ode mnie nie chcieli, więc jestem trochę niemiły. Tak mówiąc w dużym uproszczeniu, ten mechanizm działa. Ostatni etap w tym wypaleniu się pojawia, kiedy właśnie mam złe już relacje, izoluję się, mam często nieobecności w pracy. Pojawia się obniżona samoocena, tak? Uważam, że jestem do niczego, beznadziejny. I teraz bardzo ważne, żeby w tym momencie sięgnąć po profesjonalną pomoc, po terapię, bo od wypalenia zawodowego już jest naprawdę często krok do depresji, która już jest chorobą i która wymaga leczenia poprzez połączenie farmakoterapii i psychoterapii.
2: I na pewno to jest też
3: zawodowym taki psychoterapeuta moment, powinien wystarczyć.
2: I na pewno to jest też taki moment, kiedy warto sięgnąć na przykład po telefon zaufania numer 510-338-182, czynny w poniedziałki i wtorki od 13 do 18. Anna Morawska-Borowiec.
3: Do 17.
2: Do 17. Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, prezeska Fundacji Twarze Depresji, była naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękujemy.
0: A rozmawiała Ewa Koch. Mamy 8:30 już prawie.

Tomek zapytał, jak idzie temu nagraniu. Na liście słabo niestety. 80. miejsce ostatnio w piątek. Ola, młoda artystka Husky. Proszę, proszę szukać, proszę głosować. Nista.radio357.pl. Możemy wesprzeć młodą artystkę na samym począteczku. Jeśli chodzi o pogodę, to szybciutko, bo rozmowa ważna i troszkę wyjechaliśmy poza czas, a zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie w północno-wschodniej połowie kraju. Okresami będzie duże i tam przelotne opady deszczu na Suwalszczyźnie, na Podlasiu. Po południu także burze będą. Temperatura 15 na wybrzeżu, 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. A za chwilę Cyber Magda.

0: To Isis. Zaczynamy.
1: Cyber Magda.
0: Magda Gacyk, czyli oczywiście. Dzień dobry pani. Dzisiaj mogę powiedzieć dzień dobry, prawda?
2: Dziś dzień dobry.
0: Dzień dobry, bo mamy chyba nawet ten sam czas. Tak mi się wydaje.
2: Nie, nie, u mnie wcześniej.
0: Aha, no dobrze, nie będę się kłócił.
2: Wcześniej.
0: Cyber Magda i uwaga, dzisiaj pod tytuł tejże historii: koniec prywatnego Olimpu Ilona Maska. A co tam się wydarzyło? Mm-hmm.
2: No to ja może, żeby przygotować redaktora do tej rozmowy, jest redaktor gotowy na niebotycznie duże pieniądze, takie jak stąd do nieba, ale...
0: Zawsze.
2: Ale tylko lecąc rakietą należącą do SpaceXa. Gotowy?
0: Dobra, mogę. Co mi szkodzi?
2: To przypomnijmy. W piątek na giełdę weszła firma Ilona Maska, SpaceX rzeczony. I tu należy dodać, że to IPO, ta pierwsza oferta publiczna, dotyczyła nie tylko znanej chyba wszystkim kosmicznej spółki, tej wysyłającej rakiety wielokrotnego użytku w przestworze, ale był to konglomerat spółek, bo podpięty do SpaceXa był Starlink, czyli jego system satelitarny zapewniający połączenie internetowe na całym świecie. Był też xAI, czyli startup zajmujący się sztuczną inteligencją. Kiepski startup, ale to na inny temat. Oraz platforma X, czyli dawny Twitter. I wszyscy wiedzieliśmy, że ten biznesowy olbrzym wyjdzie z przytupem, że będzie to największy, najbardziej imponujący debiut giełdowy w historii, ale chyba mimo to zabrakło nam wyobraźni, bo jeszcze kilka miesięcy temu Musk marzył o pozyskaniu 30 miliardów dolarów dzięki temu wtargnięciu na Wall Street. Im bliżej było planowanej daty, tego 12 czerwca, tym ambicje albo, nie wiem, chciwość. No rosło to w każdym razie. Teraz, redaktorze, przewijamy taśmę do przodu, do dzisiaj, a tam zarobionych jest już prawie 100 miliardów, a firma wyceniana jeszcze w piątek na 1 700 000 000 000, teraz jest warta prawie 2,5 biliona. To oczywiście są dla nas astronomiczne liczby, tak gargantuiczne, że przestajemy móc je sobie wyobrazić. I tu mała dygresja. Redaktorze szanowny, jak redaktor myśli, jaka jest granica naszej wyobraźni liczbowej. Ile kasiorki redaktor jest w stanie sobie wyobrazić? Ale tak nie, że tylko redaktor widzi, ale też tak rozumie i czuje.
0: Że rozumiem. No tak jeszcze, tak parę miliardów to ogarniam, a potem to już możesz podawać dowolną liczbę zer i to mi nie robi.
2: No to, ale przeszacował się redaktor, muszę jednak powiedzieć, bo badania kognitywistyczne wskazują, że ludzki mózg traci zdolność intuicyjnego takiego rozumienia tych liczb gdzieś między milionem, a maksymalnie miliardem, ale jednak bliżej miliona. Czyli rozumiemy różnicę, kiedy tam mamy 100 zł, a kiedy 1000, bo to wtedy jest tak. Wszystko żywe dla nas, szczególnie jak tracimy. No a potem to już nie, szczególnie jak wyobrażamy sobie różnicę między bilionerem a bardzo bogatym bilionerem, to jest dla naszego mózgu neurologicznie nie do ogarnięcia. No to teraz wracamy do naszego bardzo bogatego, pierwszego w historii ludzkości dolarowego bilionera, czyli Ilona Maska. No i konsekwencji jego debiutu giełdowego, bo o tym będziemy mówić, bo no to już nie będzie jego prywatny folwark, to już będzie akcyjny giełdowy. A te konsekwencje no już są. Na moim lokalnym podwórku, czyli w Dolinie Krzemowej, ceny nieruchomości, no tak, już pierońsko wysokie, szybują znów w górę, bo przez ten debiut giełdowy na rynku pojawiła się fala, no cała fala nowych milionerów. I ostatnio taka fala była kilka lat temu, kiedy Uber wszedł na giełdę. No a teraz, no teraz niektórym się pomnożyło i tak pokaźne konto w banku. I niektórym się należało, na przykład takiemu Juanowi Hernandezowi. Taki łód szczęścia się należał, bo Hernandez dawno temu był spawaczem w SpaceXie. Przez jakiś czas zarabiał maluńczko, ale za to, kiedy się zatrudniał, pomachali mu akcjami przed nosem i powiedzieli, że właśnie tym mu zapłacą, no bo to kiedyś coś warte będzie. Okazało się, że mieli rację. Ci pracownicy SpaceXa, którzy mają więcej niż milion, kupują domy. A jeśli nie mają gotówki, to jest jeszcze jeden sposób zakupu domu. Domyśla się już redaktor jaki?
0: Jeszcze nie.
2: No więc można kupić dom czy mieszkanie za akcję SpaceXa. I niektórzy właściciele nieruchomości przed transakcją stawiają właśnie taki warunek. No tak, dużo teraz tych nowych milionerów to też proponenci tak zwanego efektywnego altruizmu, czyli takiego ruchu, który namawia do szybkiego zarobienia dużych pieniędzy, żeby je potem oddać na cele charytatywne. Czy teraz, kiedy rzeczywiście mają spore fundusze, przeznaczą je na dobroczynność? Mam wątpliwości, co redaktor myśli.
0: Życie jest nowelą, nigdy nie wiadomo.
2: No to bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Ale znając naturę ludzką,
0: w garści niż wróbel na dachu.
2: Przyzwyczaja do dobrego. A ja jeszcze na koniec powiem, że tak, że jeśli chodzi o inne zmiany, to równo miesiąc temu Elon Musk zaanonsował na tym X-ie, że SpaceX szuka na całym świecie miejsc na budowę tych nowych portów kosmicznych. I moi znajomi pracujący u Elona zdradzili mi, że między innymi już jest wykupiony spory kawał mokradeł w Luizjanie, będą osuszać i budować. I takie porty kosmiczne to nie tylko miejsca startu Falconów, ale też całe miasteczka dla pracowników, a Musk twierdzi, że tworzy tam utopię taką, jaka kiedyś panowała, on się na to powołuje, w wyimaginowanym Star Treku. Tymczasem te miasteczka, jak na przykład Starbase w Teksasie, bardziej przypominają maskowe kolonie, ale nie na Marsie, tylko na Ziemi, gdzie wszystko ma funkcjonować według jego planu, według jego właściwie ideologii. I to jest tak, to są takie dziwne osady zbudowane na wzór XIX-wiecznych takich miast należących do kompanii różnych. I tam już przedszkolakom Musk wpaja konieczność intergalaktycznych misji, tego, że trzeba zwiewać z naszej planety, jeśli mamy przeżyć.
0: Nie wiem, dlaczego przyszły mi do głowy, przepraszam, że przerwią, takie historie z Jamesa Bonda, z takich wczesnych Bondów, kiedy były takie miasteczka i tam ludzie, bo zawsze był ten taki przeciwnik Bonda i on miał jakiś taki pod ziemią coś zbudowanego. I tam
2: tak,
0: mieszkali
2: coś bardzo
0: ludzie.
2: Niedobrego, coś takiego tak. Złowieszczego.
0: Tu nie zakładam złych intencji. No ale nic.
2: Ale jakoś może tak, może niekoniecznie samym dobrym, ale pieniądze są duże. Teraz do debiutu giełdowego intensywnie szykuje się Anthropic. To jest najpotężniejsza obecnie firma pracująca nad technologiami związanymi ze sztuczną inteligencją. A kiedy wejdzie, to będziemy mieli znowu przełom. Będziemy znowu rozmawiać, redaktorze, o bardzo, bardzo dużych pieniądzach.
0: Postaram się wyobraźnię poszerzyć, żebym sobie mógł wyobrazić też te pieniądze. Bardzo dziękuję.
2: Chyba, żeby redaktor poukładał w sześciokąty, jak pszczoł.
0: Tak, mogę w sześciokąty poukładać te pliki. Magda Gacyk, Cyber Magda. Bardzo dziękuję, Magda. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Do ściany. Tak. Metro. W takim delikatnym poślizgu czasowym jesteśmy.
1: Muzyczny goniec.
0: Zatem do dzieła. Kasia Posierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zespół Black Veil Brides w ubiegłym miesiącu powrócił z pierwszym od 5 lat albumem zatytułowanym Vindicate. Teraz członkowie zapowiedzieli, że z początkiem przyszłego roku wyruszą w trasę koncertową po Europie, w ramach której zagrają również w Polsce. I to dwukrotnie. 30 stycznia grupa z Ohio wystąpi w warszawskiej Stodole, natomiast 4 lutego we wrocławskim klubie A2. Black Veil Brides to zespół dawno niewidziany w naszym kraju. Mieli wystąpić również w Warszawie i we Wrocławiu w 2022 roku. Jednak wszyscy pamiętamy, jak wyglądała okołopandemiczna sytuacja i ile koncertów było wtedy przekładanych lub ostatecznie odwoływanych. Trzymamy kciuki, aby tym razem wszystko się udało. Przedsprzedaż biletów ruszy w ten piątek, 19 czerwca o godzinie 11.

czas na jazz za sprawą artystki Momoko Gil. Perkusistka, producentka, wokalistka i kompozytorka przez lata współpracowała m.in. z Matthew Herbertem, Alabasterem Diplamem, Kobisejem czy Tirzą. Dziś coraz śmielej zaznacza swoją obecność jako solowa artystka. Autorskie teksty ubiera w brzmienia jazzowe z domieszką elektroniki. Do tego dołóżmy jeszcze jej różnorodne doświadczenia kulturowe związane z dorastaniem między Japonią, USA i Wielką Brytanią. I tak powstaje muzyka oparta bardziej na intuicji i emocjach niż na utartych schematach. W lutym Momoko Gil zaprezentowała słuchaczom swój debiutancki album, a 11 października usłyszymy ją w warszawskim klubie Jazzmin. Bilety są już dostępne.

0: A na koniec elektronika. 16 września w warszawskim klubie Niebo będzie można usłyszeć projekt Trust. Za tym aliasem kryje się producent i wokalista Robert Alfons, chociaż początkowo projekt tworzył w duecie z Mają Postepski, perkusistką zespołu Ostra. Ich wczesne brzmienia porównywano do Depeche Mode i Joy Division. Wspólnie wydali nominowany do Juno Award debiutancki album. Krótko po wydaniu płyty Maja skupiła się na działalności w zespole Ostra, a Trust stał się solowym projektem Roberta. Ostatni album, zatytułowany Performance, wydał w 2024 roku, ale jak zapowiadają organizatorzy, letnia trasa ma zwiastować jakieś nowości. Bilety na koncert Trust trafią do sprzedaży jutro, 17 czerwca o godzinie 10.
1: Takie zapowiedzi, podpowiedzi. Bardzo dziękujemy. Kasia Pasierbik.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, a my podpowiadamy.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Że samo się nie zagłosuje. Lista.radio357.pl w piątek po 19:00 z Torunia. A

0: Reniusis. Kiecka, premiera tego utworu była w Dzień Mamy, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. 5 minut zostało nam do 9, zdążymy.
1: Latka lecą.
0: Łukasz Błąd, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Być może niektórzy z państwa nadal żałują, że polskiej reprezentacji piłkarskiej nie ma na mundialu, nawet jeśli mogłaby na nim trafić na takie wyzwania jak drużyna Republiki Zielonego Przylądka. Osobiście mam mieszane uczucia. Zawsze to ciekawie jak grają, ale też zostało w pamięci, że 16 czerwca 40 lat temu po bolesnym 0-4 Polska odpadła z Mistrzostw Świata w Meksyku. 18 lat temu Chorwacji wystarczył jeden gol, żebyśmy zakończyli Euro w Austrii i Szwajcarii, a 4 lata później żegnaliśmy się z polskim turniejem po trzecim meczu grupowym przegranym we Wrocławiu z Czechami. No jakby tak przyszło naszym grać dzisiaj, to aż strach telewizor włączyć. A tak, można to zrobić ze spokojem i nawet w stanie zrelaksowania. Dokładnie 124 lata temu brytyjski erudyta Bertrand Russell wysłał list do niemieckiego matematyka, opisując w nim problem nazwany później paradoksem Russella. Prawdopodobnie ówczesne społeczeństwa umiarkowanie się tym przejęły, ale był to cios dla tych, którzy dążyli do aksjomatyzacji matematyki, uznając, że wszystkie obiekty matematyczne powinny dać się wyrazić jako zbiory. Że co? Tak, to normalna reakcja i wtedy i teraz, dlatego pojawiły się sformułowania paradoksu rzekomo wspomagające jego zrozumienie. Jeśli fryzjer, mieszkaniec pewnego miasta, goli tych jego mieszkańców, którzy sami się nie golą, to czy fryzjer goli się sam? Albo jeśli ciotka lubi tych, co siebie nie lubią i nie lubi tych, co siebie lubią, to czy ciotka lubi siebie? Bo to prowadzi do paradoksalnej konkluzji, że ciotka lubi siebie wtedy i tylko wtedy, gdy siebie nie lubi. Dziękuję, wiem, że pomogłem. Zbliża się Dzień Ojca i przed tym świętem warto sobie przypomnieć, że są wśród ojców tacy, którzy dla dziecka zrobią najdziwniejsze rzeczy. 12 lat temu Amerykanin Jeremy Heaton w celu uczynienia swej córki księżniczką zgłosił pretensje do leżącego na granicy Egiptu i Sudanu terytorium Birtaville o niejasnej przynależności. Wbił w jego ziemię flagę i powołał do życia Królestwo Północnego Sudanu. Mimo poparcia władz egipskich nowy twór państwowy nie został jeszcze przez nikogo uznany. I to chyba dobrze, bo córeczek powołujących się na taki precedens mogłoby się namnożyć. 29 lat temu w telewizji wyemitowano pierwszy odcinek serialu Klan. Co prawda przestałem oglądać, gdy w dom Lubiczów na Sadybie uderzył meteoryt i w ścianach willi odkryto niebezpiecznego grzyba, ale uważam piosenkę Życie, życie jest nowelą za nieoficjalny hymn lecących latek. Tak więc chwytajmy ten dzień. Dobrego 16 czerwca.
0: Życie, życie, proszę pana, jest nowelą, jak śpiewał poeta. Bardzo dziękujemy, Łukasz Błąd. Dobry hymn nam się przytrafił do latek, które lecą. 2,5 minuty do 9. Zdążymy jeszcze posłuchać Harego.

0: Poszukiwania prowadzono również z powietrza. Dziś rano załoga śmigłowca zauważyła w lesie ciało mężczyzny. Jak informuje policja, wszystko wskazuje na to, że jest to właśnie ciało poszukiwanego 19-latka.
1: O zdarzeniu wiemy to, że 19-letni mężczyzna przybył do miejsca, w którym przebywała kobieta. Pomiędzy nimi doszło prawdopodobnie do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia pieszo.
0: Mówiła na antenie TVN24 starsza aspirant Jolanta Batko, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Limanowej. Do zabójstwa miało dojść wczoraj po godzinie 22. Ciało 19-latki znalazła matka. Pierwszy dzień szczytu G7 we francuskim kurorcie Evian. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji ma tam dzisiaj dojść do spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent już wczoraj wieczorem wylądował we Francji. Wczoraj odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Ukrainy i z prezydentem Rosji. Widzę, że może coś się da zrobić. Naprawdę tak uważam. Myślę, że obaj są na to otwarci. Teraz, kiedy umowa z Iranem jest już skończona, skupimy się na tym, zobaczymy, co nam się uda osiągnąć. Mówił Donald Trump, pytany o postępy rozmów pokojowych na linii Kijów-Moskwa. Również ukraiński przywódca jest już w Evian, dokąd dotarł przez Kiszyniów. To już drugi raz, kiedy Zełenski omija lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce i decyduje się na trasę przez Mołdawię. Według części ukraińskiej prasy to efekt napięć, jakie pojawiły się między rządami w Warszawie i Kijowie, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Hiszpański rząd otrzymał już 900 tysięcy wniosków od cudzoziemców, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w kraju. Do zakończenia procesu składania dokumentów zostało jeszcze 15 dni. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
2: Dotychczas przyjęto do rozpatrzenia około 360 tysięcy spraw, choć urzędy mają 3 miesiące na formalne zarejestrowanie każdego wniosku od momentu jego złożenia. Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa akcja legalizacyjna w historii Hiszpanii. Poprzedni rekord padł w 2005 roku za rządów José Luisa Zapatero. Wówczas zalegalizowano pobyt ponad 576 tysięcy osób po otrzymaniu blisko 700 tysięcy wniosków. Z programu korzystają migranci, którzy już wcześniej przebywali w Hiszpanii. Celem jest wyprowadzenie z szarej strefy osób pracujących bez odpowiednich dokumentów oraz zapewnienie im pełni praw pracowniczych i socjalnych. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
0: Według badań akademickich legalizacja pobytu migrantów może przynieść hiszpańskim finansom publicznym znaczące korzyści. Szacuje się, że netto każdy zalegalizowany cudzoziemiec wygeneruje około 4000 euro wpływów fiskalnych rocznie. Dobiega końca szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Jak mówi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, to jednak nie tylko wina przymrozków.
3: Z jednej strony to będzie susza, z drugiej strony to będą przymrozki, ale też proszę pamiętać o cenie paliw, o cenie środków ochrony roślin, o koszcie pracy najemnej, o braku pomocników w gospodarstwach rolnych do pracy przy zbiorach chociażby.
0: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowania, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat. Dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. I na sam koniec jeszcze optymistyczna informacja z Wietnamu. Jak donosi polska agencja prasowa, w stolicy kraju uratowano kilkaset kotów przed wykorzystaniem na mięso. Ponad 400 kotów, które miały zostać wykorzystane właśnie w celach kulinarnych, zostało uratowanych po rozbiciu przez wietnamską policję siatki przestępczej zajmującej się porywaniem kotów. I w porannych serwisach to już wszystko. Na kolejne zapraszam do popołudniówki Radia 357. Do usłyszenia.
4: Kombinuj. Teraz. Mateusz Fusiarz.
5: Na Mistrzostwach Świata wczoraj 4 mecze i 4 remisy. Sensacyjnie Hiszpania bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, Belgia po 1 z Egiptem, Urugwaj po 1 z Arabią Saudyjską oraz Iran po 2 z Nową Zelandią. Za nami już 16 ze 104 spotkań. 17 będzie starcie Francji z Senegalem. N'Golo Kanté. Dotarcie do finału to cel wszystkich. Oczywiście chcemy w nim zagrać, ale droga jest długa i trudna. Idziemy mecz po meczu. Ważne, żeby dobrze zacząć, być w formie. Wiele osób kibicuje Francji, bo mamy wspaniały i utalentowany

0: zbudowany zespół. Chciałbym za to podziękować fanom. Czujemy to wsparcie i tę miłość. Damy z siebie wszystko. Początek meczu Francja-Senegal o 21, a następnie trzy jeszcze mecze we wtorek, czy też u nas to już mocno w nocy, z wtorku na środę. Równo o północy mecz Iraku z Norwegią, następnie o 3 do akcji wkroczy obrońca tytułu, no i Argentyna walczyć będzie z Algierią, a na zakończenie nocnej zabawy, choć może bardziej porannej, jeszcze o 6 rano Austria zagra z Jordanią, także będzie można sobie przy poranku tutaj podziałać. No i ciekawe, czy któryś z tych wymienionych meczów będzie miał takie konsekwencje jak ten wczorajszy. Otóż tunezyjski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o zwolnieniu trenera Sabriego Lamusiego kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5. Media donoszą, że zastąpi go Erf Renar, ten sam, który w Katarze prowadził Arabię Saudyjską, a nawet był rozpatrywany jako nasz potencjalny selekcjoner. Zmieniamy temat. W koszykówce nam się finał wyrównał. Za Stal Zielona Góra pokonała Legię Warszawa 85-73 i zrobiło się po 2 w serii, która teraz wraca na kolejne 2 spotkania do stolicy. Andrzej Pluta.
1: Wyszliśmy, nie wiem, może z mentalnością taką, że ten mecz sam się wygra. Nie dziwi to, że Zastal wygrał, jeszcze tym bardziej u siebie w domu. Oczywiście nie trafialiśmy rzutów, no ale pozwoliliśmy Zastalowi na 85 punktów. Coś, czego nie możemy powtórzyć, że chcemy wygrać u siebie. Nie zwieszamy głów teraz, jakby no, to był jeden mecz.
0: Spotkanie numer 5 w finale Orlen Basket Ligi jutro o 20.15. A teraz siatkówka i naprawdę mocny transfer mistrza Polski. Zaledwie rok potrwała przygoda Tomasza Fornala poza granicami Polski. Po sezonie spędzonym w Turcji w Ziracie Bankaszy Ankara przejmujący wraca do Plus Ligi, gdzie będzie reprezentował barwy Aluronu Zawiercie.
2: Od przyszłego sezonu siwy walczy dla jurajskiej armii.
0: Tomek Fornal jest 3-krotnym mistrzem Polski z Jastrzębskim Węglem, z którym 2 razy zagrał też w finale Ligi Mistrzów, zdobywając za każdym razem srebro. Od kilku lat stanowi o sile drużyny narodowej. Z reprezentacją wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo Europy oraz srebro i brąz mistrzostw świata, a także 2 razy wygrał Ligę Narodów. Na koniec tenis. Po 7 było o rankingach, teraz będzie o tym, co tu i teraz. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Leheczkę i Mensika 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju na trawiastych kortach w Londynie. Kolejnych rywali poznają w środę, a dobre wieści płyną też z Berlina. Magdalena Fręch wystąpi w tamtejszym turnieju WTA 500, mimo że przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji. Polka awansowała do głównej drabinki dzięki wycofaniu się jednej z tenisistek.
3: Zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże przelotne opady deszczu tamże, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu burze też. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 20 mm. Temperatura 15 na wybrzeżu, 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu.
4: Radio 357.
3: To ładne określenie padło tam, tam pan koszykarz mówił chyba. Mecz sam się nie wygra.
0: No, czasami myślisz, że się wygra, a potem remisujesz.
3: Ja trochę oglądałem
0: z Republiką Zielonego Przylądka.
3: Dokładnie o tym meczu pomyślałem, że Hiszpanie tak sobie wyszli. Nie, no to się samo wygra.
0: Tak, no jeszcze Niemców widzieli, no, które są.
3: Jeszcze raz?
0: Nie, nie potrafię.

0: No ładna ta gitara Johna Mayera, bardzo ładna ona jest, nie ma co ukrywać. I w związku z tym, teraz ty nie świecił.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W związku z tym tego Johna Mayera z tą gitarą można znaleźć w zestawie do głosowania na listę.
1: Tak, bo Keith Urban nagrał nową wersję piosenki Guitar Man i rzeczywiście John Mayer tam świetny jest na gitarze.
0: To proszę pamiętać o tym przy głosowaniu. To jest ten, co był mężem tej...
1: Nicole Kidman, tak.
0: Znaczy nie John Mayer, tylko ten drugi, Keith.
1: Ten Keith Urban, tak. A długo byli małżeństwem i jakoś tak się rozeszło.
0: Życie jest nowelą, jak wspomniał dzisiaj Łukasz Błąd. I trzeba o tym pamiętać. Dwie sprawy, Niedźwiedziu, do omówienia jeszcze szybko. Przede wszystkim single z Żoliborza, na takie, że można przyjść popatrzeć i że się spotkać z patronami. To zapraszamy. konkursy.radio357.pl. Proszę tam zajrzeć, tam jest wszystko.
1: To za dwa tygodnie już.
0: 29 czerwca, a druga rzecz jest taka, że kolejny tydzień wyzwania, challenge'ów wszelkiego rodzaju związanych z robieniem kroków, Healthy Cities. No i to jest taki tydzień pod tytułem Ruch w harmonii. Mhm. Niedźwiedziu, grałeś na harmonii kiedyś.
1: Tak, tak, grałem. Popełniłeś, drogi chłopcze, duży błąd.
0: Ale szkoda, że państwo tego nie widzą, bo Niedźwiedziowi się chwyty przypomniały na ten instrument właśnie, ale zupełnie serio.
1: Ruch. Który jesteś?
0: Ja? Nie wiem, nie sprawdzałem. Zaraz mogę... A który jesteś, Niedźwiedziu?
1: To... Ja jestem 302 i to dlatego już byłem 200 któryś, ale z powodu wyjazdu do Opola, nie na festiwal, tylko na targi książki w niedzielę, no tego dnia zrobiłem 8 tysięcy, no nie 14, także spadłem, ale mam jeszcze w zapasie 1 czerwca. Bo słuchacz podpowiedział, że jak się zapisałem drugiego, to z pierwszego, jeśli miałem kroki, można dopisać.
0: To jest taka apka do apki,
1: tak,
0: że
1: tak,
0: ten przepisują.
1: Tak, apka do apki, że można przepisać.
0: To ja też chcę.
1: Nie oszukując, tylko po prostu jeżeli masz w telefonie, no to on to widzi, ten sztuczny inteligent, i przepisze ci.
0: Bardzo dobrze, to ja też poproszę.
1: A ty jesteś w której setce?
0: W czwartej. Drugiego tysiąca. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy państwa do tego, żeby robić kroki. A ten tydzień to ruch w harmonii. No ważne, żeby tych spacerek to się tam stresy obniżają.
1: Tylko nie łazimy za akordeonem.
0: Nie?
1: Nie.
0: Można po podwórkach. Dobranoc.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

A takie to Gino Vannelli, tak mi się przypomniało, bo ostatnio poruszaliśmy temat Big Dreamers Never Sleep. Dzień dobry Państwu, teraz oficjalnie Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy do 12:00, o właśnie, i orkiestra Vincenta Bella, znaczy dzisiaj wtorek. Kawa jest, adres czynny, marek@radio357.pl. Dziewczyny na wakacjach, znaczy oczywiście słowa pod lupą, no ale cała reszta się pojawi. Piosenka dnia za chwileczkę, płyta tygodnia, Przebiśniegi po 11:00. I co jeszcze? A, no i sporo muzycznych, a właściwie kartek z muzycznego kalendarza. Nowości, klasyka, piękne wspomnienia, będzie cudownie. A, kawa już jest.

No i masz, Babo Placek, napisał pan Łukasz, że spróbowałem pana sugestii w sprawie rejestracji kroków z 1 czerwca, bo też się zapisałem dopiero 2, a miałem 14 111 kroków z 1 czerwca. Po próbie wysłania zgłoszenia z brakującymi krokami pojawiła się informacja: możliwe jest zgłoszenie kroków osiągniętych jedynie w dniach po rejestracji konta. No, tośmy sobie dodali. Ale piosenka dnia jest.

coś ze mną źle. Olivia Rodrigo i Robert Smith. Kiedy dowiedziałem się, że będzie taki duet, pomyślałem, że ktoś pomylił się chyba, bo to niemożliwe, żeby Olivia Rodrigo z Robertem Smithem, The Cure. No ale słychać tutaj, że bardzo był podniecony, bo głos mu się podniósł troszeczkę już tak wysoko, to już dawno nie śpiewał. Ta piosenka oczywiście w zestawie do głosowania na listę. Olivia Rodrigo, Robert Smith, What's Wrong With Me. No i te dwie piosenki, które ja zgłosiłem, z Marcelem rozmawialiśmy o tym, Keith Urban zaśpiewał piosenkę Guitar Man w towarzystwie gitarzysty, tym razem Johna Mayera, no ale wcześniej Natalia Kukulska.

No, nieźle wymiata John Mayer na gitarze, prawda? W tym utworze Guitar Man, gitarzysta Keith Urban z repertuaru grupy Bread, a wcześniej Natalia Kołkulska, piosenka Dłoń. Nowa wersja 2026. Obie w zestawie do głosowania na listę polecam. Od piątku mamy nową piosenkę Carly Simon.

Ciekawe, czy będzie coś więcej. Hole, nowa piosenka w wykonaniu Carly Simon. Moim zdaniem też całkiem nieźle. Za 21 minut będzie godzina 10, to teraz taka para Gavin James, a potem Judy Zook.

Gavin James, Judy Cook, to nowości także z tego roku, chociaż żadne z tych utworów chyba nie jest w zestawie do głosowania. Okej, za to jest Robert Mróz Młodszy na jutro.

czas. Ty chcesz mnie przepraszać, ja mówię stój. Podaję ci rękę, a ty się wahasz. Deszcz będzie padał tu i tak. Może i zawsze, kto z nas to wie. Z cukru tu stoję już wiele lat, bo chcę ci powiedzieć.

0: tak, w Rzymie lato, na Teneryfie lato, w Amsterdamie lato, a u nas lało. Ale to wczoraj. Dzisiaj będzie bez deszczu. Minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Bruce Hornsby, Ezra Koenig, tak, to też jedna z nowości. 3 minuty po godzinie 10, to teraz otwieramy muzyczny kalendarz, no i patrzymy, a tu 16 czerwca 1972 roku okazała się płyta Davida Bowiego The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jak można wymyślić taki tytuł płyty? Ona dotarła na brytyjskiej liście zaledwie do 5 miejsca, a na liście amerykańskiej zaledwie do 75 miejsca, ale po latach jest uważana za jedną z najważniejszych płyt, no przynajmniej dekady lat 70., jeśli nie w ogóle. To teraz dwa razy Bowie z tej płyty.

Oj, to była pierwsza piosenka Davida Bowiego, jaką usłyszałem w Radiu Luksemburg. 72 rok, jak to, kiedy to minęło. Następna kartka z kalendarza. Piosenka z 1968 roku, ale w 2002 remiksu dokonał producent niderlandzki Junkie XL. I to był znowu numer jeden króla muzyki na liście brytyjskiej.

A Little Less Conversation, Elvis i Junkie XL, 68 rok. Następna kartka to 79 rok, to jest ten rok, kiedy Zdzisława Sośnicka wygrała premiery Żegnaj Lato na rok, to jest to jeszcze takie reminiscencje z Opola, a Majka Jeżowska śpiewała Nutka w nutkę. A na rynku brytyjskim płyta Discovery Electric Light Orchestra była na pierwszym miejscu, to był ich pierwszy numer jeden, a na tej płycie między innymi ta piosenka.

I to mi się przypomina, że zespół The Hollies miał kiedyś piosenkę o prawie najdłuższym tytule na świecie, The Dakerly Billy Shutdown Crazy Sam McGee. No chyba, że BJ Thomas, Hey, won't you play another Somebody Done Somebody Wrong song? No ta taka, takiego długiego tytułu nie miała. Long Cool Woman in a Black Dress. Takie wspomnienie The Hollies.

Dermot Kennedy, piosenka zatytułowana Turnstile. No i teraz ten najnowszy singiel Petera Gabriela, który jest w zestawie też do głosowania.

Hard Lesson, Peter Gabriel. Ta piosenka nieźle sobie poradziła w zeszłym tygodniu na liście, jak będzie w tym tygodniu. Przypominam, do piątku, w samo południe czekamy na głosy na listę piosenek 357. Za 25 minut 11 o tej porze we wtorki piosenki sprzed lat 50. Dziś Queen i Dr. Hook.

0: American English to oczywiście duet Wax. A teraz kilka słów na temat wydarzenia, które będzie miało miejsce dokładnie za tydzień w Bielsku Białej. Wydarzenie będzie spore. To międzynarodowy konkurs kompozytorski Preisner Scoring Competition, adresowany do młodych twórców muzyki filmowej oraz ilustracyjnej. Zadaniem uczestników zorganizowanego przez miasto Bielsko-Biała pod artystycznym kierownictwem Zbigniewa Preisnera konkursu było stworzenie 10-15-minutowego utworu inspirowanego obrazem Wieża Babel Bruegla Starszego, przeznaczonego na orkiestrę symfoniczną. Całe przedsięwzięcie to prestiżowa platforma wymiany doświadczeń i dialogu między młodymi kompozytorami a przedstawicielami światowej branży filmowej i muzycznej. I to będzie w Bielsku Białej prawie dokładnie za tydzień.
1: Patronat Radia 357.

Bielsko-Biała w przyszłym tygodniu. Prisoners Scoring Competition, taki konkurs. Miałem przyjemność brać udział w jury. To niezwykłe przeżycie. A co my tu mamy? 10 minut do godziny 11. To taki ryzyk fizyk, bo tak właściwie to nie bardzo wiem, czy to się ładnie sparuje. Ponieważ słuchałem ostatnio Jimmy'ego Naila, Crocodile Song, i tak mi się jakoś skojarzyło, że to jest w jakimś sensie podobne do Wandering Star Lee Marvina. Spróbujmy, jak to zabrzmi razem.

tutaj troszkę na końcu to takie to mruczando. Pan Zbyszek zaśpiewał, czy to ja śpiewałem ten pierwszy utwór? Lee Marvin to śpiewał, a właściwie tak melorecytował Wandering Star, ale głosy mamy podobne rzeczywiście. Następne pytanie jest oczywiście, czy Telly Savalas się pojawi. Aktorzy dawali się namówić na tylko raz na jakiś czas na piosenki. No, Telly Savalas trochę więcej, ale ten Lee Marvin nie bardzo. Ten Wandering Star pozostaje jego takim największym sukcesem. Okej, umówmy się, że Savalas, Telly Savalas pojawi się we czwartek w Kieruju. A Jimmy Nail, Crocodile Shoes, no tak troszeczkę z takimi elementami Lee Marvina, Wandering Star. Nie wiem, czy to pasowało, czy nie. Za minutkę będzie godzina 11:00.

0: świąteczne dzwonki w środku lata. Guitar Interlude to Stephen Bishop z płyty Careless, bardzo, bardzo ładnej. To jeszcze tylko przypomnę, że program audycji zawsze się wyświetla na bieżąco na naszej stronie Radia 357, a wieczorem pojawi się także na moim blogu marekniedźwiecki.pl. To teraz już zapraszam. 11.
1: Kieruj się na południe.

0: Mark Knopfler z płyty Golden Heart na początek trzeciej godziny naszego spotkania. To teraz jak zwykle o tej porze płyta tygodnia, Przebiśniegi, Sen Multiplayer i mamy taką płytę dla Państwa. Hela zdecyduje kto, więc proszę pisać halina.wachowicz@radio357.pl. Dzisiaj, a nie, to może pan Jan o tym opowie. Jan Bąk.
1: Z tej strony Jan Bąk z zespołu Przebiśniegi. Egipt był dla nas prawdziwym eksperymentem. Nigdy wcześniej nie zrobiliśmy utworu, który byłby tak taneczny i tak przebojowy. Zaczęło się od melodyjki gitarowej, przywołującej skojarzenia z muzyką arabską. Jest w tym trochę przaśności, trochę kiczu, trochę kampu. Niemniej jednak wszystko spina się dzięki tekstowi, który jest poświęcony poszukiwaniu, podróży, ale też wielkiemu zmęczeniu tym, jaki jest świat. Moja ulubiona linijka to chyba moment, w którym Asia śpiewa: choć 12 tylko dźwięków skrywa świat, a następnie mówi o tym, że widziała już kombinację wszystkich barw. Uważam, że nawet w tak tanecznym anturażu udało się przemycić coś z prawdy o życiu i ta głębia jest dla mnie najciekawszym elementem utworu Egipt. Zachęcam do słuchania.

Trzebi Śniegi, płyta Sen Multiplayer. Dziś pan Marcin, miejscowość Falenty. Tak, dostaje od nas taką płytę. Właściwie od artystów. Gratulujemy. Prosimy wziąć udział w takim przedsięwzięciu jutro, pojutrze aż do piątku. No tak, tak, to płyta tygodnia.

Love Touch to Rod Stewart. Kiedy człowiek tak chodzi, chodzi, robi te 14 tysięcy, a jednak się nie da przerzucić tego pierwszego. Przepraszam, to jakiś taki błąd był. Nie udało się, ale będziemy pracowali dalej. Kiedy tak się chodzi, chodzi, chodzi, to czasami wpadnie jakiś taki zestaw, który potem chce się zaprezentować w radiu. Kenny Rogers i Billy Joe Spears.

Pan Marcin napisał Kenny Rogers, nogi same idą. No a też koleżanka Billie Joe Spears, Blanket on the Ground, to też taki kancik kętry nam się zrobił. Miła pani w telewizji zapowiedziała, że na imprezie, która rozpoczynała igrzyska, nie igrzyska, ten mundial, który to się odbywa w Kanadzie, w Stanach i w Meksyku, że w Kanadzie wystąpi Michael Bublé. No tak, czasami można się pomylić, ale to jednak Michael Bublé.

Michael Bublé, piosenka zatytułowana Home, czyli dom. No właśnie, pani Jola ma dzisiaj zmianę kodu, ma znaczy urodziny, a pani Ala ma dzisiaj imieniny. To w takim razie zróbmy taki duecik Stevie Wonder i George Benson dla Joli i dla Aliny. Proszę sobie wybrać, która piosenka ładniejsza.

Michael Cembalo na gitarze, to było słychać George Benson z płyty 2020, a wcześniej Stevie Wonder dla Joli i dla Aliny przy okazji również. No właśnie, dzisiaj napisał słuchacz, że jakieś takie nieswoje utwory gram. Zawsze jestem trochę między młotem a kowadłem, jak reagować na to, że państwo proszą o jakąś piosenkę. Okej, w czwartek już będą tylko moje rzeczy.

To pan Stefan napisał, że jak był mały, to myślał, że to jest jedna osoba. John Evangelis. No tak, tak. Nie tylko pan tak myślał. To jeszcze 3,5 minuty dla Australii.

0: Slow Hand to Pointer Sisters za 10 minut, godzina 12. Kuba Strzyczkowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Tak dawno cię nie widziałem. Jesteś prawdziwy czy sztuczna inteligencja?
1: Dobrze. Ładny wstęp, bo dzisiaj, proszę państwa, o piosenkach, o muzyce, o twórczości w ogóle, tworzonej przez programy komputerowe, tworzonej przez algorytmy. No właśnie, tak się zastanawiam. Emitowałeś kiedyś w swoich audycjach piosenkę?
0: Chyba, że przez przypadek.
1: Ja też. Ja znalazłem w naszej bazie danych piosenkę, słuchacze natychmiast wychwycili, zwrócili uwagę. Nie miałem pojęcia, a piosenka świetna. Mhm. Świetna aranżacja, szeroka, kapitalny wokal. Wszystko się zgadzało. Nie znałem wprawdzie nazw zespołu, no ale pomyślałem, że wiesz, no, nie pierwszy to zespół, którego nie znam.
0: Znaczy gorzej jest tak, jeżeli zespół jest bardzo dobrze znany, na przykład australijska grupa Flash and the Pan i niedawno pojawiła się ich nowa płyta. Oni dawno nie istnieją. Mhm. I lider zapytał na jakiś portalu społecznościowym, czy ktoś może mi powiedzieć, o co to chodzi, bo ja tego nie firmuję.
1: Ale to bez wiedzy
0: tak.
1: tego lidera
0: tak.
1: to powstało?
0: Tak.
1: No to to jest złodziejstwo.
0: Złodziejstwo.
1: Mhm. To tu nie ma wątpliwości, ale dzisiaj chciałbym z państwem porozmawiać o tej muzyce tworzonej przez sztuczną inteligencję. Czasami to jest po części, dlatego że muzycy na przykład komponują. Słuchasz mnie czy nie?
0: Tak, oczywiście.
1: No, ale nie patrzysz w moją stronę.
0: No, już patrzę.
1: Dobrze. Komponują muzykę, a potem na przykład aranżują albo korzystają z instrumentów, z muzyków, z algorytmów. Dokładają do tego, co napisali. Gdzie są te granice? Bo to nas czeka. Znaczy,
0: nie ma ucieczki od tego.
1: Nie ma. Nie ma. I muszę ci powiedzieć, że nawet czytałem, że w Spotify coraz więcej jest takich utworów.
0: Tak.
1: Na razie są ponoć, na pewno, bo korzystam, nieoznaczone, ale platforma już pracuje nad takim systemem, który będzie oznaczał. Mhm. No i teraz pytanie, co będzie oznaczone, jeśli w całości stworzone przez algorytm jest, czy tylko w części? Ciekawy wątek, jak sądzę. Dziś zapytam państwa, czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka. Ja zapytałem o tę świadomość, bo do momentu, kiedy nie wiedziałem, że to sztuczna inteligencja...
0: To ci się to nawet podobało.
1: Bardzo mi się podobało. Mhm. Natomiast potem taki byłem... Czułem się taki lekko zniesmaczony, również troszkę zażenowany swoją głupotą, że nie wiem, że nie rozpoznałem. I tak się zastanawiałem właściwie, jak to traktować. A ty nie emitujesz takich utworów świadomie?
0: Nie, świadomie nie. Jeżeli coś mi się przydarzy, że mi się podoba, to mam takiego
1: umyślnego,
0: który mówi, to jest sztuczna inteligencja.
1: Ale jak rozpoznaje? Tak się zna? Czy...
0: Zna się.
1: Zna się.
0: Mm-hmm. Jest muzyk.
1: Geniusz. Albo, a może będą programy komputerowe do rozpoznawania?
0: A może tak.
1: Z czasem myślę, że tak może być. No, to wszystko o tym wszystkim, proszę państwa, po 12:00 i zacni goście, pan doktor Wojciech Rożdżeński, prawnik, a także znany ci dobrze i lubiany przez nas Grzegorz Skawiński.
0: No tak, jestem ciekawy, jaki głos zabiorą panowie w tej sprawie.
1: Ja się cieszę na rozmowę z panem Grzegorzem, bo to jeden z takich niewielu muzyków, który odcisnął piętno, tak to nazwę, na instrumencie. Mhm. Bo dotarł do własnego brzmienia, prawda?
0: To prawda.
1: Tak jak ma, nie wiem, pan Jan Borysewicz, czy Mark Knopfler, chociaż Mark Knopfler mówią, ty się na tym lepiej znasz, że zapożyczył to brzmienie od J.J. Cale'a.
0: No, trochę tak.
1: Prawda?
0: Że to... Ale mocno to rozwinął i to tak pięknie, że...
1: Tak, to prawda. No, to wszystko by w audycji, co państwo na to.
0: Zapraszamy, to w takim razie Kuba
1: Nie wiem, jakie masz zdanie na ten temat, ale moim zdaniem ten program zapowiada się atrakcyjnie.
0: Bardzo, bardzo atrakcyjny program Kuby Strzyczkowskiego.
1: Bardzo dziękuję.
0: Po godzinie 12:00, a my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Tomasz Matlingiewicz, Marek Niedźwiecki. To jeszcze na koniec Vanelli się pojawi, tym razem brat Gina, Joe, który wspomaga Jimmy'ego Haslipa. Wszystkiego dobrego.
1: Sztuczna inteligencja?
0: Nie, prawdziwe, to prawdziwe. Mhm.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Tu Radio 357, 12.
2: Co państwo na to?
1: 16 czerwca, mamy wtorek, Rafał Grzebelski, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy bardzo. Powstaje, proszę państwa, coraz więcej piosenek stworzonych przez programy komputerowe. Czaty wymyślają tekst, muzykę, aranżują, tworzą głosy, chóry, a na koniec wszystko zgrywają i to szybko. Powstaje przebój, który zachwyca. W dodatku produkt wolny od opłat za prawa autorskie, który można dowolnie wykorzystać. Czy wyobrażają sobie państwo radio, które nadaje wyłącznie piosenki stworzone przez programy? No, ciekawe, takie stacje radiowe już nadają, tworzą listy przebojów. Na platformie Spotify też są takie utwory, ale nieoznaczone, przynajmniej na razie. Tak więc słuchacz nie ma pojęcia, czego słucha. Kiedyś przypadkiem w naszej bazie, o czym mówiłem, trafiłem na utwór, który zabrzmiał w piątkowej popołudniówce. Świetnie brzmiący, ze znakomitym wokalem, ale uważni słuchacze akurat wtedy zauważyli. Ale właśnie, czy dopóki nie wiemy, że to śpiewa, nieistniejący ktoś albo coś, słuchamy z przyjemnością, a potem już nie? Przyjemność mija? Prawdopodobnie, czy nam się to podoba, czy nie, rozwój technologii zdeterminuje przyszłość muzyki, tworzenie muzyki, a będziemy zapewne zachwycać się na przykład koncertami fortepianowymi, których autor nie istnieje, a krytycy uznają, że są po prostu lepsze od tych napisanych przez Chopina. Dziś pytanie, czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka. Mam świadomość pewnej słabości słowa sztuczna w tym pytaniu, bo cóż to znaczy? Ale umówmy się, że dzisiaj pytanie jest dobrze zadane. 2 minuty po południu, Radio 3.

0: problemy są na trochę innej płaszczyźnie. Tak? No, oczywiście my nie jesteśmy tutaj jakimiś luddystami, żeby mówić, że taka muzyka w ogóle nie powinna istnieć.
1: Twórcy, muzycy, także ci uznani, popularni, coraz częściej sięgają po programy komputerowe, które komponują, aranżują, wyręczają autorów. Czasem w większym stopniu, czasem w mniejszym. Jeśli ktoś uruchomi program, który stworzy na przykład przebój, to do niego należą prawa autorskie, prawa należą do tego, który zgłasza, czy tak?
0: No tutaj to jeszcze się nie ujednoliciło. To tak naprawdę trochę zależy od jurysdykcji. W niektórych krajach uznajemy, że jeżeli taki utwór został w ogóle stworzony od początku przez AI, no to wtedy w ogóle nie możemy mówić o prawach autorskich do niego. Natomiast no, w sytuacji, w której twórca posiłkuje się jakimś AI, jest to dodatkowe narzędzie przy tworzeniu takiego utworu, no to wtedy te prawa autorskie będą raczej przy nim i to tylko oczywiście będzie coś stworzonego z dodatkowym narzędziem.
1: A liczba dźwięków, zwłaszcza tych miłych dla ucha, to jest taki ciąg, zbiór jednak skończony, mimo że długi. Zatem pewnie coraz częściej będzie dochodzić do plagiatów albo pseudoplagiatów, zwłaszcza że liczba utworów muzycznych w internecie narasta i będzie narastać błyskawicznie, jeśli za tak zwane komponowanie wezmą się również amatorzy, którzy z ciekawości, z zamiłowania będą uruchamiać programy komputerowe. W przyszłości większość utworów nie będzie chroniona, myśli pan, pod kątem praw autorskich, ponieważ będzie tego tyle, że nikt tego w dużej mierze nie będzie zgłaszał, że będzie ciężko nad tym zapanować?
0: No, to jest dobre pytanie. Jeżeli byśmy faktycznie doszli do takiego poziomu wtórności, że nie będziemy w ogóle mogli mówić o tym, że ten utwór został oryginalnie czy od początku stworzony przez kogoś, no to wtedy faktycznie tych praw autorskich by nie było. No. Ale myślę, że to jeszcze nie jest coś, co nam grozi w najbliższym czasie. Chyba, że oczywiście dojdzie do jakiegoś wykładniczego tutaj wręcz wzrostu tej generacji, a potem przez to samo powtarzalności. Natomiast na ten moment te utwory nie są aż tak względem siebie powtarzalne, co nie zmienia znowu problemu, że to generalnie jest pewien problem z generatywną AI, że te wytwory sztucznej inteligencji powstają na jakiejś bazie stworzonej przez człowieka, tak? Jeżeli zostanie w całości już skonsumowana ta baza stworzona przez człowieka, wszystkich utworów w historii ludzkości, no to wtedy siłą rzeczy to będzie musiało być już względem siebie powtarzalne.
1: Są takie stacje już na świecie, które nadają wyłącznie muzykę stworzoną przez algorytmy. Nadają zatem muzykę, do których nikt nie ma praw, albo nikt nie rości sobie praw. Rozumiem, że w ten sposób nie muszą płacić opłat za prawa autorskie, czy tak?
0: Oj, niestety tak. To jest też problem nie tylko stacji radiowych.
1: Dlaczego niestety, pan powiedział?
0: No bo wtedy, jeżeli mamy do czynienia...
1: Że jest pan rzecznikiem praw autorskich i bardzo to szanuję. Natomiast, po prostu... Nadjeżdża coś nowego.
0: Nadjeżdża coś nowego, to prawda, ale pamiętajmy o tym, że te utwory tworzone przez sztuczną inteligencję konkurują bezpośrednio z utworami tworzonymi przez ludzi. W związku z czym, jeżeli zastąpimy muzykę puszczaną w radiu, która była tworzona przez ludzi, tą tworzoną przez AI, no to wtedy oczywiście uniemożliwiamy czy to przebicie się do ludzkiej świadomości, czy też po prostu w jakiś sposób zarobienie na tej muzyce przez osoby, które faktycznie ją tworzą.
1: Czyli jest pan za tym, żeby niewidzialną ręką rynku, zawsze się mylę, przy okazji tego zestawienia, tą niewidzialną ręką jednak trzeba sterować, tak?
0: Niestety doświadczenia ekonomii, powiedzmy, 20 i 21 wiecznej pokazują nam, że niewidzialna ręka rynku nie działa, zwłaszcza jeżeli mamy dużą dysproporcję. A jeżeli mamy duże stacje radiowe, duże platformy streamingowe, no to one będą przede wszystkim się kierować swoim interesem ekonomicznym.
1: Ja domyślam się, w którą stronę będą zmierzać działania na przykład osób profesjonalnie zajmujących się prawami autorskimi jak pan.

0: czy też organizacji reprezentujących artystów, muzyków, ale czy nie ma pan wrażenia, że im bardziej na przykład opodatkowujemy społeczeństwa, na przykład każąc płacić od każdego nośnika, telefonu, telewizora na rzecz organizacji zajmujących się prawami, tym bardziej spodziewać należy się reakcji, tym bardziej ludzie poszukiwać będą wolnej muzyki albo tej części twórczości, która jest nieregulowana, nie podlega regulacji, na przykład wolnej od opłat twórczości. Proszę zauważyć, jak wiele lokali usługowych, galerii, sklepów, restauracji korzysta już z muzyki, od której, zgodnie zresztą z prawem, nie muszą płacić na rzecz ZAIKS-u czy też SPAW-u, prawda?
1: Tak, to prawda. Natomiast wydaje mi się, że to znowu są dwie płaszczyzny, które tutaj trzeba rozdzielić. No bo jedną rzeczą jest to, że wszyscy będą się kierować swoim interesem ekonomicznym, żeby nie płacić jak nie muszą. Czy to puszczając w cudzysłowie darmową muzykę, czy no, jak niektórzy nie zgłaszając w ogóle, że mają jakieś telewizory, radioodbiorniki i tym podobne urządzenia. Natomiast no, drugą płaszczyzną jest to, że jeżeli jako społeczeństwo chcemy dbać o kulturę, chcemy ją tworzyć, to być może należałoby wprowadzić jakiś model, w którym faktycznie ta twórczość jest promowana, a nie finansowanie jej zależy wyłącznie od tego, czy ktoś chce za coś zapłacić, czy
0: no,
1: nie.
0: No tak, ja się z panem zgadzam, pod jednym wszakże warunkiem, że wcześniej umówimy się jako ludzkość, ustalimy, co jest kulturą, co jest twórczością, a co jest, nie wiem, wartościowym malarstwem, a co nie. Stąd padło moje pierwsze pytanie, czy ta muzyka stworzona przez algorytmy jest zła? Czy nie może zachwycać? Czy nie może wzruszać?
1: Może. Może zachwycać, może wzruszać. I tutaj no, też myślę, że ten sam problem będzie się pojawiać przy filmach. Pewnie przy książkach.
0: Tak.
1: Myślę, że tak naprawdę przy jakimkolwiek wytworze, który był dotąd tworzony przez człowieka. Mhm. Natomiast no, problem jest taki, że zezwalając na używanie na tych samych zasadach tych wytworów sztucznej inteligencji, no wybieramy tak naprawdę ludzką twórczość. I tu leży pewien problem. To nie zmienia faktu, że no, taka twórczość sztucznej inteligencji może poruszać. Mhm. Natomiast zrównanie jej z twórczością ludzką no, będzie mieć negatywne konsekwencje dla społeczeństwa.
0: Doktor nauk prawnych Wojciech Rożdżeński, Uniwersytet Warszawski, rzecznik praw autorskich Artist First. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wrócimy do rozmowy przed 13. Kłaniam się panu.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: 11 minut po południu. Czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka? Co państwo na to? Czekam na komentarze, czekam na telefony 510-357-357. A! Przygotowałem oczywiście dla państwa niespodzianki, specjalne utwory muzyczne. Najpierw pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry
0: no, panu.
2: To żeby porządek wrócił za chwilę, bo podejrzewam, mój sparring partner z Nizicy zadzwoni.
0: Ale porządek już jest, bo pan dzwoni pierwszy, więc nie jest
2: tak,
0: źle.
2: Nie
0: dobrze
2: nie
0: dobrze zaczęliśmy.
2: Tak. No powiem panu tak, no z zasady powinno być tak, że jeżeli coś jest dobrego, to nie powinno mi to przeszkadzać, jeżeli jakaś muzyka mi się podoba. Poza tym, nawiązując do poprzednich audycji, wie pan, no to może to jest taka też trochę alternatywa, bo taka sztuczna inteligencja jak na razie, chociaż może nie wiadomo, co się stanie, nie będzie prosiła o jakieś dofinansowanie swoich emerytur, czy opłacenie składek, chociaż nam nie wiadomo, jak to się rozwinie. Powiem tak, no...
0: Znaczy, ja podejrzewam, wie pan, panie Bartoszu, że tak czy inaczej to będzie jakoś opodatkowane, oczywiście.
2: Znaczy ja powiem tak, znaczy, tak z drugiej strony, patrząc na razie na obecną sztuczną inteligencję, to też, czy powiedzieć, że to tworzy sztuczna inteligencja, to też takie, bo z tego, co ja wiem, obecnie, żeby ten algorytm dobrze, bardzo dobrze zadziałał, żeby to nie wyszło jakiś krzak, to też trzeba umiejętnie stosować się znać na języku polskim, ale znaczy w
0: to
2: ogóle
0: prawda.
2: Na języku,
0: trzeba dobrze pisać... budować zlecenie, tak. To
2: tak,
0: jest
2: to
0: umiejętność skonstruowania zadania, ale mam kolegę znajomego, przyjaciela, który w zasadzie w sposób ogólny wyraził swoją wolę, że stwórz utwór patetyczny z chórem, hymn, napisz słowa, skomponuj muzykę, no i to się udało.
2: No tak, no znaczy ja mam nadzieję, że też nie, że jednak ta sprawa z radiem, jak pani pamięta parę lat, chyba już tak 2 lata temu, że tam zastąpiono prowadzących się tak. Jednak nie ziści, bo to byłoby smutne. I już wiem, że muszę kończyć, ale chciałbym tylko powiedzieć, że zapraszam na tą sobotę, bo jednak zostały przeniesione ze względu na pogodę na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Jeszcze raz, bo zostały przełożone z tej soboty na tą następną.
0: Aha, a pan startuje?
2: Startuję, ćwiczę cały czas.
0: Mm-hmm. Ale w jakiej konkurencji? Jako nożyce?
2: No, zobaczymy. Ja jestem jednak zwolennikiem kamienia, ale to są różne strategie do tego podchodzenia. Tam to jest gra, można powiedzieć, psychologiczna. Bardzo, przeciwnika.
0: Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam, pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry. Halo.
3: Witam serdecznie, panie Kubo, po dłuższej nieobecności. Udało mi się wyprzedzić pana Marcina z Miedzicy, którego serdecznie pozdrawiam, bo w jednym z programów okazało się, że jednak jest w wielu aspektach zbliżony do moich poglądów. Mhm. Natomiast, panie Kubo, pana gość wyczerpał wiele aspektów, które ja chciałem poruszyć, także nie będę się powtarzał. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka, to brakuje mi jako certyfikowanego menedżerowi projektu i analitykowi biznesowemu trzeciej odpowiedzi. To zależy, ponieważ ja postrzegam tę sztuczną inteligencję, a zwłaszcza w tym aspekcie, o którym dzisiaj dyskutujemy, jako zagrożenie i jako element tak naprawdę odhumanizowania naszej cywilizacji. I zastanawia mnie tylko to, w jakim kierunku my tak naprawdę pójdziemy jako cywilizacja. Nie tylko w aspekcie tworzenia muzyki, gdzie algorytmy mogą dobrać te najczęściej, powiedzmy statystycznie, najbardziej podobające się fragmenty różnych utworów i z tego sklecić coś, co
0: ale
3: będzie
0: może,
3: praktycznie
0: może
3: dążyło
0: pani
3: do
0: Pawle,
3: ideału.
0: Człowiek tego chce, bo to w końcu by robi. Ja dzisiaj, wie pan, przed audycją wyskoczyłem tutaj na taki taras, przeglądałem portale internetowe i w pewnym momencie stwierdziłem, Boże kochany, co mnie to wszystko obchodzi? Tu są jakieś informacje, że ktoś sprzedaje jakiś dom za ciężkie pieniądze. Tu jest opowieść o jakiejś pani, która ma jakiś kłopot życiowy. Trzecia informacja, i to na poważnych portalach, trzecia informacja o tym, że ktoś się rozwodzi albo robi coś jeszcze innego. To są wszystko takie informacje, bez których można żyć, które nic nie wnoszą do naszego życia.
3: Ale to się z panem zgodzę, panie Kubo, tylko one właśnie wprowadzają taki szum informacyjny i przebodźcowanie, bo powiedzmy 100 lat temu, to tak obrazowo to ujmę, człowiek wychodził na pole, przez pół dnia oglądał dupę konia i jedynymi stymulantami to był śpiew ptaków.
0: To w przypadku konia nazywa się zad, to wiem na pewno.
3: No to niech będzie to zadem, bardziej dyplomatyczne sformułowanie. Natomiast dzisiaj w tym, jak nas zasypują różnymi bodźcami, panie Kubo, to moim zdaniem też nie jest dla nas zbyt dobre i później dziwić się, że tylu ludzi znajduje się na kozetce u psychoterapeuty. Także panie Kubo,
0: do
3: nie
0: zobaczenia.
3: Przeszkadza mi muzyka, nie przeszkadza mi muzyka, może być, natomiast ja upatruję w tym zagrożenia, natomiast wolę obcować z ludźmi. Dobrego
0: czyli
3: dnia.
0: Do zobaczenia tak czy inaczej na kozetce. Pozdrawiam pana, pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, to ja teraz tak.
0: To pan, tak.
4: Panie Kubo, tak, pozdrawiam serdecznie.
0: Albo pan biegnie jak zwykle, panie Marcinie, albo, nie wiem, stoi pan na dachu wieżowca i wieje.
4: Nie, idę sam, mogę przystanąć na chwilę, to może będzie mniej
0: dmuchało. To bardzo bym prosił, tak, plecami do wiatru.
4: Plecami do wiatru, dobra. Już palca zmoczyłem, jest okej, dobra, jestem chyba plecami do wiatru. Panie Kubo, czy mi to przeszkadza? Tak, przeszkadza mi to. Ale przeszkadza mi to z jeszcze jednego względu, bo nawet jak przeczytałem zapowiedź audycji, zapytałem Google'a, bo pamiętam, że to chyba nawet było w którejś audycji, nie wiem, czy to nie u panów w rzeczy technologicznej, było hasło takie, że każde zapytanie, które my kierujemy do sztucznej inteligencji pod tytułem wygeneruj mi śmieszny obrazek z czymś tam, tak, to jest marnowanie energii. I teraz jest tak, to będzie szło w takim kierunku,
0: znaczy,
4: że właśnie...
0: Nie wiem, czy marnowanie, no wie pan, zakładam, że coś z tego pytania, odpowiedzi będzie wynikało, ale na pewno ma to wpływ na gigantyczne zużycie na świecie, to tak.
4: No właśnie, więc mówię, ale panie Kubo, no jeżeli większość zapytań do sztucznej inteligencji polega na tym, że stwórz mi obrazek, przerób mi obrazek kogoś, wrzuć jego twarz gdzieś w śmieszne miejsce, czy zrób z tego ten... Okej, ja rozumiem, poczucie humoru, tylko teraz jest tak, my za chwilę, jako ludzkość, to my przestaniemy być w ogóle do czegokolwiek potrzebni, bo będzie
0: cała w tym nadzieja.
4: Znaczy, tak, nie, to powiem tak, to ja powiem tak, krótko z więcej na temat. Panie Kubo, jeżeli kiedykolwiek w Radiu 357 przyjdzie państwu do głowy pomysł na przykład, pan Kuba ma urlop, innym prowadzącym nie chce się prowadzić ten, to spróbujmy jakiegoś bota, to wtedy moje wsparcie dla radia się kończy i dziękuję, do widzenia i po prostu nie ma mnie w takim radiu. Naprawdę. Wszystko jest dla ludzi, tak, rozwój oczywiście, tylko mi to przypomina czasami, jest taki mem internetowy, gdzie jest czarno-białe zdjęcie, chłop stoi przy telefonie i widać, że do kogoś dzwoni, on właśnie najczęściej jest tam taki motyw, że on dzwoni do współczesnych, mówi, witajcie prawnukowie, czy wy już ten rozwój, który myśmy zapoczątkowali, czy wy już na przykład przeznaczyliście czy już macie kolonię na Księżycu? Ale jak to śmieszne memy. I on ma taką zdziwioną minę na kolejnym kadrze. No właśnie, marnujemy od groma zasobów marnujemy właśnie na takie często bzdety. I absolutnie.
0: Ktoś, kto za chwilę zadzwoni, panie Marcinie, pewnie by powiedział, nie marnujemy, tylko poszukujemy. Pozdrawiam pana, panie Marcinie, miłego spaceru. 19 minut po południu. Na moim, proszę państwa, Facebooku zapowiedź dzisiejszego programu, tam również pytanie, czy przeszkadza mi świadomość, a że to sztuczna piosenka. No i liczne komentarze, odpowiedzi. Pan Piotr napisał m.in. przeszkadza, ale przeszkadza mi również tandetna muzyka stworzona przez ludzi. 510-357-357. Panie Mateuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo?
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
5: Wstępie chciałbym bardzo przeprosić, bo chciałbym się odnieść do jeszcze wczorajszej audycji, a nie mam zwyczaju dzwonić dwa razy jednego dnia.
0: Panie Mateuszu, ale to jednym zdaniem, błagam, dobrze?
5: Jednym zdaniem, dosłownie, jednym zdaniem i za chwilę do tematu przewodniego. Mam nadzieję, że usłyszy, natomiast to, co pan Dziekanowski wczoraj opowiadał na koniec audycji, to jest po prostu absurd. Powiem tylko tyle. Inne sporty drużynowe bardziej męczą, albo podobnie jak piłka nożna i nikt nie ma ludzi na temat zmęczenia. Kropka. Co do audycji i tematu przewodniego. Czy mi to przeszkadza? Chyba nie. Czy się boję jak poprzednicy? Chyba też nie. Panu ekspertowi na początku trochę chyba nadziei na serduszko wleję. Bo odniosę się do tego, co powiedział, że rynek zweryfikuje i tu ma pełną rację. Materiały AI powinny być słusznie i czytelnie oznaczane. Tak samo radia, czy internetowe, czy tradycyjne, wtedy już nietradycyjne, ale jeżeli będą prowadzone
0: powinny być
5: AI,
0: oznakowane, tak? Powinna być informacja na antenie. Aha.
5: I rynek zweryfikuje, natomiast jeżeli ludzie wybiorą AI, no to chyba troszkę będzie odpowiedź, gdzie my jesteśmy.
0: 21 minut po południu na Facebooku zadałem pytanie, które jest w programie, czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka. Pan Marcin napisał, napisałem własne teksty i stworzyłem tego za pomocą sztucznej inteligencji utwory. Nie widzę w tym nic złego. Mało tego, podobają mi się i chętnie do nich wracam. Pozdrawiam. Za chwilę, proszę państwa, ciekawostka. Utwór zespołu Hey You, Rozsypany. Autorem muzyki jest pan Tomasz Schweigier. To będzie taki w zasadzie miszmasz, bo tak, na gitarze w solówkach gra kompozytor, autor, by aranżację w części z algorytmów. No i mały drobiazg, wokalista nie istnieje, choć ma głos niezwykły.

Ciekawostka, proszę państwa, u nas w radiu trwa właśnie dyskusja, kto rozpoznał, kto nie i czy brzmi prawdziwie, czy jednak da się coś wyczuć.

0: Dziś pytanie, czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka, ta akurat w części. Pozdrawiam autora, pana Tomasza. 24 minuty po południu, 510-357-357. Wracamy do telefonów, dziś tych sporo. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry panu. Moim zdaniem, podkreślam, to jest moje zdanie, oszustwa w muzyce zaczęły się już jakieś 50 lat temu, kiedy powstał pierwszy syntezator. Aha. Proszę sobie przypomnieć kiedyś, żeby nagrać przed epoką syntezatora, w studiu musiał być basista, gitarzysta, perkusista, ktoś tam grał na klawiszach. Jak się pojawiły syntezatory, to wszystko można było w zasadzie zrobić z jednej maszynki.
0: Ale później... co w tym złego, panie Grzegorzu? W końcu no dobrze, znaleziono nowe brzmienie. Bardzo charakterystyczne, prawda?
1: Tak samo jakby, tak jak... chciałbym skończyć, ale... że sztuczna inteligencja też nie jest niczym złym według mnie.
0: Ja się z panem zgadzam, tak. Bo to tak jakby mieć, nie wiem, pretensje do brzmienia organów Hammonda, prawda?
1: Dokładnie. Kupuje pan płytę DVD z koncertu. Ja mam mnóstwo takich płyt, bo akurat głównie słucham koncertów. I co się okazuje? Spodziewa się pan, że będzie dźwięk rzeczywiście z koncertu. Mm-hmm. Nieprawda. Te ścieżki są remasterowane, są dogrywane jakieś kawałki. Koncert wyglądał zupełnie, słychać go było zupełnie inaczej niż to, co pan dostaje na płycie DVD, ale jest to logowane jako płyta z koncertu. Mm-hmm. Muzyka nie ma zbyt wiele wspólnego z tym,
0: potrafi
1: co rzeczywiście
0: pan,
1: było.
0: Potrafi pan, panie Grzegorzu, to rozpoznać, słuchając?
1: Ja nie, ale są opisy, gdzie jest powiedziane, że w tym momencie tam któryś z muzyków się pomylił, ale zostało to w studiu zremasterowane. Jak się, oczywiście na pierwszy rzut oka czy też ucha tego nie słychać, ale jak się zacznie wnikać w te rzeczy, to okazuje się, że to jest podrobione. I ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jak my jako odbiorcy mamy się czuć, kiedy wychodzi na scenę twórca i śpiewa z playbacku? I on nie mówi o tym. On bierze pieniądze za koncert na żywo, a muzyka leci z playbacku. Twórcy nas nie szanują. No więc ja uważam, że sztuczna inteligencja przynajmniej tam nie ma... Wiem, że to jest sztuczne od początku do końca. Nikt mnie nie oszukuje. Mogłem sobie sam skomponować. Ostatnio byłem na wakacjach z bardzo fajną grupą. Ostatniego dnia usiadłem, napisałem krótki tekst. Wrzuciłem to w AI. Powstała piosenka, którą przez ostatnie dwa dni wyjazdu wszyscy śpiewali i byli zachwyceni. Można chociażby takie piosenki okazjonalne tworzyć.
0: Także
1: ja uważam, że sztuczna inteligencja...
0: minut.
1: Jest czymś fajnym.
0: 26 minut po południu. Pozdrawiam pana, pan Rafał. Panie Rafale, halo.
2: Halo, dzień dobry panu.
0: Dzień dobry, witam.
2: Słuchaczom. Ja mam wykształcenie muzyczne, grałem w trzech zespołach rockowych, więc moje stanowisko będzie w zasadzie oczywiste. Potem przez wiele lat pracowałem jako grafik komputerowy, czyli to jest taki następny zawód, który walczy ze sztuczną inteligencją. Ja chciałem zapytać, jak będą wyglądały koncerty takiej muzyki?
0: No jak to jak? Tak jak wyglądał w londyński koncert Abby, Awatary.
2: No więc właśnie, ale to wydaje mi się, że to chyba nie o to chodzi. Jeżeli idzie się na koncert, niedawno była Metallica w Chorzowie. Można sobie zobaczyć na YouTubie, jak to wyglądało. No naprawdę zazdroszczę, ja akurat nie byłem, ale chciałbym być na takim koncercie i chciałbym, żeby takie koncerty trwały nadal i się pojawiały. Następna sprawa to w zasadzie to...
0: Ale będą, pocieszę pana, i takie zapewne, i takie. Ja pamiętam ten koncert w Londynie, aby był bardzo frekwentowany, chociaż by żadnego z frontmenów grupy tam nie było.
2: Oczywiście. I teraz następna sprawa. W zasadzie już dawniej było mnóstwo muzyki na świecie. Było setki, tysiące, miliony zespołów, o których nikt nigdy nie słyszał, a które grały jakąś, powiedzmy, muzykę mniej lub bardziej wartościową. Potem pojawił się Spotify, pojawił się internet, pojawiły się inne platformy, które tą muzykę dostarczały do nas, do domów. Za grosze. Za abonament w Spotify możemy słuchać muzyki 24 godziny na dobę, ona nam się nie znudzi, po prostu co chwilę znajdziemy coś nowego.
0: No nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przesłuchać. A jaki z tego wniosek?
2: I teraz, jeżeli jeszcze pojawi się do tego muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję, proszę sobie wyobrazić przebijanie się przez ten gąszcz, znalezienie czegoś wartościowego i będzie to także utrudniało życie artystom, którzy koncertują na żywo.
0: Pod warunkiem,
2: mniej.
0: Pod warunkiem wszakże, że, a sądzę, że do tego dojdzie. Na platformach streamingowych ta muzyka będzie po prostu oznaczona. Pozdrawiam pana, pan Waldemar. Panie Waldemarze, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo. Ja dzwonię trochę innym, trochę z innego punktu patrząc na sztuczną inteligencję. Tak, chciałem tylko zwrócić uwagę, że w zeszłym tygodniu miało miejsce pierwszy raz sytuacja, w której rząd, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, zabronił jednemu z producentów sztucznej inteligencji, czyli firmie Anthropic, na udostępnianie modelu sztucznej inteligencji dla reszty świata. Miała być to tak, blokada tylko i wyłącznie dla ludzi.
0: A z powodu?
3: Bo nie. Tam jest jakby napisane, oczywiście jest taka troszeczkę dziwna informacja o tym, że to tutaj nie powinno być. No, jest to taka ściema typowa. I do czego zmierzam, panie Kubo? Jak sobie pan wyobrazi, znaczy ja sobie to uświadomiłem, że w zasadzie wszystko, z czego korzystamy, czyli osoby, które korzystają z Apple'a, w ciągu jednej decyzji rządu mogą stracić dostęp do wszystkiego, co mają w chmurze u siebie. Czyli wszystkie zdjęcia, wszystko zniknie. Mhm. Wszystkie osoby, które korzystają z, na przykład z Office 365, stracą dostęp do pakietów biurowych. I tak jak pan spojrzy na to, to cofniemy się przez to, że jeden rząd podejmie decyzję o tym, że zabroni nam korzystania ze sztucznej inteligencji, z zasobów chmurowych i wszystkich innych rzeczy, które są serwowane przez ten kraj i przez firmy tam będące, cofniemy się do roku 97. To spowoduje, że wyobraża pan sobie, ci wszyscy ludzie, którzy są przyzwyczajeni do, powiedzmy, teraz oglądania Netflixa, może za 5-10 lat słuchania muzyki tworzonej przez AI, stracą dostęp do Facebooka, muzyki, filmu pan... i będziemy żyli jak w średniowieczu.
0: No tak, ale pan, panie Waldemarze, ja nie jestem fanem regulacji, żeby była jasność, ale są takie sytuacje, kiedy mocno się nad tym zastanawiam. Na przykład, no bo pan uważa, że żadnych ingerencji być nie powinno, że
3: nie o to chodzi, nie o to, to chodzi, panie Kubo. Nie,
0: no,
3: nie, nie. Chodzi,
0: to chcę zrozumieć pana intencje, no.
3: Chodzi mi o to, że pierwszy raz w historii zdarzyło się, że rząd amerykański na komercyjną firmę założył tak naprawdę blokadę z udostępnianiem jakby sztucznej inteligencji. I chodzi o to, że
0: z udostępnianiem technologii, sposobu. No ale tak. Podobnie pamiętam, przed laty już taką dyskusję odbyliśmy, a podobnie stało się przecież z klonowaniem, prawda? Też nie mamy wolności w tej sprawie.
3: Tu bardziej chodzi mi, panie Kubo, o to, że w związku z tym, że jeden kraj w zasadzie przetrzymuje większość jakby tej technologii związanej z tym, może się okazać, że w którymś momencie...
0: To zyskał monopol, tak.
3: Ktoś zyskał monopol i ten ktoś jest w stanie, przez to, że coraz bardziej się uzależniamy od sztucznej inteligencji i od jakby rzeczy, które są serwowane z chmury, która należy do tego kraju, może się okazać, że staniemy się po prostu technologicznie cofnięci, bo ktoś będzie nas szantażował. I podsumowując,
0: to już się
3: to,
0: dzieje. Panie Waldemarze, to już się dzieje na przykład w sprawie broni przecież, samolotów, systemów artyleryjskich. No, w zależności od tego, od kogo kupiliśmy, od tego jesteśmy zależni. Kończę, bo już mój gość czeka, nie mogę. 28 minut do godziny 13. Bardzo dziękuję. 510-357-357. Grzegorz Skawiński jest państwa gościem. Muzyk, kompozytor, legenda gitary, twórca, który dotarł, znalazł swoje brzmienie, a nie zawsze jest to oczywiste, nie zawsze proste. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dokąd nas zaprowadzi, twoim zdaniem, sztuczna inteligencja, czaty komputerowe w muzyce? Autorzy w dzisiejszym rozumieniu przestaną istnieć albo będą funkcjonować obok?
4: Mi się wydaje, że to będzie wszystko połączone razem i zawsze jednak będzie ta droga prawdziwej muzyki, prawdziwego grania, prawdziwych występów. Myślę, że świat się zachłyśnie przez chwilę tą technologią fantastyczną, nową, skądinąd, po to, żeby wrócić do źródeł. Zresztą ta technologia i tak bez nas nie może istnieć. Pamiętajmy o tym, że jeżeli się wgrywamy na przykład do jakichś tam programów typu Suno, które tworzą potem muzykę, to jednak dajemy im swoje dźwięki. One to potem dodają jakby do bazy. To wszystko, tak mi się wydaje, że do końca nie może funkcjonować samo jak gdyby. Natomiast oczywiście no, jest możliwe tworzenie muzyki kompletnie wirtualnej, sztucznej. Natomiast wydaje mi się, że dla muzyków jest też inne rozumienie też troszeczkę tego, bo my mówimy o tym, że będą wirtualni wykonawcy, będą wirtualne osoby i tak dalej. W ten sposób, że będą wirtualne głosy. Ja myślę, że to będzie istnieć jedno obok drugiego. Natomiast są też pewne zalety. Jeśli na przykład chciałbym mieć chór arabski do swojego utworu.
0: Na przykład.
4: Na przykład mówię. Tak, to ona pomoże mi to wygenerować, ale to powiedzmy w sposób twórczy. Ja chcę tego użyć jako sampla, jako czegoś. I tak rozumiem, że w ten sposób ta sztuczna inteligencja się na coś przydaje.
0: Może w przyszłości pozostanie taka mniejszość, która będzie snobowała się wręcz na muzykę stworzoną, nagraną przez ludzi, no ale większość, wiednie czy bezwiednie, korzystać będzie ze streamingów, ze sztuczną muzyką, nawet nie zastanawiając się, kto to stworzył.
4: Tak, ale myślę, że zawsze przecież nie wszyscy są kompletnie głusi i pozbawieni jakby pewnego rodzaju prawdziwości i prawdy w tym wszystkim. Ja myślę, że to jeszcze nam aż tak bardzo nie grozi. Mają też fajne zastosowanie, jeszcze o jednym powiem.
0: Tak, bardzo proszę.
4: Na przykład, że ze starej kasety Johna Lennona dzięki nowej technologii podreperowano odtworzony jego głos. Mogliśmy usłyszeć nowy utwór Beatlesów. Na przykład chciałbym usłyszeć coś takiego, z tym, że nie mówię tutaj o stworzeniu w ogóle modelu głosu, tylko o jego jakby po prostu
0: wydobyciu,
4: wydobyciu,
0: oczyszczeniu, bo to by o to chodziło w tym utworze. Tam zresztą wówczas pan George Harrison, też już nieżyjący, też przecież zaśpiewał i w ten sposób czwórka z Liverpoolu zaprezentowała w zasadzie dla nas nowy utwór. Pamiętam przed laty, jak zespół Kombi budował swoje brzmienie. Pamiętam taki specjalny zestaw perkusyjny, o tym zestawie zresztą wówczas się sporo mówiło, bo to była nowość, jeśli dobrze pamiętam, chyba sprowadzony ze Stanów, taki z płaskimi bębnami.
4: To był angielski akurat zestaw, firma Simons, to były takie...
0: Brzmiało to bardzo oryginalnie, tak. No, owszem, ale nadal dźwięk musiał wywołać człowiek, nadać rytm, prawda? Ja o tym wspominam, bo zastanawiam się, czy myślałeś o nagraniu piosenki z muzykami po prostu z komputera?
4: Wiesz co, powiem szczerze, że na zasadzie jakiegoś wspomagania, tak jak wspomniałem, może jakieś głosy etniczne, może jakiś chór gospel wykreować w ogóle, ale ja musiałbym sam śpiewać, sam grać. Nie wyobrażam sobie tego, że ktoś gra w ogóle za mnie. To akurat mnie to osobiście niespecjalnie interesuje, ale być może jestem już gatunkiem ginącym, mam też już swoje lata, więc raczej pozostanę na swojej pozycji, że będę na pewno z dobroci sztucznej inteligencji korzystał, ale nie będę, że tak powiem, tworzył za jej pomocą swoich rzeczy, wyręczając jakoby mój własny talent, moje własne możliwości.
0: Może z czasem, tak się zastanawiam, trzeba będzie opodatkować muzykę z algorytmów, by utrzymać twórców ludzi. Troszkę poprzez analogię, bo już o tym się mówi, pewnie taka będzie nasza przyszłość, że praca robotów też będzie opodatkowana, kiedy przy taśmach produkcyjnych człowiek nie będzie już potrzebny.
4: No, wszystko jest możliwe. Troszeczkę orwellowska ta wizja przyszłości naszej. Katastroficzna, katastrofalna, jak zwał, tak zwał. ale też z drugiej strony to jest wszystko nieuchronne. To się już dzieje i w laboratoriach pewne rzeczy, prace nad technologią są dużo bardziej zaawansowane niż to, co w tej chwili nawet wiemy o tym. Możemy być za moment znowu zaskoczeni czymś, czego nawet nie podejrzewamy. Jak ja zaczynałem grać, to były płyty winylowe i były kasety i tak dalej. Potem było CD, teraz w ogóle już są inne zupełnie nośniki. Nie przewidzieliśmy tego, że coś takiego może za naszego życia się wydarzyć. A co jeszcze się może wydarzyć? To jest bardzo otwarte pytanie.
0: Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Grzegorz Skawiński, muzyk, gitarzysta, kompozytor, wokalista, jest Państwa gościem 20 minut do godziny 13. Tu Radio 357. Dziś pytanie, czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
5: Tak, mi przeszkadza osobiście. Wie pan, co tak się przysługuje właśnie pana gościom. Mhm. Mi się wydaje, że my trochę zmierzymy się z pewnym problemem semantycznym w związku z tym, z tą nową erą AI-a. Tak, chciałem powiedzieć, że jakbyśmy się tak cofnęli do samego słowa muzyka, bo pan pyta o muzykę, tak? Że, no, muzyka co do definicji, no to jest dziedzina sztuki. I teraz idąc dalej tym tropem, no to sztuka to jest coś takiego stworzonego przez człowieka, tak? No jakby tak, na przykład piosenki.
0: Tak, a
5: no.
0: Dlaczego? Bo pan no tak chce, bo pan się tak umówił, a z kim pan się tak umówił?
5: A no właśnie, i teraz bardzo dobrze, że pan o to pyta, że pan zbił tutaj kij w browisko, dlatego że to zależy, na co się umówimy. No i teraz, jeżeli się umówimy na to, że muzyka to jest dziedzina sztuki stworzona przez człowieka, no to wtedy mamy z tym problem, tak? Że tutaj AI będzie nam generować muzykę, dlatego że ja też jeszcze chciałbym powiedzieć, że musimy wiedzieć o tym, że AI będzie lepiej robić muzykę, to do jakby takiej muzyki, która się pan, podoba na pierwszy rzut oka.
0: I wie pan, że może w tym cała, panie Tomaszu, nadzieja, bo błąd jest przynależny człowiekowi. Pewna jednak niedoskonałość.
5: Tak, dokładnie.
0: Kto wie, czy nie zachwycać na przykład nas czasem będzie owa niedoskonałość albo prawdopodobieństwo wystąpienia takiej niedoskonałości. Na przykład w malarstwie. Wyobrażam sobie, że taki program komputerowy namaluje bardzo trudną przestrzeń albo trudną architekturę z różnymi źródłami światła w sposób idealny, bezbłędny. Na przykład w sprawie światłocieni, proporcji, prawda? A w przypadku człowieka to nie jest takie oczywiste, bo no, tutaj jest to trudność na takim poziomie, że nawet mistrzowie wielcy w historii malarstwa mylili się, ale było to piękne.
5: Tak jest. Tak jest i właśnie wie pan co, już na koniec w takim razie pozwolę sobie jeszcze na taką dygresję. Oglądał pan Dune?
0: Tak.
5: Świetnie.
0: To dobrze, bardzo lubię ten film, ale mówimy o tej starszej wersji.
5: Tak, i teraz mówimy w ogóle o wizji, którą tam autor jakby opisał, przyszłości ludzkości, w której mamy maszyny inteligentne, to się jeszcze w tej starej nomenklaturze, kiedy nie mieliśmy ery artificial intelligence, no to mówiło się o inteligentnych maszynach. Tam proszę zauważyć, że ludzkość w przyszłości zakazała używania inteligentnych maszyn. Z jakiegoś powodu, tak? Tam autor jakby opisuje to dokładnie, dlaczego, jakie są tego powody. Natomiast mi się wydaje, że my troszeczkę stoimy teraz właśnie w takim momencie rozwoju ludzkości, gdzie moim zdaniem powinniśmy zrobić zakaz używania inteligentnych maszyn, czyli właśnie na przykład generatywnej sztucznej inteligencji w pewnych obszarach, dopóki nie dowiemy się, jakby w jaki sposób ona może zagrozić rozwojowi ludzkości, ale tego tak zwanego jakby humanity, tak?
0: No ale tego chyba nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tego by ani człowiek, ani maszyna jeszcze chyba nie wymyśli, nie jest w stanie określić. A co do ewentualnych regulacji, coś mi podpowiada, że to tak czy inaczej wymknie się spod kontroli, będzie po prostu nieuchwytne. Pozdrawiam pana. Pan Dominik jeszcze. Panie Dominiku, halo?
6: Udało mi się zdążyć.
0: Tak, wyjątkowo.
6: Halo, witam. Przełączyłem się na głośnik. Fajnie, że na końcu dyskusji powiedzcie i Grzegorz, cieszę się, że
0: pokonał. No jeszcze nie, ale zmierzamy do końca, tak.
6: Ja pana Grzegorza Zawieńskiego znam za jednego z lepszych gitarzystów w Polsce i to od wielu lat, kiedy grałem jeszcze z ONA, bo wiadomo, że kombi to jest troszeczkę inna muzyka. Mhm. Ale do rzeczy. Więc tak, nie wiem, czy ktoś poruszył w ogóle temat, ale tutaj chyba raczej nie chodzi o rozpoznawanie muzyki, bo my nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego, co jest wykonane przez człowieka, to przez coś tą inteligencję, bo jest to powoli coraz bardziej do człowieka tak podobne, że nasze ucho tego nie wychwyci. Ani obrazu, ani muzyki. Ale rzeczywiście o pieniądze. No bo portal Spotify przez wiele lat generował straty. I dopiero w ostatnich latach zaczął przynosić dość duże zyski. A na czym to polega? Więc powiedzmy, że portal taki jak Spotify lub inny zbiera pieniądze od subskrybentów, tudzież za reklamy. I tą pieniądze, które zdobywa, dzieli na artystów. Czyli jeśli artystów jest, powiedzmy, nie wiem, ja upraszczam, 1 milion USD jest na koncie, artystów też jest tam całkiem sporo, każdy dostaje po 1 eurocencie za wykonanie swojego utworu.
0: No na przykład, i do czego zmierzamy? To schemat, tak. Schemat znamy,
6: i
0: tak.
6: I teraz tak, najpierw zaczęło się od ghostwriterów, czyli ktoś pisze piosenkę, ale nie daje swojego nazwiska, czyli płacimy mu tylko raz, a potem już z pieniądze idą tylko do Spotify'a. A następnym krokiem jest, że powstają utwory AI bez wykonawcy i wtedy nie płacimy w ogóle nikomu pieniędzy. I teraz chodzi o rozwodnienie tej puli, bo jeśli jest dalej milion tych dolarów w puli.
0: Czyli sugeruje pan, że na przykład platforma może być zainteresowana takim oto rozwojem wypadków, że przybywać będzie utworów de facto stworzonych przez algorytmy, czy tak?
6: Oczywiście i w tym momencie nie płacą 1% artyście, tylko płacą 0,01% artyście, prawdziwemu. A reszta idzie dla platformy. No i to się zresztą robi, bo Spotify czy inne platformy robią tak, że dają na przykład playlistę, w której ileś utworów jest już pisanych przez AI, o czym my nie wiemy.
0: Na razie, chociaż czytałem, że zapowiadają, że pracują nad specjalnym programem, który...
6: To nie jest przyszłość w tej chwili.
0: No ja wiem, tylko że chodzi o to, żeby na razie przynajmniej w Spotify utwory są nieoznaczone.
6: Nie są oznaczone i teraz jeśli pan nas odbiega, pierze pan sobie playlistę do treningu, to ile z tych utworów jest już AI-owych i pan tego nie rozpozna. Czyli w tym momencie już ci artyści, którzy powiedzmy 70% z pozostałych prawdziwych, dostają o te 30% pieniędzy mniej.
0: No tak, a myśli pan, że by większość nie tworząca, tylko słuchająca się tym przejmie? Bo ja sądzę, że po prostu nie.
6: Myślę, że nie rozpoznaję nawet tych artystów.
0: No,
6: sam byłem
0: właśnie
6: przykładem, że bardzo mi się podobały utwory, a dopiero potem się dowiedziałem, że to jest AI.
0: Też tak miałem, panie Dominiku. Pozdrawiam pana. To tak a propos, 14 minut do 13. To utwór, proszę państwa, Barbie Girl, Johnny Cash zaśpiewa, tylko że kłopot polega na tym, że Johnny Cash nigdy nie zaśpiewał tej piosenki.
7: Hello, I'm not Johnny Cash.

0: Głos Johna Casha, stworzony przez algorytm 13 minut do 13. Tu Radio 357. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, to ja?
0: To pan. Skoro nie ja, no to pan. Tak musi być.
1: To ja, takim. Tak. To muszę być, to ja. Dzień dobry, Bartosz z Kalisza, pozdrawiam siostrę Magdalenę. No, zrobił mi pan naprawdę ogromną niespodziankę panem Johnem Cashem, który śpiewa Barbie Girl. To jest, no, bardzo odważna i jakże egzotyczna interpretacja. No, czy to razi moje ucho? Na pewno wywołało uśmiech na mojej twarzy. Czy to mi przeszkadza? No, nie wiem, musiałbym pomyśleć nad tym.
0: A to dobra odpowiedź. Nie wiem, tak, właśnie ja też się na tym łapię. Nie wiem. Na razie poznaję, zastanawiam się, ale przyzna pan, że ten, no, zaśpiewał świetnie.
1: Jak to zwykle pan Johnny Cash, no, był tak łaskaw zaśpiewać piosenkę, o której nie miał zielonego pojęcia, no, zrobił to brawurowo.
0: Nawet nie wiedział w przeszłości, że w przyszłości zaśpiewa.
1: W przyszłości jakoby, oczywiście, ale ja myślę, że on jest szczęśliwy z tego powodu, czy jakkolwiek by to określić. Tak czy owak, ale wracając do tak zwanego Adremu, chodzi o to, że dzisiejsza AI, co zresztą mieliśmy przed chwileczką uwidocznione na nagraniu, tworzy utwory, bo jest nakarmiona utworami, które były do tej pory zrobione przez człowieka.
0: Niekoniecznie, bo na koniec jeszcze jeden przykład muzyczny i będzie utwór w całości stworzony przez sztuczny algorytm. Znaczy przez sztuczny algorytm, przez algorytm, tak.
1: Tak, rozumiem. No, tym niemniej, gdzieś tam, żeby on się nauczył, to jednak ten człowiek musiał być. Ale zmierzam do tego, że na przykład za 10 lat czy 15, jak już będą kolejne generacje, które będą karmione kolejną muzyką zrobioną tylko i wyłącznie przez AI, no to będziemy mieć wtedy absolutnie do czynienia ze sztuczną muzyką, w której pierwiastek twórczy ludzki będzie poniżej progu wykrywalności przez człowieka.
0: To już jest, wie pan, teoretycznie, panie Bartku, możliwe, bo teraz mi przyszło do głowy coś abstrakcyjnego, a mianowicie, że przecież z dźwięków, które są poza rozpoznaniem ludzkiego ucha, prawda? Ludzkie ucho ma swój zakres. Przecież z tych dźwięków, których nie słyszymy, też można stworzyć muzykę, prawda?
1: Tak, a czym ją usłyszymy?
0: Ale to, znaczy, korzystając z urządzeń do rozpoznawania, no w jakiś sposób tak.
1: No możemy... Tak, możemy wejść w pewien sposób w interakcję z czymś takim. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że myślę, że największym zagrożeniem, nie wiem, czy jak się chce się tego bać w ogóle. To jest sytuacja, w której muzyka tak zwana popularna, pop music, będzie nafaszerowana sztuczną muzyką, a taka bardziej niszowa, powiedzmy sobie, dla fanów zespołu Napalm Death będzie już wykonywana bardziej
0: będzie
1: przez ludzi,
0: prawdziwa. Może tak
1: prawdziwa,
0: będzie.
1: Ale właśnie, jeszcze chciałbym zadać jedno pytanie. Gdzie ostatnie jest różnica między... Tak, gdzie jest różnica między prawdziwością muzyki, a jej nieprawdziwością, skoro muzyka
0: bardzo,
1: to
0: bardzo, bardzo dobre pytanie. Pan Marek, jeszcze króciutko. Panie Marku, 30 sekund jeszcze dla pana. Bardzo proszę.
2: Dzień dobry, panie.
0: Dzień dobry panu, kłaniam się.
2: Ja się zajmuję codziennie sztuczną inteligencją. To jest po prostu narzędzie. I teraz co z twórcami? Bo są twórcy, którzy tworzą muzykę z tak zwanego prompta, czyli wszystko pisują i co ona ma zrobić. A co z twórcami, którzy na przykład tworzą własne teksty i do tego generują muzykę?
0: Tak.
2: No to... różnica. I podobna dyskusja była wtedy, kiedy wchodziła fotografia. Mówiono, że zabije to malarstwo. A jednak nie zabiło. I w dzisiejszych czasach na przykład niedoskonałość ludzka fotografia jest wyżej ceniona od obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.
0: To prawda. No o tej niedoskonałości, kto wie, może niedoskonałość nas uratuje. Już mówiliśmy, kłaniam się panu, panie Marku. Ponownie na antenie pan doktor Wojciech Rożdżeński, rzecznik praw autorskich Artist First Uniwersytet Warszawski, ponownie pan Grzegorz Skawiński, muzyk, gitarzysta, kompozytor, wokalista. Panowie, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy się.
4: Dzień dobry.
0: Dobre wiadomości dla twórców, dla ludzi, dla prawdziwych twórców. Na pytanie, czy przeszkadza mi świadomość, że to sztuczna piosenka, 83% naszych słuchaczy, internautów odpowiada, że tak. 17% odpowiada, że nie. Grzegorz Skawiński, niektórzy mówią, że tam nie ma emocji. No ale emocje też może można napisać. Może napisać program komputerowy. O tych niedoskonałościach rozmawialiśmy, że przecież...
3: A to muszę coś powiedzieć.
0: Bardzo proszę.
3: Bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo graliśmy, że tak powiem, do programu utwór ONA i poprosiliśmy, żeby wygenerował na podstawie tych dźwięków inną solówkę gitarową moją, tak?
0: Aha.
3: Wpisując odpowiednie tak zwane prompty, jak to się ładnie mówi, czyli tak. Podpowiedzi. To zupełnie nie byłem ja. W ogóle to ja w życiu bym tak nie zagrał. Było to zrobione doskonale, perfekcyjnie.
0: A no właśnie.
3: Za dobrze, za dobrze. W graniu na instrumentach, jeśli ktoś gra, nawet wirtuos, jeśli gra, są różne artefakty, to są szurania palcami po strunach.
0: No właśnie.
3: Dźwięki różne dodatkowe, które towarzyszą. Chyba, że jest to możliwe, że się ta inteligencja nauczy tego, żeby grać z tymi artefaktami kiedyś. No i będzie to rzeczywiście trudne do zrobienia. Natomiast ja muszę powiedzieć, że solówkę do utworu Drzwi to zagrało absolutnie perfekcyjnie, aż niemożliwe, żeby człowiek na tym etapie, na jakim ja się znam, żeby w ogóle w ten sposób zagrał. To było zbyt dobre, dla mnie przez to podejrzane. I w ogóle powiem szczerze, że nie chciałbym czegoś takiego słuchać, bo cenię sobie nad wyraz jednak indywidualność i gdzieś tam prawdziwe granie w ogóle. Właśnie z jego niedoskonałościami, z jego jakimś tam niedokładnością pewną, czy brudami nazywając, ja to nazywam artefakty takie przy graniu na przykład na gitarach czy na instrumentach, że jest mnóstwo tych dźwięków dodatkowo, które tworzą cały ten klimat.
0: Tak.
3: Póki co, to nie bójmy się o to. Prawdziwa muzyka jeszcze się obroni. Przez jakiś czas na pewno.
0: Pan doktor Wojciech Rożdżyński, pewnie dużo słucha pan muzyki. Wyobraża pan sobie, że będzie pan słuchał muzyki stworzonej przez algorytmy i się zachwycał?
4: Pewnie z tym zastrzeżeniem i nadzieją, że tak będzie, że będę wiedzieć, że jest to stworzone przez AI. Tak?
0: A wolałby pan być uprzedzony, prawda?
4: Tak, na pewno wolałbym być uprzedzony i też trochę liczę na to, że faktycznie Unia trochę wyjdzie naprzeciw tym zagadnieniom. Tak? Nie chcę tutaj oczywiście wchodzić w jakieś głęboko prawnicze zagadnienia, ale pojawiają się już pewne wytyczne ze strony Unii co do tego, że takie rzeczy faktycznie mają być oznaczane. Na ten moment to nie jest wiążące, ale są to pewne rekomendacje, które powinny być implementowane.
0: Wspominaliśmy o platformie Spotify, pisał o tym amerykański Forbes, otóż o tym, że popularna platforma tworzy właśnie system do takiego katalogowania utworów na ludzkie, stworzone przez ludzi, z pomocą ewentualnie algorytmów oraz takie w pełni wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Doktor Wojciech Rożdżyński, Grzegorz Skawiński. Panowie, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
0: Dobrego dnia. 4 minuty do 13:00. Tyle na dziś. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: sztuczna inteligencja w muzyce troszkę nabroiła i znam kilka takich niesamowitych przykładów. No to co, teraz będzie naturalna. A zostawmy 13, minęła, dzień dobry.
1: Radio 357.
0: Naturalna wariacja, niech będzie tak. Do godziny 16, Krystian Hanke, kłaniam się Państwu nisko, już minuta po 13. No właśnie, gęsty za szybą, ja przy mikrofonie i tak będziemy Państwu towarzyszyć do popołudniówki w Radiu 357 z dobrą muzyką. No i na początek będzie nawet zabawnie.

O, i tu jest konkret. Tu się zaczyna konkretnie, a jeszcze konkretniej się kończy. Dave Matthews Band, Big Whiskey, Grogrux King. To była ta płyta z 2009 roku, ale nie tak się wcale zaczynała. To był utwór, który schował się pod numerem 3. No to tak zabawnie zaczęliśmy. Niech będzie. krystian.hankemaoparadio357.pl. Tak można pisać do mnie w sprawach muzycznych. Jest także stosowny post na Facebooku i Instagramie, gdyby komuś tam było bliżej. No a co teraz? Teraz będzie duecik. No to leci ten duecik, bo to jest nasza piosenka dnia. Olivia Rodrigo, Robert Smith, What's Wrong With Me?

Tak, ja wiem, że niektórych może dziwić taka operacja, ale kto był na festiwalu Primavera, to już zaskoczony być się nie może. Zresztą państwo kilka razy już wykonali kilka hitów zespołu The Cure również wspólnie, więc taki duet Olivia Rodrigo, Robert Smith, do tego musimy się powoli przyzwyczajać. Chyba. Albo nie. Zobaczymy. Audycja Mam Grać, to była nasza piosenka dnia, What's Wrong With Me, zaśpiewali oni. No a teraz będzie też pogodnie. Znów sięgamy do pewnego soundtracku, do którego, jako państwu obiecałem, będziemy wracać. Film nosił tytuł Free Some.

filar, jeden z filarów orkiestry tegorocznego męskiego grania, Igor Herbut, tutaj z zespołem Lemon. Czy Igor lubi tę piosenkę? Scarlett. Pomyślę o tym jutro. 19 minut po godzinie 13. Pytają państwo już od początku, czy byłem na tym koncercie. Słowo tym należy wziąć oczywiście w duże litery. Nie byłem, ale już niebawem wrócę do tego, co tam się działo. Bardzo jestem też ciekaw państwa opinii. Proszę w razie czego, albo bez w razie czego pisać. Lola wróciła z nowym nagraniem, to też cieszy.

całkiem niedawno w takiej urodzinowej edycji debiutanckiej płyty zespołu The Cranberries ukazała się ta piosenka także w wersji hiszpańskiej. No, powiedzmy sobie z elementami hiszpańskojęzycznymi, bo taką również wokalistka zespołu The Cranberries nagrała. No, ale nie o Cranberries chciałem Państwa zahaczyć w tym miejscu, bo przecież panowie dobrze znani z festiwalu, choćby z festiwalu Inside Seaside, czyli Royal i Otis zagrali wczoraj support przed koncertem, tym koncertem, o który Państwo pytają od samego początku. Nie, nie byłem na koncercie, trochę żałuję. Ta pustka, która podobno zionęła gdzieś tam z trybun, to między innymi ja również. Wiem, że są głosy, że koncert mógł się zdecydowanie lepiej, jeszcze lepiej, bo głosy raczej aprobatywne, zaprezentować w mniejszej hali, ale było nieźle, są zachwyty. Ktoś napisał, słuchacz napisał, że obok niego stała fanka, która bardzo się darła, więc i on się darł. Szkoda tylko, że Pretender zagrali tak wcześnie. Ale podobno przebojów nie zabrakło. Nie wiem tylko i proszę mi dać znać, bo wiem, że pewna silna grupa pod wezwaniem, która wczoraj także była na Stadionie Narodowym, na koncercie zespołu Foo Fighters, bo przecież o tym koncercie cały czas mowa, bardzo czekała na ten utwór.

Tak, to płyta z 1997 roku, The Color and the Shape. Moja ulubiona, z tym modelem na okładce. No i też pełna, myślę sobie, tych pierwszych, największych przebojów. Pierwsza płyta, wbrew pozorom, tych przebojów aż tak wiele nie dostarczyła, ale była swego rodzaju ewenementem. No i wszyscy nadstawiali ucha, co Dave Grohl po zakończeniu działalności Nirwany wykombinuje jako, no, teraz już lider swojego zespołu. No to 20 lat minęło, to jest kolejna płyta zespołu Foo Fighters, który jednak znany jest z tego, że troszeczkę podkręca tempo.

Mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi

Jaki ci zostawię świat? Bardzo ważne pytanie i to pytanie całkiem niedługo też powróci w cyklu tatowania, ale to jeszcze za chwilę. Gruby Mały, Artur Rojek, to jest nowy singiel artysty, który pewnie też już przygotowuje się bardzo mocno do festiwalu OFF w Katowicach, to na początku sierpnia. Przysyłają państwo jeszcze listy jako postscriptum do audycji Kuby Strzyczkowskiego w sprawie sztucznej inteligencji i muzyki, którą wytwarza. Szczerze powiem, jestem pod ogromnym wrażeniem, ale takim negatywnym, czyli mówiąc krótko, w szoku ciągle tkwię. Niedawno zostało mi zaprezentowane jedno nagranie, wygenerowane właśnie przez sztuczną inteligencję z taką zmyłką, bo jako artysta napisane było po prostu proponuję ci kawałek. No i rzecz zszokowała mnie głównie dlatego, że nagranie było właściwie koncertowe, czyli taki koncert, który się chyba nie odbył, a słychać w tle śpiewającą publiczność, znającą na pamięć, czyściuteńko śpiewającą publiczność, znającą na pamięć tekst tegoż utworu z gatunku, no to już mniejsza o gatunek i porównania, ale to takie miłe dla ucha, przyjemne i jeszcze na dodatek kołczujące. No i tak sobie pomyślałem, że to już jest rzeczywiście pewna granica przekroczona. No bo wrażenie, że to odbyło się naprawdę, było bardzo, bardzo realne. Ale takich rzeczy oczywiście jest bardzo dużo wokół nas. Krytyczne myślenie, sprawdzanie, to jest chyba ta umiejętność najważniejsza dziś. Ale się rozgadałem, bo przecież elektronika to nie zawsze oznacza sztuczną inteligencję. Mamy tego świetne przykłady, od choćby

Taki pakiet elektroniczny nam się trafił, bo Life is a Game. Choć wolałbym oczywiście mieć skojarzenia z grą planszową. Nie chcę brzmieć jak boomer, ale bardzo dziękuję. Kolega Marcin podesłał zdjęcie. Okazuje się, że nawet budzę skojarzenia, kiedy widnieje gdzieś na tablicy napis planszówki. To dobre skojarzenia, bardzo dobre. Polecam tatowanie. Tych planszówek tam nigdy nie brakuje i nigdy nie zabraknie, dopóki tatowanie istnieć w Radiu 357 będzie. To są gry, to są rzeczy zmuszające do myślenia, do różnych innych aktywności pozaekranowych głównie. No i tak jeszcze na bazie tej dyskusji na temat sztucznej inteligencji w muzyce pomyślałem sobie przez moment, co dziś David Bowie, co on stworzyłby korzystając, czy właśnie kontestując sztuczną inteligencję? Bardzo to ciekawe pytanie. Tak czy inaczej, to pytanie stawiam nieprzypadkowo. Dziś mijają 54 lata od wydania kultowego albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. No i pomyślałem sobie, że oczywiście tę rocznicę z kalendarium muzycznego także uczcimy w audycji Mam Grać Dziś, ale zrobiłem eksperyment młodzieżowy z młodzieżą, może tak lepiej to zabrzmi, pytając syna, który właśnie przemierza rozmaite ścieżki muzyczne, czy zna album, podkiwał głową, przytaknął, no i zapytałem o propozycję, co dziś zagrać właśnie z tej płyty. No i jego wybór był zaskakujący, ale proszę samemu ocenić.

Gęsty się obruszył. Cóż za połączenie fletu z saksofonem. Ziggy może. Ziggy może, Ziggy mógł. David Bowie. Ta płyta ukazała się równo 54 lata temu. Za 3 minutki godzina 14 i pierwsza godzina minęła jak spłatka. A na zakończenie jeszcze duecik, bo duecikiem prawie rozpoczęliśmy.

A co to zleci? Za duecik do Jacket i Post Malone. Post jeszcze przed tym, zanim poszedł w country, dowieźli nas do godziny 14.

0: Mam grać?
1: Krystian Hanke, zapraszam na drugą godzinę audycji. Gęsty miksuje za szybą. 14 minęła pół minuty temu. No i co chciałem Państwu powiedzieć? No to, że przecież nie uczciliśmy jeszcze zwycięstwa po tylu, tylu latach oczekiwania drużyny New York Knicks, zwycięstwa w NBA. I myślę sobie, że w pewnej kamienicy na skrzyżowaniu Grove Street i Bedford Street niejedna fanka, niejeden fan by się ucieszyli z tego. No szkoda, że to nie było dane im w trakcie, kiedy obserwowaliśmy ich życie, cieszyliśmy się ich życie wszyscy razem.

Oczywiście, bo my nie jesteśmy jakieś tam titaniki. Mela Koteluk, bardzo się cieszę na muzyczne spotkanie na festiwalu Inside Seaside. Proszę pamiętać, w listopadzie ten jedyny taki w Polsce festiwal i spotkanie z Państwem to niezapomniane momenty na cały potem rok. A do tego oczywiście jeszcze fantastyczni artyści i artystki na scenach oraz mnóstwo zajęć w, no powiem tak, pokojach pobocznych, także w świetlicy. Mam nadzieję na kolejne spotkania. Mam

grać. Do godziny 16 audycja wtorkowa ma swoich stałych słuchaczy, którzy meldują, co robią i meldują swoje plany. Pan Mateusz Szewc z Zielonej Góry, który ujął mnie stwierdzeniem, że robota u Szewca idzie pełną parą, zapowiada swój wyjazd na koncert Foo Fighters do Berlina. Już nie może się doczekać. A międzynarodowi kierowcy, którzy zawsze dają znać, a to z Holandii, a to z Wielkiej Brytanii, właśnie z tego drugiego miejsca dziś pozdrawiają Państwa również serdecznie z małą prośbą i powiem tak, w drodze wyjątku dla stałego słuchacza i drugiego stałego słuchacza, bardzo proszę. Można zrobić głośniej, oczywiście.

Dobrze nam dziś z tymi duetami. Przepięknie zagrali, zaśpiewali Jasmine, Jetwa i Bianco White, Pacifico. I tak trochę było czuć ten powiew wiatru od oceanu. Bardzo dobrze. 17, a nawet już 18 minut po godzinie 14. Czy państwo już ustalili w końcu, ostatecznie, który hymn męskiego grania jest lepszy?

Truth, tak jest zatytułowany utwór tej artystki Lindsay Erin Jordan, urodzonej na przedmieściach Baltimore. To jest artystka no, z gatunku indie rock, nazwana przez magazyn Paste największą tajną bronią tego gatunku muzyki. Ja bardzo polecam sięgnąć po te nagrania. Płyta Ricochet z ubiegłego roku. To jest płyta, z której pochodziło to właśnie nagranie. Tak się składa, że ta artystka obchodzi dziś urodziny. 27 urodziny właśnie 16 czerwca 1999 roku przyszła na świat. Rok później w odległej galaktyce, daleko, daleko za oceanem, w miejscowości Katowice, a dokładniej w hali Spodek, wystąpił zespół, na który, choć nie był to debiut w Polsce, czekało wielu fanów. Zwłaszcza czekało także tych, którzy nie dostali się na bilet na koncert poprzedniego dnia, czyli 15 czerwca. No i chyba wszystko jasne, że dotarliśmy do kącika Perłowa Łódź. 15 czerwca, 16 czerwca to w 2000 roku daty koncertu zespołu Pearl Jam właśnie w Spodku. Mamy tę ogromną radość, przyjemność mieć płyty z zapisami koncertowymi, właśnie z zapisami na płycie tych koncertów, tych nagrań, więc no dziś nie wypada nie sięgnąć właśnie po ten drugi krążek z 16 czerwca. I to jest utwór, który potem w takiej wersji połączonej ze znanym, no właściwie legendarnym i kultowym utworem zespołu Pink Floyd słyszeliśmy jeszcze nie raz. No to dziś Pearl Jam koncertowo Daughter i no to już sami państwo wiedzą co.

Zawsze mam tak, że sobie wyobrażam, że jeden z tych klasków zarejestrowanych na tejże płycie to mój klask. No przecież nie obyło się tam bez wielu, wielu braw. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego nie byłam na żadnym z tych koncertów, napisała fanka Pearl Jam pani Anna, słuchaczka Radia 357. Nadzwyczaj trudna sesja, tak. No to tak mogło być. Ale na szczęście są obie płyty z właściwie tego koncertu, bo to był dwupłytowy album. I są też płyty z koncertu dzień wcześniej. A repertuar wcale nie powtórzył się. No ale to akurat fani zespołu Pearl Jam wiedzą doskonale. Kącik Perłowa Łódź to za nami, ale jeszcze od pani Marty z Wrocławia list. Nigdy nie zapomnę tego koncertu, nie tylko dlatego, że przywiozłam z niego COVID wersję z leżakowaniem. To już wtedy COVID? No proszę. Staliśmy z kolegą na płycie obok mega sympatycznych Węgrów, mieli z 2 metry wysokości i bardzo chcieli wziąć mnie na barana. Czy teraz byłabym bardziej odważna? Pomyślę o tym jutro, napisała słuchaczka. No właśnie, to duch Scarlett jeszcze ciągle w państwa listach również jest obecny. Za 26 minut godzina 15, to może, ponieważ już się rozgadałem za długo, powiem teraz krótko, że płyta tygodnia, bardzo się cieszę, w tym tygodniu mam grać w audycjach popołudniowych Jalen Gonda i to jest płyta, która przenosi nas w czasie, bardzo, bardzo znakomicie nagrana, znakomicie oddająca to, co kiedyś wydobywało się z głośników, z nośników starych płyt, jak to jest nagrane, jakie to są niesamowite wspomnienia. I z tej płyty wybrałem dziś dla państwa utwór Burning Temptation. Proszę posłuchać Jalen Gonda, płyta Doctrine of Love 5 czerwca się ukazała i warto ją mieć blisko siebie.

Czyliż ta płyta mogłaby się ukazać 40 lat temu nawet. Pięknie, że artyści podtrzymują taką wspaniałą tradycję, żeby przenosić nas w czasie właśnie do tamtych złotych czasów muzyki. I to też niech będzie na marginesie tej dyskusji o sztucznej inteligencji w muzyce dziś. Jalen Gonda, Doctrine of Love, to jest płyta tygodnia w Radiu 357 w audycjach popołudniowych. I od razu Państwu zapowiem, że jutro z tej płyty będzie walczyk. Więc jak ktoś zapomniał kroków, to jest jeszcze czas, żeby sobie przypomnieć. Będzie walczyk. I to też taki zakamuflowany komunikat, że jutro też się spotykamy. Justyna pojechała na urlop zasłużony, więc mam ogromną przyjemność być z Państwem również jutro między 13 a 16. Troszeczkę tej włoskiej kuchni będzie, ale też bez przesady. To nie jest moja dziedzina, na której się znam, więc nie będę udawał eksperta. Ale na pewno Państwo żałować nie będą. Słyszymy się również jutro o godzinie 13. I Jalen również się oczywiście pojawi. 21 minut teraz. Pozostało do 15. Pani jest z Hamburga. Tak, tak. Linko Hemery. Ale zanim ona, to Role Model z Arizony.

Linhoff Emery. No właśnie, z Hamburga, tak jest, dokładnie. 46 minut temu minęła godzina 14. Jeszcze państwo piszą swoje wspomnienia. Słuchacz pan Zbyszek napisał, że był na obydwu koncertach zespołu Pearl Jam, 15 i 16 czerwca. Trzeba było jeszcze gdzieś przekimać i gdzieś tam w kartonach się udało, albo się nie udało, bo sokiści przegonili i przed pomnikiem Powstańców Śląskich też da się tę noc jakoś spędzić. Są ci, którzy rezygnowali z koncertu, którzy no właśnie po tym, co zdarzyło się 15, zrezygnowali z 16 i tak dalej, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Wiem, że na koncercie Tori Amos w maju w Warszawie też się bawiono całkiem nieźle. A mnie jakoś ta płyta umknęła za bardzo.

Charlatans. Prawie na zakończenie drugiej godziny audycji mam grać. Przed godziną 15 jesteśmy i 3 minuty i 40 sekund. To ten czas wypełni jeszcze grupa Hey. I to będzie album, który no, czasem jest pomijany w takich zestawieniach najważniejszych płyt. A moim zdaniem to był bardzo, bardzo wyczekiwany album. Zresztą poprzedzał go, no, poprzedzała go epka wydana jeszcze wiosną Helador i dopiero potem w październiku pełen album, który zawierał także te utwory już znane. No i co? To będzie troszkę energii w ten, no właśnie, wtorkowy, popołudniowy czas.

dorosłość, jak początek umierania. Dyskretnej troski trzeba mi. Jakie to piękne, mądre zdanie. Dyskretnej troski trzeba mi. To był utwór, który zamieszczono pod numerem 2 na płycie ze znakiem zapytania. Nigdy się nie dowiedziałem, czy tę płytę należy tytułować po prostu Pytajnik, czy mówić o niej jako trzecia płyta ze znakiem zapytania. Może jeszcze będzie kiedyś okazja zapytać Katarzynę, jak ona to widzi. 15 już minęła.

No to jeśli odpowiedź jest twierdząca, to do godziny 16 zdecydujemy podjąć to wyzwanie. To chciałem powiedzieć. Gęsty za szybą, Krystian przy mikrofonie. Będziemy Państwu jeszcze towarzyszyć, mam nadzieję, z kilkoma muzycznymi również niespodziankami. Czy są jakieś dziewczyny na tej imprezie?

Jakie to ładne, prawda? The Revivalists. Państwo są z Louisiany, z Nowego Orleanu dokładnie i pod koniec lipca wydadzą nową płytę, a grają już od mniej więcej 10 lat. Początki no, były zauważane przez ekspertów, potem bywało różnie, ale może warto posłuchać, co mają w swoim zanadrzu, tak zwanym, bo muzycznie bardzo pięknie to wszystko brzmi dziś po południu w ten wtorkowy. Cudny dzień, bo taki nie za ciepły, nie za zimny, ale już zwiastujący, że idzie ocieplenie, bo wiem, sprawdzałem, tak, ma być gorąco pod koniec tygodnia. Ci, którzy czekali na opalny czerwiec, będą zadowoleni. Natomiast w przyszłym tygodniu, to od razu też Państwu zapowiadam, w przyszłym tygodniu 23 czerwca, to też wypada we wtorek, święto, no święto, święto, Dzień Ojca. Mała niespodzianka od nas wszystkich, którą już też zwiastowałem, quiz mundialowy. Oczywiście także dla mam kibicek, ale z okazji Dnia Taty niech tak będzie. W audycji Mam Grać właśnie przez pierwsze 2 godziny będą mogli Państwo rozwiązywać quiz. W aplikacji Radia 357 właśnie mundialowy, futbolowy quiz, a pod koniec audycji, pod koniec 3 godziny usłyszymy się w finałowym starciu na antenie Radia 357. Zobaczymy, co tam Państwo pamiętają z tych wielkich, wspaniałych, mundialowych wydarzeń. Na Dzień Ojca taki mały prezent od Filipa Szuchty i ode mnie. No i mam nadzieję, że Państwo również będą się świetnie bawić. 9 minut po godzinie 15. Teraz będzie smutny moment, ponieważ świat muzyki pogrążony w żałobie. Oliver Tree miał wystąpić we wrześniu w Warszawie. Wiemy już, że to się nie odbędzie. Katastrofa lotnicza i te piosenki, utwory, które nam zostawił. No i choćby z takim trochę przewrotnym dziś, przewrotnie brzmiącym tytułem Life Goes On.

Tak, to są takie utwory, które przenoszą nas w nasze dzieciństwo, choć mieliśmy przecież czasami, sobie tak myślę, w różnych porach, w różnych, żeby nie powiedzieć, epokach również. Ale one tak brzmią i takie właśnie są piękne. This used to be my playground, Madonna. Smaczku dodaje fakt, że ten single ma dziś, właściwie kończy dziś równiuteńko, 26 plus 8, 34 lata. Temu ukazał się właśnie. 17,5 minuty po godzinie 15. Panów z formacji Def Cab for Cutie, bardzo proszę teraz na scenę. Wydaliście nowy album, to zaprezentujcie. I Built You a Tower. Zbudowałem ci wieżę. No to posłuchajmy jej.

Ben Gibbard i spółka, czyli panowie z Bellingham w stanie Washington. No, właściwie to nie jest nowa formacja, bo przecież zaczynali od kasety demo, więc już można sobie to na osi czasu gdzieś tam umiejscowić. Ale płyta bardzo piękna, melodyjna, gdzieś tam te czułe struny serduszka pobudzająca. No to jeszcze jeden numer, który zwraca uwagę swoją dość ciekawą, agresywnie intrygującą linią basu.

I znów dzięki tym razem panu Jeffreyowi, Jeffrey Goldford, przenieśliśmy się w czasy takie flower power. Pozostajmy tam stylistycznie, bo zespół powstał w latach 90. i wtedy odnosił największe sukcesy, ale stylistycznie absolutnie też nas wtedy zabierał gdzieś, zabierając tylko właściwie nasze dusze i kwiaty we włosy wpinając. Czy wiedzą państwo, o jakim zespole mowa? No to tylko powiem, że Marcin Ciurapiński, basista i współzałożyciel tego zespołu, ma dziś też urodziny.

tym utworem objawili się polskiej scenie muzycznej zespół Big Day. To właśnie tak wyglądało w latach 90. Pamiętam koncert bez prądu zespołu Klosterkeller, kiedy właśnie oni byli gośćmi specjalnymi. Na dwa numery weszli na scenę i właśnie zagrali między innymi ten utwór. Kolorowy zespół, który na pewno gdzieś tam będzie na tej osi czasu lat 90. zawsze sobie istniał. 25 minut do godziny 16. Całkiem niedawno wspominaliśmy Moje Brennan z powodu śmierci artystki, a jeszcze niedawniej, bo kilka dni temu, dzięki zespołowi grającemu muzykę, tradycyjną muzykę irlandzką, zespołowi Derwisz, dostaliśmy nagranie, w którym Moja Brennan również występuje. Nie jestem godzien, aby przeczytać ten tytuł właśnie w języku starożytnych Celtów, ale już wiem, bo sprawdziłem dzięki tłumaczowi elektronicznemu, że tytuł po przetłumaczeniu to Studnia Życia. No i cieszymy się, że przynajmniej takie jeszcze pamiątki po tej znakomitej artystce dostajemy.

Ja to sobie nawet wyobrażam, jak oni to będą grać i śpiewać na festiwalu Inside Seaside w listopadzie. No i będzie szał pod sceną i będą zabawy, skoki w ogóle. To w listopadzie, ale już jutro do Łodzi przyjeżdżają oni. Chyba lubią nasz kraj, bo często tu bywają.

Haski aparat. Prawie na zakończenie naszej audycji. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, za te wspomnieniowe, zwłaszcza z koncertów zespołu Pearl Jam 15 i 16 czerwca 2000 roku. Bardzo piękne wspomnienia. Dziękuję. Może będzie okazja, żeby to jakoś podsumować na jakąś okrągłą rocznicę. Dziękuję również za wszystkie meldunki, gdzie państwo słuchają i skąd nadają, a właściwie piszą do mnie. Bardzo dziękuję. Przypominam, że jutro po godzinie 13 również się słyszymy. W zastępstwie za Justynę Goc przyszykuję państwu coś specjalnego. Specjalne na koniec zostawiam, absolutnie tak, bo najpierw się pojawi Mr. Alligator w bardzo ciekawym nagraniu, a na koniec, bo nie zapomniałem wcale o kąciku za górami, za lasami, ale ten utwór zwykle kończy imprezy, więc dziś nie mogło być inaczej. Będą państwo zachwyceni. Razem z Gęstym mówimy już do usłyszenia. Bye bye. Dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny.

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Stonowanie na leżaku? Brzmi jak idealne połączenie. A jeśli dodamy do tego możliwość spotkania z radiem na żywo? To wszystko będzie możliwe dzięki wydarzeniu Lato z Koneserem 28 czerwca. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie stonowania z samego serca warszawskiej Pragi. Państwo zasiądą wygodnie na leżakach, a ja zapewnię 2 godziny muzycznej łagodności i wyciszenia. Spotkajmy się w niedzielę, 28 czerwca, pod sceną w Koneserze. Zapraszam od 11 do 13. Ola Budka.
1: Teraz też proszę zadbać o wygodę, bo zaczynamy popołudniówkę. Jest wtorek, 16 dzień czerwca. A na początek serwis informacyjny, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
2: A serwis zaczynamy od zabójstwa Rosjanina, do którego doszło wczoraj rano w Białej Podlaskiej. Policja zatrzymała w tej sprawie 2 Białorusinów, żadnemu jeszcze nie postawiono zarzutów. Nadal trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców, a w sprawie jest więcej niewiadomych niż informacji pewnych. O tym, co już wiemy, a co pozostaje jeszcze w sferze domniemywań, powie Michał Trantał.
3: Jak poinformowali śledczy, napastnik oddał do mężczyzny 3 strzały, a gdy ofiara upadła, podszedł i strzelił jeszcze 2 razy z bliskiej odległości. Zastrzelony Robert K., znany był w internecie jako Simon Skrepacki, publikował materiały krytyczne wobec władz Rosji i Czeczenii. Obrażał także Ukraińców. Policja apeluje do kierowców, którzy wczoraj między 8.30 a 10.30 przejeżdżali przez okolice miejsca zbrodni lub drogą krajową numer 2 i mają nagrania z wideorejestratorów. Prośba jest o przekazanie ich śledczym.
2: A więcej na ten temat już za chwilę w raporcie 357. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie i to od razu w turnieju głównym. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. A więcej na ten temat usłyszą Państwo oczywiście w serwisie sportowym. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Jak tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i w lepszym zarządzaniu systemem.
4: To jest ustawa, która pozwoli na zebranie danych dotyczących wynagrodzeń konkretnych medyków w oparciu o numer PESEL, co pomoże w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych, w lepszym zarządzaniu systemem. No chodzi o to, żeby zebrać dokładne dane, jak wyglądają wynagrodzenia. Na razie to jest, no tutaj zbieranie tych danych ze względu na przepisy jest uproszczone.
2: Z kolei premier stwierdził, że w interesie lekarzy jest to, żebyśmy mieli pełną informację.
5: Jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
2: Chodzi o to, aby zracjonalizować te zarobki i zapobiec, mam nadzieję, pojedynczym, skandalicznym sytuacjom, tłumaczył przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Premier odniósł się w ten sposób do sprawy zarobków 28-letniego lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym miał w ubiegłym roku zarobić prawie 1 600 000 złotych. Mężczyzna objął stanowisko kierownicze bez specjalizacji. Ponadto w czasie, w którym miał pełnić dyżur w szpitalu, występował w telewizji czy wykonywał zadania związane z karierą polityczną. Postępowanie w tej sprawie wszczęła już Naczelna Izba Lekarska. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas Poznańskiej Rady Miasta. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak młody mężczyzna podchodzi do Jacka Jaśkowiaka i obrzuca go ciastem, a następnie zostaje wyprowadzony z sali.
6: Właśnie, to jest sposób nieufności poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje.
2: Swoje zachowanie mężczyzna uzasadniał działaniami samorządowca. Miał również ze sobą rekwizyt wilczy bilet dla włodarza Poznania. Jacek Jaśkowiak bezpośrednio po zdarzeniu stwierdził, że nie boi się żadnego ataku, a sprawcę nazwał hołotą. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Brakuje odzieży dla osób w kryzysie bezdomności. Caritas Diecezji Bydgoskiej apeluje o pomoc. O tym, jak można jej udzielić, opowie Rafał Frydrych.
7: Magazyn Caritas świeci pustkami. Pilnie potrzebne są ubrania, które można nosić latem. Chętnie widziane są też buty, ręczniki, bielizna, śpiwory oraz środki czystości. O pomoc na antenie lokalnych mediów, w tym w TVP Bydgoszcz, apeluje Wojciech Matuszak,

0: Że Wimbledonu podjęli jedyną słuszną decyzję i zdecydowali się przyznać dziką kartę Mai Chwalińskiej. To oznacza, że sensacyjna finalistka French Open znajdzie się w głównej drabince zbliżającego się turnieju wielkoszlemowego. Przesunięcie na 21. lokatę w rankingu WTA początkowo nie dało jej miejsca w turnieju głównym, ponieważ zgłoszenia zamykały się jeszcze przed French Open. To oznaczało, że Polka musiałaby grać w kwalifikacjach. Po wyczynie Chwalińskiej w Paryżu pojawiła się jednak potężna presja na organizatorach Wimbledonu, aby ci przyznali jej jednak dziką kartę. Między innymi Polski Związek Tenisowy złożył w tej sprawie oficjalny wniosek i mamy to. Na trawiastych kortach bez eliminacji zagra 6 zawodniczek i zawodników z naszego kraju. Maja Chwalińska, Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, który 2 dni temu wygrał turniej w Schertongenbosch. Świetny to czas dla polskiego tenisa. Choć być może ta informacja o tym nie świadczy. Magdalena Fręch niestety przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7, 3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Z kolei Hubert Hurkacz, i tu znów dobra informacja, pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP na trawiastych kortach w Halle. O ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem. Na koniec krótko o piłce nożnej, no bo przed nami kolejny wieczór pełen atrakcji. O 21. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają z Senegalem. Trójkolorowi będą faworytem, ale ekipa z Afryki to naprawdę niezwykle groźny przeciwnik. Francuzom, którzy mają bardzo silny skład, chcemy przeciwstawić kolektyw. Wiemy, ile ten mecz znaczy dla naszych rodaków. Chcemy dobrze rozpocząć nasz występ w tych mistrzostwach świata. To Pape Thiaw, selekcjoner Senegalczyków. I to nie jedyny mecz, jaki nas dziś czeka, choć niestety, by obejrzeć kolejne, trzeba będzie zarwać nockę. Irak zmierzy się o północy z Norwegią. Zobaczymy, jak sprawdzi się na boisku Erling Haaland. O trzeciej z kolei Argentyna, mistrzowie świata, powalczą z Algierią, a Leo Messi znów będzie miał okazję spotkać się z Szymonem Marciniakiem. Z kolei o 6 rano Austria powalczy z Jordanią. Więcej o tych meczach oczywiście w studiu mundialowym. Do usłyszenia o 17.30.
1: No dobrze, że Francja-Senegal o 21.00. To będzie jeszcze można się tym meczem naprawdę nacieszyć. Proszę Państwa, zrobiło się ładniej, przynajmniej tutaj u nas na Żoliborzu. Od rana tych chmur ubywało i w tej chwili nawet jest słonecznie i robi się cieplej. No, w weekend ma być bardzo gorąco. Synoptycy do końca dnia przewidują zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Najgorzej będzie na Podlasiu i Suwalszczyźnie, bo tam jeszcze popada, a lokalnie możliwe są także burze i suma opadów do 15 mm, a w czasie burz nawet do 20. Temperatura dzisiaj wieczorem, mówię, 15 stopni na wybrzeżu, 19 stopni w centrum, a najcieplej zachód i południe 23 stopnie.
2: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
1: Czyli wtorek, nasza ekipa do Państwa dyspozycji. Razem ze mną Krzysztof Tubilewicz, który audycję przygotował i będzie czekał na kontakt z Państwem, no bo przecież popołudniówka to audycja interaktywna. Mogą Państwo wrzucać głosówki, możemy także porozmawiać. 510-357-357. Za sterami Rafał Grzebalski, który pięknie to wszystko zrealizuje. A ja na początku tym razem będzie regałowo, tak jakoś zawsze staram się, żeby albo zakończyć, albo rozpocząć, zwłaszcza, że piosenka zespołu Tabu mówi o przemocy, a temat przemocy i tego, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej, wróci u nas za kilkanaście minut. Wojna domowa i Tabu.

0: No tak, troszkę wesoło chłopcy grają, ale tekst, jak państwo wiedzą, poważny i pesymistyczny bardzo. Drodzy państwo, oto Unia Europejska otworzyła wczoraj pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. I nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Pytanie zatem, które należy zadać ekspertowi, czy to oznacza, że ten proces zakończy się włączeniem Ukrainy i Mołdawii do Unii. A naszym ekspertem jest nie kto inny jak profesor Robert Grzeszczak, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista do spraw prawa Unii Europejskiej. Panie profesorze, dziękuję, że pan znalazł dla nas czas, bo cenimy bardzo pańską opinię.
1: Dziękuję pięknie za te słowa. Dzień dobry państwu, wszystkim słuchającym radio teraz.
0: Czy na moje pytanie odpowie pan pozytywnie, to oznacza, że za tych kilka lat powitamy Ukrainę i Mołdawię w gronie państw Unii Europejskiej?
1: Słysząc to pytanie, śmieję się w duchu, bo prawnicy odpowiadają, to zależy. No i niestety no tak. W tym wypadku ta odpowiedź jest uniwersalna. Proszę państwa, to jest decyzja polityczna. To znaczy, przez to, że Ukraina walczy i jej cierpi, to samo w sobie nie może być podstawą wejścia do Unii Europejskiej. Natomiast jest podstawą i jest impulsem do przyspieszenia pewnej fazy w staraniu się o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. To, że to idzie teraz tak szybko, bo rzeczywiście przyspieszono i powiem szczerze, Mołdawia się trochę podczepiła, bo akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej, patrząc geograficznie, bez Mołdawii czy tam Mołdowy, jest jest możliwa, ale lepiej z Mołdawią, która łączy tą Ukrainę, Rumunię, tak geograficznie. Natomiast sprawa Mołdawii, krótko mówiąc, przez Komisję Europejską i Unię Europejską nie jest traktowana jako politycznie bardzo wrażliwa, raczej oczywiście też jest trudna, bo jest Naddniestrze, bo Rosja, bo wojna w pobliżu, ale jakby jest łatwiejsza do przerobienia. Natomiast punktem kulminacyjnym, raczej nie punktem, ale sprawą zasadniczą jest akcesja Ukrainy. Moim zdaniem, odpowiadając krótko, bo pewnie też słuchacze chcieliby usłyszeć jednak jakiś konkret. Ukraina wejdzie do Unii, jeśli wejdzie do Unii, to w latach 30., raczej w drugiej połowie lat 30.
0: Wow, to daleka perspektywa, ale proszę zwrócić uwagę.
1: Zdanie, bo raczej tak. Niepopularny dzisiaj, no tak. Ale to po prostu wynika z przepisów prawa, o czym być może jeszcze zdążymy powiedzieć.
0: No tak, tak, bo zaraz pan o to zapytam, tylko chcę zacytować Martę Kos, unijną komisarkę, która wczoraj była bardzo zachwycona, powiedziała, to jest mega poniedziałek dla procesu rozszerzenia Unii o nowe państwa. Ukraina i Mołdawia dotrzymały słowa, jeśli chodzi o niezbędne reformy. To jest czas, byśmy my także dotrzymali słowa, powiedziała Słowenka, no bo to jest pani Marta Kos ze Słowenii. Wiadomo, że wcześniej tak. Orban blokował bardzo ten proces. No teraz po zwycięstwie Modziora sprawa jest prostsza. I jak powiedziała pani Marta, Ukraina i Mołdawia już pokazały, że reformy są wdrażane. Czyli tak jakby podkreśliła, że ten proces się zaczął i że dobrze idzie ze strony obu państw. Pan mówi, że to może potrwać jeszcze 10 lat. No nam to zajęło 7 od momentu, kiedy staliśmy się kandydatami. Pana zdaniem tutaj będzie znacznie trudniejszy ten proces akcesyjny.
1: Tak, z różnych względów. Chociażby dlatego, że jest wojna, chociażby dlatego, że nie jest uregulowana sprawa terytorium, ale zostawiając wojnę i terytorium...
0: A jeśli wojna się skończy, profesorze, w tym roku, wiele wskazuje na to, że jest przesilenie i że obie strony są już naprawdę bardzo, bardzo zmęczone.
1: Ukraina i to wypowiedź pani komisarz ma charakter wspierający i niegaszący ducha w narodzie. Aha. Natomiast realia są takie. Ukraina ma potężne problemy z korupcją i jest w procesie reformy. Ta reforma wcale nie idzie tak łatwo i tak szybko. To jest dość skomplikowane. Co otworzono wczoraj? Otworzono negocjacje. Te negocjacje z Ukrainą są inaczej prowadzone niż z Polską, bo 33 obszary zostały podzielone na tak zwane klastry. To jest 6 klastrów. Pierwszy nazywa się fundamentals. To tak naprawdę podstawowe rzeczy jak demokracja, sądownictwo,
0: praworządność, prawa podstawowe,
1: tak. Praw człowieka, no a w tym praworządność. Potem jest rynek wewnętrzny, konkurencyjność, wzrost inkluzywny, zielona agenda, łączność, a na końcu zasoby, rolnictwo i stosunki zewnętrzne. I teraz skoncentrujmy się na tym pierwszym. Fundamentalne sprawy. To nie jest tak, że trzeba je I zawsze ten klaster w tym nowym jakby modelu negocjacji akcesyjnych zawsze jest, należy otworzyć pierwszy klaster, czyli ten fundamentalny. To nie znaczy, że teraz on musi być dokończony i dopiero kolejne, tylko on inicjuje, będzie trwać aż do ostatniego dnia akcesji.
0: Czyli on otwiera i zamyka.
1: I tak, dokładnie. Czyli jest tak naprawdę tym naczyniem, że tak to zobrazuję, do którego wlewamy inne elementy naszej potrawy. A on wyznacza granice, które muszą być zatrzymane, czyli niezależność sądów, walka z korupcją, praworządność. No wiemy, o czym mówię, bo przecież przez lat, o czym myślę, że wszyscy wiemy, o czym mówię, bo przez lata o tym była dyskusja w Polsce, czyli utrącanie tej praworządności. Niestety, to nie jest takie proste w państwie, które przez lata długie było i jest w rękach oligarchów, w wojnie, gdzie przez te lata też pewne nawyki w społeczeństwie się niestety utrwaliły. Mam na myśli też sprawy korupcyjne. Więc te procesy idą, tylko jedno to procesy na papierze, a drugie to procesy, które rzeczywiście zmieniają sposób funkcjonowania administracji publicznej, sądownictwa, no na każdym etapie, bo nawet jak weźmiemy szkolnictwo wyższe, edukację, to też są problemy i też zwłaszcza z korupcją. To nie jest tak, że Ukraina nie da rady, tylko ma duże szanse, wiele zrobiła, ale jeszcze wiele jest do zrobienia. I realistycznie to wygląda tak. Trzeba tych 6 klastrów wynegocjować, zamknąć. To jest ten etap, który prowadzi Komisja Europejska i on jest dobrze opisany. Ale potem przychodzi etap politycznej decyzji. To znaczy te wynegocjowane warunki zostaną spisane w sposób w postaci traktatu akcesyjnego. Ten traktat akcesyjny to jest umowa międzynarodowa o wejściu Unii na warunkach, na zasadach wynegocjowanych, o wejściu Ukrainy oczywiście do Unii Europejskiej. I teraz, żeby to się ziściło, żeby to się stało, to 27 państw, nie tylko Węgry, ale także Francja, Cypr, czy Polska, muszą wyrazić zgodę. Ja się spodziewam, że teraz politycy nie mówią o tym, że będą mieli z tym problem, bo wiedzą, że to jest sprawa na później. Czyli mówią tylko o tym, że zapraszają, że się cieszą, że już otwieramy pierwszy klaster. Natomiast te sprawy decyzyjne będą dużo później. I tutaj dlatego spodziewam się opóźnień, przesunięć, bo jakkolwiek teraz państwa zgodziły się na to otwarcie, bo to przecież wszystkie państwa się musiały zgodzić i zmiana Orbana jako premiera na Maggiora umożliwiła to, ale ta prawdziwa decyzja to dopiero będzie, po pierwsze, wymagała wielu procesów, bo jeszcze Parlament Europejski, 27 państw, niektóre państwa będą mogły przeprowadzić referendum, niektóre bez referendum, ale tak czy owak to jest decyzja, która będzie bardzo mocno dyskutowana politycznie przez zwolenników, przeciwników.
0: To jest troszkę takie zaproszenie.
1: Trudno sobie wyobrazić, że ona zapadnie tak po prostu szybko i jednomyślnie.
0: Jasne. W naszym przypadku, przy bardzo silnym poparciu społecznym, no, tak jak mówię, trwało to 7 lat, wygląda, że to jest takie, profesorze, zaproszenie do tańca pod tytułem, no tak, możecie tu wejść na naszą salę, zaraz będzie taniec, jesteście mile widziani, ale nikt jeszcze nie będzie pląsał i nikt nie będzie z 27 krajów jasno i definitywnie mówił, o tak, super. Rozumiem, że polityka będzie tu odgrywała dużą rolę i różne rzeczy jeszcze się mogą po drodze wydarzyć, jak chociażby wybory na Ukrainie, prawda, które mogą zmienić sytuację polityczną. To też musimy brać pod uwagę.
1: I wybory w państwach członkowskich, bo zwróćmy uwagę, że jednak polityka skręciła mocno w prawo, w stronę konserwatywną. Taki jest czas w Europie i na świecie. To się może za jakiś czas odmienić. Ale patrząc na tendencję teraz, to jest pytanie, kto wygra wybory prezydenckie we Francji przez kolejne, i na kolejną kadencję.
0: No tak, czy Farage dojdzie do władzy w Anglii?
1: Co się wydarzy w Niemczech?
0: Co za
1: AfD? Co się wydarzy w Polsce?
0: Ma pan rację.
1: Przecież zwróćmy uwagę na to, że w Polsce też nie mamy sytuacji przesądzonej. Jeżeli wybory wygrają partie, już nie robiąc tutaj reklamy i antyreklamy, o określonym poglądzie na członkostwo w Ukrainie, to znaczy, że będą mogły tą procedurę bardzo prosto zablokować. Bo jeżeli parlament powie, nie zgadzam się, to cała procedura idzie do kosza. Albo po prostu jest zamrażana na długi czas.
0: Tak, mamy zatem rzeczywiście sytuację na razie taką optymistyczną. Dobrze, że to się stało, bo rozumiem, że w pana ocenie to otwarcie tego klastra pierwszego i taka jakby ze strony Unii ładna deklaracja, którą wyraziła pani Marta Kos, to jest pozytywne. Natomiast co dalej
1: jak
0: będzie, ile lat
1: państwa,
0: to potrwa, to
1: nam
0: nas pan studzi.
1: Tak, jak najbardziej. Zależy nam przecież na tym, żeby za naszą wschodnią granicą było państwo demokratyczne, które jest dobrze zorganizowane, z którym możemy handlować, kooperować, jak również rozstrzygać różne spory i nieszczęścia i oceny tych nieszczęść historycznych. Czyli po prostu państwo działające. Mhm. I ten klaster, jeśli był zniszczony, sprawdzony, to znaczy, że rzeczywiście państwo tak funkcjonuje, że wypełnia te standardy z tej praworządności i praw człowieka i wszystkiego, co się tam mieści, to tylko z naszym i unijnym interesie. Ale potem idą jeszcze inne, jak rolnictwo, jak energetyka, jak ochrona środowiska. A więc bardzo dużo czynników. Ukraina ma trudniejszą sytuację nie tylko przez wojnę. Jeszcze powiem raz o tym. Nieszczęściem niestety Ukrainy, a szczęściem Polskę to ominęło, jest oligarchizacja. To znaczy, że w rękach możnowładców, trochę mi to przypomina naszą historię i właśnie to słowo możnowładcy, znajduje się ster polityki. I to jest problem dla Unii Europejskiej, o którym się mniej mówi, bo teraz tak naprawdę trzeba wspierać i to dobrze i dążyć, żeby Ukraina się reformowała dla dobra Ukrainy i dla dobra Europy.
0: A na dłuższy dystans to się musi zmienić. Tak jest. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Dużo więcej w tej chwili rozumiemy z tej sytuacji dotyczącej wczorajszych decyzji Unii Europejskiej. A tłumaczył to państwu profesor Robert Grzeszczak, specjalista do spraw prawa Unii Europejskiej z Wydziału Prawa UW. Dziękuję i miłego wieczoru życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję także. Do usłyszenia.

0: You really got me, Van Halen, czyli tak naprawdę to już mnie macie. Chyba mógłby te słowa po wczorajszych obradach powiedzieć prezes PKOL-u, pan Piesiewicz.
1: Spodziewamy się, że zarząd i prezes zwołają nadzwyczajne walne zgromadzenie.
2: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
3: 82 organizacji ze 106 powiedziały, że nie chcą prezesa Piesiewicza. To się potwierdziło na tym zgromadzeniu. Czy to jest realne? To już się dzieje. To nie ma co pytać, czy to jest realne. To się wydarzyło. Taka jest siła demokracji.
0: No, emocje, jak państwo słyszą, Robert Korzeniowski i pozostali. Wrócimy do tematu jeszcze w tej godzinie. A Sebastian Kierzek przybliży państwu wydarzenia wczoraj, które miały miejsce w siedzibie PKO. Olu wskazuje na to, że pan prezes traci swoją władzę. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Teraz w popołudniówce zapraszam do współpracy. Oczywiście jeszcze raz państwo mogą przysłać głosówki, na przykład co sądzą państwo na temat akcesji Ukrainy i Mołdawii, rozpoczęty wczoraj proces, bądź wszystkie tematy, które interesują. No i oczywiście telefon 510-357-357. Ale teraz, what's wrong with me? Co tego, coś niedobrego jest ze mną? Śpiewają o tym Olivia Rodrigo i Robert Smith.

0: taki duecik. Olivia Rodrigo i Robert Smith to nasza piosenka dnia. W studiu jest już Michał Trantał. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No powiem ci, sytuacja jak z thrillera, z filmu, bo biały dzień, spore miasto, Biała Podlaska, w końcu kiedyś województwo.
1: 30 kilometrów od granicy z Białorusią, co ważne.
0: To też ważne i dochodzi do egzekucji, bo tak chyba trzeba nazwać to, co się wydarzyło.
1: Tak, wiele wskazuje na to, że ta egzekucja była.
0: A zatem to będzie dzisiaj nasz raport.
2: To jest raport 357.
1: Zamordowany w Białej Podlaskiej to 44-letni Rosjanin Robert K.
3: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
1: To relacja Marcina Kozaka, rzecznika prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Przez cały dzień w mieście każda droga wylotowa była zablokowana. Policja sprawdzała każdy samochód opuszczający miasto. Każda droga wylotowa z Białej Podlaskiej była obstawiona patrolami terenowymi, które miały za zadanie weryfikować opuszczające osoby.
1: To już Piotr Pyrkosz, redaktor naczelny miejscowego Słowa Podlasia. Sprawców nie udało się na razie schwytać. Zatrzymano 2 inne osoby, to Białorusini.
3: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
1: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, a wideo z tego zatrzymania pod konsulatem krąży po sieci. Sprawa jest zagadkowa. Chwilę po zabójstwie w mieście pojawiły się informacje o kolejnych ofiarach. Piotr Pyrkosz powołuje się na swoje rozmowy z mundurowymi.
4: To być może jest próba oddziaływania na służby, żeby wiązać policjantów weryfikowaniem takich informacji, takich doniesień, żeby pojawiali się w każdym miejscu, w którym jest mowa o kolejnej strzelaninie, o kolejnym zabójstwie, o kolejnym zdarzeniu, po to tylko, żeby ułatwić przestępcom możliwość ucieczki.
1: Michał Olszański przed chwilą powiedział, postawił tezę, że to wyglądało jak egzekucja i rzeczywiście tak to mogło wyglądać. Policja nie wyklucza żadnej hipotezy, także tej z morderstwem na tle politycznym. Zabity Rosjanin był szerzej znany jako Simon Skrepacki. Wyjechał z Rosji najprawdopodobniej w 2021 roku. Był performerem i artystą. Udzielał się w mediach społecznościowych. W weekend uczestniczył w demonstracji w Berlinie. Wyrzucił rosyjską flagę do kosza na śmieci. O Rosjanach, Rosji i Białorusi wypowiadał się pogardliwie. Malował karykatury Stalina, Putina oraz czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa.
5: Czeczeńcy po IP wyczyścili.
6: Czeczeni namierzyli mój adres po IP. Dowiedzieli się, gdzie mieszkam. Zadzwonili i dali mi 2 dni. Muszę przeprosić za wszystkie swoje obrazy, które namalowałem.
5: Za wszystkie swoje kartiny, które ja napisał.
1: To fragment wideo Simona, nagranego najprawdopodobniej kilka miesięcy temu. Co ciekawe, adres i numer telefonu Rosjanina znalazł się na ukraińskiej liście Myrotworec. To niezależna, wzbudzająca kontrowersje lista wrogów Ukrainy. Dlaczego tam Simon się znalazł? Skrepacki w komentarzach w sieci zrównywał Ukraińców z Rosjanami, nazywał Ukraińców świniami, bydłem i kacapami.
7: Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale po prostu czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony. Więc jakby tutaj służby działały i działają i będą na pewno w tej sprawie działać.
1: Mówił dziś na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. O komentarz poprosiłem Michała Marka, założyciela Fundacji Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa.
8: Przede wszystkim obecnie rzeczywiście musimy czekać na rozwój wydarzeń, to znaczy na dalsze informacje ze strony naszych służb. Musimy tak naprawdę mieć więcej informacji, aby podejmować ostateczne tutaj decyzje, aby tutaj decydować już na takie zdecydowanie bardziej daleko idące komentarze.
1: Ale eksperci zaczęli już łączyć kropki.
8: Jeżeli mamy do czynienia z działaniem służb strony rosyjskiej i białoruskiej, to mamy do czynienia z pewnym sygnałem dla osób sprzeciwiających się reżimowi, czy to białoruskiemu, czy rosyjskiemu. Jest to sygnał dla przebywających w Polsce i w ogóle na Zachodzie opozycjonistów, że nie jesteście bezpieczni, bójcie się, zaprzestańcie swojej działalności.
1: I na koniec jeszcze cytat prawie z ostatniej chwili. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Polska nie może stać się przestrzenią dla takich działań, napisał na X-ie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
0: Problem w tym, że znalezienie tego człowieka, który wykonał zlecenie, będzie niezwykle trudne, bo on mógł być już w tej chwili, może go nie być na terenie
1: Jeżeli
0: naszego kraju.
1: Jeżeli jest za wschodnią granicą, to stawiam tezę, że jest praktycznie niemożliwe znalezienie tego człowieka.
0: Znasz te rejony, bo w ogóle Biała Podlaska to jest twoje rodzinne miasto i myślę, że w tym mieście teraz atmosfera no, nie jest najciekawsza. Ludzie pewnie się boją.
1: Tak, rozmawiałem ze znajomymi. To jest strach pewnego rodzaju i wczoraj, kiedy rozpoczęła się obława na te osoby, które strzelały do tego Rosjanina, to miasto praktycznie opustoszało. Dziś jeszcze zajęcia w szkołach odbywają się na takiej zasadzie, że to rodzice muszą przyjechać po dzieci. No wczoraj takie zarządzenie zostało wprowadzone.
0: Bardzo dziękuję. To był Michał Trantał i nasz raport dnia. Jak państwo by chcieli skomentować to, co wydarzyło się w Białej Podlaskiej, jesteśmy do dyspozycji. Proszę pamiętać, Krzysztof Tubilewicz czeka na głosówki. Można także wykręcić 510 357 357.

0: Za 20 minut będzie godzina 17. Przed 17 jeszcze, tak jak mówiłem, pochylimy się nad wydarzeniami w Polskim Komitecie Olimpijskim, ale cały czas zapraszam do współudziału i oto jest reakcja.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Odnośnie wstąpienia Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej, to pewnie będziemy mówić to samo, to co Niemcy, Francuzi przed naszym wstąpieniem. Także społeczeństwo będzie podzielone tak samo jak tam było. Pożyjemy, zobaczymy.
0: No tak, trzeba poczekać, zobaczymy co się wydarzy. Tymczasem dzwoni do nas pan Piotr. Witam pana w popołudniówce, dzień dobry.
3: Witam. Chciałbym się odnieść do komentarza pana Trantała dotyczących łączenia kropek.
0: Tak.
3: Nie wiemy, czemu nie zabrakło informacji o tym, że tak jak podawał, tenże Rosjanin był na liście mirotworca, a wczoraj, 15 czerwca, obchodziliśmy okrągłą rocznicę zamachu na Bronisława Pierackiego wykonaną poprzez terrorystów z UPA. Więc myślę, że kropki trzeba łączyć.
0: Ale ile lat temu to było? Niech pan powie jeszcze raz, panie Piotrze, bo pan powiedział 15 lat.
3: 34.
0: A, no właśnie. Czyli pan mówi o 44.
3: O obracającym się kole historii.
0: Tak jest. Dziękuję. To był głos pana Piotra. A patrzę w tej chwili tak. Spokojnie możemy jeszcze państwu zaproponować kilka dobrych utworów. Teraz będą papryczki, a później toczące się kamyczki.

0: Jak państwo wiedzą, w tej chwili praktycznie wszyscy grają w tenisa na trawie, bo przecież przygotowania do Wimbledonu trwają. To wszystko rozpocznie się, jeśli chodzi o Anglię, zaraz pod sam koniec czerwca. I oto mamy niezfajną bardzo propozycję od jednego z naszych patronów, pana Wojciecha. Otóż pan Wojciech ma dla państwa 4 podwójne bilety na turniej WTA 500, który odbędzie się na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg. To jest mała miejscowość niedaleko Frankfurtu nad Menem, czyli Hesja. Jeżeli ktoś z państwa jest naszym słuchaczem właśnie tam, albo chciałby wybrać się, to mamy następujące propozycje od pana Wojtka. 2 podwójne na 24 czerwca, 25, 26 i 27. To są wszystko 2 podwójne zaproszenia. Zatem, jeżeli ktokolwiek z państwa miałby ochotę wybrać się i obejrzeć grające tenisistki tuż przed Wimbledonem w turnieju wysokiej rangi WTA 500, proszę napisać maila na adres popołudniówka@radio357.pl. Krzysztof czuwa, zobaczy, proszę bardzo potraktować dość poważnie, bo wiadomo, to jest dość daleko z naszego kraju, ale przecież nasi słuchacze, nasi patroni rozrzuceni są po całej Europie i być może to będzie dla państwa bardzo fajna propozycja. Spędzić kilka dni w Bad Homburg podczas turnieju, gdzie znakomite tenisistki rozgrywać będą swoje mecze, przygotowując się do Wimbledonu. Przypomnę, od 24 do 27 czerwca mamy po 2 podwójne zaproszenia.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: The Rolling Stones w popołudniówce Radia 357. Super państwo zareagowali na naszą propozycję biletów podwójnych na turniej w Bad Homburg, które zaoferował nasz patron Wojciech. Już mamy pierwsze zgłoszenia. Myślę, że do końca audycji pewnie wszystkie zaproszenia znajdą swoich nabywców chętnych, bo to chodzi o przekazanie sobie, a nie o odkupienie. Proszę państwa, wygląda na to, że to jest przełom, jeśli chodzi o tę sagę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Oto przeciwnicy Radosława Piesiewicza przytłaczającą większością wygrali wszystkie głosowania na walnym zgromadzeniu PKOL-u. I przegłosowali także uchwały wzywające prezesa do dymisji, no i zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wydaje się, drodzy państwo, że idzie nowe. A sprawę przedstawi Sebastian Kierzek.
1: Cztery ważne głosowania i wszystkie cztery wygrała opozycja. Odrzucono m.in. sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu. Za uchwałą wzywającą do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia było prawie 70% delegatów.
2: Spodziewamy się, że zarząd i prezes zwołają nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym ustąpienie i pewnie wybór nowego prezesa będzie miał miejsce.
1: Mówi Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Czy rzeczywiście? Radosław Piesiewicz odpowiada.
3: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
1: Ze statutem, który, jak podkreślają członkowie PKOL, jest, tu cytat, dziurawy i wewnętrznie sprzeczny. Sprzeciwu nie da się już jednak zatrzymać, uważa Robert Korzeniowski.
4: Wiele osób się wahało, czy miało wątpliwość, czy to naprawdę się dzieje, bo nieraz wydaje nam się, że jesteśmy odizolowani w naszego opinia. Nie, to już jest naprawdę ogromna siła.
2: Nie chciałbym za prezesa Piesiewicza wypowiadać jakichś zdań, których nie wiem oczywiście, jakich ma tutaj doradców i jakie metody, czy też jakimi argumentami może się sprzeciwiać takiej uchwale i działać jakoś inaczej, niż wyobrażamy sobie, że powinno się działać.
1: Jedynym punktem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia miałoby być głosowanie nad odwołaniem prezesa. Ten ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały. Sam prezes, pytany o to, czy i kiedy dojdzie do spotkania, odpowiada krótko.
3: W kwietniu w przyszłym roku wyborczego.
1: I sam zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Co zatem, jeżeli uchwała zostanie zignorowana? Nie odpuścimy, zapewnia prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korol.
5: Będą to kroki prawne. PKOL nie jest zawieszony w próżni. Jest umiejscowiony choćby w nadzorze pod prezydentem Warszawy. Będziemy do niego zwracać się o interwencję. A jak nie, no to skończymy drogą sądową.
1: W sprawę być może mocniej zaangażuje się także minister sportu. To on jeszcze w kwietniu na Stadion Narodowy zaprosił przedstawicieli związków i wtedy mocno podkreślał ich autonomię.
6: Ministerstwo Sportu i Turystyki szanuje niezależność polskich związków sportowych i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest oczywiste. A kolejne decyzje dotyczące tego, jakie będą działania, jeżeli chodzi o PKOL, to oczywiście należy do przedstawicieli polskich związków sportowych.
7: Jeżeli ktoś chce mnie rozliczać, to niech mnie rozlicza za to, do czego się zobowiązałem.
1: W przypadku odwołania Radosława Piesiewicza pracami PKOL aż do przyszłorocznych wyborów prawdopodobnie pokieruje jeden z wiceprezesów. Kto może być następcą? Giełda nazwisk ruszyła, a na niej pojawiła się m.in. kandydatura Rafała Brzoski.
5: Bardzo zaskakująca. Kompletnie zaskoczenie.
1: Tak Adam Korol reaguje na propozycję Otylii Jędrzejczak. I tu zgodności nie ma. Wydaje się, że dużo większa jednomyślność coraz bardziej panuje w kwestii przyszłości obecnego prezesa.
4: 82 organizacje ze 106 powiedziały, że nie chcą prezesa Piesiewicza. To się potwierdziło na tym zgromadzeniu. Czy to jest realne? To już się dzieje. To nie ma co pytać, czy to jest realne. To się wydarzyło. Taka jest siła demokracji i te głosy przeważą o tym, że prezes Piesiewicz przestanie być niebawem prezesem.
1: Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Bardzo dziękuję, Sebastian. No, słyszeliśmy po tonacji tych głosów, zwłaszcza jeśli chodzi o Roberta Korzeniowskiego, z jakim mocnym bardzo postanowieniem na końcu mówi, że sprawa już się dzieje i że według niego demokracja na tym polega, że prezes zostanie odwołany. Ale znając te kruczki prawne i te wszystkie proceduralne rzeczy, no to nie będzie takie proste.

0: Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy. Mówię do naszego patrona, który zaproponował podwójne wejściówki na turniej tenisowy w Bad Homburg. To jest turniej WTA 500, który odbywać się będzie od 21 do 27 czerwca. I już mamy bardzo wielu chętnych, a jeszcze zostały wejściówki na środę. To jest 24 dzień czerwca, jeszcze są, i na sobotę, na 27, bo pan Wojciech zaproponował podwójne. Aha, ponieważ to są dwa podwójne, to jeszcze okazuje, że mogą państwo także próbować na 25 czy 26. Myślę, że mailowo popołudniówka@radio357.pl. Tam proszę zgłaszać swoje zainteresowanie. To jest wtorek, 16 dzień czerwca, w Radiu 357 Popołudniówka. Minęła godzina 17, a zatem czas na serwis informacyjny, który przedstawi państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rząd przyjął uchwałę, która upoważnia szefa MON do działań w celu utworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pomysł projektu uchwały skomentował premier. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, powiedział Donald Tusk.
2: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. O tym, że Donald Trump podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki miał rozmawiać na ten temat z amerykańskim przywódcą wczoraj podczas urodzinowego bankietu Trumpa. Prokuratura w Nowym Sączu potwierdziła, że ciało odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna należy do 19-letniego Kacpra W. Mężczyzna był poszukiwany w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki, również 19-latki. Znaleziono przy nim dowód osobisty i ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem.
3: Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
1: Mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Na miejscu wciąż trwają czynności. Śledczy informują, że w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęto odrębne śledztwo. UNESCO poinformowało dzisiaj, że zniszczenia ukraińskiej Ławry Peczerskiej mogą być poważne. Prawosławny klasztor, jeden z największych zabytków Ukrainy, ucierpiał we wczorajszym ataku Rosjan na Kijów. Uszkodzony został Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Dyrektor Fundacji Humanosh Emergency Medical Team Piotr Skopiec mówi, że atak na Ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia.
4: Zdanie, obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
1: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło wczoraj w nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Temat Ławry Peczerskiej powróci w dalekim zasięgu. W serwisie ważna informacja dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Mają na to jeszcze 2 tygodnie. Taki wniosek powinni złożyć do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
1: Nowy okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 czerwca. Ministerstwo Rodziny ma w planach uproszczenie systemu w ramach deregulacji. Oznacza to, że w przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne. Lublin znów rozdaje nagrody za zwiedzanie miasta. Wystartowała kolejna edycja akcji Sezon Lublin, w ramach której mieszkańcy i turyści mogą zbierać punkty u partnerów programu i wymieniać je na miejskie gadżety.
6: Zasady są proste. Wystarczy skorzystać z oferty jednego z partnerów akcji, a w zamian otrzymać naklejkę do specjalnego karnetu. Naklejki zdobywać można w 8 kategoriach, obejmujących m.in. muzea i zabytki, sport i rekreacje, noclegi, gastronomię, warsztaty, usługi przewodnickie, pamiątki oraz miejską grę terenową. W tegorocznej edycji bierze udział 61 firm, które łącznie przygotowały 66 różnych usług i produktów. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy mogą odebrać parasol z oryginalnym nadrukiem, a po zebraniu 25 zestaw piknikowy z lunchboxem i butelką termiczną. Karnety oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ulicy Jezuickiej w Lublinie. Do programu można przystąpić w każdej chwili, a czasu na zbieranie punktów jest sporo. Akcja trwa do 30 września. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Pełna lista partnerów i regulamin dostępne są na stronie sezon.lublin.eu.
0: Od zachodu idzie zmiana pogody i to na lepsze. Na razie co do nadchodzącej nocy, synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże, ale właśnie na zachodzie najwięcej rozpogodzeń. Jeśli chodzi o wschód kraju i Bieszczady, to tam jeszcze mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Temperatura w

Kora i Manam. A już Adrian Bąk szykuje się na spotkanie z państwem w ramach Dalekiego Zasięgu. O tym mówiła przed chwilą Monika. Temat, jakie znaczenie ma atak Rosji na Ławrę Peczerską w Kijowie, bo no, został zaatakowany symbol dla Ukraińców, niezwykle istotny. Ktoś nawet powiedział, że to tak jakby u nas atak rakietowy poszedł w kierunku, wiadomo, jeśli chodzi o Częstochowę. No, innego bardziej chyba miejsca, z tym Polacy wierzący się utożsamiają, nie ma jak to miejsce. Warto zatem jeszcze chwilkę poczekać, bo Daleki Zasięg rozpoczniemy po piosence Kata Burnsa.

0: that I'm not like them, but I'm trying to be human.
1: No pięknie, Kat Burns to nie jest pan Kat Burns, to jest Katrina Burns, czyli pani. I to pięknie było słychać. Są z państwa strony próby skomentowania wydarzeń w Białej Podlaskiej.
2: Dzień dobry. Tak myślę sobie, że po zabójstwie rosyjskiego imigranta, aktywisty w Białej Podlaskiej, może ktoś sobie, kto jeszcze nie jest przekonany, że Rosja to państwo mafijne i Białoruś, to może po takich rewelacjach w końcu sobie uświadomi, że wcale tam nie jest tak pięknie, bo to jest taka rzeczywistość codzienna u nich.
1: To była głosówka i zapraszam państwa, bo do godziny 18 można jeszcze naprawdę sporo swoich refleksji wrzucić na naszą antenę. A tymczasem zapowiadany...
3: Daleki zasięg.
4: Powszechne oburzenie, porównanie z atakami na Jasną Górę czy katedrę Notre Dame. Tak wciąż komentuje się atak Rosji na Ławrę Peczersko-Kijowską, jedną z głównych świątyń prawosławia. W trakcie ostrzału w wyniku uderzenia drona w płomieniach stanął m.in. kompleks klasztorny, którego początki sięgają XI wieku. Pożar strawił około 800 metrów kwadratowych dachu soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha powiedział, że przywódca Rosji Władimir Putin atakiem na Ławrę Peczerską wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii. A moim gościem jest Bartosz Czesławski, analityk do spraw polityki wschodniej, partner zarządzający wydawnictwa gospodarczego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Co prawda chwila już minęła od tego ataku, a ten program w zamyśle ma charakter aktualnościowy, ale myślę, że ten atak to jest taka aktualność, o której trudno zapomnieć w ciągu dnia czy dwóch dni, bo niewątpliwie niesie za sobą spory ładunek interpretacyjny, nie tylko w kontekście wojny, ale też ładunek kulturowy czy religijny. Wyjaśnijmy może na początku, gdzie się znajduje ta świątynia i jakie ona ma znaczenie dla Ukrainy.
5: Znaczy, Ława Peczerska, Ława Kijowsko-Peczerska to jest klasztor bardzo stary, bo on pochodzi z XI wieku. Jest to, znaczy pierwotnie to był tak zwany klasztor jaskiniowy, czyli to była generalnie kompleks jaskiń, w których mieszkali mnisi prawosławni, którzy oddawali się kontemplacji Boga. Wtedy to jeszcze zresztą nie prawosławni, no bo w XI wieku to jeszcze takie rozdzielenie nie funkcjonowało. Czyli jest to jeden z najstarszych zabytków chrześcijaństwa na ziemiach ruskich, i przez ruskich mam na myśli wcześniejsze niż państwowość rosyjska w ogóle. Tak? Czyli mówimy o zabytku, o jednym z najważniejszych zabytków prawosławia, o zabytku kultury chrześcijańskiej prawosławnej, który znajduje się na terenie Ukrainy. On się znajduje co do zasady na terenie współczesnego miasta Kijowa i stanowi kompleks klasztorno cerkiewny, znajdujący się w centrum miasta, na jednym ze wzniesień. No i tak jak wspomniałeś podczas swojej wypowiedzi, jest to jeden z najważniejszych zabytków ogólnie chrześcijaństwa prawosławnego, który znajduje się w Ukrainie. Co ciekawe, przez bardzo, bardzo długi czas on znajdował się w ogóle pod kontrolą ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Bo pamiętajmy, że prawosławie co do zasady ma swoje patriarchaty, i w ramach konkretnego patriarchatu inny patriarcha, czyli jakby inny zwierzchnik kościoła, sprawuje władzę nad konkretnymi świątyniami, jest zwierzchnikiem tychże świątyń. I przez bardzo długi czas ta Ława Peczerska była właśnie, znajdowała się co do zasady pod administracją moskiewską, niezależnie od tego, że znajdowała się na terytorium Ukrainy. Więc zaatakowanie tego jest faktycznie absolutnie skandaliczne i zakładam, że nawet dla Rosjan musi być mocno szokujące.
4: No właśnie, bo Rosja od lat właściwie uzasadnia agresję między innymi obroną tak zwanego ruskiego świata, prawosławia i też wspólnego dziedzictwa Rusi. A tu mamy atak na miejsce, które, tak jak mówisz, jest jednym z fundamentów tego dziedzictwa, choć znajduje się w Kijowie, czyli w sercu ukraińskiej, w sercu Ukrainy, ale też w sercu ukraińskiej historii. Jak ten atak wpisuje się albo się nie wpisuje w tę narrację Kremla?
5: Znaczy, on się wpisuje, może on się nie wpisuje w narrację Kremla, tylko mam wrażenie, że ta narracja Kremla coraz mniejsze ma znaczenie z perspektywy czasu. Warto zaznaczyć, że niedawno obserwatorzy zaznaczyli, że ta wojna, czyli wojna rosyjsko-ukraińska trwa już dłużej niż Wielka Wojna Ojczyźniana dla Rosjan i w związku z powyższym jest to moment, w którym to ewidentnie pokazuje na ten moment, że to jest najbardziej wyczerpujący konflikt, z jakim przyszło się mierzyć Rosji. I wydaje mi się, że po prostu poniekąd, o ile na początku jeszcze Rosjanie wierzyli, że to jest faktycznie jakiś konflikt, wojna, która ma jakieś podstawy ideologiczne, tak teraz po tych latach już chyba nawet sami Rosjanie, czyli ci żołnierze, dowódcy nie wierzą w to, że chodzi o cokolwiek innego niż o po prostu pokonanie, zniszczenie państwowości ukraińskiej, którą traktują jako wrogą sobie. Więc ten konflikt z czasem zaczął się po prostu, on się jakby, można by powiedzieć, że on się wewnętrznie skorumpował. Tak na początku jeszcze Rosjanie starali się stawiać jakieś rozróżnienie pomiędzy władzą kijowską a obywatelami Ukrainy. Oni bardzo długo nie używali określenia, że oni walczą z Ukraińcami czy walczą z Ukrainą. A teraz jest już zupełnie inaczej. Teraz już widzimy coraz bardziej, zresztą jak popatrzymy sobie na to, na przykład co piszą rosyjscy ci tak zwani militarni blogerzy, czyli ci, nazwijmy to, korespondenci wojenni, obywatelscy korespondenci wojenni, to widzimy, że tak naprawdę już coraz bardziej mówi się o tym, żeby po prostu jakby pozbyć się Ukraińców, tak, że Ukraińcy są problemem, nie jest problemem, dajmy na to, rząd w Kijowie, nie jest problemem ta wspomniana już junta, jak to Rosjanie ich nazywają, w sensie rosyjska oficjalna władza, tylko że coraz częściej mówi się o tym, że problemem są Ukraińcy. I dla mnie tak naprawdę ten atak, chociaż nie wykluczam, że być może on jest tak naprawdę jakąś tragiczną pomyłką ze strony samych Rosjan, nie wykluczam, że to tak naprawdę jest po prostu symptom tego, tak? Czyli że już coraz bardziej mamy do czynienia nie tyle z konfliktem, w którym Rosjanie cały czas usiłują udawać, że oni będą wyzwalali Ukrainę spod nazistowskiej okupacji, czy będą się próbowali pozbyć nazistowskiego rządu w Ukrainie, tylko tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pozbyć się państwowości ukraińskiej. Problem tylko polega niestety na tym, żebym tylko może dokończył, że mam niestety obawę, że jeżeli ostrzał ławy Pieczerskiej nie spowoduje, że społeczeństwo rosyjskie w jakikolwiek sposób się obudzi, to znaczy, że musimy już raczej zapomnieć o tym, że społeczeństwo rosyjskie kiedykolwiek się obudzi, jeżeli chodzi o ten konflikt. To znaczy nie będzie takiego momentu, żeby do sumień Rosjan w jakikolwiek sposób można było się odwołać inaczej niż tym, co się teraz wydarzyło. Tak? Czyli jeżeli teraz nie obserwujemy spadku poparcia dla Władimira Putina, protestu przeciwko Władimirowi Putinowi, czegokolwiek tego typu, to znaczy, mówiąc kolokwialnie, że ten konflikt można już wygrać tylko i wyłącznie na polu walki. Jakakolwiek próba apeli do Rosjan jako takich, czy liczenie na to, że są Rosjanie, którzy może się tej wojnie sprzeciwią, powtórzenie sytuacji z Czeczenii, gdzie matki już żołnierzy doprowadziły do sprzeciwienia się władzy, to nie wchodzi w rachubę w tym konflikt.
4: Czyli możemy powiedzieć, że to jest, jeżeli oczywiście było to intencjonalne, choć to niewiele zmienia, że to jest pewnego rodzaju przekroczenie granicy. Bo ja pamiętam, że mówiło się kilkukrotnie, że Władimir Putin oczywiście jest zbrodniarzem wojennym, godnym największego potępienia i ukarania, ale do tej pory mniej lub bardziej unikał bezpośrednich ataków na miejsca sakralne. Czy to jest też pewien taki przełom poza tym, co powiedziałeś, to znaczy, że ta wojna się w pewien sposób zinstrumentalizowała już dla Rosji, że już ta ideologia nie jest taka istotna. Czy to jest po prostu przekroczenie kolejnej granicy?
5: A to wydaje mi się, że każdy konflikt się z czasem wynaturza. Czyli mamy do czynienia jednak z takim zwykłym zmęczeniem materiału, co jakby jest na swój sposób dobre z punktu widzenia Ukrainy, która chce w jakiś sposób doprowadzić do tego, żeby też Rosjanie zaczęli się męczyć tą wojną, bo to, że społeczeństwo ukraińskie ponosi ogromny koszt tej wojny i ogromny ciężar, to jakby wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast Ukraińcy coraz częściej i lepiej pokazują, że oni są w stanie przerzucić częściowo ten konflikt też na terytorium rosyjskie. I niewykluczone, że to, co się wydarzyło, ten ostrzał, jest jakimś wyrazem frustracji, być może jakiegoś, nie wiem, czy pojedynczego operatora drona, czy wyrazem frustracji dowódcy, który te cele sankcjonował, czy być może jest znowu jakąś tam tragiczną pomyłką ze strony Rosjan.
4: Dzisiaj mamy zresztą ataki ukraińskie na rosyjską infrastrukturę naftową, tak jeszcze można do tego dodać, prawda? Czyli kolejny element tej próby odpowiedzi.
5: Dokładnie tak, tylko że jednocześnie Ukraińcy po celach cywilnych nie strzelają, podczas kiedy Rosjanie już pokazują, że przekraczają wszystkie swoje granice, no bo im po prostu chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, żeby tego ducha ukraińskiego w jakiś sposób złamać. Tylko problem polega na tym, że tak jak my musimy się chyba pogodzić z tym, że nie uda się odwołać do sumień rosyjskich. Jeżeli ktoś miał takie nadzieje, to chyba może je sobie już odpuścić. Ale z drugiej strony to też pokazuje, że jeżeli Ukraińcy są się w stanie bronić tak długo, to czymś takim jak ataki dronowe Rosjanie ich nie złamią. Po prostu. I to jest też istotne. I wydaje mi się, że to, do czego doszło, tak naprawdę ostrzał tego klasztoru i tego kompleksu bardziej zaszkodzi Putinowi, niż zaszkodzi tak naprawdę Ukrainie.
4: Unia Europejska otworzyła wczoraj, pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania temu krajowi przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Jakie to ma znaczenie w kontekście tej sytuacji?
5: Znaczy w kontekście ogólnie ambicji i starań Ukrainy, które ona sygnalizuje nawet nie od czasu wojny, tylko tak naprawdę od czasu rewolucji godności 2013-2014 roku, to jest bardzo istotny krok, ale żeby nikt nie miał wątpliwości, to nie jest kulminacja. Powód w ogóle Ukraińcy złożyli ten oficjalny akces do Unii Europejskiej kilka dni po wybuchu pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ja dokładnej daty sobie nie przypomnę, ale możliwe, że to był 28 lutego. I w tym momencie oni czekali tak długo głównie ze względu na to, że do wpuszczenia kolejnego państwa do Unii Europejskiej potrzebna jest jednomyślność wszystkich państw. A jako że do niedawna mieliśmy na terytorium Węgier władzę Viktora Orbana, no to wszystkie próby posunięcia do przodu tego procesu były hamowane między innymi właśnie przez Budapeszt. I teraz rozpoczyna się proces, który za naszych czasów, jeżeli dobrze pamiętam, mnie na europeistyce uczono, że to był tak zwany okres synchronizacji, czyli rozpoczynały się negocjacje właściwe dotyczące zsynchronizowania się systemu prawnego i politycznego w Ukrainie, w naszym wypadku to oczywiście w Polsce, z systemem polityczno-prawnym Unii Europejskiej. U nam ten proces, jeżeli nie mylę się, zajął około 6 do 8 lat, żeby od rozpoczęcia negocjacji dojść do faktycznego podpisania dokumentów akcesyjnych. Więc to jest bardzo istotny krok dla Ukrainy i dla Mołdawii. Też nie zapominajmy, że Mołdawia również została tym objęta, ale to teraz potrwa. Tak? Czyli rozpoczęły się negocjacje w ramach, bo teraz to się nazywa inaczej, to są klastry negocjacyjne, bo teraz w Unii Europejskiej jest to podzielone na 6 klastrów negocjacyjnych, żeby to było trochę łatwiejsze niż negocjowanie i synchronizowanie chyba 32 czy 33 polityk, jak to miało w naszym wypadku miejsce. I w tym wypadku Ukraińcy będą zaczynali od tematów, od obszarów praworządności, tak? Czyli ten bardzo wymagający dla Ukrainy obszar, no bo nie ukrywajmy, tutaj to będzie kwestia niezawisłości sądów, to będzie kwestia skutecznej walki z korupcją, to będzie kwestia wielu wymagań tutaj. I to paradoksalnie będzie wymagające dla Ukrainy, ale powinno być mało kontrowersyjne dla obywateli Unii Europejskiej. Większy problem się pojawi później, kiedy będziemy mieli negocjacje dotyczące na przykład obszaru rolnictwa i zasobów, ze względu na to, że w ramach tych synchronizacji, które miały miejsce u nas w naszym wypadku, czyli w przypadku akcesji Polski do Unii Europejskiej, to tam pojawił się wymóg między innymi tego legendarnego, wyśmiewanego w filmach później zmniejszenia produkcji cukru przez Polskę, żeby nie wpłynąć za bardzo na rynek unijnego cukrownictwa. Więc tutaj się pojawia pytanie, co się będzie działo tak naprawdę w tych negocjacjach, bo one mogą potrwać bardzo długo. Pamiętajmy, że Ukraina jest bardzo dużym krajem z gospodarką w dużym stopniu rolniczą, a rolnictwo jest jednym z najważniejszych rynków Unii Europejskiej, więc te negocjacje mogą potrwać długo, ale niewątpliwie jest to bardzo istotny sygnał i na pewno dla Ukraińców bardzo ważny gest polityczny.
4: Bartosz Tesławski, analityk do spraw polityki wschodniej, prezes Wydawnictwa Gospodarczego, był gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo Ci dziękuję.
5: Dziękuję pięknie.
3: Daleki Zasięg,
1: który dziś dla Państwa przygotował Adrian Bąk. Bardzo dziękuję. Teraz Girl Like You i Edwin Collins.

0: Trwa mundial, prawda? Dużo na ten temat na naszej antenie i audycja Co Państwo na to i nasze specjalne wydania serwisów. To już za moment. Powiem tylko, że wczoraj oglądałem Hiszpanów, no i wydawało się, że zmiotą to wybrzeże. Nie, to Wyspę Zielonego Przylądka, prawda? I słabiutko to było. Są tacy, którzy twierdzą, że widać zmęczenie, że ci piłkarze, którzy grali w Lidze Mistrzów, w innych rozgrywkach, że to wszystko za dużo, że w tej chwili zanim wejdą na poziom, który będzie naprawdę mundialowy, to jeszcze troszkę minie. No, wczoraj widzieliśmy, że rzeczywiście Hiszpanie na żaden chyba poziom nie weszli, bo tak troszkę jak tempo bili głową w mur ustawiony przez tych bardzo dzielnych piłkarzy z Zielonego Przylądka. Trzeba przyznać, że zagrali naprawdę heroiczny mecz wczoraj. A co będzie się dzisiaj działo, to już teraz zapraszam w imieniu Mateusza Kuźniewskiego.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
2: Przed nami kolejny ekscytujący dzień, w naszym przypadku to raczej wieczór i noc, na Mundialu w Ameryce Północnej. I nie rzucam słów na wiatr, bo w ciągu najbliższych 12 godzin swoje pierwsze mecze na tych mistrzostwach rozegrają Kylian Mbappé, Erling Haaland i Leo Messi. Czy muszę jeszcze kogokolwiek namawiać, żeby zarwać tę nockę? No chyba nie.
3: Ce quatuor offensif, Michael Olizet, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kylian Mbappé, donc le capitaine.
2: To reporter największej francuskiej gazety sportowej L'Équipe, przewidujący dzisiejszy skład trójkolorowych na mecz z Senegalem. Ofensywna czwórka, Dembélé, Olizet, Doué i Mbappé. Od samego myślenia o tym, co mogą wyczyniać na boisku, kręci się człowiekowi w głowie. Ale Francuzi, jak to Francuzi, sami są swoim największym przeciwnikiem. Przed ich pierwszym występem sporo mówi się o napięciach w reprezentacji, a to część piłkarzy odmówiła udziału w sesji wizerunkowej firmy bukmacherskiej, a to N'Golo Kanté nie podał ręki Kylianowi Mbappé przed towarzyskim meczem z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Generalnie to właśnie postać Mbappé budzi największe emocje. Gwiazda Realu opuściła zgrupowanie kadry i była widziana w Madrycie na kilka dni przed startem mundialu. Decyzja ta wywołała we Francji ogromne kontrowersje, ale trójkolorowi są już w komplecie i dziś o 21:00 zmierzą się na MetLife Stadium w New Jersey z Senegalem i wielu postrzega ten mecz jako największy hit całej fazy grupowej. Nasi rywale świetnie spisali się na niedawnym Pucharze Narodów Afryki. To jedna z najlepszych drużyn kontynentu, a może i nawet całego świata, co wyróżnia ją na tle naszych pozostałych rywali grupowych, choć mamy do nich oczywiście ogromny szacunek. Wiemy, czego możemy się spodziewać. Senegalu.
4: Sur ce premier match.
2: Tak selekcjoner Francuzów Didier Deschamps komplementował wicemistrzów Afryki, choć pamiętamy przecież, że mistrzostwo zostało im odebrane przy zielonym stoliku. Nie brakuje przed tym meczem podtekstów. W 26-osobowej kadrze reprezentacji Senegalu na Mistrzostwa Świata jest aż 11 graczy, którzy urodzili się we Francji, a 7 z nich grało w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju. Trójkolorowi boją się powtórki z 2002 roku, bo wtedy też grali w swoim pierwszym meczu mundialu z Senegalem i przegrali tamto spotkanie po golu nieżyjącego już Papy Buby Diopa. Tyle o historii, a ta najbliższa przyszłość jest taka, że mecz Francji z Senegalem rozpocznie się już za niecałe 3,5 godziny. W grupie I jest jeszcze co najmniej jedna drużyna, która też liczy na to, że na stadionach Ameryki Północnej uda jej się zajść bardzo daleko. Chodzi o Norwegię, która dawno już nie miała tak silnej reprezentacji. Superstrzelec Erling Haaland i świeżo upieczony mistrz Anglii z Arsenalem Martin Odegaard to czołowe postacie Wikingów. Nie rzucam słów na wiatr, proszę odszukać zdjęcie kadry przed wyjazdem na mundial. Haaland wygląda tak, że Ragnar Lodbrok by się nie powstydził.
5: Myśmy zdaje się, że wyeliminowali ich w tych eliminacjach do mundialu 2002 roku. Oni teraz wracają i są typowani do jednego z faworytów na czarnego konia tego turnieju. I bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj pokażą z drużyną Iraku.
6: Ja ci powiem tylko, Radek, że od tamtego czasu naprawdę dużo się zmieniło. I u nich, i u nas.
7: Eliminacje przeszły jak burza.
6: Burza. Tak, tak,
2: tak jest. Tak o Norwegach rozmawiali w TVP Sport Radosław Pyffel, Jacek Kuro Kurkowski i Piotr Włodarczyk. Dziś o północy czasu polskiego w Bostonie rywalem Norwegów będą Irakijczycy. Ministerstwo Oświaty w Oslo wyraziło zgodę, by po meczu szkoły następnego dnia mogły zacząć zajęcia później. Norwegowie do sprawy podchodzą bardzo poważnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o grupę I, a w grupie J tutaj pozwolę sobie oddać głos klasykowi, też zresztą z Telewizji Polskiej. Mistrzowie świata z Leo Messim na czele mają jeden cel – obronić tytuł. Piłkarz Interu Miami co prawda zmagał się ostatnio z drobnym urazem, ale media informują, że będzie gotowy do gry w meczu z Algierią, który rozpocznie się o 3:00 czasu polskiego w Kansas City. A dla polskich kibiców emocjonujący będzie nie tylko sam fakt występu Albicelestes, ale też skład sędziowski tego spotkania, bo starcie poprowadzi arbiter finału Mistrzostw Świata sprzed 4 lat. Szymon Marciniak, a na liniach będą mu asystować Adam Kupsik oraz wierny fan i patron Radia 357 Tomasz Listkiewicz, który wspomniane 4 lata temu też pracował przy finale.
4: Też wiemy, no, że jakby finał już nie dla nas, bo tak sędziowanie jest tak, że jak się miało sędziowało finał Ligi Mistrzów albo Mistrzostw Świata, to drugi raz i tak się tego już na pewno nie dostanie. Więc my traktujemy takie fazę pucharową dużego turnieju jako taki mały finał. No, trochę jak mały, że do tego podchodzimy. 2 dobre skoki, czyli w fazie grupowej posędziować swoje, nic nie zepsuć, tak? No, posądzić najlepiej jak potrafimy i wtedy wiemy, że jak posądzimy dobrze, to na pewno jakaś tam nagroda w postaci meczu fajnego w fazie pucharowej rozgrywek będzie.
2: Bądźcie zatem panowie jak Adam Małysz, trzymamy kciuki, a tym najbardziej ambitnym kibicom polecam także starcie zaplanowane na 6 rano. Austria zmierzy się w nim z Jordanią. Zobaczymy, czy dziś mecze będą równie zacięte jak wczoraj. Przypomnę, 4 spotkania, 4 remisy. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka 0-0, Belgia, Egipt 1-1, Arabia Saudyjska, Urugwaj 1-1 oraz Iran, Nowa Zelandia 2-2. Selekcjoner Irańczyków po meczu mówił nie tylko o wydarzeniach na boisku. Jesteśmy najgorzej traktowaną drużyną tego turnieju, grzmiał Amir Galenei. Nie dali nam nawet czasu na odpoczynek. Po meczu powiedzieli, musicie natychmiast stąd wyjechać. Wymaga się od nas, żebyśmy wsiedli do samolotu i wrócili do naszej bazy w Meksyku, w Tijuanie. Nie wiem, dlaczego każą nam wracać. To bardzo dziwne. Wygląda na to, że inni układają nasz plan. Decyzje dotyczące nas są podejmowane zupełnie gdzie indziej. Mówił irański selekcjoner. Meczowi w Inglewood koło Los Angeles towarzyszyły protesty i napięcia polityczne. Do samego końca zresztą udział Iranu w turnieju Mistrzostw Świata nie był pewny ze względu na konflikt zbrojny ze Stanami Zjednoczonymi. I tak to już bywa. Chcemy, żeby sport odłączyć od polityki, ale to nie wychodzi. Sensacyjne wieści dotyczące trenera reprezentacji Tunezji. Erv Renard poprowadzi ją do końca mundialu. Tak poinformowały najpierw tamtejsze media, a później potwierdziła federacja. Dotychczasowy selekcjoner Sabri Lamouchi został zwolniony po porażce w Monterrey ze Szwecją 1-5. I szefowie tunezyjskiego futbolu uznali, że trzeba szybko skorzystać z pomocy uznanego trenera. Renard na poprzednich Mistrzostwach Świata poprowadził Arabię Saudyjską do zwycięstwa z niebyle kim, bo Argentyną, późniejszym triumfatorem całej imprezy. Trzeba sobie powiedzieć, trener niebyle jaki. No tylko kadra Tunezji nie wydaje się być przesadnie silna i proszę mi wierzyć, to eufemizm. Na koniec jedna, ale za to bardzo ważna informacja niepiłkarska. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę od organizatorów Wimbledonu i zagra w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju, który rozpocznie się 29 czerwca. I tak, zgadza się, to jedyna słuszna decyzja, po tym jak Polka znakomicie zaprezentowała się we French Open, awansując do finału i dopiero tam przegrywając z Mirrą Andrijewą. Sport pisze fenomenalne historie i na pewno jutro niejedną taką fenomenalną historię będzie miał dla Państwa Sebastian Kierzek. W jego imieniu zapraszam na poranne serwisy sportowe w 357. Pierwszy po godzinie 7, a kolejne studio mundialowe po godzinie 8. Teraz to już tyle. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Mateusz Kuźniewski. Bardzo dziękuję. Wszystko wiemy, co się działo i co dziś w nocy dziać się będzie. No ja nie jestem takim fanem, który by o 3:00 w nocy oglądał mecz Argentyny, chociaż szczerze mówiąc chciałoby się to obejrzeć. No ale ten o 21:00, Francja-Senegal, naturellement. Jest kolejny głos w sprawie.
8: Witam, tu Arkadiusz, patron z Elbląga. Zainteresowany jestem wejściówką na sobotę 27. W lipcu mamy z żoną rocznicę ślubu. Bardzo by się ucieszyła na taki prezent. Gdzie mogę się skontaktować? Dziękuję.
0: na rondzie trzeci zjazd i niech pan stanie na chwilkę i natychmiast napisze na popołudniówka@polsradio357.pl, bo tutaj jeszcze są jakieś wejściówki. Krzysztof Tubilewicz całość ogarnia i prezent od jednego z naszych słuchaczy, patronów, pana Wojciecha, okazał się być bardzo atrakcyjny.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Mogą państwo oddawać głosy na tę piosenkę. A podzielić się swoją refleksją chce z nami pani Agnieszka. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Chciałabym wyrazić ogromny żal oczywiście w związku z tym, co dzieje się, czy co działo się w Ławrze Peczerskiej, bo to jest zabytek absolutnie wyjątkowy i nawet dla osób, które nie są religijne, które nie są prawosławne, pobyt tam robi ogromne wrażenie. W każdym razie, odnosząc się do rozmowy z panem ekspertem, który wypowiadał się na temat potencjalnej zmiany w postrzeganiu przez Rosjan tego konfliktu, który tam się w tej chwili toczy, no ja niestety nie mogę podzielić tego entuzjazmu, który wykazał. Wystarczy zajrzeć na wiadomości, które w tej chwili Rosja rozpowszechnia. Tych informacji na temat tego, co wydarzyło się w Ławrze Peczerskiej, jest bardzo mało tak naprawdę, ale jeżeli już się pojawiają, jest to narracja dosyć spójna, która w tej chwili informuje przede wszystkim o tym, że jak twierdzi Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, atak na klasztor został przeprowadzony przy użyciu amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. I tutaj Rosjanie próbują usmażyć dwie pieczenie na jednym ogniu. Mianowicie z jednej strony mówią, że być może jest to błąd w nieudolnej w armii ukraińskiej. Z drugiej strony mówią, że być może jest to celowe działanie armii ukraińskiej, żeby zniszczyć Ławrę Peczerską. Ale
0: a zrzucić to na Rosjan, tak?
1: Ale tak, i próbują też jednocześnie zdyskredytować wagę w ogóle broni amerykańskiej, mówiąc, że może to być przyczyną tego ataku. Mogło stać się to, że te systemy, które przekazali Amerykanie Ukraińcom, są tak naprawdę przestarzałe, ich termin ważności wygasł, więc te pociski, które przekazują Stany Zjednoczone, są w zasadzie bez żadnego znaczenia.
0: I jeszcze mogą być groźne dla nich samych, tak.
1: Tak.
0: Pani Agnieszko, to już na koniec.
1: Dlatego Rosjanie jeszcze, tylko tak chciałam dodać, ponieważ zostały też zniszczone dwa bardzo ważne obiekty. Studio filmowe imienia Dołżenki i Charkowskie Muzeum Sztuki. I tutaj na przykład Rosjanie sprzedają taką narrację, że w zasadzie muzea to można niszczyć bez żadnego problemu, chociaż oni tego rzecz jasna nie robią. Ale wszystkie eksponaty z Ukrainy zostały wywiezione na Zachód już w 2022 roku, więc w zasadzie w Ukrainie to dzisiaj nic nie ma, ponieważ wszystko przyjął Zachód. I ta narracja jest obowiązującą w tej chwili w Rosji. Więc jeżeli chcemy wierzyć, że Rosjanie się ockną, ja bym chyba raczej na to nie liczyła, chociaż chciałabym się mylić. Naprawdę bardzo chcę zadzwonić za miesiąc, za dwa i powiedzieć, popełniłam błąd, pan ekspert miał rację i tak rzeczywiście przejrzeli na oczy.
0: To umowa stoi, pani Agnieszko, za te 5-6 tygodni. Bardzo czekam na pani telefon. Oby to było, że się pomyliłam. Bardzo
1: tak,
0: dziękuję.
1: Nie,
0: to była pani Agnieszka. Dziękuję. A teraz będzie ważna sprawa dotycząca cen paliw, prawda? Przed nami za 10 dni zaczną się wakacje, podróże. I teraz kierowcy zastanawiają się, jakie będą ceny paliw. Czy porozumienie w sprawie cieśniny Ormus pomiędzy Stanami a Iranem spowoduje spadek cen ropy? Na razie, sprawdzał to Tomasz Jeleński, raczej zmian nie ma.
2: Płacimy i to grube pieniądze płacimy.
3: 5,99.
4: Ceny paliw teraz spadną?
3: No mam nadzieję.
5: Ceny surowca spadają.
6: Urszula Cieślak, BMD Flex.
5: W tym momencie cena ropy Brent spada w okolice 81 dolarów za baryłkę. Tanieją również paliwa gotowe na rynku ARA. To wszystko powoduje, że poprawia się sytuacja na krajowym rynku hurtowym. Tu również notujemy, mimo podwyżki podatku akcyzowego, dość dobrą sytuację.
4: Po tym porozumieniu Stanów z Iranem to ceny paliw spadną?
7: Nie spadną, idą właśnie do góry.
8: W wyniku zapowiedzi zawarcia porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem doszło do istotnego spadku cen ropy naftowej i gotowych paliw na światowych rynkach.
6: Dawid Czopek, ekspert rynku paliw, fundusz FIS Polaris.
8: Teoretycznie spadek ten powinien powodować również obniżki cen na naszych stacjach benzynowych, ale wprowadzony na początku kwietnia przez rząd pakiet CPN już wcześniej istotnie zniwelował koszty paliw na stacjach. Rezygnacja z programu CPN przez rząd, która została zapowiedziana i częściowo już zrealizowana, powoduje, że nie będziemy mogli korzystać w dużym stopniu z sytuacji na świecie. Już dzisiaj hurtowe ceny paliw w PKN Orlen wzrosły. Wynika to z tego, że wtorek jest pierwszym dniem obowiązywania podwyższonej akcyzy i pomimo spadku cen paliw na świecie, ceny hurtowe wzrosły. Nie jest to duży wzrost, bo jest to w zależności od paliwa wzrost o kilka albo kilkanaście groszy.
9: Cholera wie, jak to będzie.
10: To chyba te korporacje sobie takie narzucają ceny.
5: Nie odczujemy my jako kierowcy tego jako gwałtowne podwyżki. Co prawda na podstawie tych dzisiejszych hurtowych cen paliw od jutra spodziewamy się, że detaliczne maksymalne ceny paliw na stacjach wzrosną w okolice 6,10 zł litr benzyny Euro Super 95, 6,45 litr oleju napędowego. Największą podwyżkę odnotujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej do poziomu około 6,75 zł.
8: Gorsza sytuacja może wystąpić pod koniec czerwca, ponieważ część pakietu CPN związana z obniżką podatku VAT zostanie utrzymana tylko do końca czerwca. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca możemy zapłacić za gotowe paliwa nawet blisko 1 zł więcej. To jest 15% powyżej dzisiejszych poziomów, czyli mniej więcej 1 zł.
9: Nie ma tego, że to będzie taniej, tylko będzie coraz drożej. I paliwo na pewno dojdzie do 6,50, nawet i do 7.
7: No to będę musiała tyle zapłacić, bo no, muszę jeździć samochodem.
0: Skąd ten pesymizm? 7 zł? Nie będzie taniej. Tomek Jeleński pytał na stacjach benzynowych o nastroje dotyczące cen za benzynę.

0: Ring of fire, the ring of fire. To oczywiście Johnny Cash. Czy własne mieszkanie nadal jest symbolem życiowego sukcesu? A może dla młodych ważniejsza staje się pewna elastyczność, wolność wyboru? Oto jak młodzi Polacy patrzą na rynek nieruchomości i o wnioski z najnowszego raportu Oto Dom pytał Michał Piwko.
1: Partnerem audycji jest Oto Dom, serwis nieruchomości i twórca raportów z cyklu Szczęśliwy Dom.
2: Marzenie o własnym mieszkaniu często przegrywa z sytuacją na rynku nieruchomości. Dla wielu młodych osób posiadanie przestaje być nadrzędnym celem.
3: Najbardziej zaskoczył mnie pragmatyzm młodego pokolenia w myśleniu o mieszkaniu.
2: Mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektor rynku badań Oto Dom. Jak wynika z najnowszego raportu, na własnych zasadach młodzi dorośli na rynku nieruchomości przygotowanego przez Oto Dom i Invest Comfort aż 59% osób w wieku od 16 do 34 lat deklaruje, że weźmie kredyt na mieszkanie tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich standardu życia.
3: Jasne kryteria, którymi się kierują i rozpoznanie własnych potrzeb, zderzone z rynkiem, drogim rynkiem mieszkaniowym, powoduje u nich nie tyle rozpacz, co racjonalność niezwykłą w podejmowaniu decyzji.
2: W efekcie zamiast kupować własne, coraz więcej młodych osób stawia na wynajem.
3: Własność przestaje być nadrzędną wartością i przestaje się wiązać z takim pojęciem prestiżu. Oni wybierają elastyczność, dopuszczają przeprowadzanie się częstsze, zamieszkiwanie długie w mieszkaniu wynajętym, ale nie dlatego, że deklarują, że to jest to, czego wyraźnie w długiej perspektywie potrzebują. To jest najbezpieczniejsze rozwiązanie.
2: Wybierając bezpieczeństwo finansowe, coraz więcej młodych osób do momentu uzbierania na własne mieszkanie decyduje się pozostać w domu rodzinnym. Jednocześnie aż 30% badanych rozważa wynajem mieszkania do końca życia, mówi Izabela Adamczak, dyrektor marketingu Invest Comfort.
4: To jest wynikiem po pierwsze rzeczywistości, w której żyją, czyli coraz więcej rzeczy jest w abonamencie, więc oni rozumieją ten model korzystania z różnych usług i dóbr, więc jest im to bliższe. No, a po drugie umieją liczyć, więc po prostu wyrażają też taką obawę o to, że szybko na mieszkanie nie będzie ich stać.
2: Jak podkreślają autorzy raportu, zmienia się też podejście młodych do roli, jaką ma pełnić mieszkanie. Wynika to z coraz silniejszej potrzeby odcięcia się w domu od świata zewnętrznego, tłumaczy ekspert do spraw demografii Mateusz Łakomy.
5: Jest to pokolenie, które jest non-stop atakowane głosem, muzyką, obrazami, rolkami na TikToku, więc dom, własne łóżko, to jest to miejsce, gdzie wreszcie mogę być sam ze sobą.
6: Pokolenia rodziców, tych najmłodszych, to było jeszcze takie pokolenie, w którym dom, mieszkanie było też przestrzenią dla gości. Często spotykali się tam ze znajomymi, można było zawsze wpaść, nawet niezapowiedzianie. To się też trochę zmienia.
5: Trochę się zmienia, co też jest pewnym takim przejawem sytuacji demograficznej, ponieważ to pokolenie młodych dorosłych ma mniej tych relacji, mniej tych znajomych, których może przenocować nawet. I też te relacje nie są aż takie głębokie jak kiedyś. W związku z tym w wyobrażeniach dotyczących mieszkania tych krewnych, tych kolegów, przyjaciół, przyjaciółek nie ma.
4: Oni mówią o tym wyraźnie, że chcieliby, żeby to mieszkanie pozwalało właśnie im się zregenerować, troszkę schować. Z gośćmi spotykają się na zewnątrz i traktują to rzeczywiście jako taką bardzo prywatną przestrzeń.
2: Przestrzeń, którą wielu młodych próbuje odnaleźć mimo trudnej sytuacji na rynku.
3: Rynek zmusił, szczególnie w dużych miastach, do podejmowania przez najmłodszych decyzji, które błędy by było, żebyśmy kojarzyli jako ich bardzo głębokie przekonania i potrzeby, bo część jest po prostu zracjonalizowaną koniecznością.
1: Partnerem audycji jest Oto Dom, serwis nieruchomości i twórca raportów z cyklu Szczęśliwy Dom.
7: Jeszcze 4 minuty i będzie godzina 18 i to jest ten czas. Chcę się z Państwem podzielić, że takim uczuciem jest mi bardzo smutno. Straciłem przyjaciela. Kilka dni temu odszedł Marcin Zieliński, nasz kumpel z klasy, tu z Stefanii Sępołowskiej, liceum niedaleko naszego radia. Był znakomitym matematykiem. W latach 80. wyemigrował, pracował w Niemczech jako informatyk, ale serce zawsze było po polskiej stronie. Wrócił, nawiązaliśmy świetne relacje. Nasza klasa się spotykała. Cinek, bardzo, bardzo nam będzie ciebie brak. Pamiętam, jak razem oglądaliśmy ten film. Płakaliśmy, kiedy Berger odchodził.

0: Jest wtorek, 16 dzień czerwca, minęła godzina 18. W Radiu 357 kończymy popołudniówkę, a zrobi to Monika Mędroch-Karbowska, która przekaże Państwu serwis.
1: A zaczynamy informacją sprzed chwili. Jak podała agencja Reutera, rosyjski okręt wojenny oddał strzały ostrzegawcze w kierunku cywilnego żaglowca. Do zdarzenia doszło dzisiaj rano na wodach kanału La Manche. Wcześniej żaglowiec miał zbliżyć się do rosyjskiej fregaty. Stacja Sky News poinformowała, że jacht, który brał udział w tym zdarzeniu, jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Nie odnotowano żadnych uszkodzeń jachtu. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie. Prezydenci USA i Ukrainy spotkali się nieformalnie podczas szczytu G7 we Francji. Rozmawiali m.in. o udzieleniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet obrony przeciwlotniczej Patriot, a także o tym, jak skłonić Putina do tego, by jeszcze przed zimą zasiadł do stołu negocjacyjnego. Co jeszcze było tematem rozmów w sprawie Ukrainy? O tym z Kijowa Piotr Kaszuwara.
2: Rozmawiano m.in. o ukraińskich technologiach dronowych, co obecnie stało się silną walutą Kijowa. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania z Zełenskim zadeklarował, że pomoże odbudować uszkodzony przez rosyjskiego drona sarkofag nad zniszczonym blokiem elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a Szwajcaria obiecała, że weźmie udział w remoncie nadpalonej wczoraj w rosyjskim bombardowaniu ławy Pczerskiej w Kijowie. Zełenski podziękował Wielkiej Brytanii za aktywne wdrażanie sankcji przeciwko rosyjskiej flocie cieni. Poruszono kwestie obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy i problemy ukraińskiego zaopatrzenia w olej, gaz i benzynę na zimę. Tuż przed rozpoczęciem szczytu G7 Ukraina zaatakowała moskiewską rafinerię naftową, co jeszcze silniej ma wpłynąć na zdolności paliwowe Rosji, która od kilku tygodni boryka się z poważnymi problemami w dostawach, a kolejki na stacjach w niektórych regionach sięgają już po kilkanaście godzin. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Moskiewska rafineria zaspokajała około 40% zapotrzebowania Moskwy na benzynę i blisko 50% na olej napędowy. Zakład stanowi również ważny element rosyjskiej logistyki paliw lotniczych dla węzła lotniczego i znajduje się około 15 km od stolicy Rosji. Jutro za paliwo zapłacimy więcej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,10 zł, benzyny 98 6,75 zł, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6,44 zł. Aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. To dane z najnowszych badań przeprowadzonych przez badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Małgorzata Żytko, autorka badania, zwraca uwagę, że według 1800 nauczycieli, którzy wzięli w nim udział, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej.
3: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
1: Z kolei prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że Ministerstwo Edukacji powinno wyciągnąć wnioski z tego raportu.
4: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
1: Wśród zaproponowanych w raporcie rozwiązań jest m.in. superwizja. Podczas takich spotkań nauczyciele mogliby konsultować problemy, które pojawiają się w pracy. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapowiadają na jutro rano ogólnopolski strajk ostrzegawczy. Odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. To z kolei może oznaczać znaczne wydłużenie obsługi klientów. Dlatego ZUS radzi, żeby wizytę w urzędzie zaplanować po godzinie 10. Zachęca również do załatwiania spraw przez portal e-ZUS i aplikacje mobilne. Organizatorami strajku są związkowcy z Solidarności, a jego celem ma być zwrócenie uwagi na potrzeby podwyżek dla pracowników.
0: Jutro dobra pogoda. Synoptycy przewidują, że zachmurzenie będzie małe, może umiarkowane. Jeżeli gdzieś jeszcze spadnie deszcz, to na północnym wschodzie i tu i tam na południu kraju, ale generalnie idzie znacznie lepsza pogoda. Co do weekendu, to podobno ma być już naprawdę bardzo upalnie. Jutro temperatury jeszcze znośne. 16 stopni nad morzem, 20 stopni w centrum, 24 stopnie na południu i zachodzie. Czyli jeszcze zupełnie przyzwoicie.
5: Radio 357.
0: To była popołudniówka, którą przygotował Krzysztof Tubilewicz, realizował Rafał Grzebalski. Serwisy przygotowali dla Państwa Monika Mędruch-Karbowska i Mateusz Kuźniewski, a ja, Michał Olszański, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Teraz już ustępuję miejsca. Za chwilę koił muzyką będzie Państwa Darek Król.

czas płynie nieubłaganie i kalendarz też ma swoje prawidła. To nasze ostatnie wiosenne spotkanie, bowiem już wielkimi krokami lato nadchodzi. To lato wyczekiwane w tym roku wyjątkowo i mam nadzieję, że oprócz tego, że przyjdzie w ogromnym upale w weekend w Polsce, to jednak będzie nas cieszyło, a nie męczyło. Julia Nowoczyńska za sterami, Darek Król przy mikrofonie. Kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy do godziny 19 na kolejny wtorkowy spacer pod osłoną nieba w towarzystwie mnóstwa nowości, bo jest spory wysyp bardzo ciekawych nagrań, ale rozpoczęliśmy rocznicowo, bowiem jutro minie 41 lat. W ubiegłym roku okrągłą 40 świętowaliśmy również pod osłoną nieba, gdy została wydana ta właśnie płyta. Trzeci studyjny album Marillion. 17 czerwca w roku 1985 na rynek trafił album Misplaced Childhood. Nagrywany w Berlinie wiosną 85 roku, ale tego w ogóle nie słychać. To znaczy słychać doskonały dźwięk, bo studia Hansa właśnie z tego słynęły. Największy komercyjny sukces zespołu zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. I choć płyta jest tak zwanym koncept albumem, składającym się w zasadzie z dwóch suite na dwóch stronach albumu w wersji winylowej, no to jego promocja oparta była jednak na singlach. Trzeba było wyjąć te pojedyncze nagrania z pięknych współkompozycji. No i już w maju od premiery singla Kaylee rozpoczęła się promocja wówczas tego albumu. Ogromny sukces i chyba właśnie Kaylee przetarła drogę do tak dobrego odbioru Misplaced Childhood. Jeden z największych sukcesów.

0: sukcesów w ogóle, jeśli chodzi o grupę Merylion, sukcesów rynkowych. Heart of Lovin, którego wysłuchaliśmy, to był singiel numer 3 wydany jesienią i wtedy, wówczas z owego krążka pojawiły się tylko i wyłącznie 3 single. Jako drugi, już po premierze, bo w sierpniu ukazał się Lavender, a dzisiejszą rocznicę uhonorujemy chyba jego specjalną, mniej, rzadziej słyszaną wersją Lavender Blue.
1: I was walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you.

odbiorze muzyki najcudowniejsze jest to, że w ogóle nie trzeba zastanawiać się nad granicami, nad odległością, z której ta muzyka do nas potrafi przybyć. Czasami rzeczywiście to jest bardzo duża odległość. Często pojawiało się na naszej antenie muzykowanie zza wielkiej wody i z jednej, i z drugiej strony. Ale czasami ta muzyka, która zaskakuje, a jeśli chodzi o zespół Marmur, tak właśnie jest, może pochodzić z dość bliska. Tym razem zaprosiłem Państwa na spacer po Łucku w Ukrainie, bo tam właśnie duet tworzony przez Margaritę i Andrija Sobczuków na co dzień funkcjonuje. Żyją, tworzą w tej trudnej rzeczywistości muzyką, dzielą się z całym światem. Prywatnie małżeństwo, a nagrywają już od 2020 roku. I dziwię się, że wcześniej nie natrafiłem na ich nagrania, a teraz, gdy zbliża się wydanie pierwszego albumu, takiego debiutanckiego, pełnowymiarowego albumu, to udało mi się właśnie na te nagrania, które dziś Państwu prezentuję, natrafić. A nagrali już i zaprezentowali światu od 2020 roku kilkanaście singli i czekamy na ten debiutancki album. Zatytułowany będzie Impact i miał ukazać się w kwietniu. Premiera została przesunięta na razie na czerwiec, ale mam nadzieję, że to na razie to będzie ostatecznie czerwiec, kiedy poznamy tą przeciekawą muzykę Marmur. Raz jeszcze na antenie Radia 357.

od piątku jest to już oficjalna informacja, że wydarzy się i to całkiem niedługo, bo jeszcze tego lata druga odsłona albumu One Assassination Under God Marilyna Mansona, rozdział drugi, bo skoro pierwszą część wydaną zaledwie półtora roku temu nazwał rozdział pierwszy, spodziewać się było można rozdziału drugiego. 14 sierpnia ukaże się to wydawnictwo. Nagranie, które właśnie wybrzmiało, jest pierwszym oficjalnym singlem z nowej płyty Marilyna Mansona. No i zacieram ręce, w zasadzie zazdroszczę, bo mi się to nie uda, tym wszystkim, którzy już niedługo, bowiem nie dalej jak 18 lipca w Łódzkiej Atlas Arenie będą mieli okazję znów zobaczyć Marilyna na żywo. A ostatnio, co bardzo cieszy, jest w doskonałej formie koncertowej, więc myślę, że to będzie naprawdę wieczór, który stanie się ucztą. 18 lipca koncert w Łodzi, a 14 sierpnia nowy 9-utworowy album stanie się faktem. Tej dziewczynie kibicujemy od samego początku i kibicujemy jej już od roku. Cały czas singiel po singlu pojawiają się kolejne nagrania, a ja czekam na cały krążek, no chyba, że wszystkie nagrania zostaną jako single przedstawione. Patrycja Krzyczman, wracamy na nasze podwórko, zaproponowała nowy singiel, nowe nagranie. W zasadzie, jak sama mówi, to pierwsza piosenka, jaką napisałam. To był ten moment, w którym próbowałam oswoić i pogodzić się z porażką. Utwór opowiada o niedopasowaniu do narzuconych standardów i o byciu niewybraną i ocenianą przez ludzi, od których zależało, jak potoczy się moja artystyczna droga. Gdybym wiedziała, że to dopiero początek tych zmagań, byłabym dla siebie bardziej łagodna. Mimo wszystko jestem wdzięczna za to, że nie wszystko mi się udaje i za tych wszystkich ludzi wystawiających na drodze transparenty z hasłem „Nie tu trafiłaś, odejdź skąd przyszłaś”. Patrycja Krzyczman w utworze „Spływaj” oraz Marilyn Manson w utworze „Exit Wound” to dwie całkiem świeże propozycje do listy piosenek Radia 357, które bardzo gorąco polecam.

tą czwórką wariatów spotykaliśmy się już w październiku 24 roku, jeszcze nocną porą. To wtedy po raz pierwszy na antenie 357 pojawił się zespół Fletcher Fletcher. To czwórka przyjaciół w zasadzie od samego początku, od szkoły podstawowej, kumpli z klasy i podwórka, nie wiem czy z trzepaka, bo w Londynie mogły dzieciaki bawić się troszeczkę w inny sposób niż u nas się to odbywało. Chociaż kiedyś się tak odbywało na tych trzepakach. Rohan Fletcher, Adam Sanders, Oli Williams i George Green, oni tworzą tąże właśnie grupę. Po raz pierwszy jako album pełnowymiarowo zadebiutowali dopiero w grudniu 25 roku, ale wcześniej był wysyp singli. Wtedy ten album zwiedzaliśmy. We All Feel The Same i to w zasadzie album, mini album. Tak ostatnio bywa, że tych utworów nie jest 10, 8, ale czasami tylko 4, 5. We All Feel The Same, Fletcher Fletcher, jak do tej pory, to cały czas pozostaje ten debiut mini-albumowy, ale mam nadzieję, że powoli panowie przestawią się z wydawania tylko singli na właśnie kolejną, dłuższą formę, bo gdy utwór obok utworu w towarzystwie innych piosenek się może nam objawić w całkiem innej stylistyce i kolorycie, to chyba ważniejsze, żeby płyt słuchać całych, a nie tylko piosenek. Dlaczego o tym mówię? Bowiem od kilku dni, od piątku, mamy okazję już obcować z nowym, kolejnym nagraniem grupy Fletcher Fletcher, które wydane zostało pod bardziej dobitnym tytułem, ale zrobiono też i wersję taką, by można grać ją bez większego stresu na antenie radiowej. Messing with my head, Fletcher Fletcher.

0: 7. Pod osłoną nieba.
1: Pod osłoną nieba.

Tym razem chodzi muzyka z Helsinek, pochodzi, nie czuć było chłodu, a wręcz przeciwnie, całkiem dużo energii. Moonwords. W zasadzie jesteśmy chyba na przednówku ich trzeciego mini-albumu, bowiem tak się to wszystko zawsze układało. Najpierw w lutym 24 roku wydali debiutancką epkę zatytułowaną Moonwords po prostu. Druga, już jako Moonwords 2, ukazała się na początku 25 roku. Jesteśmy w połowie roku 26 i no i właśnie, jak do tej pory to był pierwszy zwiastujący chyba kolejne wydawnictwo single zatytułowany Aubrita, ale już jest szansa, by powoli kolekcjonować te utwory, które pojawią się jako mini-album, prawdopodobnie Moonwords 3. Bo dlaczego już mieliby zmieniać tą konwencję? Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Dwóch gitarzystów, basista, perkusista i ona, wokalistka, która czasami mikrofon zamienia na saksofon. Nowe nagranie. Don't Talk About It.

Mam takie nieodparte wrażenie, że Finowie na świat patrzą nieco inaczej. Albo nieco inaczej go słyszą. Albo nieco inaczej dźwięki nam przedstawiają. Warto się w nich zatopić. Kończy się już ten dzisiejszy wtorkowy spacer pod osłoną nieba, za który dziękuję Julia Nowaczyńska i Darek Król. Ale to jeszcze nie koniec. Pamiętamy doskonale. To był też jeden z tych i albumów, i utworów, które ukierunkowały wielu artystów, a na krążku ukazał się dokładnie 54 lata temu. A więc jeszcze bardziej niż zaczęliśmy, klasycznie zakończymy. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Taki tytuł pełny nosił ów album. Znamy go jako Ziggy Stardust. Pamiętamy, przypominamy, polecamy do wspomnień.

Hello, hello! Witam was, Gruzini moi kochani, oraz witam was, Gruzinki moje kochane. Bo ja mówię Gruzini, tak wiecie, chodzi mi o was wszystkich, a nie o płeć. Ale ponieważ dostaję odłamkami, to i Gruzinki was też witam bardzo serdecznie. Dziś będzie o siodle, koniu, małym, ale ostrym baciku. Co wy na to? Jak u was z koniem? Bo z siodłem to domyślam się, jak jest. To jest magazyn Gruzja, ja nazywam się Paweł Jóźwicki. Witam was również w imieniu Julki Nowaczyńskiej, która nie jest głodna, odmawia wszystkiego, dzisiaj coś nie teges. I Antka Grudniewskiego, który z kolei poddenerwowany. Tylko ja jestem w formie. Słuchajcie, gdybyście coś potrzebowali, walcie do mnie. Dziś naszym bohaterem gruzyjnym będzie Digger Barnes. Tak zwany Major Barnes. Znacie Diggera? Słuchajcie, nie czarujcie, bo ja go ledwo znam. Za składanie fałszywych zeznań

take your love to town. For God's sakes, turn around.

I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o country w dzisiejszej Gruzji. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za zło. Jeżeli żeście się już nastawili, wyglansowaliście te trzewiczki za kostkę, możecie je ponosić, ale nie wiem, czy się pożywicie. Ja nie jestem fanem country. Ja wiem, że żeście ze mną dużo przeszli przez te 3 lata. Sam się dziwię. Ja bym tego nie wytrzymał na waszym miejscu. Ale w country was nie będę jakoś tak wrzucał. Na pewno znajdą się inni specjaliści. Moja przygoda z country trwała bardzo krótko. Była to połowa lat 90. Słuchałem wtedy Oasis, Verve i tych wszystkich narkomanów. I miałem takiego kolegę. Mądrego, przystojnego, zrównoważonego. No kompletne zaprzeczenie mnie. Dlatego do niego mnie ciągnęło. Miał dużo płyt, dużo wiedział. Mówił w języku language. Teksty tłumaczył. No wiecie, ktoś taki robi na mnie wrażenie. I tak się kolegowaliśmy. Kiedyś mówię do niego: Chris, a ty właściwie czego słuchasz? A on mówi: country. Ja mówię: no dobra, ale tak serio, czego słuchasz? No country. Ja mówię: no nie wygłupiaj się. Niestety Chris słuchał country. Nie skusił mnie swoją ofertą, propozycjami, płytami, które mi pożyczał. Ale z czasem zacząłem dostrzegać to country prawie wszędzie.

No, Antek powiedział, ale to piękne. I miał rację. Ja od razu chciałem dwie sprawy załatwić. Pierwsza to ten nieszczęsny adres, którego zawsze zapominam wam podać. A wy i tak piszecie. I to mnie właśnie martwi, że wy piszecie, kiedy ja go nie podaję. Bo boję się, że ta część inna słuchacza, który nie jest tak rozgarnięty jak wy, wy, którzy piszecie, to dlatego nie pisze. No więc uwaga. Słuchaczu nierozgarnięty. Małpa? Nie małpa. Gruzja. Małpa. Radio357.pl. To jest jedna sprawa, mogę sobie ją wykreślić. Oczywiście o drugiej już zapomniałem, więc ją powiem kiedy indziej, jak sobie przypomnę. To przechodzimy do naszego bohatera. Słuchajcie, Digger Barnes. Wiem, że nic o nim nie wiecie, ja też nic o nim nie wiem, dlatego nie będę tutaj zbyt długo szył, bo niczego nie wymyślę. Mógłbym oczywiście wymyślać jakiś spływ kajakowy, na którym rzekomo się spotkaliśmy w 79, ale nic z tych rzeczy. Ja jestem... Może fanem to tak bardzo bym nie szedł daleko, ale jestem poruszony, bo przez przypadek jakieś 2 lata temu kupiłem sobie jego płytę. Okładka mi się strasznie podobała. Żona dzisiaj narysowała coś właśnie na kształt tej okładki, więc prawdopodobnie ją w tej chwili widzicie. Więc kupiłem płytę dla okładki i niczego się nie spodziewałem. Pomyślałem, najwyżej będę w plecy. Włączyłem i nie było źle. Zacząłem się interesować. Potem przesłuchałem jeszcze raz, mocniej się zainteresowałem. Okazało się, że ten kierowca tira z Arizony jest po prostu zwykłym Niemcem. Dacie wiarę? Takie coś? Niemiecki kantrowiec? Altkantrowiec? No więc on, moi drodzy, powiem wam to, co wiem i zakończę występy. Więc on nagrał 4 płyty. Te 2 pierwsze, moim zdaniem świetne. Potem 3. i 4. to tak, jak już tam będziecie sobie uważali. I nagrał też kasetę. I cwaniaczek zaczął od kasety. W 2009 roku, pomyślcie, jaki był kumaty. W 2009 roku machnął, nie, w 2006, przepraszam, machnął kasetę. Kupił sobie magnetofon, nagrał 30 kaset, wstawił do Zurtu w Hamburgu. Wszystkie zeszły na pniu. Chciał, żeby to posłużyło za przykład do podpisania dobrego kontraktu płytowego. Nic takiego się nie wydarzyło. Musiał założyć własną oficynę i zobaczcie, co mu wyszło.

Mam nadzieję, że tylko żartujecie i że wcale wam to nie przeszkadza. Że nie skupiacie się na tych slajdach, na tym banjo, że po prostu słuchacie piosenek. Bo nie mógłbym w to uwierzyć, że można być tak przynależnym do czegokolwiek, żeby zgłupieć i nie widzieć tego, co dookoła. Także cieszę się, moi drodzy Gruzini, że nie zaliczacie się do tych tempaków, o których teraz mówiłem. Druga płyta Digera Barnesa jest zupełnie inna. Poszedł w dance i heavy metal.

0: powiem wam w tajemnicy, że ta druga płyta to nawet bardziej mi się podoba niż ta pierwsza. I pomyślałem, że taki jestem biedny i tak w ogóle zarobiony i czasu sobie nie poświęcam, że muszę sobie zrobić jakiś taki mały prezencik i może sobie na przykład kupię tę płytę, bo mi się podoba nawet bardziej niż ta, co mam. No ale były problemy. Ale teraz uważajcie, zaimponuję wam na maksa. Wszedłem na stronę, znalazłem po pierwsze to mi przyszło w ogóle do głowy coś takiego, żeby poszukać strony Digera Barnesa. I znalazłem. I co się okazuje, że Digger tam w tym wieżowcu na czwartym piętrze, co mieszka, to w piwnicy w tym Hamburgu ma mały skład płyt, które wydaje sam. Te płyty mu ciągle zostają, nikt ich nie kupuje. I myślę sobie, ale będzie miło facetowi, jak ja u niego zamówię jego płytę. A potem, i teraz uważajcie, pomyślałem, że może jak wam wchodzi, to może zrobimy mu taki prezent grupowy. I każdy zamówi po jednej. I zejdzie mu cały nakład, bo on tego tam ze 100-200 sztuk robi, czy coś takiego. No ale oczywiście nie chce się narzucać.
1: We are ghost drivers

Gdyby pani jutro pytała w szkole, czego dzisiaj słuchaliście, to wiecie, co macie powiedzieć. Że alt country. No. Byliście bardzo dzielni. Teraz rozpoczynamy wysyp nagród. Dla was wszystkie będą. Pierwsza będzie trwała 9 minut i 30 sekund.

Zrobiłem to dla was, ale przede wszystkim dla Antka. Dogadaliśmy się z Antkiem, że kiedy tutaj jakoś ogarniemy sytuację, będziemy mogli poprowadzić noc sylwestrową, to ten numer będzie leciał w kółeczko. A my, przytuleni, też w kółeczko. Antek jeszcze co prawda nie wie, że ta piosenka, która teraz, prawdopodobnie wykasuje tę, która wybrzmiała.

Jakiś miesiąc temu zupełnie niechcący wpadliśmy na siebie w miejscowości Gdańsk. Ja wpadłem na Jacka Kuleszę. Jacek Kulesza był gitarzystą w zespole Homo Sapiens. Mieliśmy przerwę ponad 20-letnią w kontaktach i stosunkach. Ucieszyłem się, jak zobaczyłem chłopa i mówię, wiesz, że cały czas mam ten twój świetny numer, cały czas go mam. A który? No ten Little Thing. A Little Thing? A który to jest? Ja mówię, no ten taki świetny. Puszczam mu z telefonu, on mówi, ty stary, wiesz, że ja go nie mam? Ja ci go wysyłałem? Ja mówię, no tak, w 2005 mi go wysłałeś. A mógłbyś mi go odesłać? No to Jacku, mam nadzieję, że ci się dobrze nagrało. Drodzy Państwo, chciałem wam powiedzieć, że ja chyba najmocniej czułem w okresie 95-2005, tak mi się wydaje, po głębokiej spekulacji myślowej, którą przeprowadziłem przed chwilą. I zobaczcie, ile wtedy było country w tej muzie, którą do dziś uważam za najwłaściwszą.

Możemy być różni, możemy być inni i dziwni, ale mam nadzieję, że każdy z was znalazł coś dla siebie w tych ostatnich kilkunastu minutach z tego country. No to nagród ciąg dalszy.

against the weather dawning. Oh.

jeśli chodzi o mnie, to mogłoby to jeszcze tak sobie powisieć. A czuję, że jeśli chodzi o was, to również. Ale niestety, samo się skończyło. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za dziś. Byliście bardzo wyrozumiali dla mnie. Dziękuję za wszystkie listy, które napisaliście. Nie wszystkie jeszcze przeczytałem, ale zrobię to podczas najbliższej bezsennej nocy. Zapraszam na za tydzień. Za tydzień David Kidd. Wszystkiego najlepszego.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła godzina 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w Placu na Rozdrożu porozmawiamy o kobietach, o mężczyznach, o równości i o antagonizmach prawdziwych lub rzeczonych. Zobaczymy, czy kobiety mają lepiej, czy mężczyźni mają gorzej, a może jest odwrotnie, to kobiety mają gorzej, a mężczyźni lepiej. A może jeszcze bardziej odwrotnie. Gościniami w studiu są Marta Majchrzak, założycielka pracowni badawczej Her Stories, psycholożka społeczna i badaczka, inicjatorka, współautorka pierwszego w Polsce badania na temat siostrzeństwa. Dobry wieczór, Marta.
3: Dobry wieczór.
1: Karolina Rogaska, dziennikarka zajmująca się sprawami społecznymi, pracująca w Newsweeku, reporterka, autorka książek.
4: Dobry wieczór.
1: I nasza radiowa Grażyna. Przepraszam, że tak mówię familiarnie, no ale Grażyna Morek jest szefową działu zdrowie w Radiu 357.
3: Dobry wieczór.
1: A prowadzi tę audycję Marcin Klimkowski, czyli mężczyzna, jedyny rodzynek, gospodarz audycji 369, tak na co dzień, z poniedziałku na wtorki, z poniedziałków na wtorki, o intymności, o seksie, o relacjach w tym radiu o północy, a realizuje Julia Nowaczyńska. Ja od razu poproszę Państwa o maile, bo dzisiaj mam nadzieję, że będzie internet płonął. klimek@radio357.pl i mamy post na Facebooku pod radiowym adresem z kobietą trzymającą się za brzuch i z opisem audycji. Tam już jest, to fajne, uwielbiam to, muszę przyznać, bo zanim audycja się rozpoczęła, to było mniej więcej 70 komentarzy. To ciekawe, żeby się wypowiadać już zanim się zacznie dyskusja. Ale może to dlatego, że tematem dzisiejszej rozmowy będzie coś, co się już wydarzyło. Drogie panie, ja teraz trochę powiem, a wy będziecie dodawać, bo to taka troszkę dłuższa historia. Otóż poseł Marcin Józefaciuk odkrył, sprawdził, zabrał głos konkretnie na temat sytuacji w ochotniczych hufcach pracy. Ja tylko przypomnę, że tym, którzy może nie pamiętają, że ochotnicze hufce pracy to taka ogólnopolska schierarchizowana służba działająca w formie państwowej jednostki, podlega Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ma w ofercie naukę zawodu u pracodawców zewnętrznych, we własnych warsztatach. No i cóż, i teraz pan poseł stwierdził, że kobiety w OHP dostają dzień wolny, tak zwane menstruacyjne, na bolesny okres, raz w miesiącu. I poseł policzył te dni, wyszło mu ich sporo i doszedł do wniosku, że mężczyźni są dyskryminowani, a prawo jest co najmniej nadużywane. Albo inaczej, kobiety mają specjalne przywileje w związku ze swoim okresem raz w miesiącu. No i tam się zaczęła cała aferka. Poseł zastrzegł, to przyznaję, że oczywiście nie jest przeciwnikiem kobiet, oczywiście nie jest żadnym jątrzycielem. Nawet mieliśmy taką dyskusję wczoraj w internecie z panem posłem, ale krótką. I minął wieczór i poranek pierwszy i zaczęło się piekiełko. Poseł został ustawiony jako osoba dyskryminująca kobiety z jednej strony, czemu zaprzeczył. Ale przez część mężczyzn został ustawiony jako osoba, która popiera prawa mężczyzn i jakby pokazuje, że są mężczyźni dyskryminowani. Czy chciał, czy nie chciał, został tak ustawiony. No i później zaczęło się też odnoszenie się w mediach. Między innymi z tej okazji się tutaj spotykamy. No to teraz do rzeczy. Może zaczniemy od Karoliny. Myślisz, że to taka po prostu internetowa inba, tak jak się mówi dzisiaj, tygodniowa? Czy to jest coś, co jest zwiastunem, symbolem jakiegoś takiego realnego problemu?
4: Wiesz co, wydaje mi się, że to oczywiście jest coś, co budzi emocje, jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, które mam wrażenie, że mężczyźni w tych czasach odczuwają ze względu na to, że kobiety mają coraz więcej praw i ta równość rzeczywiście zaczyna jakoś w końcu w świecie funkcjonować. Jeszcze wiele jest do poprawy, bo możemy zaobserwować chociażby nierówność w zarobkach. Wciąż kiedy kobiety są na tych samych stanowiskach, mają te same kompetencje, dalej istnieje ta luka płacowa i zarabiają mniej. Jednocześnie wydaje mi się, że jest to trochę, nie chcę powiedzieć odwracanie, może tak właśnie, odwracanie uwagi od większych problemów, jakie istnieją na rynku pracy. To znaczy po pierwsze, ja uważam, że to jest dobrze, że kobiety, które bardzo boleśnie menstruują, dostają jeden dzień wolny i równość nie jest zawsze o tym, że wszyscy powinni mieć porówno. To znaczy, jeżeli weźmiemy dwie osoby o różnym statusie ekonomicznym, załóżmy dwójkę dzieci, jedno pochodzi z bogatej rodziny, drugie z takiej sytuowanej źle ekonomicznie i każdemu z nich dopłacimy po 500 zł na jakieś zajęcia dodatkowe, żeby było równo, to moim zdaniem ta równość tak naprawdę nie będzie zachowana, bo uważam, że to jedno dziecko powinno dostać, nie wiem, to nie wiem, 800 zł, a drugie 200 załóżmy, bo wywodzi się z zupełnie innego środowiska. To po pierwsze. I w ten sam sposób trochę patrzę na tę sprawę i na to, co się dzieje. A poza tym uważam, że jeżeli pan poseł chce się zajmować sprawami związanymi z rynkiem pracy, to na przykład wciąż mamy bardzo duże uśmieciowienia na rynku pracy. Wciąż mnóstwo osób musi zakładać jednoosobową działalność gospodarczą, mimo że tak naprawdę mówimy tutaj o stosunku pracy, gdzie ktoś na przykład codziennie przychodzi do biura, a jest spychany na B2B. To się dzieje w bardzo wielu firmach. I naprawdę jest mnóstwo rzeczy, którymi się warto zająć, a nie to, że jakiś pracodawca zdecydował się uwzględnić trudniejszą nieco biologicznie sytuację kobiet czy osób menstruujących, które często zmagają się z naprawdę bolesnymi miesiączkami, które wyłączają je z funkcjonowania, na przykład ze względu na endometriozę i to, że nie jest odpowiednio szybko diagnozowana. Być może, gdyby też pan poseł zwrócił uwagę na to, że mamy taki problem z diagnozami endometriozy i gdzieś tutaj postulował za tym, żeby dołożyć większych starań, żeby ten system ochrony zdrowia był bardziej płynny w tym zakresie, to być może też tyle kobiet nie korzystałoby z tego jednego dnia wolnego na bolesny okres.
1: Długa wypowiedź, ale bardzo, bardzo szeroko, tak jak ta audycja. Ja bym chciał, żeby ona była traktowana bardzo szeroko, bo moglibyśmy ją zakończyć tak po 8 minutach. Kobiety mają bolesne okresy, a dajcie spokój, panowie, tak? Dajcie spokój. Tylko, że to tak nie działa, że tutaj możemy dać spokój, ponieważ temat jest bardzo wielowątkowy, dotyczy

0: nie do końca stonowany i dlatego mam poczucie, że faktycznie tutaj mamy do czynienia z Imbą i że pan poseł po prostu chciał na tej Imbie wypłynąć i z ubolewaniem muszę powiedzieć, że chyba mu się to udało. Poza tym, co tutaj już fajnie zostało przed moją przedmówczynią powiedziane, czyli że w tym obszarze rynku pracy jest bardzo dużo wspólnych problemów, które dotyczą zarówno kobiet i mężczyzn i możemy się nimi, a raczej powinniśmy się nimi zajmować, to też warto tutaj dodać, że rozmawiamy o jednym pracodawcy, o chówcu pracy, który to pracodawca miał taką inicjatywę, żeby benefit pracowniczy swoim pracownicom przyznać. Co ciekawe, z tego co zrozumiałam, wewnątrz tej organizacji nie było jakichś głosów sprzeciwu. Z tego co zrozumiałam, to już co najmniej rok, jak nie więcej, ten benefit pracowniczy w tej organizacji funkcjonuje. I ciekawym jest, że pan poseł akurat teraz pomyślał, żeby o tym rozpocząć dyskusję. Ale jeszcze jedna rzecz, mianowicie to, co myślę jest niezwykle interesujące, to to, że w przeciwieństwie do takich krajów, o których wiemy, że funkcjonują tam urlopy pracownicze, urlopy menstruacyjne dla wszystkich kobiet potrzebujących, na przykład w Hiszpanii tak jest, gdzie w takiej Hiszpanii, też w paru innych krajach, stosunkowo mało kobiet z takich urlopów korzysta, co było
1: nawet
0: zaskakujące.
1: Nawet 20-krotnie mniej niż było zakładane. 20-krotnie mniej.
0: Bo w przypadku tego konkretnego polskiego pracodawcy, z tego co rozumiem, około 40% pracownic z tego urlopu korzysta. Ja, jako psycholożka społeczna i badaczka, podejrzewam, że prawdopodobnie było tak, że ten pracodawca obserwował swoje pracownice, badał ich potrzeby i stosował jakieś zabiegi dążące do tego, żeby zrozumieć, jaka jest sytuacja tych konkretnych pracownic. Prawdopodobnie usłyszał, że czy poprzez ankiety, czy poprzez jakieś wywiady, że taka potrzeba urlopu menstruacyjnego istnieje. I zobaczcie, i mnóstwo kobiet w tym konkretnym zakładzie pracy z tego korzysta. Co to oznacza? To oznacza, że to było potrzebne. Przepraszam, bo ci przerwałam.
1: Nie, to absolutnie. To możesz mi przerwać, bo ja tutaj będę raczej słuchał, także w imieniu państwa zadawał pytania. Proszę zadawać je albo wpisywać to, co państwo czują albo sądzą pod postem dotyczącym audycji na Facebooku. Jeszcze raz przypominam, Plac na Rozdrożu. Dzisiaj o kobietach i mężczyznach, także o tym dniu menstruacyjnym. Ja teraz powiem, co mi się wydaje, że tutaj jest kwestia tego, że to jest instytucja państwowa. Zatem bardzo łatwo powiedzieć, no na to idą nasze podatki. I tam poseł wyliczył, że 12 tysięcy. Zresztą tak jak powiedziałem, wczoraj sobie z panem posłem ucięliśmy krótką, bardzo krótką rozmowę. Powiedział, że gdybyśmy go zaprosili, byłoby bardziej merytorycznie. Ja odparłem, że będzie bardziej merytorycznie, jeżeli jego słowa skomentują eksperci. Grażyna, ty myślisz, że to jest jakieś otwarcie dyskusji, czy ta dyskusja już się toczy na temat zdrowia kobiet, zdrowia też tego związanego z okresem i po prostu tego, co przynajmniej części kobiet jest potrzebne. Czy ta dyskusja się już toczy, czy ona może na przykład, nie wiem, za tydzień ktoś powie, a Klimkowski zrobił taki Plac na Rozdrożu, tam Onet przestanie pisać, Gazeta Wyborcza przestanie pisać, no i do następnego poselskiego działania za 2 lata.
2: Jak to z Inbą? No, jak usłyszałam o słowach posła Józefa Ciuka, to pomyślałam sobie, no nie będę się już w to zagłębiać, za chwilę to minie. Tak jak w zeszłym roku pisałam na przykład tekst o pracownicy zwolnionej z fabryki za nienoszenie stanika, to tak będzie z tym tematem. Ale jak zaczęłam się zagłębiać w ten temat, no to ta dyskusja się toczy. I ja nawet podejrzewam, gdzie poseł mógł usłyszeć o tym nieszczęsnym OHP, bo 28 maja obchodziliśmy Dzień Higieny Menstruacyjnej. Właściwie niektórzy wolą mówić na to Dzień Zdrowia Menstruacyjnego. No i w jednej ze stacji radiowych pojawiła się zastępczyni komendanta głównego ochotniczych chłopców pracy, pani Katarzyna Juraszek, i opowiadała o tym rzekomym przywileju. I tak jak Marta powiedziała, dokładnie tak było. To była ankieta i pracownice wyraziły taką chęć. Nie bez oporów panowie, niektórym się to nie podobało.

0: Natomiast problem jest szerszy, bo jeśli chodzi o ten, o to zdrowie menstruacyjne, to tak naprawdę mamy duże ubóstwo w tym temacie. I ten dzień został ustanowiony po to, żeby mówić głośniej o tym, że na przykład w naszym kraju, w szpitalach nie ma dostępu do środków higieny. Jest papier toaletowy, ale pielęgniarki pacjentkom, które dostaną okres, muszą przynosić pieluchy, co jest oczywiście upokarzające. W szkołach, no te, które zgłoszą się do Fundacji Różowa Skrzyneczka lub do jednej z fundacji prowadzonej przez jedną z większych drogerii niemieckich w tym kraju, mogą też dostać taką skrzyneczkę i być zaopatrywane w te środki. Natomiast ubóstwo menstruacyjne w Polsce istnieje. I w ogóle problem menstruacji jako tematu, jeszcze do niedawna to był temat tabu. No. Do niedawna podpaski w reklamach były polewane niebieskim płynem. I chyba nadal w sumie jeszcze są, ale już jakąś jaskółkę gdzieś widziałam, że też, zaczyna się więcej o tym
1: też
0: mówić.
1: Też pewnie zwracasz uwagę, bo podczas naszych korytarzowych rozmów bardzo często z Grażyną, to państwo wiedzą o tym pewnie intuicyjnie, ale ja o tym informuję, że poruszamy takie tematy, różnicy między żoliborską stacją radiową, a na przykład małą miejscowością na wschodniej ścianie Polski, która liczy 12 tysięcy osób. I tutaj myślę, że to właśnie też część rzeczy. To, co mnie zastanawia w tym wszystkim, to jest wiele, wiele lat temu słyszałem o takich badaniach, że kobieta, która jest młodą matką, bardzo często w pracy jest wydajną pracownicą. Czyli teraz patrzę z tego punktu widzenia pracodawcy. Wydajną pracownicą, która potrafi szybko, w zorganizowany sposób zadbać o to, żeby praca została wykonana taka, jak powinna zostać wykonana. I zastanawia mnie taki męski, tu zaatakuję mężczyzn, ale to tradycyjnie to robię, brak empatii. Dlaczego ci mężczyźni nie spojrzą, już odchodzę od pana posła, dlaczego nie spojrzą na to z drugiej strony? Zaraz, no jeżeli ta kobieta jedna, druga, piąta, dziesiąta weźmie sobie taki urlop, bo naprawdę źle się czuje tego dnia, czuje się w taki sposób, o którym ja nie mogę mieć pojęcia. Nie mam prawa mieć pojęcia, bo to jest niemożliwe. To dlaczego nie podchodzi się z tego, do tego z empatią na zasadzie jutro odrobi, nie wiem, pewnie w tym miesiącu da z siebie troszeczkę więcej, bo to jest taka naturalna chyba chęć bycia dobrym pracownikiem. No w każdej firmie człowiek chce być dobrym pracownikiem. W ogóle w tych dyskusjach nie pojawiły się takie rzeczy jak urlopy na żądanie, które są w Polsce zwane kacowym na przykład i raczej dotyczą mężczyzn, póki co oczywiście, bo problem alkoholu zostawmy. Ale nie myślisz, Karolina, że ten taki brak empatii, rzucić się na kobiety zamiast próbować je zrozumieć, to jest dla mnie uderzające.
2: Tak, bo myślę, że to jest o jakimś takim poczuciu niesprawiedliwości. Też nie chcę generalizować, że wszyscy mężczyźni w ten sposób podchodzą. Wiadomo, że jest też dużo, dużo takich empatycznych, ale myślę, że to jest takie wyrażanie też w ten sposób nawet nie samego sprzeciwu wobec tego, że będzie to menstruacyjne, tylko jakiegoś takiego poczucia zagrożeniem tym, że zmieniają się czasy. Że z jednej strony odchodzimy, szczególnie kobiety, od tych patriarchalnych standardów i to widać, że kobiety są zdecydowanie bardziej lewicowe, mężczyźni bardziej prawicowi czy konserwatywni, a jednocześnie mężczyźni nie mają nadanej jakiejś takiej nowej ścieżki, jak się zachowywać, bo mimo, że teoretycznie ta bardziej lewicowa część społeczeństwa, jaką są kobiety, oczekuje, że oni zaczną odchodzić od jakichś takich patriarchalnych standardów, nie wiem, traktowania kobiet, czy zauważą tą potrzebę równości rzeczywiście, na przykład na rynku pracy, to mimo wszystko, i mówi się, że no chłopaki niech zaczną płakać, wyrażać swoje emocje, to z moich rozmów często takich właśnie, nie wiem, wokół relacji, czy wokół zdrowia psychicznego mężczyzn wynika, że oni jednak mimo wszystko na pokazywanie tych emocji nie mają przestrzeni, nawet kiedy słyszą o takiej otwartości z drugiej strony, to często to jest otwartość pozorna. I myślę, że to budzi jakiegoś rodzaju takie poczucie zagubienia, frustracji i myślę, że ona w ten sposób się ujawnia. I też oni często słuchają mężczyzn takich, powiedziałabym, z tej incelosfery, z manosfery.
1: To druga część audycji będzie tak? O tym. Tak, bo chciałem w tę stronę też pójść, bo nie tylko o sprawach tych tutaj bieżących, natomiast tak, w drugiej części, więc dlatego ci przerywam, Karolina.
2: Dobra,
1: nic osobistego. Myślę, że doskonałym komentarzem, który ja zostawię z kolei bez komentarza, będzie mail, który przyszedł od pana Jacka. Pan Jacek postuluje, aby mężczyznom wprowadzić płatny urlop pomeczowy, tak zwany kacowy. Cóż, panie Jacku, czy ja powiedziałem, że nie skomentuję? No proszę się dwa razy zastanowić jeszcze nad wysłaniem kolejnego maila. Marta, teraz do ciebie chciałem poprosić cię o też komentarz do tego, dlaczego nie ma tej empatii, dlaczego nie można w tym korzyści znaleźć. Ja tak sobie myślę jako mężczyzna. Hej, kurczę, zdrowsze, bardziej zadowolone.
3: Istoty, które sprowadziły cię na ten świat.
1: Tak, ale wiesz, o co chodzi? Tak z czysto takiego ekonomicznego, wręcz liberalnego punktu widzenia. No, zadowolone, zadbane pracownice, kobiety, mężczyźni, zadbane pracownice, a będą pracować lepiej, będą lepiej wykonywać swoje zadania. Jakbym był pracodawcą, to raczej bym kwiatki posadził i dawał fajne ciuchy swoim pracownikom dobrej jakości, a nie takie, żeby się w nich źle czuli. Wiesz, o co mi chodzi?
3: Słuchajcie, ta sprawa jest oczywiście wielowątkowa. Ja teraz poruszę dwa, które z perspektywy osoby, która pracuje z ludźmi, robi z nimi wywiady, robi ankiety na ogromnych próbach. Dwa wątki, które z mojej perspektywy są istotne. Pierwszy wątek to jest wątek edukacji, której brakuje. Wątek edukacji, której brakuje zarówno na tym etapie wczesnoszkolnym, gdzie i dziewczynki, a już tym bardziej chłopcy o menstruacji wiedzą stosunkowo niewiele. Oczywiście uczą się pewnych faktów na zajęciach z przyrody, bo tak to się chyba teraz nazywa. Natomiast tej wiedzy jest zdecydowanie za mało. Akcja Menstruacja zrobiła ciekawy projekt badawczy dotyczący tego zjawiska, więc warto się do tego odwołać, jeśli ktoś ze słuchaczy miałby ochotę. Natomiast to, co jest istotne, to to, że bardzo wyraźnie widać, że rodzice chcieliby, żeby szkoła edukowała. Szkoła edukuje no, na tyle, na ile podstawa programowa, wiesz, pozwala. Mhm.
1: Sami abdykują od tej roli?
3: Często tak. Często tak. Ona jest niewygodna, bo tak jak Grażyna, ty powiedziałaś, ten temat był tabu, ale dalej gdzieś tam oscyluje wokół tej orbity związanej z tabu. Rodzice bardzo często spoza naszej bańki właśnie... To oczywiście nie jest do końca związane z wielkością miejsca zamieszkania, ale jednak czasem też. W Polsce mamy do czynienia z dużą pruderią, jeśli chodzi o uczenie, szczególnie o kobiecym ciele. Do tej dyskusji myślę, że nie ma sensu teraz dążyć, ale po pierwsze, dlaczego tak mamy, że mężczyźni nie są empatyczni? Bo to jest twoje pytanie. Po pierwsze właśnie dlatego, że nie są odpowiednio wyedukowani, nie mają wiedzy, nie rozumieją, na czym polega menstruowanie. Też nie widzą jakiegoś związku z tym właśnie, że oni tutaj są na świecie. Ja uważam, że ten związek jest dosyć istotny i ja osobiście też bym jakoś mocniej go podkreślała, że dzięki temu, że kobiety menstruują, no to właśnie tutaj my wszyscy, ludzkość, możemy razem sobie to życie wieść. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna z mojej perspektywy i bardzo zaskakująca sprawa związana z edukacją to taka, że my jako kobiety nie mamy zielonego pojęcia, jak bardzo różnią się nasze doświadczenia menstruacyjne. I słuchajcie, to jest tak, że w pandemii, tuż po pandemii, robiłam projekt badawczy dotyczący właśnie doświadczeń menstruacyjnych kobiet. I w tym projekcie, który był projektem jakościowym, to było dużo wywiadów, takich grupowych, wiecie, grupy fokusowe. Kobiety od 18 do 50 roku życia dzieliły się ze mną i ze sobą nawzajem opowieściami o tym, jak to jest być taką istotą menstruującą. Ja miałam wtedy już trochę ponad 40 lat i ja pierwszy raz w życiu dowiedziałam się, jak szerokie jest to spektrum doświadczeń menstruacyjnych, jak szeroki jest ten wachlarz naszych kobiecych doświadczeń. Mimo, że wiecie, jestem psycholożką, jestem osobą z wyższym wykształceniem, interesuję się tymi tematami. Na moich grupach fokusowych, które zresztą odbywały się online i też myślę, że dzięki temu kobiety się bardzo fajnie otwierały i bardzo szczerze opowiadały o tych doświadczeniach, bo nie siedziałyśmy obok siebie, tylko właśnie widziałyśmy się w tych, wiecie, monitorach, takie małe buźki. Słuchajcie, to były opowieści od tego, że kiedy menstruuję, czuję się świetnie, mam mnóstwo energii, mam ochotę na seks, jest naprawdę to fajny czas w moim życiu, lubię swoją krew, to jest jedna strona tego kontinuum, po opowieści o tym, że kobiety przez 5 dni z rzędu po prostu leżą w łóżku, nie mogą z niego wyjść. Jeśli chodzą do szkoły, no to muszą brać, wiecie, zwolnienie rodzice muszą je usprawiedliwiać. Jeśli powinny iść do pracy, to mają gigantyczny problem, bo po prostu cierpią. Oczywiście prawdopodobnie część z nich to są osoby z endometriozą. Jak wiemy, to dotyczy aż 10% kobiet, ale część z nich nie ma takiej świadomości, czy to jest endometrioza, czy to jest jakiś inny problem.
1: Ale myślisz, że część tych kobiet, która ma no, mniej bolesne, albo w ogóle niedolegliwe, czy wręcz dodające energii, jak mówisz, a okresy, to myślisz, że one powiedzą, nie, no ta koleżanka ma cały czas zwolnienie.
3: Oczywiście, że tak powiedzą. Dlaczego? Dlatego, że my nie jesteśmy odpowiednio wyedukowani. My po prostu nie wiemy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nie wiemy, na czym dokładnie polega to doświadczenie menstruowania, jak ono może być zróżnicowane i przez to, że nie wiemy, to oceniamy siebie nawzajem. Ja, tak jak powiedziałeś we wstępie, między innymi zajmuję się zagadnieniem siostrzeństwa i jestem głęboko przekonana, że taki brak wspierania się kobiet, że ta rywalizacja kobiet między innymi ma podłoże w tym, że my nawzajem siebie oceniamy, nie rozumiemy jak, skoro my wszystkie menstruujemy, no to jak ty możesz zupełnie inaczej menstruować niż ja? Podczas kiedy biologicznie to zjawisko jest bardzo zróżnicowane. Koniec, kropka. Tak jak mówię, ja dowiedziałam się o tym stosunkowo późno. Myślę, że ta wiedza
1: ale
3: w ogóle
1: fajnie,
3: nie jest odpowiednio rozproszeniona.
1: Że o tym mówisz, że i wykształcenie, i doświadczenie badawcze, i prace naukowe, i tak dość długo musiałaś czekać, żeby się tego dowiedzieć. To niesamowite jest. To prawdopodobnie, jak sądzę, są ludzie, którzy się tego przez całe życie nie dowiadują. I kobiety, i mężczyźni. Grażyna, tak myślę, co czujesz tutaj w sprawie tej no, niedostatecznej edukacji? Chcemy wiedzieć, a jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że nie chcemy wiedzieć.
0: No, chcemy wiedzieć i potrzebujemy wiedzieć, ale wiecie, no nadal jest też tak i opowiem wam o teraz o takiej dyskusji, którą dosłownie wczoraj przeczytałam na profilu instagramowym u jednej ze znanych tutaj warszawskich ginekolożek, która, to ginekolożka, stwierdziła dosyć dobitnie, okres nie powinien boleć, jak boli to do lekarza. I owszem, lekarz poinstruuje, co z tym zrobić. Problemy mogą być różnej natury. Może to być endometrioza, może to być adenomioza. To są różne tego typu choroby. No w każdym razie i wtedy faktycznie na zwolnienie lekarskie można pójść. Natomiast internautki odpisały, pani doktor, ale u nas, to my nadal słyszymy, ale no okres to ma boleć. Taka pani uroda, to jest to, z czym my się mierzymy jako kobiety, że jest, to taka wiedza medyczna o kobietach jest mimo wszystko niedostateczna, chociaż wydaje się, że żyjemy w XXI wieku, więc chcemy wiedzieć z jednej strony, tak jak mówisz, Klimku, a no, ja pamiętam te czasy ze szkoły, kiedy jak była mowa na zajęciach z przygotowania do życia w rodzinie, bo to się tak nazywało, kiedy była lekcja o miesiączce, to chłopcy byli wypraszani, tak jakby to było coś wstydliwego.
1: Tak było.
0: Tak było, prawda? Tak to było. Są te roczniki z lat 70., które to przechodziły, więc dobrze, że teraz chłopcy, a my tutaj z Martą mamy synów, oni wiedzą znacznie więcej w tym wieku, w którym są, niż nasze pokolenie. No natomiast tak, ten ból kobiet jest w ogóle umniejszany i to też wychodzi w badaniach, prawda, Marto?
3: Mam bardzo fajną książkę, którą pożyczyłam od Natalii Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu o tytule Pain and Prejudice i ona właśnie opowiada o tym, jak bardzo ten ból kobiecy nie jest widziany przez medycynę, jak bardzo jest bagatelizowany. I między innymi tutaj mamy treści dotyczące bólu menstruacyjnego, gdzie bardzo ciekawie autorka opisuje, w jaki sposób, powołując się na badania oczywiście, w jaki sposób poziom bólu chłopców i dziewczynek zaczyna się różnicować, kiedy zaczynają dojrzewać. I tak mniej więcej do 7 roku życia ten deklarowany poziom bólu jest podobny.
1: Czy ja mogę tak na ludzki? Czyli do 7 roku życia, jak dziewczynka i chłopczyk się przewrócą, to ścierają kolano i boli tak samo.
3: Tak, bo chodzi o to, że no gdzieś tam po prostu jesteśmy do siebie, zanim zaczniemy dojrzewać, jesteśmy do siebie dość podobni, jeżeli chodzi o płcie. Natomiast potem u chłopców ten poziom bólu troszeczkę rośnie, potem spada, a u kobiet już właściwie tylko rośnie. I to są ogromne różnice, przekładając z, wiecie, właśnie badawczego na ludzki, jakby ponad dwa razy bardziej dziewczynki
1: odczuwają ból dwa razy bardziej i pewnie też dużo częściej.
3: I mówimy tu o dziewczynkach, czy o dzieciach w wieku 8, 11 lat, 12, 15 lat, wiecie, mówimy o młodych osobach, które zaczyna bardzo boleć, między innymi właśnie dlatego, że jako dziewczynki zaczynamy menstruować, a chłopcy nie. I dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że kiedy mówimy o tej empatii, kiedy mówimy o tym, dlaczego nie ma pewnego zrozumienia po stronie mężczyzn, choć ja widzę, że ono, tak jak ty powiedziałaś, Karolina, ono na szczęście jest budowane, ale jest za mało tego zrozumienia. No właśnie dlatego, że my nie rozmawiamy nie tylko o menstruacji, ale również o tym bólu, który jest z nią związany.
1: Tak. I to fajnie, no między innymi audycja 369, wierzcie państwo, jest po to, żeby tę wiedzę budować, bo to już jest 5 lat i ja powiem, że z Michałem Sawickim zrobiliśmy, tylko że już to było 2 lata temu i to był taki portret mężczyzny 2023, bo to było w 2023 roku. I aż 2 odcinki nam zajęło rozmawianie o tym, że mężczyźni czują się, że stoją rozkrokiem między starymi dziejami i nowymi dziejami. To jest trochę tak, jak w przypadku samochodów elektrycznych, tak? One są, jeszcze żeśmy się z benzyną nie pożegnali, jeszcze nie mamy tylko i wyłącznie samochodów elektrycznych, więc toczy się gigantyczna dyskusja. Firmy jedne upadają, drugie rosną. To wszystko się dzieje. Jesteśmy w takim ogromnym rozkroku. I mam wrażenie, że oczywiście to jest audycja, to jest do odsłuchania w podcastach. Mężczyzna 2023. To jest właśnie ten moment, o którym możemy mówić dzisiaj i jeszcze pewnie za 5 lat też będziemy mówić, bo to jest moje pytanie, czy mężczyźni rzeczywiście myślą, że są dyskryminowani, czy na przykład takie działania jak kolejne działania zresztą pana posła, czyli mówienie, no tak, ale mężczyźni popełniają samobójstwa, mężczyźni mają, krócej żyją, a nie mają tego wolnego dnia, żeby iść do lekarza, do psychiatry, żeby o siebie zadbać, żeby zbadać swoje płuca, bo umierają na tego raka płuc i różne inne historie. No demagogia czysta taka.
0: To jest kompletnie takie licytowanie demagogia. Się na to, kto ma gorzej. Ale przecież słuchajcie, stereotypy...
1: Tylko wiesz, jeżeli zaczynasz rozdzielać dwie płcie, no przecież my ze sobą żyjemy, no
0: ale
1: to
0: wiecie,
1: są ludzie.
0: Pozostając jeszcze przy miesiączce, to przecież ten stereotyp dotyczący kobiety miesiączkującej, no co ty, okres masz, no co się tak wkurzasz, tak? Ten PMS, okres ci się zbliża, takim, wiecie, to jest takie umniejszające. Natomiast PMS, czy miesiączka, to nie są jedyne 5 dni w miesiącu, kiedy my się gorzej czujemy. Spora część kobiet przechodzi taki naprawdę hardkorowy PMS, to się nazywa PMDD, czyli to jest taki premenstrual dysphoric disease, czyli to są stany depresyjne wręcz z myślami S przed. I no, na razie rozkładają lekarze ręce, jak to leczyć. Próbują to leczyć antydepresantami w drugiej połowie cyklu. Więc osoby, które to przechodzą też u tej ginekolożki, którą już wspominałam, pisały o tym, że no, to potrafi być pół miesiąca, kiedy kobieta no, zachowuje się inaczej. No i co mamy z tym zrobić, skoro to jest połowa społeczeństwa? No chyba tylko empatyzować, tak? Więc tutaj walczymy o empatię.
1: To teraz przekonujecie przekonanego, to znaczy mnie nie musicie, drogie gościnie. Ja zapytam was, gdybyście miały w jakiś sposób pomyśleć, przewidzieć, jak można by było rozmawiać z tymi, którzy być może komentują dzisiaj, że tam się nie należy, że to właściwie my też potrzebujemy, no tak jak napisał tutaj niesławny pan Jacek pomeczowego, kacowego, no w ogóle jakiś, w ogóle nie na temat, delikatnie mówiąc. Karolina, jak byś to widziała, że jest człowiek, który ma wątpliwości, który rzeczywiście widzi, no zaraz, dziewczyny mają wolne raz w miesiącu, jeszcze płatne, a my nie mamy tego wolnego, a czasami też się człowiek źle czuje i może by coś chciał odpocząć. To jak byś mówiła do takiego człowieka?
2: Ja nie miałabym oczywiście nic przeciwko uelastycznieniu jakby rynku pracy w ten sposób, żeby osoba, która przechodzi przez jakiś na przykład kryzys psychiczny, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, też mogła sobie na przykład ten jeden dzień raz na jakiś czas wziąć. Jestem z tym totalnie w porządku. Wiem, że zdrowie psychiczne mężczyzn jest w Polsce szczególnie w naprawdę opłakanym stanie.
1: Opłakanym, prawda? Mówimy tak o realnym problemie. Tylko połączenie tego problemu zdrowia psychicznego mężczyzn z menstruacją kobiet jest dla mnie kompletnie, wiesz, a u nas też kradną. To jest taki argument trochę.
2: No to jest retoryka zrzucania winy na to, że tak to wygląda na kobiety, a nie na system, w którym funkcjonujemy. Oczywiście powiedzmy, że ten patriarchat powoli się kończy, ale żyjemy też w czasach kapitalistycznych, które dla zdrowia psychicznego
1: nie są łaskawe?
2: Nie są łaskawe, tak.
1: To jest, delikatnie powiedzieliśmy.
2: Tak, to jest dobre określenie. A myślę, że rozmawiać z takimi osobami, no pewnie trudno będzie przekonać kogoś, kto, nie wiem, jest gdzieś okopany na swojej pozycji. No ale rozmawiać może też w taki sposób, że my widzimy te wasze problemy, które tak naprawdę no, są naszymi problemami. Bardzo ważne jest, myślę, to, na co zwróciłeś uwagę, że osoba wypoczęta, dobrze się czująca, będzie też efektywniej pracować, a rzekomo jakby o to chodzi, o to się rozbija. Kobiety, które mają tak bolesne okresy, no często naprawdę nie są w stanie jakby funkcjonować. Ten
1: albo
2: jeden
1: udają,
2: dzień na początku,
1: albo pracują źle, albo wiesz, zasypiają przy biurku,
0: no, to
1: wychodzą
0: tak
1: do toalety.
0: Ciężarne, jest, które idą na zwolnienie, a przecież ciąża to nie choroba. No to trochę jest też
1: ale
0: o
1: też
0: tym
1: bądźmy
0: dyskusja.
1: Bądźmy ludźmi. Ja w tym radiu parę razy się gorzej czułem i no ściema jest cechą taką, którą można zrobić. Tutaj jest raczej chodzi o wyciągnięcie ręki z pomocą, a nie o to, żeby wprowadzać systemową dyskryminację.
3: Choć z drugiej strony, wiesz, ten kij ma dwa końce i też warto o tym powiedzieć, bo wspomniana przez Grażynę lekarka, jak zresztą bardzo wiele innych prokobiecych kobiet i mężczyzn zaznacza, że ewentualne wprowadzenie takiego powszechnego urlopu menstruacyjnego niekoniecznie działałoby na rzecz kobiet, a raczej mogłoby być odbierane przez nie jako działanie na szkodę ich samych. Dlaczego? Dlatego, że pracodawcy mniej chętnie jeszcze mniej chętnie zatrudnialiby kobiety i jeszcze być może większy mógłby być ten pay gap, o którym wiemy, że w rzeczywistości jest całkiem duży, nie tak jak go tutaj deklarują na 4 czy tam z kawałkiem procent. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracodawca zatrudnia kobietę i ma świadomość, że ona raz w miesiącu, w przeciwieństwie do mężczyzny, będzie mogła pójść na taki urlop jednodniowy czy kilkudniowy, w zależności od rozwiązań, bo w różnych krajach na świecie to różnie funkcjonuje, no to będzie mniej atrakcyjnym pracownikiem. Dlatego to rozwiązanie, o którym mówi Karolina, czyli okej, wprowadźmy taki urlop zdrowotny dla każdego, niezależnie od płci, byłoby sensowne, bo z jednej strony wyrównywałoby tą szansę na właśnie jakąś regenerację, wypoczynek, a z drugiej strony nie różnicowałoby kobiet od mężczyzn i nie sprawiałoby, że kobiety stawałyby się od razu z wejścia mniej atrakcyjnymi pracownikami w stosunku do mężczyzn. Więc to jest taki wątek, którego jeszcze nie poruszaliśmy. I oczywiście, że to jest ważny wątek, no bo wszyscy, albo większość z nas musi pracować i my jako kobiety, ja z badań to bardzo wyraźnie widzę, chcemy być niezależne finansowo, niezależność finansowa jest dla nas absolutną bazą do takiego poczucia bezpieczeństwa, poczucia szczęścia nawet, a więc chcemy być atrakcyjne dla pracodawców. I ten urlop menstruacyjny może też działać na naszą szkodę, czego, jak rozumiem, pan poseł nie raczył jakoś wspomnieć.
1: No nie, nie. Tam z poziomów takiego dość łatwego, demagogicznego zarzucania krytykom. Właśnie, to są takie metody manipulacyjne, jak sądzę. Zresztą te posty pisze AI, bo to widać i też poseł tego chyba nie ukrywa już, bo nie ma czego. A dobrze, to teraz może John Lennon i Woman, a potem przejdziemy do polityki.

0: I wracamy do placu na Rozdrożu. Przypomnę, że mogą Państwo pisać na klimek@radio357.pl, a ja część z tych wiadomości odczytam. I także pod postem na Facebooku z zapowiedzią tej audycji. A w tej zapowiedzi są przedstawione także gościnie, czyli Marta Majchrzak, założycielka pracowni badawczej Her Stories, psycholożka społeczna i badaczka, Karolina Rogaska, dziennikarka społeczna i reporterka, i Grażyna Morek, nasza Grażyna Morek z Radia 357, która zajmuje się zdrowiem. W drugiej połowie, no to już jest ta mniejsza połowa, powiedziałem, że porozmawiamy o polityce. Czy myślą panie, i tutaj akurat odchodzimy już od posła Józefa Ciuka, bo takie rzeczy go raczej nie podejrzewam i nawet gdybym podejrzewam, to bym tego nie powiedział. Czy żyjemy w świecie, gdzie ktoś jakoś dostrzegł ten konflikt albo potencjał konfliktu damsko-męskiego, tak jak wcześniej dotyczyło to społeczności na przykład LGBT+, albo społeczności rasowych, że to można jakoś wykorzystać. W Stanach Zjednoczonych widzimy wykorzystywanie pewnych konfliktów, które są od dziesiątek czy setek lat. I teraz nagle ktoś zobaczył, że można coś ugrać na tym. To znaczy, Karolina, od ciebie zacznę. Czy ty widzisz, że politycznie to jest taka kontrrewolucja, żeby postawić kobiety i mężczyzn przeciwko sobie? Czemu zresztą, i to widać też w komentarzach, wiele osób ulega.
1: Tak, oczywiście. Uważam, że zdecydowanie. To jest też odwracanie uwagi od tego, że tak naprawdę to, co mogłoby się odbywać i powinno według mnie się odbywać, to jakiegoś rodzaju walka klas i walka z tymi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy. Weźmy takiego Elona Muska.
0: Pierwszy bilioner.
1: Tak.
0: Od tygodnia chyba.
1: Tak, tak, zgadza się. Jednocześnie tak jak było w różnych postach w social mediach, mnóstwo osób głoduje, czy ledwo żyje od pierwszego do pierwszego. Więc jest to zręczne odwracanie uwagi od tego, kto tak naprawdę stoi za naszymi problemami, a stoją osoby, które nami gdzieś tam z wyższych pięter zarządzają i które sprawiają, że jesteśmy eksploatowani bardzo w pracy, wykorzystywani, jak chociażby to uśmieciowienie rynku. I że pracujemy tak naprawdę na ich zysk. I na tyle dajemy się w to wkręcać na przykład w tą walkę płci, że nie starcza już energii na to, żeby zawalczyć na przykład o siebie w miejscu pracy.
0: Marta?
2: Mam podobne zdanie. Widzimy wyraźnie backlash, który oczywiście nie tylko w Polsce, ale we wspomnianych wcześniej Stanach, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie się rozejrzymy, ma miejsce. I ta zasada dziel i rządź niestety dalej jest bardzo skuteczna.
0: Starzy dobrzy Rzymianie.
2: Obracanie mężczyzn przeciwko kobietom i vice versa ma miejsce i niestety, jeżeli nie zauważymy, jak bardzo jesteśmy manipulowani, to raczej będzie nam trudno się ze sobą dogadać, a przecież to, co widzimy, że doskwiera zarówno kobietom, jak i mężczyznom, czyli ta epidemia samotności i coraz więcej singli, singielek.
0: Czy też epidemia, nie wiem, mediów antyspołecznościowych, pożyczyłem.
2: Ale wiesz, mówimy o tym, że ludzie, którzy są heteroseksualni i mogliby sobie mniej lub bardziej szczęśliwie wieść życie razem, mają coraz bardziej pod górę. Jest nam trudno się dogadać, nie tylko dlatego, że tak jak Karolina mówiła, młodzi mężczyźni i młode kobiety rozjeżdżają się, jeśli chodzi o poglądy polityczne, ale też właśnie dlatego, że każdy pretekst, między innymi właśnie taki urlop menstruacyjny, jest wykorzystywany do tego, żeby nas przeciwko sobie nastawiać. I niestety to skutkuje między innymi tym, że kiedy zajmuję się badaniami kobiet, to bardzo wyraźnie widzę, że najmłodsze kobiety, to 18-24, deklarują, że mają ten poziom satysfakcji życiowej, czy szerzej to zjawisko zdrowia psychicznego, one same u siebie diagnozują, że to zdrowie psychiczne mają niskie, na niskim poziomie, znacznie niższym niż kobiety od nich starsze. Co dla mnie jako psycholożki już prawie 48-letniej, jest dojmująco smutne. My mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest podzielone i to właśnie nie tylko tak jak kiedyś klasowo, ale również coraz mocniej widzimy ten podział między płciami, który szkodzi zarówno nam, jak i mężczyznom.
0: Zaskakuje mnie i tutaj Grażyna, nie wiem czy to będzie zgodne z tym, czym się zajmujesz, zdrowiem, ale zajmujesz się też sprawami społecznymi, czymś znacznie szerzej. Mhm. I chciałbym zapytać, co czujesz? Czy to nie jest tak, że trochę zaskakujące jest to, jak dajemy się łatwo podbechtać, tak? Temu przeniesieniu... przeniesieniu akcentów, tak? Czyli nie rozmawiamy o tym, co powiedziała Karolina, o pracy, nie rozmawiamy o samotności, nie rozmawiamy o tym, że jednocześnie wmawia nam się, że powinniśmy zdrowo się żywić, a później się zasypuje
2: śmieciowym
0: żarciem. I na to nie ma nagle pomysłu, żeby to jakoś zlikwidować. Temat używek takich legalnych, no to jest oddzielny temat. No ale to jakby państwo z jednej strony mówi tak, że jakby robi, podejmuje działania, żebyśmy byli zdrowsi, z drugiej strony w sprzeczności do tego pozwala na chociażby substancje. Czy nie jesteśmy łatwo manipulowalni w tej kwestii damsko-męskiej?
3: No, ale co się klika? Klika się konflikt, klikają się emocje, emocje negatywne i nie bez powodu, jak zaczniesz oglądać filmiki o właśnie tym rozjeździe, często też fizycznym kobiet i mężczyzn, no bo kobiety nie od dziś, ale od wielu dziesięcioleci w Polsce i nie tylko są w stanie wyprowadzić się z miejsca zamieszkania tylko po to, żeby poprawić swój status materialny, bo kobieta też musi być lepiej wykształcona od mężczyzny, żeby zarabiać podobne pieniądze. I tak, zajmuję się od czasu do czasu sprawami społecznymi i całkiem niedawno rozmawiałam z ekonomistką, z profesor Anną Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, która dostała tak zwanego Polskiego Nobla za badania demograficzne na temat dzietności. Bo to też jest taki temat. Winą za brak dzieci w Polsce, ale też nie tylko w Polsce, obwinia się kobiety, które są, jak kariery wiadomo, robią, wykształcone, chcą robić karierę. I tak, i profesor Matysiak udowodniła w swoich badaniach, że kobiety w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza w Polsce, dużo chętniej decydują się na dzieci, kiedy mają pracę i wiedzą, że do niej wrócą. Więc praca nie jest przeszkodą, żeby mieć dzieci w tym kraju.
0: To taka radiowa kuchnia. Marta Majszak w tej chwili zrobiła wow. Ależ to jest dziwne, że jak komuś jest dobrze,
2: prawda?
0: To w sumie dzieci.
2: Jakie
0: to jest dziwne.
2: Ale wiecie, no bo przez lata było, mówiło się tak, że praca i dzieci się wykluczają. No owszem, wykluczają się w tym sensie, że jak kobieta urodzi to dziecko i chce do tej pracy wrócić, to musi wrócić na 7/8 etatu, o ile ten etat ma, żeby przez rok mieć gwarancję, że będzie zatrudniona, natomiast stanowisko zawsze może zostać likwidowane. To jest ten fakt. No i oczywiście ta kwestia, która też jest podkreślana i też nas antagonizuje, i mówię tu o młodych rodzicach, to jest ta premia za ojcostwo i kara za macierzyństwo, czyli to, że mężczyźni, którzy niechętnie wykorzystują w Polsce swój urlop tacierzyński, ten przymusowy, bo się boją, że wpadną w naszą pułapkę kobiet, i czy będą zarabiać mniej i
0: jakże,
2: wpadają.
0: Jakże to niesamowicie brzmi. Mężczyzna boi się, że dostanie dokładnie to, co każda kobieta dostaje. To jest nieprawdopodobne. Ojej.
2: No bo nadal mężczyźni zarabiają więcej. No i kto utrzymuje tę rodzinę? No to jest też presja na mężczyzn nie od dziś. I ja tutaj bardzo empatyzuję. I faktycznie te statystyki dotyczące zdrowia psychicznego mężczyzn w Polsce są zatrważające. I nie przeczę,
0: tak,
2: że mamy problem.
0: Nie przeczy, Karolina, o tym powiedziała. Ty o tym mówisz, ja o tym wiem.
2: Rolki na Instagramie mówiące o tym, że to kobiety są winne, ponieważ chcą za dużo, no może my chcemy tego samego po prostu wreszcie.
0: Pan Marcin pisze, dopiero teraz skumałem, no po wcześniejszym opisie, jakim problemem może być miesiączka i tak dalej, i tak dalej. I ironizuje. Przecież to takie mało męskie, choć trochę znać się na sprawach kobiecych. A dziękuję panie Marcinie i życzę wszystkiego dobrego i dzisiaj, i na następne dni. Nie sądzę, żebyśmy zdążyli, ale jeszcze troszeczkę w tę stronę polityczną. Takie zjawiska jak manosfera, redpilowcy, incele, samotność taka do 30 roku życia, paniczny wręcz strach przed randkowaniem, o czym będzie w jednej z kolejnych audycji 369, mam nadzieję. I to jest taki obraz lęku, obraz niepewności i obraz szukania wroga.
1: Tak, to jest szukanie wroga. To jest też ciekawe, że często osoby, mężczyźni, którzy wpadają w tą manosferę, to są mężczyźni...
0: Mogę tylko... to jest takie zjawisko bardzo, bardzo szerokie, które ma swoje pozytywne rzeczy dotyczące samorozwoju albo na przykład nabywania wiedzy, ale też ma ogromną sferę takiego szarego zjawiska, bardzo negatywnego i działającego destrukcyjnie na mężczyzn w internecie.
1: Tak, to widać doskonale w, chociażby w książce Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk, które pisały właśnie o tej manosferze, konkretnie o incelach, albo nawet w ostatnim dokumencie Netflixa, Louis Tirox, to człowiek, który stworzył ten dokument. I oni wpadają w to, bo często to są mężczyźni wykluczeni ekonomicznie, którym podsuwa się właśnie, wskazuje się łatwego wroga, wiadomo, kto za to odpowiada, jednocześnie podsuwa teoretycznie łatwe rozwiązania, które często są podsuwane przez osoby, które chcą wyciągnąć od tych i tak już w trudnej sytuacji mężczyzn pieniądze i uwagę, i zupełnie działają niejednokrotnie w taki sposób cyniczny, bo sprzedają jakieś kursy, zachęcają do kupna jakichś, nie wiem, kryptowalut i oni na tym korzystają. Ci, którzy tą manosferę, że tak powiem, ją dyrygują. A okazuje się, że to są, no właśnie, często wykluczeni bardzo ekonomicznie mężczyźni, już trochę mówię trzeci raz, ale chcę to podkreślić, bo wydaje mi się, że znowu to jest o systemie i o tym, co my możemy dla tych mężczyzn zrobić. Co możemy zrobić, żeby ci mężczyźni w Polsce nie zostawali na wsiach, bo dużo więcej kobiet ze wsi wyjeżdża, ci mężczyźni tam zostają i są samotni. Jak my możemy im pomóc, żeby oni w tej sytuacji nie byli? I nie mówię, żeby ich w tym zostawiać, czy to jest jakby ich wina, że oni w tej sytuacji są.
0: Nikt zupełnie nie sądzę, przy zdrowych zmysłach tak. Nie chcę zostawiać osób potrzebujących pomocy, tylko że bardzo często ci mężczyźni nie wiedzą o tym, że potrzebują pomocy, a biorą tę pomoc, która jest pomocą fałszywą. Czyli na przykład pomocą podburzającą do konfliktu kobiecego. To wszystko te kobiety. Nie to twój pracodawca, nie twoja edukacja, nie twoje miejsce i zdolność do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, tylko no właśnie te baby, które uciekają do dużych miast i tam są ci faceci, co je kradną. Bo to jest tego typu myślenie. Przepraszam, ja tutaj bardzo kolokwializuję. No, ale
3: zatem kobiety
0: tego
3: chcą
0: myślenia.
3: Mężczyzn wykształconych podobnie do siebie lub wyżej. Więc to też jest taka pułapka. Zawsze będzie tych mężczyzn mniej, bo jest też luka wykształceniowa, prawda?
0: Zostały nam 2,5 minuty. I Marta, poproszę cię, bo takie pytanie, no państwo nie powinno pozostawać obojętne, ponieważ jeszcze na razie ta skala tego zjawiska, tego konfliktu, który się rodzi, nie jest wielka. No jeszcze póki co nie ma marszów mężczyzn, którzy obrzucają na przykład jajkami marsze kobiet. Tego jeszcze nie ma, ale jeśli by to tak zostawić, to być może pewnego dnia na przykład przemoc seksualna będzie dominująca, albo na przykład innego rodzaju formy przemocowe. To może się stać za 5 lat, może za 3, może za 7, że użyję tylko liczb typowych dla naszego radia.
2: Po pierwsze, sama miałam okazję widzieć i myślę, że wy też widzieliście mężczyzn obrzucających marsze kobiece. Tak więc niestety ta czarna wizja, o której mówisz, ona już ma miejsce. Po drugie, ja tu nie jestem optymistką, bo wy obydwoje, i Karolina, i ty, mówiliście o tym, no, że ten patriarchat się kończy, że i tak w ogóle, że może już zaraz będzie dobrze. No, niestety nie wygląda na to. Choć ja staram się być optymistką, bo chcę wstawać codziennie rano, wiecie, z łóżka. Natomiast wygląda na to, że patriarchat ma się bardzo dobrze i ta zasada dziel i rządź niestety nie została jeszcze przejrzana przez nas, jako przez obywateli. Trochę wierzę w edukację, trochę wierzę w nas jako rodziców, trochę wierzę w was jako dziennikarzy, po to, żeby właśnie tego optymizmu się kompletnie nie wyzbyć, ale no niestety nie wygląda to różowo i jeśli byśmy chcieli żyć w społeczeństwie, w którym kobietom będzie bliżej do mężczyzn, a mężczyznom do kobiet, bo to też nie chodzi tylko o ten poziom wykształcenia. Przecież dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach osoby z zawodowym wykształceniem mogą zarabiać znacznie lepiej niż my tutaj wykształciuchy. Wiecie, że może być lepiej, ale niestety musimy się przeciwstawić i to jednoznacznie przeciwstawić tym działaniom osób, które nami rządzą, bo politycy raczej nic z tym nie zrobią. To my musimy przejąć pałeczkę.
0: Wierzę, że jakoś to będzie, chociaż dobrze, na temat mojego optymizmu to może jedna z piosenek, którą zaprezentuje Łukasz Dunaj wkrótce w audycji o 22. Ale to tak, to nie rozwijajmy tego. Marta Majchrzak, psycholożka społeczna, badaczka, Karolina Rogaska, dziennikarka i Grażyna Morek, też dziennikarka, Marcin Klimkowski, klimek@radio357.pl, dziennikarz. A dziękujemy serdecznie.
2: Dzięki.
3: Dziękujemy. Dzięki.

Dobry wieczór, dobry wieczór. 22:03. Witam was serdecznie w 274. wydaniu Włącz ten hałas. Za szybą Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. A dzisiaj o czym? Dzisiaj będzie o tym, jak metal spotyka punk. Tak więc będą ulubione metalowe zespoły punkowców i na odwrót. Ulubione punkowe zespoły metalowców. Czy powiedziałam to samo przed chwilą? To chyba nie ma większego znaczenia, ponieważ i tak sprowadza się to do jednego. Do mitycznej unii metalu z punkiem. Już kiedyś się zastanawialiśmy nad tym, czy ona istnieje. Doszliśmy do wniosku, że tak. 3 lata temu gościłem u siebie Krzysztofa Paciorka z zespołu Jad i Cypriana Łakomego z grupy In Twilight's Embrace i właśnie o tym między innymi rozprawialiśmy w kontekście wspólnej trasy tychże zespołów. Dzisiejszy temat troszeczkę też jest poniekąd inspirowany line-upem festiwalu Hell's Bells. Pewnie również się połączymy z organizatorem tego nowego na mapie polskich festiwali wydarzenia. Była Metallica, wiązanka pieśni bojowych z repertuaru The Misfits, Last Caress, Green Hell i ta koszmarnie koślawa wprawka z Run to the Hills, która jest oczywiście puszczeniem oka. Jeżeli rozmawiamy w ogóle o punku w kontekście heavy metalowym, to myślę, że nie można ominąć tutaj debiutu Iron Maiden.

Crawler i Iron Maiden. Już nigdy później Maiden nie grał z taką uliczną, punkową energią, a ich debiut jest poniekąd takim produktem tamtych czasów, kiedy powoli dogorywała pierwsza fala brytyjskiego punk rocka, a już za rogiem czaiło się coś nowego, mianowicie New Wave of British Heavy Metal. Punk też jeszcze pokazał swoje nowe, bardziej radykalne, drapieżne oblicze. Tu oczywiście mam na myśli nurt nazwany później Punk 81 lub Punk 82. To różnie bywało określane i do tego też oczywiście jeszcze wrócimy, ale Paul Di'Anno, punkowiec wśród swoich kolegów, którzy byli wychowywani na innych brzmieniach, ale razem dawało to piorunującą mieszankę. Tak spoglądam na playlistę dzisiejszej audycji i nie przypominam sobie, kiedy ostatnio miałem aż tak wiele utworów do zagrania. Nie będzie dzisiaj żadnych 5, 7, 10-minutowych kolosów. Raczej szybko i do brzegu, tak więc dużo bardzo grania. Zacząłem od rzeczy oczywistych i jeszcze troszeczkę ten wątek będę kontynuował, ale spodziewajcie się również wielu rzeczy, które chyba nigdy we Włącz ten hałas nie były grane. 30 lat temu wyszła ta płyta.

Slayer, I Hate You. Undisputed Attitude, maj 96 roku, czyli list miłosny do sceny hardcore punk, crossover, trash, bo właśnie wtedy Slayer postanowił pokazać światu swoje korzenie, swoje punkowe fascynacje, ze szczególnym wskazaniem i upodobaniem grupy Verbal Abuse, której kompozycję I Hate You przed chwilą usłyszeliśmy. Aż trzy utwory znalazły się, a w zasadzie pięć, ponieważ dwa są połączone z dwóch. Verbal Abuse Slayer przerobił na właśnie na potrzeby Undisputed Attitude, ale oprócz tego TSOL, Minor Threat, DI, The Stooges, w bonusie był jeszcze GBH, Sick Boy. No i również nagrania starej grupy Jeffa Hanemana, która była grupą punkową. Mam na myśli oczywiście formację Pap Smear. Ten zespół przerabiali, kto go nie przerabiał, jeżeli chodzi o

scenę metalową. Wszyscy wielcy, począwszy od wspomnianej już Metallica, a skończywszy na Cradle of Filth. No właśnie, akurat oni dokładnie ten utwór wzięli na warsztat.

Misfits Death Comes Ripping z albumu Earth AD. Kiedy tak w głowie sobie robiłem taki auto-research, tak bym to nazwał, z repertuaru The Misfits, próbowałem znaleźć utwór, który robi wrażenie do dzisiaj najbardziej metalowego z ich dorobku. I przypomniał mi się kawałek, który był bonusem na albumie Famous Monsters, czyli już Era Misfits z lat 90. Tak więc przypomnijmy sobie, jak brzmieli w utworze Devil Doll.

Devil Doll, The Misfits i oczywiście diaboliczny śmiech na koniec w pakiecie. Bardzo liczyłem, że utwór ten pojawi się na, przepraszam, na wydanej niedawno reedycji albumu Famous Monsters na winylu. No, niestety nie. Album kończy się na utworze Kong Unleashed i niestety ten Devil Doll odpadł, a wielka szkoda. Również 30 lat temu ukazał się album stanowiący do dzisiaj, przynajmniej moim zdaniem, jeden z najbardziej imponujących pomostów pomiędzy punk rockiem a metalem. I know the law, you bastards.

0: force me to do it. I'm innocent.
1: Tym razem szyderczy śmiech w końcówce. Exploited, a Low for the Rich z albumu Beat the Busters, oczywiście rok 96. Gramy szybko, żyjemy szybko, mamy jeszcze jakieś 53 utwory dzisiaj do zagrania. Płyta Beat the Busters, absolutna podstawa, jeżeli chodzi o łączenie punka z metalem. Następny zespół to tym razem trochę mniej oczywisty wybór. Mam nadzieję, że część z was przypomni sobie o istnieniu tego zespołu, albo może w ogóle usłyszy go po raz pierwszy. Ciekawa sytuacja, ponieważ jest to zespół punkowy, który w latach 80. postanowił, no właśnie, zabrzmieć jakby grał heavy metal. Oto co z tego wyszło.

English Dogs, The Final Conquest z albumu Forward into Battle. I to jest dość szokująca informacja, że to nagranie pochodzi z roku 85, a nie brzmi tak zupełnie. A za moment zespół, który, no, można powiedzieć, że nie wiadomo, czy w ogóle thrash metal byłby takim thrash metalem, jakim go znamy obecnie, właśnie bez nich.

0: Hear nothing, say nothing, see nothing. Dobrze powiedziałem? Nie, odwrotnie. Hear nothing, see nothing, say nothing. Discharge, co nagle, to oczywiście po diable. A już jest z nami nasz gość, organizator festiwalu Hell's Bells, Piotr Trafny. Witam.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Pierwsze pytanie, które wydaje mi się absolutnie naturalne. Skąd pomysł właśnie na taki profil waszego festiwalu, łączącego w swoim line-upie właśnie głównie punk z heavy metalem w różnych jego odmianach? To jest, myślę, sytuacja troszeczkę niecodzienna na naszym rynku festiwalowym.
1: Ona może jest niecodzienna na rynku, ale na koncertach jak najbardziej widać to połączenie. Ja je widziałem choćby organizując w Szczecinie takie koncerty jak Exploited czy The Toy Dolls, gdzie naprawdę sporą rzeszę fanów stanowiła publiczność stricte metalowa na tych koncertach. Tak też wygląda mój prywatny gust, także no, było to coś naturalnego.
0: I czy właśnie podczas tych koncertów, które wspomniałeś, narodziła się ta idea?
1: Tak, no to jest pomysł, który tutaj kiełkował od paru lat, aby w Szczecinie postawić festiwal muzyczny. Było poszukiwanie trochę tego kierunku i czekanie na odpowiedni moment, który uznaliśmy, że no jest właśnie teraz.
0: 26-27 czerwca odbędzie się pierwsza edycja Hell's Bells Festiwalu. 30 kapel. Teren Łasztownia w Szczecinie. Powiedz mi proszę, czy nie mieliście pewnych obaw, że ten czerwiec to może być trudny termin? Niecały miesiąc po Mystiku, zaraz po Black Silesia Festival. Kolejna impreza dla metalowców i można to tak szczerze mówiąc uznać troszeczkę daleko.
1: Tak, czerwiec na pewno jest bardzo wymagający i tutaj walczymy o atencję publiczności z wieloma doskonałymi wydarzeniami. Tutaj jeżeli chodzi o Mystic, no to akurat tutaj on jest jeszcze troszeczkę przed wakacjami, to jednak są 3 tygodnie wcześniej, to jeszcze jest późna wiosna, my już jesteśmy na początku lata, także tutaj też troszeczkę sobie to rozdzieliliśmy, że no nie wszyscy na przełomie maja, czerwca jeszcze są w stanie się ruszyć na festiwal, a do nas już będą mogli przyjechać i też uważamy, że no w tak dużym kraju jak Polska, my też organizujemy ten koncert, ten festiwal na tak naprawdę na terenie przygranicznym z Niemcami, więc kierujemy się tutaj również do fanów z zagranicy, że jest miejsce na kolejne wydarzenie o takim formacie. Tak naprawdę tych festiwali w Polsce nie ma aż tak dużo.
0: Okej, okay, to fajnie, że ten optymizm w was jest. Ja bym chciał jeszcze zapytać właśnie, czym chcecie tych ludzi do siebie przyciągnąć, czym ich zainteresować, również oprócz line-upowych walorów. Tak jakbyś mógł w paru zdaniach opowiedzieć, czym jest w ogóle, czym będzie ta pierwsza edycja Hell's Bells.
1: Jest to na pewno festiwal dosyć kompaktowy. My się tutaj nastawiamy na frekwencję rzędu paru tysięcy osób, także to nie będzie festiwal, na którym trzeba przemierzyć ze sceny do sceny parę kilometrów w szczerym polu. Także tutaj zapraszamy wszystkich fanów wygodnej też konsumpcji muzyki. Tuż obok jest wesołe miasteczko, są bulwary. Ten festiwal odbywa się tak naprawdę w centrum miasta. Kto był w Szczecinie na Łasztowni, wie, że latem tutaj właśnie bije serce Szczecina. Na terenie festiwalu też będzie i restauracja, i merch hall, na przykład zlokalizowany w budynku, który mamy na terenie festiwalu, także to nie będzie takie typowe doświadczenie festiwalu plenerowego, a bardziej kompaktowa, miejska wersja.
0: W branży festiwalowej pokutuje takie przekonanie, żeby festiwal mógł się utrzymać w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej, to potrzeba co najmniej 3 edycji. Czy patrzycie tak daleko przed siebie?
1: Tak, tak, jesteśmy na to jako organizatorzy gotowi, żeby się z tym zmierzyć, niezależnie od tego, jaka frekwencja tutaj finalnie będzie w tym roku, w kolejnych latach. To nie jest też jedyny festiwal, który produkujemy. Tutaj mamy też doświadczenie z innych wydarzeń własnych, niekoniecznie w tym stylu muzycznym, jak i innych, przy których współpracujemy. Także no, nie jesteśmy debiutantami i wiem, jak to się robi.
0: Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Będą również do rozdania dwa podwójne karnety w audycji Włącz ten hałas. Nie wiem, czy chciałbyś zaproponować jakieś pytanie być może, czy oddajesz to już w moją gestię?
1: Oddaję to w swoją gestię, zdecydowanie.
0: Dobrze, to proszę słuchać Włącz ten hałas w dalszej części audycji. Na pewno coś wymyślimy. Ja jeszcze raz trzymam kciuki. Bardzo się cieszę, że ta mapa festiwalowa w Polsce metalowa coraz bardziej gęstnieje, że robi się to coraz bardziej ciekawe, różnorodne. Jeszcze tylko może takie ostatnie pytanie. Pewnie pamiętasz te czasy, kiedy w ogóle nie było w Polsce festiwali metalowych z prawdziwego zdarzenia. Jeździliśmy do Niemiec, jeździliśmy do Czech. Wszyscy narzekali, że żaden festiwal muzyczny metalowy nie może się w Polsce utrzymać, czy mieć jakąś szansę na większy rozwój. Teraz jesteśmy chyba świadkami początku klęski urodzaju.
1: Dokładnie, znaczy pamiętam, zacząłem jeździć na festiwale, na koncerty w czasie, kiedy no, Mystic Festival był jednodniowym wydarzeniem, wspaniałym, ale o zupełnie innej skali niż jest dzisiaj. Później rzeczywiście jakoś nie mogło się to tutaj u nas urodzić nic na miarę tego, jak z granicą, jak tego, czym jest Mystic. No tutaj cały czas się do niego odwołujemy, ale to jest, no wiadomo, wspaniała, największa impreza w Polsce. Natomiast teraz właśnie dlatego mówiłem, że moim zdaniem jest na to miejsce, gdyż no mamy w Polsce kilka festiwali małych lub średnich, tutaj świetne Summer Dying Loud czy Castle Party, ale to wciąż nie jest to, co na przykład w Niemczech, gdzie tych festiwali na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy widzów jest naprawdę dużo.
0: Na kogo czekasz najbardziej, jeżeli chodzi o line-up tegoroczny? Tak po prostu jako fan.
1: Na pewno UK Subs. Nie miałem nigdy okazji zobaczyć na żywo, także tutaj to może być ostatnia okazja dla polskiej publiczności. Tak naprawdę już ten występ 4 lata temu we Wrocławiu był tam teoretycznie pożegnalny, ale udało się tutaj Charlie Harpera jeszcze raz zaprosić do Polski. Oraz Nonslaughter, to jest kapela, w której tutaj zasmakowałem. No, przy okazji promocji festiwalu wcześniej nie byłem ogromnym fanem, natomiast teraz już jestem.
0: Tak, tylko zdradzę, że Nonslaughter u nas w drugiej godzinie Włącz ten hałas. Serdecznie ci dziękuję za rozmowę i powodzenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

Discharge New World Order. Od czasu wydania ich ostatniej płyty minęło równo 10 lat, ale jeżeli jesteście ciekawi formy koncertowej tej legendy D-beatu, legendy hardcore punka, to jak najbardziej Hell's Bells Festival jest dobrym adresem. 26-27 czerwca. Tam właśnie między innymi zagra Discharge i wiele innych zespołów. Udo, Dirk Schneider, UK Subs, Cockney Rejects, Vader, Furia i wiele, wiele innych. Konkurs będzie, ale to jeszcze za chwilę. Natomiast co chciałem dodać? Chciałem dodać, że również w tym tygodniu, mianowicie we czwartek, 18 czerwca, z moim serdecznym kolegą radiowym Marcinem Klimkowskim pojawimy się w Zduńskiej Woli. Będziemy prowadzić audycję. Myślę, że troszeczkę nietypową. Bardzo polecam do jej wysłuchania. Czwartek od godziny 18 do 20, a dzień później również w Zduńskiej Woli. Nie do końca mi wypada reklamować to wydarzenie, ale jednak przemogę się i to zrobię. Coś w rodzaju Benefisu, Noise Magazine, wystawa 12 lat w służbie hałasu, kronika wyboistej drogi Noise Magazine, ale również spotkanie, które poprowadzi Adam Schulz, znana persona, jeżeli chodzi o scenę punkową, scenę niezależną, również świetny fryzjer męski, jak lubi o sobie mówić. Myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego i również koncerty, między innymi Madball, między innymi właśnie ten zespół, który za chwilę, a taki słowo to troszeczkę wpadłem, ten zespół również wystąpi na Hell's Bells i w najbliższy piątek w Zduńskiej Woli.

Allswood's Graves, Anarcho-Occultism o 21.20. Myślałem, że o innej godzinie, ale nie. 21.20, 19 czerwca w piątek w ramach Alternatywnej Zduńskiej Woli w MDK-u na Placu Wolności. Ja jeszcze tylko przypomnę, między innymi Tomek Barszcz, szef Summer Dying Cloud, spotkanie właśnie z nim, później panel Ludzie z Papieru, Noise Magazine, a następnie koncerty. 5 koncertów, Six Steps Forward, Dola, Bolkik, Allswood's Graves i jako gwiazda wieczoru Madball. A teraz jedni z największych punkowców wśród black metalowców.

Darkthrone Hiking Metal Punks z albumu Dark Thrones and Black Flags. Tak sobie wyobraziłem, że ktoś z przyszłości przylatuje do gości z Darkthrone w roku 92 i mówi: hej, za kilkanaście lat nagracie taką piosenkę. Myślę, że Darkthrone w tym swoim najbardziej radykalnym black metalowym okresie uznałby, że nie są w stanie takiej hańby znieść. Ale no właśnie, czasy jednak zmieniają ludzi i myślę sobie, że jednak Darkthrone ze swoją absolutnie punkową postawą i robieniem tylko tego, na co naprawdę mają ochotę, wyrażają istotę tej muzyki, tej kultury, tej postawy, a że w zupełnie innym anturażu brzmieniowym to już inna sprawa. Bardzo często zespoły metalowe brały na warsztat mniejsze lub większe klasyki punkowe. I teraz właśnie przygotowałem dla was taką króciutką wiązankę dwóch piosenek, które zagramy pod rząd, a już za chwilę pytanie konkursowe.

Napalm Death, Nazi Punks, Fuck Off z repertuaru Dead Kennedys, a wcześniej Sepultura, Policja. Czas na pytanie konkursowe. Brzmi ono w sposób następujący. Którędy na Szczecin? Dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi. No właśnie, uhonorujemy podwójnymi karnetami na wspomniany Hell's Bells Festival, który odbędzie się 26-27 stycznia. Piszcie na adres łukasz.dunajmałparadio357.pl, a do 23 zostawiam was z pieśnią Dezertera w wykonaniu zespołu, a jakże metalowego.

0: 357.
1: Minęła 23, a przed chwilą ostatnia chwila. Nomen omen. Dezertera w wykonaniu In Twilight's Embrace. Cyprianie, kolego drogi, jeżeli mnie słuchasz, wydajcie kiedyś album z punkowymi coverami. To jak In Twilight's Embrace poradziło sobie z Dezerterem, czy wcześniej z opowieścią zimową armii, to jest jednak coś naprawdę dużego. Przed nami, nie uwierzycie, jeszcze 16 utworów.

Broken Bones w utworze, którego tytuł przesądził o tym, że pojawili się w tej audycji. Teraz troszeczkę odbijemy od estetyki punkowo-metalowej, chociaż nadal będzie gdzieś blisko. Zespół ten powrócił po kilkuletniej przerwie, po różnych perturbacjach, również zdrowotnych, swojego lidera. Będzie właśnie można obejrzeć ich w akcji na Hell's Bells w Szczecinie. Tak więc najpierw zagramy coś nowego, przepraszam, odwrotnie. Najpierw coś starego, a potem coś nowego.

Od tego właśnie utworu rozpoczęła się ponad 30-letnia i trwająca na szczęście do dzisiaj kariera, droga grupy Propane, Foul Taste of Freedom, rok 92. Propane zniknęli na wiele lat. Wspominałem o kłopotach zdrowotnych lidera, który borykał się z różnymi następstwami ciężkiego pobicia, którego ofiarą padł właśnie na trasie w Europie. Na szczęście Gary Meskill jest niezniszczalny i po 11 latach przerwy Propane wracają z nowym albumem Stone Cold Anger, który ukazał się w zeszły piątek, już niedługo na Hell's Bells, a oto właśnie przedsmak tego albumu, który oczywiście już może możecie wysłuchać w całości w serwisach streamingowych. To utwór otwierający Oceans of Blood.

Propane. Powoli się rozkręcacie, jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytanie, którędy na Szczecin, ale muszę przyznać, że na razie kobiety zdecydowanie bardziej kreatywne w tych odpowiedziach, tak więc chłopy do roboty. Następny zespół również wystąpi w Szczecinie i bardzo żałuję, że nie będzie mi dane go zobaczyć w akcji. Zespół metalowy do szpiku kości. Można powiedzieć, że wręcz bardziej metalowo się nie da, ale również w ich postawie, w przebiegu tak zwanej kariery, może raczej jednak historii, jest coś bardzo ujmująco punkowego.

0: Non-Slaughter Pukarist. A za chwilę soniczny dowód na to, że punkowcy również machają głowami.
1: This is for all you headbangers out there. You know who you are.

Plasmatics, Headbanger, Wendy O. Williams, charyzmatyczna wokalistka tego zespołu, nieżyjąca już niestety, niegdyś również przyjaciółka Lemmy'ego Kilmistera. Zresztą bardzo by mnie zdziwiło, gdyby Lemmy i Wendy się nie przyjaźnili. Zespół bardzo lubiany i szanowany przez metalowców, no i chyba dziwnym nie jest. A teraz kolejny taki Blast from the Past, utwór, w zasadzie zespół, prawie kompletnie zapomniany. Bieżność tytułu z utworem Vader czysto przypadkowa.

Hellbastard, Heading for Internal Darkness. Tytułowa kompozycja z tak samo właśnie zatytułowanego albumu z roku 1988. Nie bez powodu o Hellbastard mówiło się, że to Crass, który spotyka Slayera, chociaż ten przekaz, klimat, wokal są raczej punkowe, to muzycznie mamy do czynienia czymś, co jednak tutaj możemy porównać nawet bardziej do Celtic Frost niż do kapel punkowych. Słuchajcie, to szczególnie wtedy, gdy Hellbastard gra wolniej, bardziej miarowo. Następny zespół poznałem dzięki Panterze.

Był sobie soundtrack do filmu The Crow, jeden z najlepszych soundtracków w historii muzyki, a na nim utwór The Badge w wykonaniu Pantery. I minął jakiś czas, zanim zorientowałem się, że jest to cover punkowego, kultowego już wtedy zespołu Poison Idea. Po latach dotarłem do oryginału, do płyty Feel the Darkness, z której właśnie pochodzi to nagranie. Jest to fantastyczna rzecz. Co ciekawe, również Machine Head sięgnął po utwór z tej płyty Alan's on Fire. Był to jakiś bonus nagrany podczas sesji Burn My Eyes. Poison Idea. Zresztą to jest ciekawe, że po bardzo wiele zespołów punkowych poznawałem pewnie również tak jak i wy, dzięki coverom grup metalowych. Było to jakieś właśnie takie połączenie i też wprowadzenie do tego świata. I następny utwór również jest tego przykładem, ponieważ zanim poznałem oryginał, usłyszałem wersję zespołu Benediction.

The Accused, Wrong Side of the Grave z albumu The Return of Martha Splatterhead, rok 86. Pamiętam, że gdy kiedyś przeprowadzałem wywiad z Gregiem Andersonem, Sun wspomniał mi właśnie, że The Accused był jedną z podstawowych kapel, których słuchali zarówno punkowcy, jak i metalowcy, i to też właśnie było spoiwo pomiędzy tymi dwiema subkulturami. O fascynacji, inspiracji punkiem otwarcie zawsze mówili członkowie Metallica, Slayera. O tym już zresztą była mowa. Megadeth nagrywał przeróbki Sex Pistols. Został nam jeszcze z wielkiej czwórki Anthrax.

Anthrax w utworze Discharge. Fantastycznie to pędzi do dzisiaj. Tak kończył się album Persistence of Time, a tytuł myślę, że nie wziął się znikąd. Jeżeli już jesteśmy przy Discharge, następny utwór nosi tytuł War is Hell, ale nie jest to cover Discharge, natomiast jest to zabójczy kawałek.

War is Hell, Toxic Holocaust z jednej z najlepszych nowożytnych płyt metal punkowych An Overdose of Death z roku 2008. A jeżeli już jesteśmy przy historii, to mówiąc o połączeniu metalu z punkiem, również należy wspomnieć grupę Warfare.

Metal Anarchy i Warfare. Tak sobie pomyślałem, że właśnie tytuł tego utworu Metal Anarchy mógłby być podsumowaniem dzisiejszego tematu audycji Włącz ten hałas. Nagranie tytułowe z albumu Metal Anarchy rok 85. Chamstwo, bójki uliczne i inne zawieruchy. Chamski metal rodem z Rynsztoka z punkową werwą i szaleństwem. Jak pisano w recenzjach z epoki, Warfare nie chce sprawiedliwości społecznej, nie chce równości, pragną tylko zniszczenia, rozbicia ci butelki na głowie, wyżegania się i pójścia w kolejną balangę zakończoną wielką bójką. No właśnie, zastanawiam się, gdzie wady.

Doom, Symptom of the Universe i Multinationals. Wydaje mi się, że po tej audycji mogą was jednak trochę boleć głowy. To, że metalowcy sięgają po klasykę punkową, nie jest niczym dziwnym, ale już punkowcy nagrywający standardy z repertuaru Black Sabbath, to już nie jest taka oczywistość. Pamiętam, że na pierwszym swoim Roadburn w 2012 roku miałem okazję właśnie zobaczyć koncert Doom i kiedy zagrali Symptom of the Universe, zdmuchnęło mi z głowy beret. Którędy na Szczecin? Takie jest pytanie konkursowe. Tylko do 12, czyli do północy macie jeszcze czas, żeby na nie odpowiedzieć. Łukasz.Dunaj@radio357.pl. Do rozdania mam dla was dwa podwójne karnety na Hell's Bells Festiwal. Trochę odpowiedzi przyszło, ale wydaje mi się, że jeszcze rzutem na taśmę coś się tutaj może ciekawszego wydarzyć. Zwłaszcza, że widzę, że coraz takie bardziej obszerne te odpowiedzi przychodzą. Dobrze, kontynuujemy. Unia metalu z punkiem. No tutaj w dwóch jakże ognistych odsłonach.

Mayhem w właśnie takiej wiązance pieśni punkowych Hell Nation, czyli Dead Kennedys oraz Commando The Ramones. Kronos w wywiadach często powoływał się na to, że black metal u swoich podstaw miał muzycznie rock and roll, a jeżeli chodzi o postawę, to była to przede wszystkim ta punkowa rebelia. Po latach Venom napisali o tym piosenkę, że byli po prostu długowłosymi punkowcami.

Venom Long Haired Punks. Nie wierzyłem, że mi się to uda, a jednak. Jestem jak Foo Fighters. Udało mi się zagrać dla was rekordowe 30 utworów, tylko szybciej i głośniej niż Foo Fighters wczoraj na Stadionie Narodowym. A audycję zakończymy punkowym hymnem, który spopularyzowała znów ta cholerna Metallica. Audycję realizowała Julia Nowaczyńska, ja nazywam się Łukasz Dunaj. Do usłyszenia za tydzień. Spokojnej nocy. So fucking what?

Miałem trochę inaczej rozpocząć tę audycję, ale tak energetycznie też trzeba przecież czasem. Giz Giz Bibes z Senegalu nadaje się idealnie. Jeśli ktoś nie ma co robić na Noc Kupały, która już niedługo, no to polecamy wybrać się do Krakowa, bo tam Giz Giz Bibes zameldują się na festiwalu Etno Rozstaje. No a dziś w programie powiemy także o tym, co będzie się działo w Poznaniu. Malta Festival rusza już na dniach. O mega ciekawych wydarzeniach porozmawiamy dziś z Natalią Kukulską i Magdą Cielecką, które mają wkład niebagatelny właśnie w ten festiwal. Okej, my się jeszcze przedstawiamy. Audycję realizuje Milena Krupińska. Ja nazywam się Artur Gaweł, a to Arusz Aftab.

To Aruż Aftab w remiksie bardzo, bardzo, ale to bardzo przyjemnym. No i też wielu moich znajomych, ale niestety nie ja, pojawiło się na jej koncercie w Teatrze Wielkim w Warszawie w ramach festiwalu Efemera. No i było zachwyconych tym koncertem. My teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, wysłuchaliśmy remiksu utworu Rad Kirani w wykonaniu Sylwian Esso, ale do bardziej charakterystycznych dźwięków dla Aruży Aftab powrócimy bliżej godziny drugiej, czyli bliżej końca naszej audycji, ale my no, mamy tutaj początek, więc drodzy państwo, teraz powiem o świetnym artyście, który nazywa się Zak Condon. Czy mówi to coś państwu? Mówi to coś państwu? Właśnie takie mi nazwisko, bo mi jak najbardziej. Zespół Beirut, dawno go nie słyszałem, a wystąpi już bardzo niedługo.

Ach, nostalgia. Beirut i Elephant Gun. Który to był rok? 2007 bodajże, z epki o tym samym tytule. Pamiętam, bo rozpoczynałem wtedy studia. A co państwo wtedy robili w 2007? To już 20 lat prawie. Ach, no, starość. Ale ta wtedy muzyka jakoś inaczej krążyła, no i wydaje mi się, że nie miała tak komercyjnego zacięcia i charakteru. O Zaku Kondonie nieprzypadkowo dziś w Pograniczu Dźwięków, a to dlatego, że będzie on jedną z najjaśniejszych, tak mi się wydaje, gwiazd sceny muzycznej Malta Festiwalu, który rusza już w niedzielę 21 czerwca w Poznaniu oczywiście. O tych wydarzeniach zaraz sobie opowiemy, ale jeszcze przed nami coś nowego od Zaka i Bejrutu.

0: To jest tak gładziutkie i przyjemne, że nie chciałoby się kończyć tego utworu, ale musimy to zrobić. Beirut i Guerix Unicorn to ostatnia płyta Beirutu wydana rok temu, na której Zak opowiada o wszystkim, co nietrwałe, zmieniające się wciąż od człowieka po literaturę. Koncert tych znakomitych muzyków w muzycznej części festiwalu Malta w Poznaniu 27 czerwca w sobotę, nie tak późną nocą, bo z tego co patrzyłem to chyba godzina 22:15. No i teraz powiemy sobie trochę o festiwalu Malta, na którym nie tylko sceny muzyczne, ale także sceny teatralne, spotkania na ulicach wraz z muzykami. Będą tam także performance, koncerty, spotkania literackie, kino. No a to wszystko ma być zarządzane kobiecą energią. Ja jestem bardzo tego ciekaw, na pewno wyjdzie znakomicie. No i tegoroczna edycja Malty odbywa się pod hasłem Zami. No i cóż, będzie nad tym wszystkim czuwała dyrektorka artystyczna Natalia Kukulska.
1: Repertuar, no nie zaskoczę, że miłosny, ale o miłości no można mówić w bardzo, bardzo różny sposób. Każdy z tych solistów to są ludzie, którzy zazwyczaj piszą własne teksty, są artystami, którzy na swój sposób, na swoich albumach przerabiali, więc nie chciałam im tego odbierać, że tak powiem, na siłę wkładając ich w jakieś covery. Więc będzie repertuar własny tych artystów, ale artyści no, wybitni, wymienię z przyjemnością, jeśli mogę. Anita Lipnicka, Natalia Przybysz, Natalia Schroeder, Anna Maria Jopek, Zalia i ja, więc no, bardzo też pokoleniowo różnie. Tak samo jeśli chodzi o panów, Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński, więc przyznam szczerze, że jestem bardzo szczęśliwa, że taki skład mi się udało tutaj zyskać, bo to publiczność nie będzie się nudziła i myślę, że będzie miała naprawdę jakość.
0: No jeszcze słowo o orkiestrze.
1: Tak, będziemy mieć duży skład, 50 ponad osób na scenie, orkiestra Cooperate poznańska, więc te aranżacje zabrzmią w innym wymiarze, takim filmowym, takim no, potężnym, ale też nie zabraknie tutaj tej intymności. No, o miłości można mówić w nieskończoność i w różny sposób.
0: Oj tak, w różny sposób. Koncert Za Miłość 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. To będzie otwarcie, rozpoczęcie tego festiwalu, ale czymś bardzo ciekawym, szczególnie dla mnie, będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman na jedną aktorkę, Magdę Cielecką, której towarzyszyć będzie 100 mężczyzn, niekoniecznie z doświadczeniem aktorskim. Odtwarzana na żywo będzie jedna scena rozstania na rozmaite sposoby. Drodzy Państwo, no to będzie po prostu znakomita rzecz. Ja już się na to szykuję. No i też powiedzmy sobie szczerze, samo życie, bo przecież no któż z nas nie był w takich sytuacjach, ale to także będzie takie przeżycie graniczne dla Magdy Cieleckiej, więc zapytałem ją, czy już kiedykolwiek była na scenie tak długo, czyli 24 godziny.
2: Nie, oczywiście zdarzało mi się być 20, a może nawet i 22 godziny na planie, jak się zdjęcia przedłużały, ale to jednak jest zupełnie inna materia i to nie jesteś non-stop, poza tam przerwami na szybkie jakieś BHP. Non-stop na scenie i non-stop jednak na ciebie patrzy też widownia, bo trzeba o tym pamiętać, że ten aspekt widowni tutaj jest też bardzo ważny i jakby interesujący i kluczowy przede wszystkim, że to właśnie widownia będzie mogła najbardziej dostrzec i jakby wyłuskać te różnice w tym toczącym się przez całą dobę performensie, tej opowieści, tej pewnej narracji, która się ułoży jednak przez te 24 godziny. Więc nie, no też nie słyszałam, żeby coś takiego powstało. Oczywiście bywają 24-godzinne spektakle, nie wiem, Castellucci'ego, czy no bywają, ale to jednak mamy zbiorowość, mamy kilku czy kilkunastu aktorów na scenie, którzy się wymieniają, którzy wahadłowo prowadzą pewną opowieść, ale jednak schodzą czasami na godzinę czy na dwie za kulisy. My też nasze spektakle, jak wiadomo, Krzysztofa Warlikowskiego też do najkrótszych nie należą, ale no jednak nie jest to takie ekstremum. Tutaj będąc na scenie cały czas, Będę musiała jakoś to rozłożyć te siły inaczej.
0: No właśnie, okoliczności i sama treść jest też bardzo ciekawa. Miłość, rozstanie, no i później dwie rzeczy do wyboru tak naprawdę.
2: Tak, to też jest ciekawe, to myślę, że dla socjologów to też będzie interesujące, jak w proporcjach na przykład się ta setka odsłon tej sceny ułoży. Wybrać, żeby mi powiedzieć zawsze cię kochałem lub nigdy cię nie kochałem. I na przykład bardzo mnie ciekawi taka statystyka, czy i w jakiej proporcji częściej usłyszę zawsze cię kochałem, czy nigdy cię nie kochałem. Ja pewnie się zgubię gdzieś w tych rachunkach po drodze, ale myślę, że będą tacy, którzy to policzą i te statystyki gdzieś będzie można potem zanalizować. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
0: No i takie życiowe, no ile razy w takich sytuacjach byliśmy, prawda?
2: Tak, myślę, że każdemu to będzie bliskie. Relacja archetypiczna, damsko-męska, chwila rozmowy, potem decyzja o rozstaniu i teraz jak? Czy na smutno, czy na kulturalnie, czy na agresję, czy na wkurzenie, czy na nigdy właśnie cię nie chcę więcej widzieć, czy na płacz. Wersji będzie tyle, ile będzie partnerów.
0: The Second Woman, performance Anny Brecon i Nat Randall na Festiwalu Malta 26 czerwca w piątek, początek o godzinie 18 i trwa to, uwaga, 24 godziny na scenie Magda Cielecka. No i właśnie z Magdą Cielecką i Natalią Kukulską miałem przyjemność porozmawiać na konferencji zorganizowanej w Nowym Teatrze w Warszawie przed samym festiwalem. Malta-festiwal.pl. Tam znajdą Państwo więcej informacji, a ja muszę powiedzieć, że zasadzam się oczywiście na scenę muzyczną. Tam między innymi Blessed Madonna, Benjamin Clementine, Maro, DJ Set The Blaze, no i oczywiście Beirut.

Dużo brzmień syntezatorów na tej nowej płycie Beirut, także na Malta Festival w Poznaniu. Festiwalowe lato już dawno się chyba rozpoczęło, choć za oknem, przynajmniej tutaj w Warszawie, jakoś dziwnie zimno i nieprzyjemnie. Pada, burze i tak dalej, ale ma się to zmienić. Może u Państwa jest cieplej? Gdzie Państwo słuchają tej audycji? Proszę pisać na artur.gawel@radio357.pl. Można też zaglądać na profil audycji na Instagramie. Prywatne wiadomości też przyjmuję. No to co? To wracamy do Malta Festiwalu w Poznaniu. Devendra Banhart też da tam swój koncert. To będzie w czwartek, 25 czerwca. A my teraz na naszej antenie powracamy do zamierzchłych czasów pana z Teksasu. To płyta Cripple Crow, a okładka, proszę sobie na szybko sprawdzić, chyba coś nam przypomina.

ventana blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

y rezando por su calor, por su aliento.

Devendra Banhart i spokojny freak folk sięgający jeszcze 2005 roku. Freak folk, taka to szufladka. Mówiłem wcześniej o okładce, ona jest bardzo ciekawa, bo nawiązuje, uwaga, uwaga, do płyty i do okładki Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No, to chyba nie trzeba być odkrywcą, że jest to bardzo znana płyta The Beatles. No dobrze, ja muszę stwierdzić, że czasami czytam maile, które do mnie przychodzą na artur.gawel@radio357.pl, chociaż odpisuję z wielkim opóźnieniem, za co przepraszam. No i napisał do mnie, pisze do mnie od czasu do czasu Filip Sarniak, którego pozdrawiam właśnie z tego fotela. Filip podrzuca mi bardzo, bardzo ciekawe kapele, no i ostatnio była to polsko-kanadyjska grupa Polki na czele z Eweliną Ferenc i Martą Sołek, które akurat w tym utworze, którego sobie za chwilę posłuchamy, wzięły na warsztat pieśń Ach mój miły Boże, śpiewaczek z Woli Osowińskiej w województwie lubelskim.

No dobrze, dobrze. Takie pogo nam się zrobiło o tej porze. Polki i Arche. To singiel zapowiadający płytę Mother Tongue, która wjedzie nam na odtwarzacze 29 września. To bardzo ciekawy projekt, który działa, uwaga, w Toronto. No i prowadzą go dwie polskie imigrantki, Ewelina i Marta. Czekamy oczywiście na płytę i na wizytę w Radiu 357. Być może wydarzy się to właśnie we wrześniu. Noc miłości, noc wolności, najdłuższa noc w roku przed nami.

Pamiętajcie, moi drodzy, pierwszy dzień lata, najkrótszy dzień w roku, 21 czerwca, a więc już za rogiem. Ma być wtedy ciepło, sprawdzałem, więc kupalnocka czy sobótka, jak kto woli, będzie mogła odbywać się w sprzyjających biesiadzie warunkach, że tak to ujmie. W warunkach kupalnockowych i miłosnych będzie odbywał się także kolejny festiwal, o którym sobie teraz powiemy, tym razem w Krakowie. Etno Kraków rozstaje, no a tam na łące na wesołej panowie z Senegalu.

Gizgiz Bubes, Sunugale. Istna alchemia dźwięku, czyli fuzja takich tradycyjnych senegalskich bębnów sabar z głębokimi elektronicznymi bitami. No i brzmi to bardzo dobrze, tak wprost do tańca. No i pewnie tak będzie w Krakowie. Ja jeszcze tylko dodam, że te dźwięki zostały nagrane oczywiście w stolicy Senegalu, w Dakarze, no bo przecież ten klimat trzeba przeszczepić na muzykę. Przed nami kolejny utwór od tych panów. Salam, może nie będzie aż tak bardzo do tańczenia, chociaż...

Pogranicze Dźwięków i Radio 357 i w taki oto sposób minęła godzina pierwsza, czyli także pierwsza część naszej audycji. To Giz Giz Bibes na festiwalu Etno Kraków rozstaje 20 czerwca. Łąka na Wesołej będzie tańczone. Tak mi się wydaje przynajmniej. A teraz przed nami nieco bardziej afrobitowy klimat, ale z polskim sznytem.

Zespół Burkina Azza, który pochodzi z Burkina Faso. Oczywiście to jest pięciu braci pochodzących z rodu balafonistów i perkusistów, często nazywanych żywym archiwum tradycji ludowych. No i ta muza bardzo nam pokazuje, jak oni są rytmiczni. Coś fantastycznego. Grali wielokrotnie w Warszawie, pojawią się w Warszawie za jakiś czas, ale ten koncert bliski, no to Kraków i Festiwal Etno Kraków rozstaje. Przed nami jeszcze jeden utwór od Burkiny, Mama Alice. Będzie trochę inaczej.

0: To zespół Burkina Azza. Dośpiewał sobie, a ja za szybko zacząłem mówić. No cóż, wspaniały zespół, który pojawi się w Krakowie już niedługo, a ja muszę powiedzieć, że pojawi się także w Warszawie 26 czerwca w Adzie Puławskiej. Dima Sumerki organizuje te koncerty. Chylę mu naprawdę czoła, bo zaprasza do Warszawy fantastyczne zespoły, nie tylko z Afryki. A przed nami teraz kolejna grupa, która pojawi się na tym festiwalu Etno Kraków Rozstaje. Jest to grupa z Estonii, która przeplata brzmienie talharpy, takiego instrumentu, z elektroniką. No i ci muzycy sobie tak balansują między współczesnością, co za chwilę usłyszymy, a brzmieniem bardziej tradycyjnym.
1: Dami sta tolima pijen da pilku je pilku to tam.

Pulub. To panowie z Estonii, duet, który miesza sobie tradycję z nowoczesnością. Coś znakomitego, ja lubię bardzo wyszukiwać sobie te smaczki. No i estońskiemu jest bardzo blisko do języka fińskiego, który ja zresztą uwielbiam. Panowie już niedługo wystąpią w Krakowie, ależ się zrymowało, a przed nami kolejne dwa utwory, tym razem nie takie nowe właściwie, bo to jest ich pierwsza płyta. Proszę posłuchać.

Ik

Ramo Tender i Marco Weisson, czyli Pulup z Estonii. Ależ to jest bardzo ciekawe, taka nowoczesność połączona z tradycyjnymi instrumentami. Fantastyczne. Tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Mamy jeszcze nieco ponad 20 minut do końca naszej audycji, więc robimy sobie tutaj taką małą pętelkę i wracamy do tej wspaniałej artystki Arush Aftab, która no, zakręciła w głowie podczas ostatniego koncertu w ramach festiwalu Efemera w Warszawie. Teraz nieco starsze kompozycje z nieco starszych płyt.

A ja tu sobie oparłem głowę o sitko i tak odpłynąłem. Ta muzyka nadaje się do tego niesamowicie. Arusz Aftab. Dziewczyna, która zawojowała sceny, no i dała się poznać jako wokalistka o oryginalnym, niskim głosie. No a jej śpiew w języku urdu nawiązuje też do tradycji i muzyki sufickiej. No a teksty są też inspirowane gazalami, czyli taką starożytną formą poezji arabskiej i perskiej. Ja nie chcę zakłócać tej podróży, tej takiej medytacji dźwiękowej, więc przed nami na koniec będą dwa utwory. Proszę się zrelaksować, proszę dobrze spać, a my, czyli Milena Krupińska i Artur Gaweł, mówimy już dobranoc i też idziemy spać.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki. Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
2: Czwartek, 11 dzień czerwca, plac na rozdrożu, kłaniamy się nisko. Tomasz Matlinkiewicz audycję realizuje, ja nazywam się Krzysztof Zimoch. Polskie społeczeństwo, proszę państwa, starzeje się w bardzo szybkim tempie. System ochrony zdrowia nie nadąża za rosnącymi potrzebami seniorów. Niby to jest taki truizm i slogan powtarzany od wielu, wielu lat, a wciąż jakby jesteśmy w tym samym problemie. Chociażby patrząc na statystyki, na dane, na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce przypada około 1,5 geriatry. Obecnie w Polsce żyje